Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła trzecia. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

Nigdy nie miałem gdzie iść, a jednak jestem tu. Nie mogłem się osiedlić, gdy nas mama sama pakowała już.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła czwarta. Polskie Radio PIK. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

we wtorek w Polskim Radiu PIK. Rozpoczęły się matury. Ważny moment w życiu nie tylko każdego ucznia, ale i jego rodziny. Jak mówią eksperci, matura to nie tylko egzamin, który decyduje o możliwościach studiowania, ale także symboliczne wydarzenie, które wpisuje się w kolejne etapy rozwojowe człowieka. Po 12.15 zapytamy, czym jest współczesna matura, jej mocne i słabe strony. Czy w obecnych czasach matura jest niezbędnym etapem kształcenia? Nasi goście to kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic, nauczyciele konsultanci Justyna Prut i Iwona Arostankowska oraz profesor Roman Leppert z Wydziału Pedagogicznego UKW. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła piąta. Tu Polskie Radio PIK. Do szóstej. Nuty i minuty.

0: stracony czas.
1: We wtorek w Polskim Radiu PIK. O 16.30 cykl W Cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie i reportaż Rejs w kierunku zdrady. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śniechowskiego, człowieka morza i oficera wciągniętego w grę, w której nic nie jest przypadkiem. Dwudziestolecie międzywojenne to czas werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. Jedna decyzja wciąga drugą osobę, a granica między lojalnością a zdradą zaczyna znikać. Pomorze, Gdańsk, Grudziądz. Miejsca, gdzie sieć informacji oplata ludzi i instytucje coraz ciaśniej. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

we wtorek w Polskim Radiu PIK. Po 20 w PIK-owej kawiarence goście z Teatru Kameralnego. Aktor Filip Łach opowie o spektaklu Błękitny Ekspres, opartym na piosenkach z międzywojennego kabaretu. Natomiast z Agatą Zabrucką porozmawiamy o Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brdą oraz Księdze Dżungli, jej nadchodzącej premierze. Po 21 bohaterem audycji będzie Henryk Sienkiewicz. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Czytamy dla Ciebie.
1: Kulisy transferów, sekrety szatni, historia rodziny, nieznane fakty z życia kapitana polskiej reprezentacji od początków kariery aż po szczyty światowego futbolu. Szczery, wnikliwy, burzący mity obraz słynnego piłkarza Lewandowski, prawdziwy, Sebastiana Staszewskiego. Czytają Bartosz Głogowski i sam autor.
2: Lewandowski bawił się niczym chłopiec na strzelnicy w Wesołym Miasteczku. A wraz z nim bawili się wszyscy dookoła. Siedzący na trybunach Robben pokazał cztery palce, a na boisku kilku jego kolegów z niedowierzaniem skryło twarze w dłoniach. Jednym z nich był obserwujący ten pokaz iluzji z najlepszego punktu widokowego na stadionie Thomas Müller. W to, co się dzieje na boisku, nie mógł uwierzyć także Guardiola. Po czwartej bramce złapał się za głowę po raz pierwszy, czego nie uchwyciły kamery telewizyjne. W tym samym czasie zawodnicy w biało-zielonych trykotach wznosili błagalnie wzrok ku niebu, ale nie przyniosło to żadnego efektu, bo na boisku wciąż panował polski demon. 59. minuta i 38. sekunda. To wtedy padła najpiękniejsza tego dnia bramka. Z prawej strony dośrodkował Götze. Naldo minął się z piłką, a Polak uderzył nożycami z linii 16 metra. Golkiper nawet się nie ruszył. Kibice mogli odnieść wrażenie, że tuż przed strzałem napastnik zatrzymał czas, zastanowił się nad tym, jak najlepiej wykończyć tę akcję, a następnie wcisnął odpowiedni przycisk i wrócił do gry. W te magiczne 9 minut, a właściwie 8 minut i 59 sekund Lewandowski zdobył 5 bramek. 3 prawą nogą, 2 lewą. A mogło ich być jeszcze więcej. Najpierw piłkę z linii bramkowej wybił Rodriguez, później skutecznie interweniował Dante. Gdyby Robert wykorzystał którąś z tych okazji, ustrzeliłby swojego gola numer 100 w Bundeslidze. A tak musiał na niego poczekać jeszcze 4 dni. Obecni na Allianz Arena przeżywali niemal religijne doświadczenie. Guardiola został przyłapany na spojrzeniu w kierunku rodziny, jakby myślał: wy też to widzicie? W siódmym niebie znalazł się Rummenigge, podobnie jak 75 tysięcy kibiców. Co zapamiętałem? Śmiech. Ludzie po kolejnych bramkach śmiali się do siebie. Czuliśmy się jak w filmie. Mam 70 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wspomina Rummenigge i stwierdza z przekonaniem: i nigdy już nie zobaczę. Szalonych 9 minut nie widział ojciec transferu Lewandowskiego. W dniu meczu z Wolfsburgiem Uli Hoeneß wciąż odsiadywał karę więzienia, na którą skazał go sąd za oszustwa podatkowe. Mimo to były już prezydent Bayernu za kratkami spędzał tylko noce, bo w trakcie dnia pracował dla klubu. Dzień wcześniej odbyłem długą rozmowę z Guardiolą, który nie był trenerem uwielbiającym klasycznych napastników. Tłumaczyłem, że musi korzystać z Roberta, bo to maszyna, która zapewni nam bramki, opowiada mi Hoeneß. W dniu meczu nie miałem dostępu do kanału, który pokazywał mecz, więc wynik śledziłem na telegazecie. Ale po pierwszej połowie przegrywaliśmy, więc wyłączyłem telewizor i położyłem się do łóżka. Gdy Hoeneß już smacznie spał, mecz dobiegł końca. Schodzący do szatni Rummenigge od razu ruszył do pokoiku, gdzie siedział Guardiola. Obaj spojrzeli sobie w oczy i pokręcili głowami. Mieli świadomość, że właśnie byli świadkami 9-minutowego dzieła sztuki. Jednocześnie nie wiedzieli jeszcze, że Lewy pobił właśnie 4 rekordy Guinnessa. Zaliczył najszybszego hat-tricka w historii Bundesligi, zdobył najwięcej bramek jako piłkarz rezerwowy, strzelił najszybciej 4 bramki, a także 5. Napastnik dostanie później od przedstawicielki Guinnessa certyfikaty potwierdzające te wyczyny. Świat znów oszalał na punkcie chłopaka z Leszna. Krzysztof Odliwański z firmy Nike wspomina, że jego telefon rozdzwonił się jeszcze w trakcie strzelaniny, a z każdą kolejną bramką odzywali się menadżerowie coraz wyższego szczebla. Następnego dnia firma zleciła przygotowanie specjalnej, nie będącej w sprzedaży serii koszulek, na których cyfra 5 zmieniała się w 9.
1: Był to fragment książki Sebastiana Staszewskiego Lewandowski, prawdziwy. Książkę i audiobook wydawnictwa SQM poleca Polskie Radio Białystok.
3: Premiera kolejnego odcinka w Polskim Radiu PIK dziś o 11:40.

0: Mistrzu Star rekordowy zastrzyk dla woprowców z regionu.
1: Łącznie nam się to zamknęło w kwocie miliona.
2: Cieszymy się z każdej złotówki. Jest to dla nas wsparcie.
0: W Niemczech samochód wjechał w grupę ludzi, nie żyją dwie osoby, wiele jest rannych. Ruszył maturalny maraton.
3: Przyjemny arkusz.
4: Liczyłam na jakiś lepszy. Musiałam troszeczkę naciągać momentami.
0: Dzień dobry, we wtorek, 5 maja, Patrycja Malinowska, zapraszam na wiadomości w polskim radiu PIK. 1 000 000 złotych trafi do jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w regionie. Taką dotację przekazał im wojewoda, to więcej niż w ubiegłych latach.
5: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu. Jest to wsparcie, które przeznaczamy w szczególności na opłacenie stałych dyżurów, żeby zapewnić 24-godzinne dyżury oraz na paliwo, bo w zasadzie to są dwie rzeczy, które jakby, tak kolokwialnie powiem, zżerają nam tą całą dotację.
2: Cieszymy się z każdej złotówki. Jest to dla nas wsparcie. Cieszymy się, że ktoś myśli, że wojewoda współpracuje z WOPR-em na terenie naszego całego województwa.
1: W ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, czy prowadzenie dokumentacji. Łącznie nam się to zamknęło w kwocie miliona, ale myślę, że już mogę zadeklarować, że będzie to co roku trochę więcej.
0: Mówili wojewoda Michał Sztybel oraz Marcin Makowski i Janusz Sarnowski z lipnowskiego WOPR-u. Były podziękowania za służbę, nominacje oficerskie i odznaczenia. W Warszawie odbyły się centralne obchody Dnia Strażaka.
6: Na placu Piłsudskiego w Warszawie każdy strażakom dziękował. Prezydent:
7: Polska jest wam wdzięczna.
6: Szef MSWiA:
8: Niech żyją strażacy.
6: Czy szef OSP:
9: Dziękujemy za służbę.
6: Prezydent Karol Nawrocki apelował do rządzących o inwestycje w Straż Państwową i Ochotniczą.
10: To nie są wydatki, tylko to jest inwestycja.
8: Rekordowe środki.
6: Odpowiadał minister Marcin Kierwiński:
8: Do Państwowej Straży Pożarnej trafi prawie 2,5 miliarda złotych.
6: A jak to wygląda od strony pojedynczej remizy? Dariusz Ławiński, prezes OSP w Kluczewsku w powiecie włoszczowskim:
11: Pomoc w utrzymaniu tego sprzętu, bo zakup samego sprzętu to nie wszystko. Później są coroczne przeglądy, wymiany.
12: A ile kosztuje taki zestaw uniform do akcji gaśniczej dla jednego nowego strażaka?
11: Ubranie bojowe, czyli tak ubranie specjalne, to jest koszt zakupu około 4 do 5 tysięcy, plus do tego hełm, plus buty, czyli około przynajmniej 10 tysięcy na jednego strażaka.
6: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: W dniu strażaka Strażacy przemaszerowali ulicami Włocławka. Więcej w wiadomościach o 7:00.
13: Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
0: Wszystko wskazuje na to, że kierowca, który wjechał wczoraj w Lipsku w tłum ludzi, miał problemy psychiczne. Prokuratura uważa, że działał sam. Zginęły dwie osoby, 20 zostało rannych.
14: 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna zginęli po tym, gdy w centrum miasta na deptak wjechał samochód kierowany przez mieszkańca okolic Lipska. Sprawca ma 33 lata i jest obywatelem Niemiec, poinformował Armin Schuster, minister spraw wewnętrznych Saksonii. Szefowa prokuratury Landu podkreśliła, że ustalenia okoliczności tragedii trwają i zaapelowała o wstrzymanie się od snucia domysłów. Przyjmujemy, że to czyn dokonany w amoku. Nic nie wskazuje obecnie na inną wersję ani na innych niż zatrzymany sprawca. Przekazała Klaudia Laube. Liczba poszkodowanych, także tych, którzy wymagali wyłącznie wsparcia psychicznego, była szacowana wieczorem na nawet 80. Wśród rannych 3 osoby mają bardzo ciężkie obrażenia. Według lokalnych mediów 33-latek niedawno wyszedł ze szpitalnego oddziału psychiatrycznego. Ma być też znany policji. Z Lipska Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Zmieniamy temat o wpływie pracy na człowieka i kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Pisali wczoraj maturzyści. Za nimi pierwszy egzamin z języka polskiego. Co mówili po wyjściu z sali uczniowie z bydgoskiej jedynki?
15: Wyszłam jako pierwsza z mojej sali, więc trochę przerażające uczucie. Wydaje mi się, że łatwe. No próbne były trudniejsze, ale to jest, nie jest odkrywcze, że próbne są zawsze trudniejsze. Ja piszę rozszerzenie z polskiego, więc no tematy Rolanda i średniowiecza na podstawie, no to wydawały się proste.
16: Moim zdaniem polski był dość łatwy. Może dlatego, że jestem na profilu humanistyczno-prawnym, ale to myślę, że ogólnie polski był przyjemny. Temat jeden nawiązywał do pracy i świata wokół człowieka pracującego, a drugi temat, szczerze nie pamiętam, jaki był drugi.
17: Rozumiem, że wybrałeś ten o pracy.
16: Tak. Zawarłem w nim Inny świat, Proszę państwa do gazu, Zdążyć przed Panem Bogiem i książkę fantastyczną na podstawie gry Assassin.
0: W regionie maturę z polskiego napisało prawie 17 tysięcy osób. Dziś zmierzą się z matematyką, a jutro z językiem obcym. W tych wiadomościach to wszystko. O 6:30 skrót wiadomości. teraz od 6 do 12 stopni. W ciągu dnia od 16 do 23. Będzie pochmurno i deszczowo. Możliwe, że zagrzmi. Jest też szansa na słońce, ale tylko na południu regionu.
3: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Reklama.
13: Dzień dobry. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
17: Spójrzmy na długi weekend z historycznego punktu widzenia. Spałeś jak król, odpoczywałeś jak król, a wczoraj wróciłeś do pracy jak chłop pańszczyźniany. Długi weekend za nami, ale następny już za niespełna miesiąc i to jest pocieszające. Na razie mamy wtorkowy poranek. Jacek Domachowski, Dariusz Gross i Madonna. Na dzień dobry jest 7 po 6.

0: Gdy poranek chce się schować pod kołdrę, my go wyciągamy. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: Madonna i Like a Prayer na początek, na dobry początek. No właśnie, a tak a propos modlitwy, to wiele osób modli się już o kolejny długi weekend. No to jeszcze raz przypominam, on będzie już nawet nie za miesiąc, a za niespełna miesiąc, będzie dłuższy od tego, który był i zacznie się 4 czerwca. No ale na razie mamy 5 dzień maja, to 125 dzień roku, do końca roku jeszcze 240 dni, do końca astronomicznej wiosny dni 46. No ten dzień zaczął się wcześniej, bo już 7 minut po 5, wtedy wstało słońce, pójdzie spać o 20:23 i rzeczywiście te wieczory są już bardzo długie. Czy piękne? Prognoza pogody u nas o 6:30. Dzień potrwa 15 godzin 16 minut, jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko o godzinę i 41 minut i dłuższy od tego najkrótszego o 7 godzin i 44 minuty. No i miejmy nadzieję, że chociaż po długim weekendzie, o którym pewnie już jutro zapomnimy, to jednak to będzie przyjemny dzień. A my tak przyjemnie myślę, że wejdziemy w ten dzień. Teraz Laura Branigan i Self Control.

0: Przeciągnij się, uśmiechnij i zostań z nami. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: No i pamiętaj, żeby złożyć życzenia, bo dzisiaj świętują na przykład Irena, Ireneusza, także Stanisław, Stanisława i Waldemar. I to jest zawsze, o poranku lubię przypominać takie imiona mniej popularne, które dzisiaj też są wysławiane, bo te osoby obchodzą imieniny i to jest coś niesamowitego. To jest taka podpowiedź też dla młodych rodziców, odważnych. No bo na przykład dzisiaj, jak dać na imię dziecku? Dzisiaj imieniny obchodzą Benwenut, Chociemir, Eulogia, Geron, Eutymiusz, poza tym na przykład Gotard, Jowian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, Pius, jeszcze Teodor i Zenobiusz. No i uwaga, dzisiaj imieniny obchodzi także Anioł. No to wszystkim anielskiego nastroju życzymy, no i życzymy także tym, którzy obchodzą urodziny. Ależ tu mamy zestaw, no ale najpierw kilka słów na temat osób urodzonych 5 maja według horoskopu NIKBIS. Otóż dziedzinami, w jakich ludzie urodzeni 5 maja mają szansę osiągnąć największe sukcesy, są rozmaite gałęzie nauki oraz filozofia. Jednakże oni są utalentowani bardzo wszechstronnie, także w kierunkach artystycznych, o czym za chwilę się przekonacie. Osoby urodzone 5 maja cechuje intuicja, doskonały gust i to, że potrafią wcielać w życie swoje plany. No to proszę bardzo. 5 maja urodzili się na przykład w roku 1819 Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, pedagog, twórca opery narodowej, ojciec polskiej pieśni artystycznej, autor chociażby takich oper jak Straszny Dwór czy Halka, autor ponad 200

160 pieśni. Także 5 maja w roku 1846 urodził się Henryk Sienkiewicz, pisarz, nowelista, pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku, autor trylogii, autor chociażby też W pustyni i w puszczy, czy Quo Vadis, rzecz jasna. No jeżeli mówimy o osobach urodzonych właśnie wtedy, 5 maja, no to warto pamiętać, że na przykład, to też jest ważna rzecz, Adele, jedna z najsłynniejszych wokalistek świata, obchodzi dzisiaj swoje 30. urodziny. Adele sprzedała ponad 120 milionów płyt, no i cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Ale na przykład 5 maja w roku 1938, czyli 88 lat temu, urodził się Jerzy Skolimowski, reżyser, scenarzysta, autor głośnych filmów takich jak Cztery noce z Anną, Essential Killing czy 11 minut. No to musicie przyznać, zestaw osób, które urodziły się właśnie 5 maja, jest naprawdę imponujący. No to gramy dla wszystkich tych, którzy świętują. Dobrze, że dzięki, że jesteś.

0: Twoje radio. Twój poranek. Zawsze dzień dobry w Polskim Radiu PIK.
1: No i kilka informacji z kalendarza. Na przykład 5 maja w roku 1821 zmarł Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów, w latach 1804-1815. W roku 1821 ukazało się pierwsze wydanie brytyjskiego dziennika The Guardian. W roku 1891 otwarto Carnegie Hall w Nowym Jorku, jedną z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie. A w roku 1921 francuska projektantka mody Coco Chanel wybrała spośród wielu próbek przygotowanych na jej zlecenie zapach perfum, znanych później jako Chanel numer 5. Warto też pamiętać, że 5 maja w roku 1939 minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił w Sejmie słynną mowę, w której odrzucił niemieckie roszczenia względem Polski, a w roku 1945 niemiecki obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen, znajdujący się na terenie Austrii, został wyzwolony przez wojska amerykańskie. Z kolei kolejna historia, na przykład 5 maja w roku 1971 w pierwszym meczu pod wodzą Kazimierza Górskiego reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Lozannie Szwajcarię 4-2 i to był początek wielkiej ery Kazimierza Górskiego. On poprowadził kadrę w 68 meczach, odniósł 37 zwycięstw, na przykład błysnął z naszą reprezentacją. Przecież zajęliśmy trzecie miejsce na mundialu w 1974 roku i chyba nikt nie miałby nic przeciwko temu, żeby historia powtórzyła się. No na pewno nie na tym mundialu, ale kto wie, już za 4 lata.

Oj tak, life is life. Trzeba było wrócić do pracy po długim weekendzie. Jaki był ten długi weekend? Policja podsumowała majówkę na drogach naszego regionu. Efekt w wiadomościach u nas w Polskim Radiu Pika. Wiadomości już za niespełna 5 minut o 6:30. Potem prognoza pogody dla Pomorza i Kujaw. A tak a propos wiadomości z dróg, to pierwszy serwis drogowy u nas 15 minut przed 7:00.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
3: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
0: Reklama.
4: Szósta 6:30, skrót wiadomości, Patrycja Malinowska, zapraszam. Policja podsumowała majówkę na drogach regionu.
5: Doszło do 14 wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, a 19 osób zostało rannych. Podczas majówki policjanci zatrzymali także 56 osób, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
4: Informuje Monika Chlebicz, rzecznik kujawsko-pomorskiej policji. Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Nadróż pod Rypinem. Tam zginął 17-latek. Latami budował diamentową piramidę finansową. 51-letni mężczyzna został zatrzymany na Śląsku. Oszukał ponad 200 osób, także z Bydgoszczy, na ponad 32 miliony złotych. Wśród zabezpieczonego majątku znalazły się diamenty, biżuteria i cenne obrazy. Zdjęcia są na naszym portalu. Zielona aleja powstanie wzdłuż kolejnej drogi w regionie. W gminie Unisław wczoraj posadzono ponad 100 klonów.
6: Sypałem najpierw czarną ziemię i dosypywałem normalnej.
7: W tej części były drzewa kiedyś przydrożne, zostały wycięte. No drzewa dają podróżnym cień, rowerzystom cień w czasie jazdy. No i drzewo jest tym elementem krajobrazowym mimo wszystko. One zawsze było, gdzieś nam towarzyszyło i zawsze towarzyszy.
8: Pomaga tak, płuca natury, czyszczą nam powietrze, tak?
4: Usłyszała nasza reporterka od uczniów z Unisławia i Roberta Goni z Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. W wiadomościach o 7:00 powiemy o sytuacji w lasach. Tak sucho nie było od dawna.
9: W regionie w tej chwili mamy zachmurzenie umiarkowane i wkraczają opady deszczu od strony Wielkopolski. No jak słyszeliśmy w wiadomościach, deszcz jest potrzebny. Na termometrach 11-12 stopni, najchłodniej na północy regionu, tam 7-8 stopni. No i w ciągu dnia sporo chmur, słońce przeważnie w południowej części regionu, w pozostałej części zachmurzenie popada, zagrzmi, a opady mogą być intensywne w północnej i północno-zachodniej części Pomorza i Kujaw. Różnice temperatur dosyć spore. No bo 22-23 stopnia na północy, nawet około 16. Wiatr umiarkowany, ciśnienie spada, a warunki biometeo będą w łagodnym stopniu niekorzystne.

wtorek w Polskim Radiu PIK. Rozpoczęły się matury. Ważny moment w życiu nie tylko każdego ucznia, ale i jego rodziny. Jak mówią eksperci, matura to nie tylko egzamin, który decyduje o możliwościach studiowania, ale także symboliczne wydarzenie, które wpisuje się w kolejne etapy rozwojowe człowieka. Po 12.15 zapytamy, czym jest współczesna matura, jej mocne i słabe strony. Czy w obecnych czasach matura jest niezbędnym etapem kształcenia? Nasi goście to kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic, nauczyciele-konsultanci Justyna Prut i Iwona Rostankowska oraz profesor Roman Leppert z Wydziału Pedagogicznego UKW. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: prawda czy fałsz? Posłuchaj i weź udział w konkursie.
1: Sponsorem nagrody jest właściciel księgarni Enigma, mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 9.
2: A jeżeli księgarnia Enigma, to oczywiście książka, dzisiaj to nawet przewodnik. Postanowiłem przedłużyć długi weekend, albo mam też coś dla tych, którzy czekają na kolejny weekend, taki normalny, albo ten długi. To przewodnik, rowerem przez. Wskakuj na bajka, poczuj świat wszystkimi zmysłami. Rower jest niezależny, szybki, zdrowy, tani i demokratyczny. To jest piękne określenie. Górski, szosowy, krosowy, trekkingowy. Rower po prostu sprawia przyjemność. No a z tym przewodnikiem Pascala ta przyjemność będzie jeszcze większa. Tego przewodnika się nie czyta. Z tym przewodnikiem się po prostu jedzie. No i ja mam pytanie. To jest przewodnik rowerowy rowerem przez. Posłuchajcie uważnie i napiszcie do mnie, czy mówię prawdę, czy też trochę będę kłamał o poranku. Otóż to jest przewodnik rowerowy i tu możecie, korzystając z tych tras, zobaczyć Zalew Zegrzyński, jechać wzdłuż Wisły, zobaczyć Park Szczęśliwicki, Kampinoski Park Narodowy, a także Wilanów i Tarchomin. Czy ten przewodnik Pascala, który dzisiaj do wzięcia, to rowerem przez Wrocław i okolice? No bardzo proszę, odkładam, ktoś będzie cieszył się taką porcją informacji na temat wyprawy. No właśnie, przez Wrocław i okolice? Czekam na wasze SMS-y.
0: Prawda czy fałsz? Na odpowiedzi czekamy pod numerem 602-728-028.
1: Sponsorem nagrody jest właściciel księgarni Enigma, mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 9.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: W naszych wiadomościach o 6:30 podsumowaliśmy weekend majowy na drogach Pomorza i Kujaw, a jak wygląda sytuacja poweekendowa we wtorkowy poranek, o tym Ireneusz Sanker. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W tej chwili sporo samochodów już przy dojeździe do ronda Maczka Rostowej Góry, poza tym ulica Artyleryjska, Kamienna do Sułkowskiego, Armii Krajowej do Wyszyńskiego, wiadukt warszawski, czyli Fordońska w stronę centrum, a w samym Śródmieściu na przykład Wały Jagiellońskie do ronda Bernardyńskiego. Przypomnę także, ulica Inowrocławska nieprzejezdna w obydwu kierunkach na Łuku, tuż przy skręcie z ulicą Biedaszkowo, objazd ulicą Piękną, wyłączone skrzyżowanie 3 maja Staszica-Kołątaja, także również trzeba korzystać z objazdów. Ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej 551 w Strzyżawie, wolno przez Brzozę, to krajowa 25, no i też wolno na odcinku między Makowiskami a miejscowością Rudy, to krajowa 10, tam gdzie prowadzony jest, no nie remont, tylko budowa S10. Toruń i okolice, Lubicz Górny, ponad 20 minut straty, wolno w Złotoli A1, od węzła Toruń Południe na długości około 7 km, ruch jednym pasem w kierunku Gdańska. W samym Toruniu w tej chwili większy ruch na Poznańskiej od Hellera do mostu, także na placu Daszyńskiego. Włocławek, tutaj już więcej samochodów na samej Tamie, a na moście Rydza Śmigłego przypomnę ruch wahadłowy. W Grudziądzu tutaj tłoczno na skrzyżowaniu drogi łąkowej Chełmińskiej, także na Jana Pawła do ronda Wyszyńskiego od północy, a to zbieg dróg krajowych 55 i 16. I jeszcze jedna informacja o tych strażaków. Dwa zastępy interweniują w miejscowości Nowa Wieś w powiecie grudziąckim. Tam doszło do dachowania samochodu.
0: Z radiem PIK po drodze.

0: Prawda czy fałsz?
1: 10 minut zostało do godziny 7, no czas rozdać naszą książkę dzisiaj. To jest przewodnik Pascala, bo z tym przewodnikiem tego przewodnika się nie czyta. Z tym przewodnikiem się po prostu jedzie. I to rowerem. Ale czy przez Wrocław i okolice? No bo mówiłem, że korzystając z tego przewodnika można pojeździć po trasach wokół Zalewu Zegrzyńskiego, wzdłuż Wisły. To chyba byłoby trudne w przypadku Wrocławia. Można zobaczyć Park Szczęśliwicki, Kampinoski Park Narodowy, a także Wilanów i Tarchomin. Oczywiście kłamałem o poranku. To jest przewodnik rowerem przez, nie przez Wrocław i okolice, ale przez Warszawę i okolice. No i te okolice są fantastycznie opisane, zdokumentowane. Jest masa fotografii, mapy i hasło fałsz przysłała do mnie nasza słuchaczka Wioletta i ona dostanie ten właśnie przewodnik Pascala rowerem przez Warszawę i okolica. Rower nie tylko w Warszawie i w okolicach polecamy, ale w naszym regionie też, bo pięknych tras rowerowych u nas również nie brakuje.

0: pierwszego dźwięku budzimy Pomorze i Kujawy. Zawsze dzień dobry. Tu zaczyna się poranek.
1: I tu co pół godziny wiadomości o paranku. W tych najbliższych za 5 minut powrócimy do niedzielnego ataku na Żółwnika we Włocławku, ale powrócimy też do wczorajszego pięknego święta, czyli Dnia Strażaka.
2: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Reklama.
1: Magin Wasks Greek. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass, The Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: 30 czerwca 2026 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi Portal Rolnika. Platformę, która zbierze w jednym miejscu najważniejsze sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa. Wnioski, historia płatności, korespondencja, mapa działek, kalendarz naborów i aktualności. Wszystko dostępne na komputerze, tablecie i telefonie. Na start e-usługi od trzech instytucji sektora rolnego. Portal Rolnika. Jedno miejsce na wszystkie sprawy gospodarstwa. Więcej informacji na portalrolnika.gov.pl.
0: Reklama.

0: Jest siódma, atak nożownika i odwet, dramatyczne sceny we Włocławku. W wiadomościach także niecodzienny przemarsz i mały rozejm między Rosją a Ukrainą. Wtorek, 5 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. We włocławskim szpitalu mają zostać przesłuchani nożownik i jego ofiara. 38-latek i o 6 lat starsza kobieta. Oboje zostali ranni i jak się okazało, oboje byli pijani. Do ataku doszło w niedzielę około 23 podczas koncertu. Policja ujawnia przebieg zdarzenia, mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski.
1: Na jednej z uliczek odchodzących od Starego Rynku doszło do zaatakowania 44-letniej kobiety. Przy użyciu noża przez mężczyznę, który oddalił się. Policjanci po dojechaniu na miejsce ustalili dodatkowo, że dwóch mężczyzn, którzy byli razem z kobietą, pobiegło za 38-latkiem, który zaatakował wcześniej kobietę. Po ujęciu go zaczęli go bić oraz zranili go nożem.
0: Obaj zostali zatrzymani. Do tej sprawy będziemy wracać. Zostajemy jeszcze we Włocławku. W dniu strażaka strażacy przemaszerowali ulicami miasta.
2: Za mną! Marsz!
3: My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców. W każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy.
4: My wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania. Jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem.
0: Strażacy mają pracowity czas, tak sucho w lasach nie było od dawna. Zagrożenie pożarowe wzrosło do rekordowego. Leśnicy czekają na deszcz.
5: To wyjątkowo suchy rok. Na północnym zachodzie od kilku tygodni nie padało. Dziś i jutro w prognozach widać już deszcz, a w zasadzie, jak zauważa nadleśniczy z Klinisk Ryszard Sierkiewicz-Choszowski, deszczyk.
6: Dokładnie jest to deszczyk, jak sprawdzamy, a codziennie sprawdzam kilka razy prognozy pogody. Są to niestety bardzo małe ilości tego deszczu. Według mojej oceny to, co pokapie z nieba, to zanim przesiąknie troszeczkę w dół, to zdąży odparować.
5: Mimo to leśnicy liczą, że deszcz choć trochę poprawi sytuację, dodaje Tomasz Kamiński z nadleśnictwa Nowogard.
7: Na pewno chociaż troszeczkę. Wydaje mi się, że gdyby miało to doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ta ściółka była dobrze nasączona, to musiałoby padać minimum tydzień, ale to chyba jest nierealne wręcz.
5: Jeśli spadnie deszcz, spośród suchej, szeleszczącej ściółki powinna wyjrzeć młoda trawa, w niej nadzieja. Zielona roślinność magazynuje wodę i tak łatwo, jak zeszłoroczne liście, się nie zapala. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To są wiadomości w Polskim Radiu PIK. Od północy na Ukrainie ma obowiązywać bezterminowy rozejm ogłoszony przez stronę ukraińską. Rosja postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ogłoszenie przez Moskwę i Kijów jednostronnych rozejmów może mieć skutek odwrotny.
8: To Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu, żeby bez nalotów i ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Z Kijowa płynęły komunikaty, że ukraińskie bezzałogowce mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu Dnia Zwycięstwa. Zdaniem rosyjskich niezależnych dziennikarzy takiego scenariusza obawia się Władimir Putin, a do tego doszedł strach przed możliwym zamachem stanu, informują rosyjskie media niezależne. Dyktator chowa się w bunkrach i zacieśnił wokół siebie krąg ochrony, dlatego ogłosił jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jednocześnie jego resort obrony zagroził atakiem rakietowym na Kijów, jeśli ukraińskie drony zaatakują Moskwę. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski ogłosił bezterminowy rozejm i zapowiedział, że będzie działać według zasady jak ty mnie, tak ja tobie. Jeśli Rosja złamie ukraiński rozejm, to musi spodziewać się ukraińskich ataków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na koniec jeszcze zaproszenie na rozmowę dnia. W Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością intelektualną. Gościem będzie Marta Młynarczyk, prezes zarządu Fundacji Arkadia w Toruniu, która od lat wspiera takie osoby i ich rodziny. Początek rozmowy o 8.30, wcześniej o 7.30 skrót wiadomości.
9: Pogoda.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego. Producent i wykonawca nagrobków. Granit.pl.
0: Dziś w regionie od 16 do 23 stopni chmury i deszcz, odrobina słońca może zagrzmieć. Ciśnienie spada.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego. Producent i wykonawca blatów kuchennych, parapetów i schodów z kamienia naturalnego. Granit.pl.
2: dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
12: Wiadomości już za nami, a o tym, co przed nami, Patrycja Malinowska, no to myślę, że zaczniemy od tego drugiego dnia.
0: Od drugiego dnia dalej trzymamy kciuki za maturzystów, za ponad 17 tysięcy uczniów z naszego regionu. Dziś drugi dzień matur. Matematyka, niech królowa nauk będzie łaskawa dla wszystkich zdających.
12: I to jest ten egzamin chyba, którego maturzyści większość boi się najbardziej, niestety.
0: Ja się nie bałam.
12: Ja się trochę bałem. Tak. Matura maturą, no ale powrócimy też do sytuacji tej z niedzieli, koncert i atak na orzownika we Włocławku.
0: Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi po tym zdarzeniu. To był, jak się okazało, atak z odwetem. Zarówno ofiara, jak i napastnik przebywają w szpitalu i tam prawdopodobnie zostaną przesłuchani. Jak tylko w tej sprawie pojawią się nowe informacje, natychmiast je Państwu przekażemy.
12: No i nasz temat tygodnia.
0: Alkoholowy problem. Dziś sprawdzimy, jaka jest skala FAST, czyli płodowego zespołu alkoholowego w regionie i jakie są formy wsparcia.
12: No i jeszcze film.
0: Coś
12: też
0: ze świata kultury, tak. W Toruniu odbędzie się konferencja poświęcona filmowi dokumentalnemu Być Jakierka. To opowieść o artyście i jego niezwykłym świecie. Scenarzystą i reżyserem jest Ryszard Kruk, a twórcy skupiają się na uchwyceniu unikalnego języka malarskiego bohatera i przełożeniu go na obraz filmowy.
12: No i zapowiada się pięknie. Wszystko, co ważne w regionie, w kraju i na świecie, przełożymy na nasze wiadomości te najbliższe już o godzinie 7:30.
0: Zapraszamy.
2: Polskie Radio PIK. Dokąd pójdziemy, a może pojedziemy w ten weekend? Co słychać na Pomorzu i Kujawach? Na który koncert, wydarzenie się wybrać? Które jeszcze nieodkryte miejsca w naszym regionie odwiedzić? Relacje na żywo, zaproszenia do aktywnego wypoczynku w audycji Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę na antenie Polskiego Radia PIK od 10 do 12. Sponsorem programu jest gmina Cekcyn, współorganizator rajdów na orientację cyklo Cekcyn 26 i 27 czerwca w Borach Tucholskich. Reklama.

0: Jedźcie! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
2: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
6: Dzień dobry. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
7: Jest już prawie 10 minut po godzinie 7 i proszę bardzo, Final Countdown Europe na początek tej godziny. No, takie finałowe odliczanie. Pewnie wszyscy odliczają czas do kolejnego długiego weekendu. Ten już wspominałem za niespełna miesiąc, bo mamy 5 dzień maja, ten weekend czerwcowy rozpocznie się 4 czerwca, ale jeżeli ktoś chciałby poświętować dzisiaj, to proszę bardzo. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, ale poza tym chociażby Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez makijażu i wszyscy możemy świętować, bo dzisiaj Dzień Europy.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: Mój długi weekend za nami, a ceny benzyny? Dzisiaj za litr 95-oktanowej mamy zapłacić nie więcej niż 6,49. 98-oktanowa będzie kosztowała 6,99, a olej napędowy maksymalnie 7,31. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a to oczywiście oznacza, że we wtorek wzrosła cena maksymalna benzyn. Nie zmieniła się cena diesla. A czy nie zmieniła się sytuacja na drogach Pomorza i Kujaw? O tym Ireneusz Sanger.
2: Trochę się zmieniła, bo w Bydgoszczy mamy korek na wałach jagiellońskich od sądu w kierunku ronda Bernardyńskiego. Spory ruch także na Armii Krajowej do Woszyńskiego, na Kamiennej przez Łukowskiego i przetyka się Piękna do ulicy Szubińskiej, także Sienki przy Fokusie. Zamknięte skrzyżowanie Staszica Rejmonta i Kołłątaja, ulica Inowrocławska na wysokości mini osiedla Podniebne Ogrody. Objazd wytyczono ulicą Piękną, dotyczy oczywiście to także autobusów komunikacji miejskiej. To Bydgoszcz, Toruń. Duży ruch już na moście Piłsudskiego, na Czerwonej Drodze i ulicy Odrodzenia, na placu Daszyńskiego także sporo samochodów. Remont, zamknięta ulica Krasińskiego od Ryja do Kochanowskiego. Mamy korek na ulicy Pomorskiej w Złotorii, korek również w Lubiczu Górnym, to krajowa dziesiątka w stronę Torunia. Jeśli chodzi o Lubicz, to tutaj ponad 15 minut straty. Włocławek, tutaj już duży ruch na drodze krajowej 67 ze Szpitala Górnego w kierunku Tamy, zwłaszcza w okolicy ulicy Dobrzyńskiej. A jeśli chodzi o sam Włocławek, no to przypomnę ruch wahadłowy na moście Rydza Śmigłego.
0: Z radiem PIK po drodze.

0: poranek, tylko zawsze dzień dobry.
1: Wczoraj się zaczęło w całym kraju 344 800 osób, a w naszym regionie dokładnie 16 972 maturzystów rozpoczęło maturalny maraton. No i jak było przed?
2: Mały stresik jest. Oczywiście, że tak. No jednak egzamin dojrzałości, ale mam nadzieję, że będzie dobrze.
3: W tej chwili to już tak naprawdę trzeba przyjąć stoicką postawę. Wszystko, co mieliśmy się nauczyć, nauczyliśmy się albo powtórzyliśmy. Także myślę, że przez 4 lata będąc w liceum, ciężko raczej być nieprzygotowanym na dzisiejszy dzień.
1: No właśnie, tak było wczoraj przed, a jak było wczoraj po?
4: Wydaje mi się, że łatwe. No próbne były trudniejsze, ale to jest, nie jest odkrywcze, że próbne są zawsze trudniejsze.
1: No to mamy jedną opinię, a inna?
5: Myślę, że ogólnie polski był przyjemny.
1: No, czyli nie było tak źle, prawda?
6: Cała matura była całkiem przyjemna, spodziewałam się czegoś trudniejszego. Już adrenalina zeszła, stres też zszedł.
1: Stres szedł, no ale dzisiaj ten stres powróci, bo dzisiaj dzień drugi, matematyka.
7: Ale tak ogólnie to myślę, że coś napiszę.
1: No i tej wersji się trzymajmy i dla wszystkich maturzystów gramy teraz, to będzie BRO i jeszcze będzie pięknie. 22 minuty po 7 trzymamy kciuki za maturzystów.

Jeszcze będzie pięknie z dedykacją dla maturzystów. A jakie są nastroje przed matematyką, to sprawdzimy za 5 minut, niespełna 5 minut o 7:30 w wiadomościach, a potem sprawdzimy aktualną prognozę pogody dla Pomorza i Kujaw. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
3: Zapłać kartą za taksówkę. Zamów przez aplikację lub zadzwoń 1-96-22. Radio Taxi Zrzeszenie. Słucham. Największa korporacja w Bydgoszczy. Najwyższa jakość obsługi. Licencjonowani kierowcy. Najkrótszy czas dojazdu do klienta. Przesyłki kurierskie. Zakupy. Bezpieczny dowóz dzieci. Holowanie. Zlecenia nietypowe. To nasza specjalność. Zadzwoń 1-96-22. Zamawiam wygodną taksówkę.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Magin Wasks Grig. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoskiensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lucas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griga. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
0: Reklama.
9: Siódma 7:30, skrót wiadomości, Patrycja Malinowska, zapraszam. Maturzyści, wyspani, za półtorej godziny egzamin z matematyki. Jakie nastroje?
10: To jest ruletka, jakoś zawsze nie umiem sobie wyobrazić, czego się douczyć.
11: Jestem nastawiony pozytywnie, bo grunt to dobre nastawienie.
10: Myślę, że powyżej 60-70 będzie i jedyne, czego się boję, to optymalizacja i dowody.
9: Usłyszeliśmy od uczniów bydgoskiej jedynki. Kolejny dzień poszukiwań 40-latka w Solcu Kujawskim bez przełomu. W niedzielę mężczyzna wskoczył do Wisły i nie wypłynął. To obcokrajowiec, nie pływał sam, powiedział Polskiemu Radiu PIK Roman Guździoł, prezes rejonowego WOPR-u w Bydgoszcz.
12: Pływali w miejscu niedozwolonym, akurat w tym miejscu, gdzie jest przebiega szlak żeglowny, głębokość wody 5,5 metra. I w pewnym momencie jak pływali, zobaczyli, jest to nagranie na filmiku, że zobaczyli, że jeden z kąpiących się zanurzył się pod wodę i już go nie zobaczyli.
9: Wczoraj przeszukiwano zakola rzeki. Zapytamy, czy dziś poszukiwania będą kontynuowane. Pasażer, który w niedzielę zostawił bagaż na bydgoskim dworcu, został ukarany. Okazało się, że był pijany.
13: Do sprawy zatrzymano nietrzeźwego obywatela Białorusi. Miał on ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Z 43-latkiem zostały przeprowadzone czynności zakończone nałożeniem mandatu za pozostawienie bagażu bez nadzoru na terenie kolejowym.
9: Tyle młodszy aspirant Jakub Skrzypek. Zanim na miejsce dotarli pirotechnicy, ewakuowano 150 osób. To był fałszywy alarm bombowy. To był skrót wiadomości, pełne wydanie za pół godziny.
14: No a teraz pełne wydanie prognozy pogody dla Pomorza i Kujaw. Dzisiaj sporo chmur, a słońce będzie świecić, ale bardziej w południowej części regionu. W północnej więcej deszczu, tam większe prawdopodobieństwo opadów. Może też zagrzmieć. No i temperatura zróżnicowana, bo na przykład we Włocławku 23 stopnie do 23, a w Sępólnie Krajeńskim, w Tucholi czy w Kamieniu Krajeńskim tylko 16. Wiatr powieje z prędkością do 35-40 km na godzinę. Ciśnienie w dół, warunki biometeo w łagodnym stopniu niekorzystne, a w nocy sporo chmur, ale padać będzie tylko lokalnie i sporadycznie, a temperatura w granicach 9-10 stopni.

we wtorek w Polskim Radiu PIK. O 16.30 cykl W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie i reportaż Rejs w kierunku zdrady. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śniechowskiego, człowieka morza i oficera wciągniętego w grę, w której nic nie jest przypadkiem. Dwudziestolecie międzywojenne to czas werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. Jedna decyzja wciąga drugą osobę, a granica między lojalnością a zdradą zaczyna znikać. Pomorze, Gdańsk, Grudziądz. Miejsca, gdzie sieć informacji oplata ludzi i instytucje coraz ciaśniej. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Twoje radio. Twój poranek. Zawsze dzień dobry w Polskim Radiu PIK.
1: O majówce już powoli zapominamy, a ja przypomnę, że prawie połowa Polaków wyjechała gdzieś na majówkę. Jeżeli wyjazdy zagraniczne, to Włochy i Hiszpania były najpopularniejszymi kierunkami zagranicznych wyjazdów majówkowych. Tak wynika z informacji przekazanych przez branżę turystyczną. W kraju największą popularnością cieszył się Bałtyk, ale nawet ci, którzy wyjechali na Rodos, czyli do rodzinnych ogródków działkowych, też na pewno byli zadowoleni, bo pogoda w majówce była piękna. Czekamy na kolejny długi weekend i czekamy na wakacje, a w dzisiejszej Gazecie Pomorskiej czytamy, wraz z nowym rozkładem jazdy pojawią się nowości. Artykuł: letnie pociągi pojadą nad morze i nie tylko. Od 27 czerwca, czyli od letniego rozkładu jazdy PKP, pojedzie bijący w sezonie rekordy popularności pociąg Rybitwa. To potwierdzili dziennikarze Gazety Pomorskiej w Urzędzie Marszałkowskim, który zajmuje się organizacją tego właśnie jazdy, tego pociągu. Pociąg będzie jeździł weekend przez całe wakacje, będzie wyruszał z Torunia Wschodniego i zanim dojedzie do Kołobrzegu, w naszym regionie zatrzyma się również w Solcu Kujawskim, w Bydgoszczy, w Nakle nad Notecią, Wyżysku i Osieku. Podróż z Torunia do Kołobrzegu potrwa około 5 godzin. No a co z podróżą na Hel? No, ten pociąg cieszył się sporą popularnością. No tu podobno trzeba jeszcze poczekać. Dziennikarze Gazety Pomorskiej proszą o cierpliwość, ponieważ aktualnie trwają jeszcze uzgodnienia dotyczące tego połączenia. No i aby doszło do pozytywnego zakończenia tych rozmów, no bo taki pociąg na Hel to też była piękna sprawa. Ale do wakacji mamy jeszcze trochę czasu. Na razie czekamy na weekend. Ten może niedługi, ale jednak normalny. Chociaż czekać nie musimy, bo The Weekend u nas już w tej chwili. 19 minut pozostało jeszcze do godziny 8.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: Sprawdzamy to, co dzieje się na drogach Pomorza i Kujaw, a dzisiaj przez cały poranek sprawdza Ireneusz Sanger.
2: Zaczynamy od Bydgoszczy. Tutaj tłoczno przy rondzie Maczka i to zarówno od strony Osowej Góry, jak i ulicy nad Torem. Poza tym ulica Pileckiego przy Pesie Artyleryjska, Kamienna przez Łukowskiego, Armii Krajowej do Wyszyńskiego. Fordońska od IKI w kierunku centrum do wiaduktu warszawskiego. Grunwaldzka do ronda Grunwaldzkiego. Poza tym Wał Jagielloński do ronda Bernardyńskiego, Wyszyńskiego. Między rondem Skrzetuskim a Fordońskim. Tłoczno także na ulicy Pięknej do Szubińskiej, w drugą stronę także na Solskiego do Bielickiej. Zamknięta ulica Inowrocławska na Łuku, czyli tuż przy ulicy Biedaszkowo. Poza tym zamknięte skrzyżowanie Staszica, Kołłątaja i Rejmonta, to może być istotne przy dojeździe, zwłaszcza na maturę do 6. Liceum Ogólnokształcącego. Uczulam. Wolno na drodze krajowej numer 10 na wysokości miejscowości Rudy. Poza tym wolno w Brzozie. No i Strzyżawa, ruch wahadłowy, droga wojewódzka 551. Toruń, tutaj mamy korek na moście Piłsudskiego. Poza tym Poznańska od Halera w kierunku mostu także się przetyka. Gruziącka przy Polnej, plac Daszyńskiego od Łuczno-Łódzka do ronda Bileckiego od strony ulicy Andersa. Wyjazd z Głębocina w kierunku Torunia także wolno. Korek w Złotorii na Pomorskiej i korek w Lubiczu Górnym na krajowej 10 w stronę Torunia. Włocławek, tutaj korek na drodze 67 ze Szpitala Górnego w kierunku tam, w samym mieście także ruch wahadłowy na moście Rydza Śmigłego i tłoczno u zbiegu Królowej Jadwigi Chopina i Kazimierza Wielkiego.
0: Z Radiem PIK po drodze.

0: we wtorek w Polskim Radiu PIK.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Seria dokumentalna Adriany Andrzejewskiej-Kuras i Michała Zaręby.
2: Dwudziestolecie międzywojenne to świat werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śnichowskiego.
3: Najpierw był mój mąż, potem matka, a później oficer. Człowiek z mundurem i poczuciem obowiązku.
4: Miałem dostęp do informacji, do planów, do ludzi. I właśnie dlatego ktoś zwrócił na mnie uwagę. A gdzieś w ciszy portowej słychać zdrady już szum.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Na naszej antenie we wtorki o 16:30. Do posłuchania w serwisach Spotify i YouTube.

0: Od pierwszej kawy do ostatniego przeciągania. Jesteśmy z Wami. Zawsze dzień dobry.
1: A nawet mamy dużą ilość kawy, 20 minut po godzinie 8, a wcześniej o 8 mamy wiadomości. W Polskim Radiu Pink odwiedziliśmy maturzystów przed egzaminem z matematyki. Jak nastroje? Sprawdzimy to oczywiście. Sprawdzimy też, bo opowiemy o tym, że doszło do strzelaniny w sąsiedztwie Białego Domu. No i dzisiaj mamy 4 miliony Polaków chorujących na astmę, a dzisiaj Światowy Dzień Astmy. Ale ja znalazłem przerażające dane, bo mamy dzisiaj też Światowy Dzień Higieny rąk, a ręce są jedną z najczęstszych dróg przenoszenia chorób. I doktor Paweł Grzesiowski informuje, że na przykład co 8 Polak nie myje rąk przed jedzeniem, a co 5 nie robi tego po powrocie do domu. Ale najbardziej przerażające jest to, że prawie połowa mężczyzn i co 4 kobieta nie używa mydła i wody po skorzystaniu z toalety. Tymczasem mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund zmniejsza liczbę bakterii o prawie 90%, a kolejne 15 sekund usuwa całkowicie drobne ustroje. No mam nadzieję, że przemówiłem wszystkim do rozsądku. Teraz The Police u nas jeszcze do 8, a potem wiadomości. Yeah.

0: Reklama.
1: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
2: Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
3: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.
5: Jest 8, drugi dzień matur, dziś królowa nauk.
6: To jest ruletka.
7: Grunt to dobre nastawienie. Mam indeks, także muszę tylko zaliczyć.
5: Początek procesu w sprawie zabójstwa ratownika w Siedlcach. Tych objawów nie można lekceważyć.
8: Ten kaszel, świst duszności pojawia się raz na tydzień, raz na miesiąc, co drugi dzień.
5: Wtorek, 5 dzień maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Po języku polskim przyszła kolej na matematykę. Za godzinę maturzyści zmierzą się z królową nauk. Czy się stresują? O to zapytaliśmy uczniów bydgoskiej jedynki.
6: Przed matematyką bardzo. To jest ruletka, jakoś zawsze nie umiem sobie wyobrazić, czego się douczyć.
7: Z matematyką były tam jakieś problemy, ale jestem nastawiony pozytywnie, bo grunt to dobre nastawienie.
6: Ja akurat z matematyki od zawsze miałam problemy, ale no pozytywnie. Myślę, że powyżej 60-70 będzie i jedyne, czego się boję, to optymalizacja i dowody.
7: Dla mnie też, że te matury są pisane w formalności, mam indeks, także muszę tylko zaliczyć, a to raczej o to się nie martwię.
5: Maturalny maraton potrwa do końca maja. Wyniki matur poznamy 8 lipca. Miał zabić ratownika medycznego, który udzielał mu pomocy. Przed sądem w Siedlcach rozpoczyna się proces Adama Cze. O szczegółach Olga Kwaśniewska.
9: Adam Cze będzie mógł dzisiaj złożyć zeznania. Zostaną też przesłuchani pierwsi świadkowie, prawdopodobnie także drugi z ratowników biorący udział w interwencji. Przypomnę, do tragedii doszło 25 stycznia ubiegłego roku. Podczas libacji w bloku Przysobieskiego Adam Cze uderzył się w głowę. Sam wezwał pogotowie. Medycy chcieli zabrać go do szpitala. Wtedy chwycił dwa noże. Jednym ranił młodszego ratownika, drugim śmiertelnie ugodził w klatkę piersiową 64-letniego Cezarego L. Mężczyzna został zatrzymany, przyznał się do winy, lecz twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. O jego poczytalności wypowiedzieli się biegli, co przypomina Bartłomiej Świderski z prokuratury okręgowej w Siedlcach.
10: Z opinii tej wynika, iż podejrzany jest poczytalny. Zdaniem biegłych miał zachowaną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. W aktualnym stanie psychicznym może on brać udział w toczącym się postępowaniu.
9: Adamowicze grozi dożywocie. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio RDC.
0: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
5: Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Ranni zostali mężczyzna i nastolatek.
11: Czy to było wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy, powiedział zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo przed strzelaniną przez ten obszar przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a. Według Matta Quinna podejrzany nie zbliżył się do kolumny. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna miał broń i nawiązali z nim kontakt. Sprawca rzucił się do ucieczki i oddał strzały w kierunku agentów Secret Service. Ci odpowiedzieli ogniem, trafiając uciekającego. Podejrzany został przetransportowany do szpitala. Służby odmówiły jednak informacji o jego stanie zdrowia. Co najmniej jeden przypadkowy świadek, nieletni chłopak, został prawdopodobnie postrzelony przez napastnika. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności. To mogą być objawy astmy. Nie można ich lekceważyć. Dziś przypada Światowy Dzień Astmy. Jest trudna do zdiagnozowania, mówi dr Piotr Dobrowiecki.
8: Ten kaszel, świsty duszności pojawia się raz na tydzień, raz na miesiąc, co drugi dzień, ale często nie w gabinecie lekarza. Często nie wtedy, kiedy pacjent zaczyna się wsłuchiwać w siebie, tylko na przykład ostatni weekend na imprezie, bo był dym tytoniowy, bo był wysiłek fizyczny i nagle okazało się, że trudno mi oddychać, kaszel, świszczący oddech. I teraz tak, mija pewien czas i już w momencie, kiedy wchodzimy do doktora, doktor pyta się, jak pan się czuje? Dobrze.
5: Szacuje się, że na astmę cierpią 4 miliony Polaków. Połowa ma postawioną diagnozę, reszta nie wie o swojej chorobie. Już za pół godziny rozmowa dnia. Jak zmieniło się podejście do osób z niepełnosprawnościami? Czego im brakuje? Między innymi o to zapytamy w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Martę Młynarczyk, prezes zarządu Fundacji Arkadia w Toruniu. Za chwilę prognoza pogody o 8.30. Skrót wiadomości. Dziś w regionie od 16 do 23 stopni. Dzień będzie pochmurny i deszczowy. Możliwe burze. Ciśnienie w dół.

0: Patryk Głowacki, zapraszam na serwis sportowy. Krzysztof Urtnowski przestał być trenerem piłkarzy w Dyświecie. Klub poinformował, że zakończył współpracę ze szkoleniowcem, który prowadził drużynę od stycznia 2023 roku i wywalczył z nią m.in. awans do trzeciej ligi. W oficjalnym komunikacie WDA nie podała przyczyny rozstania. Odniósł się do tego jednak sam Urtnowski za pośrednictwem prywatnych mediów społecznościowych. Napisał on, że powodem zakończenia współpracy są zbyt wygórowane ambicje i gra o jak najlepszy wynik sportowy, a nie o punkty w Pro Junior systemy. Wraz z Urtnowskim odszedł drugi trener, Mikołaj Linowski. Zespół WDY przejął z kolei Maciej Meger. Pozostając przy lokalnej piłce, Zawisza Bydgoszcz przedłużył kontrakt z Sebastianem Golakiem. Obrońca występuje w bydgoskiej drużynie od 2 sezonów, będąc zawodnikiem podstawowej jedenastki. Męska i żeńska reprezentacja Polski w tenisie stołowym zakończyła rywalizację na 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata rozgrywanych w Londynie. Polacy odpadli po porażce z Rumunią 2-3. Spotkanie ocenił trener Tomasz Rydziński.
1: Rumuńska drużyna była bardziej stabilna, miała więcej wytrwałości i była lepiej przygotowana i taktycznie, i technicznie. Wykorzystali tę przewagę i z nami wygrali, ale myślę, że w naszej drużynie jest potencjał na to, żeby dalej te wszystkie te możliwości i talenty naszych zawodników rozwijać i zagrać dużo lepiej na kolejnych mistrzostwach.
0: Panie pożegnały się z turniejem, ulegając Chinkom 1-3. Punkty dla biało-czerwonych zdobyła Natalia Bajor, pokonując 7 w światowym rankingu Man Kuai 3-1.
2: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Kuaiman, która jest aktualnie 7 zawodniczką w rankingu światowym i niedawno pokonała Suning Shah, która jest aktualnie najlepszą zawodniczką na świecie. Także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę. Jeszcze nigdy z reprezentacji Chin nie wygrałam, oczywiście jakby z głównej drużyny nie wygrałam z żadną Chinką seta, a tutaj udało mi się zwyciężyć 3-1, także jestem bardzo szczęśliwa.
0: Karolina Romańczyk zdobyła w Osijeku brązowy medal Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym. Polka zajęła 3. miejsce w konkurencji karabinu z 300 metrów w 3 postawach. Nie jest to konkurencja olimpijska. Sport także w aplikacji mobilnej Polskiego Radia PIK, a nasz kolejny serwis po 9:00.
3: Reklama.
4: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To 2 ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Twoja pralka jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama.
5: Dzień dobry. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
6: Już tęsknicie do kolejnego długiego weekendu. No ja już wspomniałem o tym. Ten weekend za niecały miesiąc od 4 czerwca. Ale na pocieszenie powiem, że do końca roku jeszcze co prawda 169 dni roboczych, ale aż 71 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta i weekendy, ale nie uwzględniając waszych urlopów i wakacji. No to sprawdzam. Do wakacji jeszcze 7 tygodni, czyli 51 dni, czyli 1239 godzin. A na razie mamy wtorkowy poranek i jest 10 po 8.

0: kierowców.
1: Zerkamy na drogi Pomorza i Kujaw. Po raz ostatni o poranku. Oczywiście, jeżeli coś będzie się działo, będziemy mówić o tym w wiadomościach. A jak wygląda sytuacja w tej chwili, o tym Ireneusz Sanger.
2: Mam wrażenie, że właśnie teraz mamy kumulację porannego szczytu komunikacyjnego, zwłaszcza jeśli chodzi o Bydgoszcz. Zatłoczona rondomaczka, długi sznur samochodów na Armii Krajowej do Wyszyńskiego, Kamienna, zwłaszcza przez Łukowskiego, Fordońsko, od wiaduktu kolejowego w kierunku wiaduktu warszawskiego, Grunwaldzka od Czarnej Drogi do ronda Grunwaldzkiego, także sznur samochodów, poza tym Szubińska do Pięknej, Nowotoruńska przy Kieleckiej, przypomnę o nieprzejezdnej Inowrocławskiej przy styku, czy na styku Zarzwilki i Wigury, także na skrzyżowanie Staszica, Kołątaja i Rejmonta zamknięte. Korek. Ponad 15-minutowy w Strzyżawie na drodze wojewódzkiej 551, korek w zasadzie już od Ostromacka. Tam przypomnę także ruch wahadłowy, wolno przez Brzozę. Toruń. Tu mamy korek na Poznańskiej od ulicy Priferów do mostu, na samym moście także wolno. Poza tym Nieszawska do placu Armii Krajowej, także sznur samochodów. Poza tym Kościuszki wolno, plac Daszyńskiego i szosa Lubicka do placu Daszyńskiego wolno. Pół godziny tracą kierowcy w Lubiczu Górnym, to krajowa 10 w stronę Torunia. Korek mamy również na drodze numer 67 ze Szpitala Górnego w kierunku Tamy we Włocławku. W Lipno korek na 3 maja w Grudziądzu, Tłoczno u zbiegu drogi łąkowej, chełmińskiej i gdyńskiej.
0: Z Radiem PIK po drodze.

0: przy kawie i śniadaniu. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: Do wspólnego odkrywania kolekcji kaw ziarnistych i mielonych zaprasza sponsor konkursu Woseba.
2: To jest zawsze ten czas o poranku u nas, 20 minut po 8. Rozdajemy kawę i to dużą ilość kawy, która wystarczy wam na parę miesięcy. To ponad 2 kg, około 2 kg kawy, no i fantastycznej kawy od firmy Woseba. I oczywiście, jak zwykle o poranku, jest pytanie. Dzisiaj trochę historii, bo to był wielki dzień. Dzisiaj bez tego nie wyobrażamy sobie życia, absolutnie. Otóż 5 maja w roku 1974 niejaki Winzerw oraz Bob Kahn w raporcie badawczym dotyczącym protokołu TCP po raz pierwszy w historii użyli tego właśnie słowa. Nazwali to coś, co jest ogólnoświatowe, coś, co łączy miliardy urządzeń, coś, bez czego teraz nie wyobrażamy sobie życia. No, jeżeli brakuje nam w domu, jeżeli jest problem, to jakby świat się skończył. To komunikacja, to wiedza, to rozrywka, to zadania, to bankowość, no słowem, to właśnie coś. To słowo zostało użyte po raz pierwszy, przypomnę, w raporcie badawczym dotyczącym protokołu TCP 5 maja w roku 1974 przez Vincenta Cerfa i Boba Kahna. Jakie to słowo, bez którego dzisiaj absolutnie nie egzystujemy? Jakie to słowo? No bardzo proszę, wystarczy przysłać to słowo, swoje imię, a zestaw kawowy czeka. Ktoś dostanie tę sporą ilość kawy od nas jeszcze przed godziną 9.
0: 602-728-028 to jest Twoja linia SMS.
1: Do wspólnego odkrywania kolekcji kaw ziarnistych i mielonych zaprosił sponsor konkursu Woseba.

0: Zawsze dzień dobry. Włączasz i jedziesz.
1: I słuchasz naszej rozmowy dnia. Jak zmieniło się podejście do osób z niepełnosprawnościami? Czego im brakuje? Między innymi o to zapytamy w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. A zapytamy Martę Młynarczyk, prezesa zarządu Fundacji Arkadia w Toruniu. Początek rozmowy dnia u nas tuż po skrócie wiadomości o 8:30.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
4: Ma 30, skrót wiadomości. Duża akcja służb i rozbity gang handlujący nielegalnymi papierosami. Zatrzymano 18 osób. Usłyszeli już zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać ponad 500 000 zł. W akcji brała udział Kujawsko-Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa. Więcej wkrótce na naszym portalu. Komisja Europejska finalizuje procedury, by w piątek było możliwe podpisanie z Polską umowy dotyczącej wypłaty pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Więcej o tym w wiadomościach o 9:00, na zegarach 8:30, czas na rozmowę dnia.

0: Adriana Andrzejewska-Kuras, witam Państwa. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji zaprosiłam do studia Martę Młynarczyk, prezes zarządu Fundacji Arkadia w Toruniu, która od lat pomaga osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jeśli mają Państwo pytania do gościa, to można pisać na rozmowa@radiopik.pl. Pani prezes, te dni, te święta, o których mówiłam na początku, zostały ustanowione w latach 90. Więc minęło już ponad ćwierć wieku. Jak przez ten czas zmieniło się postrzeganie osób z niepełnosprawnością, ich sytuacja?
1: No, myślę, że od tego czasu to już zrobiliśmy jako społeczeństwo ogromny, milowy krok w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że w latach 90. tych osób za bardzo nie było widać. Były często po prostu w domach z rodziną lub w ośrodkach terapeutycznych, w hospicjach lub w takich specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i dorosłych, w tym też DPS-ach. Dzisiaj ta otwartość jest dużo większa. Osoby z niepełnosprawnościami są na ulicach, biorą aktywny udział w życiu społecznym, pracują. Więc myślę, że to jest właśnie zasługa tego, że społeczeństwo otworzyło się na różnorodność, na to, że są osoby, które mają różne potrzeby. I fajnie się to ogląda.
0: Świadomość społeczna, tak jak pani mówi, się zmieniła, ale bariery oczywiście wciąż są. Z jakimi barierami, problemami dzisiaj najbardziej borykają się osoby z niepełnosprawnościami? Mhm.
1: Osoby z niepełnosprawnościami to jest taka bardzo szeroka grupa i pewnie trudno, byłoby dużym uogólnieniem, gdybym powiedziała, mają taki problem albo mają inny problem. Natomiast myślę, że to, co teraz jest kluczowe właśnie w związku z tą zmianą społeczną, o której rozmawiamy, to na przykład kwestia pracy, że osoby z niepełnosprawnościami już podejmują pracę, szczęśliwie mają do niej dostęp, natomiast często borykają się z taką dyskryminacją miękką, powiedzmy, że mają na przykład gorsze warunki płac, że czasami nie mają dostępu do awansów, a jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to często w ogóle są wykluczone z tej pracy, ponieważ im samym jest trudno poszukiwać tej pracy, a jest mało w tej chwili dostępnych usług, takich jak zatrudnienie wspomagane, które pomagają osobom z niepełnosprawnością intelektualną znaleźć taką pracę, więc praca jest takim obszarem. Myślę, że warto też powiedzieć cały czas o funkcjonującej pułapce świadczeń, która się troszkę zmienia. Fajnie, że rodzice, w tej chwili już rodzice, czy opiekunowie, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, mogą pracować. Jest to pewne wyjście z tej pułapki, natomiast też nie do końca, bo dotyczy to nie całej grupy osób świadczących opiekę, bo dotyczy tylko osób, które świadczą opiekę dla dzieci do 18 roku życia. Na przykład też wykluczenie społeczne, jeśli chodzi o rodziny, które właśnie wspierają osoby z niepełnosprawnościami. One się borykają z dużą samotnością, często nie mogą wyjechać. No to jest z kolei problem, który się znowu dalej wiąże z niskim dostępem do asystencji osobistej czy opieki wytchnieniowej, która jest już i to jest ogromny sukces i niesamowicie fajne narzędzie do wsparcia. Natomiast nadal jest zbyt małe, żeby objąć wszystkich, którzy tego potrzebują. Myślę, że cały czas też dużym problemem jest ten problem prawny w postaci braku alternatywy dla ubezwłasnowolnienia. Już w tej chwili bardzo głośno mówimy o tym projekcie ustawy o wspieranym podejmowaniu decyzji, natomiast dopóki ono nie wejdzie, no to ubezwłasnowolnienie jest takim wiszącym nad nami ciężarem. No i takie podstawowe zasady, które te bariery, o których każdy pomyśli jako pierwszych, czyli bariery architektoniczne, czy bariery transportowe, to jest, mówię, skok milowy od czasów lat 90., natomiast dzisiaj również one występują i warto cały czas próbować dostosowywać przestrzeń publiczną i transport do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Mówiła pani o tym rynku pracy. Państwo starają się wspierać właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu tej pracy i też potem w odnalezieniu się w tej pracy. Czy rynek jest otwarty właśnie coraz bardziej na osoby z niepełnosprawnościami?
1: Zdecydowanie tak. Jak my zaczynaliśmy program zatrudnienia wspomaganego, to był 2011 rok i przez te 15 lat no ogromnie dużo się zmieniło, bo na początku to było takie trochę przecieranie szlaków i ci, którzy, pracodawcy, którzy się zdecydowali, no to byli pionierzy i oni tak tak trochę patrzyli na to rozwiązanie z dużą rezerwą, mieli duże obawy wobec tego, jak współpracuje się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast dzisiaj już ta otwartość jest dużo większa. W Toruniu pracuje już blisko 60 osób, którzy w ramach naszego programu rozpoczęli współpracę na otwartym rynku, więc te osoby już się pojawiają, już są widoczne. W mediach jest dużo informacji o tym, że ktoś pracuje, że tutaj osoba z zespołem Downa obsługuje w kawiarni i to jest takie medialnie ciekawe, więc to też pozwala nam korzystać z tej medialnej informacji, żeby te osoby faktycznie miały większą łatwość w dostawaniu pracy.
0: A pracodawcy czego się obawiają? Głównie tego, że nie wiem, nie poradzą sobie te osoby, czy że oni nie wiedzą, jak pracować z takimi osobami?
1: Często zaczyna się od tego, że u mnie nie ma takiej pracy, nie ma pracy dla takiej osoby i jeżeli pracodawca otworzy się i pozwoli nam tam zajrzeć w swoje kuluary, to się często okazuje, że jest ta praca i to może na pierwszy rzut oka nie widać, gdzie ona jest, ale jeżeli spojrzymy na pracę 5, 7 czy 10 pracowników, to zawsze każdy z nich wykonuje jakieś proste czynności, które odbierają mu jakby czas pracy, który mógłby przeznaczyć na bardziej specjalistyczne czynności. I jeżeli pozbieramy sobie od tych kilku osób te proste czynności, które wykonują, no to się tworzy jakaś część etatu dla osoby z niepełnosprawnością. Więc to, jeżeli chodzi o obawy, no tak, jest taka obawa, że ja nie wiem, jak się mówi do takiej osoby, ja nie wiem, jak dostosować stanowisko, bo wiem, że trzeba, albo nie wiem, jak ta osoba się zachowa w jakichś tam sytuacjach. No i tutaj trenerzy też pracy wchodzą i rozmawiają z osobą, z pracodawcą, tłumaczą, kim jest konkretnie ta osoba. To nie jest jakaś enigmatyczna osoba z niepełnosprawnością, tylko to jest pan Karol, pani Angelika czy pan Stefan, którzy mają konkretne cechy, zachowują się w konkretny sposób, mają jakieś ograniczenia, ale też mają jakieś zasoby. I to pozwoli też często przełamać tą barierę.
0: Też pewnie często po prostu kierują się pracodawcy jakimiś stereotypami, które są w naszych głowach. No właśnie te stereotypy, które cały czas w społeczeństwie gdzieś tam są. Nie mówię tutaj tylko w kontekście pracy, ale w ogóle w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. To jakie?
1: Stereotypy? No, że te osoby są na przykład nieobliczone. Że to jak taka osoba się zachowuje w jakiś tam sposób, albo mówi do siebie, no to ja nie wiem, z czym tu się będę za chwilę mierzyć. Więc oswajanie tych sytuacji, nie? Że na przykład trener tłumaczy, że pan na przykład Stefan czasami mówi do siebie, to pozwala mu regulować emocje i napięcie. On sobie opowiada tą sytuację, w której się znajduje. To nie jest nic groźnego, nic się nie wydarzy w związku z tym. Wystarczy jakby przemilczeć to. To są jego komunikaty, które my sobie mówimy w głowie, a pan Stefan mówi je po prostu na głos, nie? Więc tłumaczenie i normalizowanie tych sytuacji pomaga w tym.
0: To jest Rozmowa Dnia w Polskim Radiu PIK. Rozmawiam z Martą Młynarczyk, prezes zarządu Fundacji Arkadia w Toruniu. Mówiłyśmy o tym, że są pewne świadczenia, coraz lepiej, jeśli chodzi o te świadczenia, to wygląda, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, ale właśnie tutaj wsparcie państwa nie tylko w obszarze świadczeń jest bardzo ważne. Co tutaj jeszcze jest potrzebne? Jakie wsparcie? Tutaj dużo się też mówi o tej asystencji osobistej, prawda? To dopiero 2027 rok, kiedy ta asystencja osobista wejdzie. Jak to dzisiaj wygląda?
1: No właśnie, wejdzie ustawa, bo sama usługa istnieje. Ona już istnieje od kilku lat. W Fundacji Arkadia prowadzimy usługi asystencji od 2021 roku. I to są fajne projekty. W sensie to pierwszy raz stworzyło taką realną szansę dla osób, które nie potrzebują w tej chwili terapii, czy właśnie zatrudnienia wspomaganego, czy innych usług, które są oferowane przez NGOsy, tylko potrzebowali kogoś, kto pomoże im pójść do sklepu i zrobić zakupy, albo umówić się do lekarza, albo załatwić jakąś sprawę w urzędzie. Jest ogromna liczba osób, które potrzebują takiego wsparcia. Asystencja jest takim naprawdę wprost narzędziem do tej popularnej dzisiaj deinstytucjonalizacji, bo po prostu odracza, czasami na wieczne nigdy, pójście jakiejś osoby do ośrodka zamkniętego czy do DPS-u, ponieważ ta osoba jest w stanie funkcjonować we własnym mieszkaniu. Jeżeli przychodzi ktoś, kto pomaga posprzątać, wyjść na spacer, zrobić zakupy, no to nagle się okazuje, że ta osoba nie musi iść do tego DPS-u i nie musi się ktoś zajmować nią 24 godziny na dobę. Więc jest to genialne narzędzie. Ja się trochę boję tej ustawy, bo ona wprowadza pewne ograniczenia, które dzisiaj w naszych usługach których nie ma dzisiaj w naszych usługach. Jest to między innymi bariera wiekowa. W tej chwili projekt ustawy zakłada, że ustawą zostaną objęte osoby między 18 a 65 rokiem życia, podczas gdy bardzo dużo osób powyżej 65 roku życia korzysta z usług asystenckich. I trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której nie będą mieli tych usług. Czasami myślimy sobie, że te osoby powyżej 60-65 roku życia to są tacy staruszkowie, co tylko właśnie potrzebują zakupów i tak dalej, ale w tej grupie są też osoby, które nie słyszą, są osoby niewidome, są osoby, które poruszają się na wózku, są osoby, które mają niepełnosprawność, która ich wyklucza z życia społecznego, jeżeli nie mają asystencji osobistej. I dopóki nie będzie równoległej ścieżki dla seniorów, asystencja powinna być po prostu dla nich dostępna. Więc tu mam trochę taką obawę, że jak wejdzie ustawa i programy będą, te projekty zostaną ograniczone, no bo będzie ustawa, to że dla części osób te usługi też zostaną ograniczone.
0: Z drugiej strony jakoś to usystematyzować pewnie trzeba, bo o ile, tak jak pani mówi, tutaj w Toruniu dosyć dużo osób ma szansę skorzystać z tej asystencji osobistej, o tyle są samorządy, gdzie to po prostu nie istnieje, prawda? Więc jakaś systematyzacja pewnie powinna być wprowadzona.
1: Tak, więc pewnie idealnym rozwiązaniem było gdyby one przynajmniej przez jakiś czas, dopóki nie stanie się to powszechne, były jednocześnie prowadzone. Czyli w tych miejscach, gdzie są te białe plamy, o których pani mówi, faktycznie ustawa, która wymusiłaby na samorządach organizowanie tego typu usług, no ale tam, gdzie projekty już działają i ludzie są objęci wsparciem, warto, żeby też tam pozostały.
0: Takim problemem, o którym często mówią rodziny osób z niepełnosprawnościami, to jest to, co będzie z moim dzieckiem, dorosłym już, kiedy ja odejdę. Tutaj też jest duża luka takich domów, bo właśnie nie ośrodków, tylko domów, czy takich mieszkań, w których te osoby mogłyby po prostu żyć tak jak u siebie, a nie w jakimś ośrodku.
1: Tak, tak, bardzo, bardzo tak. W tej chwili już zaczynają się takie programy wspomagane społeczności mieszkaniowe, program z PFRON-u stanowi wreszcie taką alternatywę. Jest to właśnie miejsce dla osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, które mają tam 24-godzinne wsparcie, ale nie są to pokoje wieloosobowe. Tam mieszkają z prawem do lokalu osoby z niepełnosprawnością, decydują o tym, kto ich wspiera, czy ich wspiera, w jakim zakresie. To są takie prawdziwe mieszkania, natomiast to jest nadal mała część potrzeb. I jeżeli ta mieszkaniówka będzie rozwiniana, to faktycznie wreszcie ta odpowiedź dla tych opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami się pojawi.
0: Dziś, tak jak mówiłam, 5 maja, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Niepełnosprawnych. Warto przypominać o tych potrzebach i problemach, o tym, że te osoby z niepełnosprawnościami mają te same prawa, co my, co osoby sprawne i pamiętać o tym przez cały rok. Tutaj z panią Martą rozmawiałyśmy o tym, że dobrze by było, żeby nie było potrzeby takich dni po prostu przypominania o tej godności i o tym braku dyskryminacji. W studiu gościłam dzisiaj Martę Młynarczyk, prezes zarządu Fundacji Arkadia w Toruniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Adriana Andrzejewska-Kuras, do usłyszenia.
2: Polskie Radio PIK.
3: Jak słyszeliśmy, w porównaniu z tym, co było chociażby 25 czy 30 lat temu, to bardzo zmieniło się podejście do osób z niepełnosprawnościami, ale jest jeszcze sporo problemów, jest sporo do zrobienia i do tego tematu oczywiście będziemy wracać, jak zwykle w Polskim Radiu PIK. Najbliższe wiadomości u nas, przypominam, o pełnej godzinie, czyli o 9 za 16 minut. No i ten temat pojawi się jeszcze dzisiaj kilkakrotnie na naszej antenie, a cała rozmowa jak zwykle do posłuchania już za chwilę na radiopik.pl i w aplikacji Radio PIK.

We wtorek w Polskim Radiu PIK. Po 20 w PIK-owej kawiarence goście z Teatru Kameralnego. Aktor Filip Łach opowie o spektaklu Błękitny Ekspres, opartym na piosenkach z międzywojennego kabaretu. Natomiast z Agatą Zabrucką porozmawiamy o Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brdą oraz Księdze Dżungli, jej nadchodzącej premierze. Po 21 bohaterem audycji będzie Henryk Sienkiewicz. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: tylko zawsze dzień dobry.
1: Zacznijmy od kawy, może to nasze poranne spotkanie teraz z Ewą Kurzawą, która jest już w studiu i za chwilę opowie o tym, co w piktogramach. Ale zacznę od tego, że właśnie 5 maja w roku 1974 Vinczerw oraz Bob Kahn w raporcie badawczym dotyczącym protokołu TCP po raz pierwszy w historii użyli tego słowa. Tak, nasi słuchacze wiedzieli, co to było za słowo internet. Słowo internet ma już tyle lat, 52 lata, no kto by pomyślał. No i takie hasło prawidłowe przysłała do nas nasza słuchaczka Ewa z Mokowarska między innymi. Ona dostaje poranny zestaw kawowy. To jest naprawdę duża ilość kawy. No a w studiu, tam jest kawa w tym, czy nie?
2: Tak, kawa jeszcze nie zmielona, nie zaparzona, ale już czeka.
1: Przygotowana już do programu Ewa Kurzawa.
2: Tak jest. Jedni chodzą do lasu na spacer, a inni zażywają tam kąpieli leśnej. Czym to się różni?
3: Podczas kąpieli leśnej uważnie na to, co nas otacza, na różne elementy natury. Ta uwaga idzie gdzie indziej. Nie na rozmowę, nie na muzykę w słuchawkach, nie na milion myśli w głowie. Do tego zanurzamy się w naturze, w lesie zmysłami.
2: A jeśli do tego jeszcze mamy psa na smyczy, no to tak. Na smyczy.
1: Na smyczy. A poza tym podczas tych kąpieli i leśnych uważajmy, bo bardzo sucho w lasach niestety, także no bądźmy ostrożni.
2: Mm-hmm. I dzisiaj trochę lekcji z języka polskiego. Co prawda wczoraj była matura z języka polskiego, dzisiaj matematyka, ale my powrócimy do języka polskiego i do potoku słów, który czasami z nas się wydobywa.
4: Zastanówmy się, drodzy państwo, czy to, co chcę powiedzieć, przyczyni się do jakiegoś dobra. Czy z tego, co ja powiem, co ja przekażę dalej, będzie wynikało jakieś dobro dla mnie, dla tego, kto będzie słuchał?
5: Panie doktorze, gdybyśmy my tak myśleli, to myślę, że częściej byśmy milczeli.
4: A no właśnie, ponieważ mowa jest srebrem, milczenie złotem, jak mawiają klasycy.
2: Mm-hmm. Więcej po 9:00. Zachęcam, proszę zostać z nami i posłuchać.
1: Takie jest piktogramy po godzinie 9:00, a teraz do 9:00 zostało jeszcze 7 minut.

przed dziewiątą jeszcze Kelly Clarkson o tym, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, a my życzymy, żeby to był mocny, fantastyczny, przyjemny dzień dla każdego i oczywiście mocno trzymamy kciuki za maturzystów, którzy, przed którymi matematyka. Do matury powrócimy też w wiadomościach, oczywiście w Polskim Radiu PIK, wiadomości u nas już za 4 minuty o godzinie 9. Jacek Domachowski, Dariusz Gross, dziękujemy. Do usłyszenia jutro o poranku.

0: Reklama.
1: Jesteśmy stąd, z Nakła i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako bank spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski. Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
2: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
0: Reklama.

0: Jest 9. Cios w tytoniowy gang działał m.in. w naszym regionie. O problemach osób z niepełnosprawnościami w dniu ich godności była mowa w rozmowie dnia. W szkołach drugi dzień matur.
1: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
2: Z zamkniętymi oczami wymaksuję.
0: Wtorek, 5 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Gang, który zajmował się nielegalnym obrotem papierosami, rozbity. Grupa działała od lipca 2022 roku. Skarb państwa mógł stracić na jej działalności ponad 500 000 zł. Przestępcy wprowadzili do obrotu prawie 500 000 sztuk nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze zatrzymali 18 osób, przeszukali 40 lokalizacji i zabezpieczyli majątek o wartości 10 000 000 zł. Odkryli także fabrykę, w której znaleźli ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy i maszynę do nielegalnej produkcji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia. W akcji brała udział Kujawsko-Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa. Film i zdjęcia na naszym portalu. 5 dzień maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji Adriana Andrzejewska-Kuras, z którą teraz się łączymy, rozmawiała z Martą Młynarczyk z toruńskiej Fundacji Arkadia, która od lat zajmuje się osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Powiedz, jakie są dziś największe problemy tych osób?
3: Osoby z niepełnosprawnością to jest bardzo szeroka grupa, ale można wyznaczyć kilka takich obszarów, w których nadal jest spory problem. To chociażby kwestia pracy. Osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej te prace podejmują, ale borykają się z tak zwaną dyskryminacją miękką, czyli mają gorsze warunki pracy, czy na przykład nie mają możliwości awansu, a z kolei osoby z niepełnosprawnością intelektualną często po prostu nie są zbyt chętnie zatrudniane, bo pracodawcy mają pewne obawy. Z drugiej strony problemem jest wykluczenie rodzin, które bywają samotne, mają też zbyt niski dostęp do opieki wytchnieniowej, która jest, ale w niewystarczającym zakresie. Problemem jest też dostęp do asystencji osobistej, dzięki której osoby z niepełnosprawnością mogą na przykład liczyć na pomoc w wyjściu na zakupy czy w załatwieniu czegoś w urzędzie. Obecnie ta opieka jest realizowana w ramach projektów, więc nie w każdej miejscowości jest po prostu do niej dostęp. W 2027 roku ma wejść w życie ustawa o asystencji osobistej. Moja rozmówczyni ma jednak pewne obawy z tym związane, bo o ile ta ustawa sprawi, że dostęp do usługi będzie powszechny, to jednak będzie ograniczony wiekowo, bo obejmie osoby między 18 a 65 rokiem życia, a moja rozmówczyni wspominała o tym, że osoby po 65 roku życia dzisiaj bardzo chętnie z tej asystencji korzystają. Cała rozmowa dnia na radiopik.pl i w naszej aplikacji.
0: Więcej w wiadomościach o 10 i w Pulsie Regionu o 12. Komisja Europejska finalizuje procedury, by w piątek było możliwe podpisanie z Polską umowy SAFE. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, pierwszy etap procedury został już zakończony pozytywnie. Teraz już tylko ostatni element układanki, czyli zatwierdzenie umowy przez unijnych komisarzy.
4: Komisja Europejska przyspieszyła działania. Tak mówił jej rzecznik Tomas Renie. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie. Polska ma otrzymać z funduszu pożyczkowego SAFE prawie 44 miliardy euro. Ze 150, bo to cała dostępna pula. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał wczoraj w Brukseli, że to zastrzyk finansowy dla polskiego przemysłu obronnego.
5: Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię, nasze siły zbrojne teraz. Te pieniądze muszą być natychmiast kierowane na zamówienia sprzętu, uzbrojenia w polskich zakładach.
4: Po podpisaniu umowy Warszawa będzie mogła szybko otrzymać zaliczkę 6,5 miliarda euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 4 minuty temu rozpoczęła się matura z matematyki. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości.
6: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
1: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
6: To zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. I choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający z 9 ELO w Warszawie nie są zdenerwowani tym egzaminem.
2: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
7: Przedmiot mu to raczej podstawą to luź.
8: Dobrze,
9: matma to tam...
8: Z góry, teraz
9: tylko,
8: z górki.
9: 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
6: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,68 zł, a funt sterling 4,97. Kolejne wiadomości o 10.
10: Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź.
0: Na termometrach w regionie zobaczymy dziś od 16 do 23 stopni. Raz chmury, raz słońce. Przyda się parasol, możliwe burze. Ciśnienie spada.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź.

0: Sponsorem serwisu sportowego jest Radio Taxi Zrzeszenie, Bydgoszcz. Telefon 1-96-22.
1: Patryk Głowacki, zapraszam na serwis sportowy. Siatkarze Aniołów Toruń zakończą sezon walcząc o trzecie miejsce w pierwszej lidze. Torunianie w ostatnim spotkaniu podejmą Mickiewicza Kluczbork. Kto wygra, triumfuje w rywalizacji do 2 zwycięstw 2-1 i zapewni sobie brązowy medal w drugiej klasie rozgrywkowej. Początek pojedynku o 17.30. Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gospodarzy, którzy od 36. minuty grali w osłabieniu, do zwycięstwa poprowadził strzelec hat-tricka Abdul Tapsoba. Dzięki wygranej A Radomiak awansował na 8. miejsce w tabeli. Lechia jest 15., czyli tuż nad strefą spadkową i ma tylko 2 punkty przewagi nad 16. Witebem Łódź. Pozostając przy piłce, dziś poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. O 21.00 Arsenal podejmie Atletico Madryt. Przed rewanżem obie ekipy są równie blisko finału, gdyż pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich, poinformował Polski Związek Narciarski. Austriacki szkoleniowiec prowadził biało-czerwonych w latach 2016-2019. Już wcześniej Związek ogłosił, że kadrą A dalej będzie zajmował się Maciej Maciusiak, natomiast trenerem kadry B pozostał Wojciech Topór. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Reprezentacja potrenuje w Wałczu przez 2 najbliższe tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Przypomnijmy, że w kadrze na ten sezon jest zawodniczka Sokoła Mogilno, Karolina Pancewicz. Kolejny serwis sportowy w naszym programie po 14, a informacje także na stronie radiopik.pl.
0: Sponsorem serwisu sportowego jest Radio Taxi Zrzeszenie, Bydgoszcz. Telefon 1-96-22.
2: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
3: Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
4: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
2: Reklama.
0: Dokąd pójdziemy, a może pojedziemy w ten weekend? Co słychać na Pomorzu i Kujawach? Na który koncert, wydarzenie się wybrać? Które jeszcze nieodkryte miejsca w naszym regionie odwiedzić? Relacje na żywo, zaproszenia do aktywnego wypoczynku w audycji Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę na antenie Polskiego Radia PIK od 10 do 12. Sponsorem programu jest gmina Cekcyn, współorganizator rajdów na orientację cyklo Cekcyn 26 i 27 czerwca w Borach Tucholskich.

0: PIK to gramy, czyli Radiowe Ministerstwo Kultury, Sztuki, Edukacji i Dobrej Muzyki. Dziś zaprasza
1: Ewa Kurzawa.
2: Jacek Domachowski, witamy pięknie. I taki żarcik, matematyka jest jak kurz, jest wszędzie, nie my to wymyśliliśmy.

To był zespół Various Manx i Maj w piosence, a w kalendarzu również. A my zaglądamy teraz na nasz portal www.radiopik.pl, radiowy Facebook, radiowa aplikacja, jak komu wygodniej. O czym mówimy w tym tygodniu? Przede wszystkim, czy my Polacy mamy problem z alkoholem? To temat tego tygodnia. Zastanawiamy się, co i ile pijemy, kogo najczęściej dotyczy problem alkoholowy, a na stronie znajdziecie materiały dotyczące właśnie tego tematu. Sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych powinna być zakazana. To temat na przykład wczorajszej rozmowy dnia, między innymi tego dotyczyła. Albo na przykład Polacy piją około 9 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie, wliczając osoby nieletnie. Ja tu sobie przy okazji poszukałam trochę innych danych i wyszło, że średnie roczne spożycie na przykład na Litwie, w Czechach, na Łotwie, Rumunii, Portugalii, tam wynosi około 11-13 litrów na osobę. Tak czy tak, problem z alkoholem omawiamy w tym tygodniu, jak to wygląda w Polsce. Na stronie również dzisiejsza rozmowa dnia. Osoby z niepełnosprawnościami zmagają się z problemami, zwłaszcza w pracy. Między innymi o tym Adriana Andrzejewska-Kuras rozmawiała z Martą Młynarczyk, prezesem zarządu Fundacji Arkadia w Toruniu. Znajdziecie też tą pozostałe rozmowy dnia, można do nich wrócić, można je poczytać, można ich posłuchać, można zobaczyć także naszych rozmówców na www.radiopik.pl.

0: A teraz zabieramy Państwa na spacer do lasu wraz z Tatianą Adonis.
1: W piktogramach. Recepta na zdrowie.
2: Pochodzi z Japonii, ale zyskała popularność na całym świecie. Kąpiel leśna to zanurzenie się w leśnej atmosferze. Nie chodzi o mycie się w lesie, ale o świadome doświadczanie go wszystkimi zmysłami. Jednak kąpiel leśna to nie spacer, mówi dr Marta Sikora, socjolożka i trenerka lasoterapii.
3: Bo kiedy idziemy do lasu na spacer, to mamy konkretny cel. Najczęściej jest jakiś dystans, może chcemy zrobić kroki, może chcemy zrobić te mityczne 10 tysięcy kroków, może chcemy porozmawiać z kimś przez telefon, z kimś, kto idzie obok. No w każdym razie często mamy jakiś konkretny cel. Ten spacer do lasu, no w takim gdzieś naszym przekonaniu musi mieć cel. Ja nie mówię, że to jest coś złego. Wspaniale, że chodzimy do lasu, spacerujemy po tym lesie, czy biegamy po lesie, bo to też dobrze, bardzo dobrze nam robi. Natomiast nie jest to kąpiel leśna. Kąpiel leśna z zasady ma inne tempo. Bo kiedy spacerujemy w lesie, ten spacer jest często, no jednak trochę szybszy. Rzadko jest tak, że idziemy na spacer do lasu i to jest bardzo powolne tempo. A przy kąpieli leśnej, ten spacer, który jest tak naprawdę tłem tej kąpieli leśnej, spacer jest powolny. Czasami nawet bardzo powolne, czyli mamy inne tempo. Jeśli chodzi o kąpiel leśną, jest inna uwaga. Jesteśmy podczas kąpieli leśnej uważni na to, co nas otacza, na różne elementy natury. Ta uwaga idzie gdzie indziej. Nie na rozmowę, nie na muzykę w słuchawkach, nie na milion myśli w głowie. Do tego zanurzamy się w naturze, w lesie zmysłami. Bo to jest osoba, która prowadzi te kąpiele leśne, żeby zapraszała nas do różnych aktywności, które pobudzą każdy z pięciu zmysłów. I to jest na pewno różnica, czyli nie tylko ruch ciała, który jest tu i tu w pewnym sensie, ale mamy inaczej ukierunkowaną uwagę i przede wszystkim zaczynamy otwierać w kąpieli leśnej zmysły, czego często przy zwykłym spacerze nie robimy po prostu.
2: W skrócie, spacer to przebywanie w lesie, a kąpiel leśna to bycie częścią lasu.
1: Recepta na zdrowie.
0: I tu mi się przypomina tekst piosenki zespołu GG Duo, piosenki Las. Idź do lasu, nawet jeśli nie masz czasu, las opowie ci, jak szybko płyną dni. A do tego dołączamy tę piosenkę.

We wtorek w Polskim Radiu PIK rozpoczęły się matury. Ważny moment w życiu nie tylko każdego ucznia, ale i jego rodziny. Jak mówią eksperci, matura to nie tylko egzamin, który decyduje o możliwościach studiowania, ale także symboliczne wydarzenie, które wpisuje się w kolejne etapy rozwojowe człowieka. Po 12.15 zapytamy, czym jest współczesna matura, jej mocne i słabe strony. Czy w obecnych czasach matura jest niezbędnym etapem kształcenia? Nasi goście to kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic, nauczyciele-konsultanci Justyna Prut i Iwona Rostankowska oraz profesor Roman Leppert z Wydziału Pedagogicznego UKW. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

Wymiana myśli, rozmowa towarzyska, czyli konwersacja, jak powinna wyglądać, jak powinna przebiegać. Już za chwilę posłuchamy o tym w Radiowej Akademii Myśli.

0: Radiowa Akademia Myśli.
1: Słowo konwersacja pochodzi z łaciny i oznacza przebywanie razem. Między innymi również oznacza wymianę zdań, poglądów, rozmowę, pogawędkę. I właśnie o tym Agnieszka Marszał.
2: Dziś rozmawiać będziemy o regułach konwersacyjnych. Przy mikrofonie dr Miłosz Kłobukowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To nazwisko kiedyś się już pojawiło w naszych rozmowach, ale wracamy dziś do tego nazwiska i do tego tematu bardziej szczegółowo. A chodzi mi o nazwisko Paula Grice'a, 20-wiecznego brytyjskiego filozofa języka, wykładowcy akademickiego, który wypracował między innymi zasady kooperacji uczestników konwersacji, w tym właśnie reguły konwersacyjne. No bo przecież komunikujemy się i rozmawiamy ze sobą po to, by kolokwialnie mówiąc się dogadać, porozumieć, a mówiąc trochę mniej kolokwialnie, by osiągnąć jakiś cel. Nasza komunikacja jest nastawiona na cel i na tym opierają się reguły wypracowane właśnie przez Grice'a.
3: Język jest w tej koncepcji przede wszystkim narzędziem porozumienia i współpracy, czyli nie tyle jest traktowany jak na przykład w innych koncepcjach, dajmy na to, nie wiem, chociażby u Noama Chomskiego, jako taki software, jako oprogramowanie dla naszego umysłu, które stanowi sposób myślenia, tak? Decyduje o tym, jak myślimy, jak świat postrzegamy, jak pracuje nasz umysł, ale właśnie jest przede wszystkim narzędziem, które służy do życia w świecie i bycia z innymi, bycia wśród innych i osiągania swoich celów. Dlatego też Grice, patrząc na język w tych kategoriach, w tej optyce, zaproponował takie cztery najważniejsze maksymy, które mają konwersowanie, osiąganie swoich celów poprzez kontakt z innymi właśnie usprawnić. I warto by je wymienić oraz krótko omówić.
2: I to właśnie uczynimy. No, pierwsza to maksyma ilości, tak. Czyli nie za dużo i nie za mało.
3: Mów tyle, ile trzeba. To znaczy, jeżeli jesteś zapytany, tu przede wszystkim decydujące znaczenie będzie miał kontekst, pewna konkretna sytuacja o drogę na dworzec kolejowy, no to udziel krótkiej, konkretnej, poprawnej odpowiedzi. Nie odpowiadaj w formie 13-zgłoskowca przez 5 minut.
2: Tak, albo na przykład mówiąc o tym, jak dojść do tego dworca, też nie powinniśmy być może podawać takich komunikatów, a tutaj po lewej to będzie cukiernia, gdzie są najlepsze pączki w mieście, tak?
3: A po prawej stronie można zobaczyć najstarszy dom w mieście, tak, który został zbudowany w tym i tym roku.
2: To już jest za dużo informacji wypowiedzi.
3: W takiej wypowiedzi zdecydowanie. Więc w zależności od kontekstu starajmy się spełnić oczekiwania tych, którzy do nas mówią, którzy na przykład zadają jakieś pytania albo proszą nas o coś, tak aby to, ile powiemy, było w sam raz wystarczające do tego, o co zostaliśmy poproszeni, do zrealizowania tej intencji, z którą wychodzi nadawca.
2: Dziś mam wrażenie, mamy wiele przykładów na tą zbyt dużą ilość jednak informacji, może nawet nie informacji, tylko zbyt dużą ilość słów, zbyt dużą ilość przekazu tak naprawdę, bo wiele jest osób, no choćby politycy, tak,
3: właśnie,
2: którzy mówią, no i właściwie tam już się wszystko gubi po drodze. Jakakolwiek informacja, jakikolwiek przekaz, jest to mówienie często dla samego mówienia.
3: Zgadza się, bo być może odpowiedź na to jedno konkretne pytanie nie byłaby tak atrakcyjna, jak na przykład polityk czy kandydat na jakieś stanowisko sobie tego życzy. Stąd zaburzenie właśnie tejże maksymy, złamanie tej maksymy i mówienie na przykład o wszystkim i o niczym, prawda? Albo, jak to się mawia kolokwialnie, mówienie o jakimś zagadnieniu od Adama i Ewy. Proszę zwrócić uwagę, że wielokrotnie z ust różnych polityków, różnych opcji możemy usłyszeć, kiedy na przykład nasza partia rządziła w tym i tym roku, to rozwiązania legislacyjne wyglądały tak i tak. Potem władzę przejęli nasi oponenci, tak? I
2: wszystko,
3: prawda, zrobili źle, dlatego my dzisiaj musimy poprawić, tak? Obiecujemy i kiedy wygramy, czy kiedy nasz kandydat sąsiad wygra, znów sytuacja się zmieni. Co wcale nie musi być właśnie konkretną odpowiedzią na jakieś jedno bardzo istotne pytanie. Proszę zwrócić uwagę, że nie brakuje właśnie takich pytań, na przykład dotyczących jakichś konkretnych kwestii, konkretnych ustaw, konkretnych postulatów, w wypadku których kandydaci no wcale na nie nie odpowiadają, tak? Albo wręcz w ogóle mówiąc o coś innego.
2: Tak, mistrzowie tak. Mówienia dużo, ale nie powiedzenia niczego tak naprawdę.
3: Tak, zgadza się.
2: Za dużo to niezdrowo w komunikacji, ale za mało też niedobrze. Wracając na przykład do tego pytania o drogę, no jeśli ktoś nas zapyta, jak dojść do dworca, a my rzucimy prosto przed siebie, no to jednak jest to trochę za mało informacji
3: tak,
2: w tym wypadku.
3: No bo zależy ile prosto przed ciebie, 500 metrów czy 5 kilometrów, prawda?
2: No właśnie.
3: Tak? A jest to przecież możliwe w dużym mieście zwłaszcza, tak? Nie stanowi to żadnego problemu. Prosto przed siebie i mamy iść przez 3 minuty czy przez minut 30, tak?
2: Ale teraz pytanie, ile to jest w takim razie w sam raz?
3: Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie i wyczerpująco na to pytanie. Tutaj zadecyduje kontekst, tutaj zadecyduje po prostu konkretna sytuacja. Jedyne, co można poradzić, to postarać się wejść w sytuację nadawcy, kogoś, kto o coś na przykład nas zapytał, kto czegoś pragnie, kto czegoś poszukuje, i postawić na jego miejscu. Wyobraźmy sobie, że to my pytamy o drogę. Starajmy się w takim razie wykazać odrobiną empatii, zrozumienia.
1: No właśnie, adekwatna ilość informacji przekazywanych jest ważna, ale ważna też jest jakość tych informacji i o tym właśnie powiemy w kolejnym odcinku Radiowej Akademii Myśli.
0: Radiowa Akademia Myśli.

0: mia fama nadie.
1: We wtorek w Polskim Radiu PIK.
2: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Seria dokumentalna Adriany Andrzejewskiej-Kuras i Michała Zaręby.
3: Dwudziestolecie międzywojenne to świat werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śnichowskiego.
4: Najpierw był mój mąż, potem matka, a później oficer. Człowiek z mundurem i poczuciem obowiązku.
5: Miałem dostęp do informacji, do planów, do ludzi. I właśnie dlatego ktoś zwrócił na mnie uwagę. A gdzieś w ciszy portowej słychać zdrady już szum.
2: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Na naszej antenie we wtorki o 16:30. Do posłuchania w serwisach Spotify i YouTube.

0: reklama.
1: Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako bank spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski. Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.

0: Jest 10. matura w bydgoskiej szkole opóźniona przez maila z groźbami.
1: Przyszła wiadomość i policja przyjechała, sprawdziła i wyjechała.
0: Pracują częściej, ale nie na równych zasadach.
2: Mają na przykład gorsze warunki, płac, że czasami nie mają dostępu do awansów.
0: Jakszy z morskiego oka ćwiczą cierpliwość.
3: Nie będziemy jogi ćwiczyć, ale jak trzeba będzie, to będziemy ciupazecki skalić.
0: Wtorek, 5 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Od godziny maturzyści mierzą się z matematyką, ale nie wszyscy rozpoczęli punktualnie o 9. W pierwszym ELO w Bydgoszczy egzamin rozpoczął się 20 minut później. Do szkoły trafił niepokojący mail, powiedziała Polskiemu Radiu PIK Ewa Podgórska, rzecznik Kuratorium Oświaty.
4: Przyjechały odpowiednie służby, sprawdziły każde pomieszczenie, każdą salę i stwierdzono, że na szczęście była to informacja fałszywa. Oczywiście został też niezwłocznie powiadomiony dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Pani dyrektor zezwoliła na kilkunastominutowe przesunięcie godziny egzaminu, ponieważ nie było kontaktu osób, które miały zamiar przystąpić do egzaminu z żadną osób z zewnątrz, w związku z tym nie mogło istnieć żadne podejrzenie o ujawnieniu ewentualnych materiałów egzaminacyjnych. W związku z tym taka decyzja, że egzamin o najwyżej 20 minut, ale jednak zostanie przeprowadzony w dniu dzisiejszym zgodnie z procedurami.
0: Nasz reporter był na miejscu, rozmawiał ze świadkiem zdarzenia.
1: Przyszła wiadomość i policja przyjechała, sprawdziła i wyjechała. Piesek pobiegał i na tym się skończyło.
0: Sprawę bada policja, za fałszywy alarm grozi do 8 lat więzienia. W regionie, przypomnę, maturę pisze prawie 17 tysięcy uczniów. Jutro egzamin z języka obcego. Osoby z niepełnosprawnością nie są już zamknięte w domach. To największa zmiana ostatnich dekad, podkreślała w rozmowie dnia Marta Młynarczyk, prezes Fundacji Arkadia z Torunia. Mówiła o problemach, z którymi nadal borykają się niepełnosprawni. To na przykład kwestia pracy.
5: Osoby z niepełnosprawnościami już podejmują pracę, szczęśliwie mają do niej dostęp, natomiast często borykają się z taką dyskryminacją miękką, powiedzmy, że mają na przykład gorsze warunki, płac, że czasami nie mają dostępu do awansów, a jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to często w ogóle są wykluczone z tej pracy, ponieważ im samym jest trudno poszukiwać tej pracy, a jest mało w tej chwili dostępnych usług, takich jak zatrudnienie wspomagane, które pomagają osobom z niepełnosprawnością intelektualną znaleźć taką pracę.
6: Rozmowa dnia Polskiego Radia PIK już na radiopik.pl i w naszej aplikacji.
0: Polska będzie dążyła do wzmocnienia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju. Będzie też chciała przekształcenia obecności tych wojsk z pobytu czasowego na stały. Zapowiedział to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Polityk skomentował także zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczące wycofania z Niemiec części amerykańskich żołnierzy. Podkreślił, że straci na tym cała Europa.
7: Każdy żołnierz wyciągnięty dzisiaj z Europy Środkowej, a mówię tutaj także o Niemczech, to jest dobra wiadomość dla Putina. Bezpieczeństwo na koniec naszej części Europy jest jedno, niepodzielne. Nie ma czegoś takiego, że my będziemy bezpieczni, a Niemcy nie. No to tak, to jest dziecinne myślenie. No to znaczy infantylizm tej strategii robi na mnie wrażenie.
0: Na terenie Niemiec stacjonuje 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Według zapowiedzi Białego Domu kontyngent mógłby się zmniejszyć o 5 tysięcy. Pad na drodze do Morskiego Oka tylko do połowy miesiąca. W jakże formalnie mogą tam wozić turystów, Tatrzański Park Narodowy nie podpisał z nimi nowych umów. Na trasę po zimowej przerwie wróciły elektryczne autobusy.
8: W Jakszy twierdzą, że nie ma technik relaksacyjnych, które mogłyby ich uspokoić.
3: Nie będziemy jogi ćwiczyć, ale jak trzeba będzie, to będziemy ciupazecki skalić.
8: Mówi Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka. Spotkanie władz parku i fiakrów zaplanowane jest na najbliższy piątek. Wozacy domagają się wydania zezwoleń na pracę do października.
3: Po prostu nie dopuszczamy takiej myśli, żebyśmy mogli nie jeździć.
9: Rozważamy przedłużenie, czy zawarcie kolejnego aneksu na kolejny okres.
8: Odpowiada Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Park na razie nie przedstawił konkretnych propozycji fiakrom, ani planów, jak ma wyglądać transport na drodze do Morskiego Oka. W ubiegłym tygodniu przywrócone zostały kursy elektrycznych busów. Równolegle na drodze pracują konie ciągnące wozy z turystami. Zdaniem Fundacji Viva, od lat walczącej o likwidację transportu konnego na popularnej trasie, sytuacja na drodze do Morskiego Oka to porażka, a nie kompromis. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Za chwilę prognoza pogody, a kolejne wiadomości o 11.
10: Pogoda.
0: Od 16 do 23 stopni pokażą dziś termometry w regionie. Królują chmury, może padać i zagrzmi, ciśnienie w dół.
10: Reklama. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Bo miłość jest piękna.
14: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Reklama.

0: To był Enrique Iglesias, a teraz będzie między nami kobietami. Jak się okazuje, nie zawsze jest kolorowo, jak to bywa w kobiecym kręgu. O tym Agnieszka Marszał.
1: Sztuka życia. Jak żyć świadomie i szczęśliwie.
2: Pod każdą szerokością geograficzną my kobiety mamy podobne problemy, zmartwienia i radości i marzenia. To wsparcie kobiet dla kobiet jest bardzo ważne, bo chyba żaden mężczyzna nas tak nie zrozumie jak druga kobieta.
3: Zrozumie na tyle, na ile umie.
2: Psycholożka Aneta Sokołowska.
3: Jeśli go inna kobieta nauczy.
2: Kolejna ważna rola kobiety.
3: Ale oczywiście. Ale tak naprawdę to, co daje nam druga kobieta, to właśnie taki podobny obraz odczuwania, sposób odczuwania czy odbierania świata. I to jest nam strasznie potrzebne. To, co pani wspomniała, że robimy różne kręgi, tak naprawdę kręgiem kobiecym jest to, jak my spotykamy się z kilkoma koleżankami bądź innymi kobietami i po prostu sobie rozmawiamy, omawiamy różne swoje sprawy, dostajemy wsparcie, dostajemy właśnie tą uwagę, której tak bardzo potrzebujemy, dostajemy dobre słowo, dostajemy życzliwość i to jest tak naprawdę sednem tego kobiecego kręgu, że my dostajemy i darzymy siebie nawzajem wsparciem, takim zrozumieniem, czasem, uwagą. Nie trzeba jakiegoś specjalistycznego

0: okręgu, tak? Ale po prostu takiej ludzkiej życzliwości do siebie nawzajem.
1: Powiedziała Pani o tym, że my kobiety mamy wyjątkowo rozwiniętą empatię. Chcę tutaj troszeczkę dotrzeć do granicy między kobiecością a męskością, no bo właśnie, jedno nie istnieje bez drugiego, my się uzupełniamy, kobiety i mężczyźni są równi, ale nie są tacy sami. My się od siebie po prostu różnimy, ale ja bym upatrywała w tym piękna szansy na rozwój, na to, żeby była ta wymiana między kobietami i mężczyznami.
0: Naturalnym jest podział na kobiecość i na męskość. Dzięki temu jedna płeć pożąda drugiej, pożąda tego, czego nie ma u siebie, i te różnice nas do siebie przyciągają, mogą być piękne i fantastyczne. Pewien poeta powiedział, że właśnie te różnice płci, gdyby nie te różnice płci, to różnorodność w przyrodzie byłaby zupełnie zbędna. Dzięki temu właśnie, że możemy różnymi rzeczami się wymieniać, różnymi cechami, możemy też chcieć ze sobą być, możemy chcieć się uczyć, możemy chcieć się rozwijać. Nie ma nic złego w tym, że pewne cechy są bardziej męskie, a pewne cechy są bardziej kobiece, no bo jeśli my kobiety stajemy się coraz bardziej męskie, przejmujemy wiele obszarów, które kiedyś należały do mężczyzn, to siłą rzeczy mężczyźni stają się coraz bardziej kobiety.
1: Mm-hmm.
0: Tak? Czyli oni nie bardzo mają pomysł, wiedzę, jak zrobić, żeby troszkę tej siły chcieć. A jak świat światem, zawsze gdzieś tam my kobiety potrzebowałyśmy od mężczyzny, żeby był silny, odważny. Wystarczy spojrzeć, jaką furorę robią na przykład zdjęcia Roberta Lewandowskiego, który tak jest wysportowany, i czuć taką siłę,
1: tak,
0: taką
1: 100% męsko. Męskości takiej idealnej.
0: Dokładnie. Co to tak naprawdę znaczy silna kobieta? Silna kobieta to ta, która zna swoją wartość. Ale silna kobieta czasami potrzebuje też być słaba, bo w każdej z nas drzemie gdzieś tam ta mała dziewczynka, która potrzebuje być zaopiekowana. Czyli na przykład jeśli w swojej pracy zawodowej musi ciągle podejmować decyzje, to nie znaczy, że też chce robić to w domu. Nie znaczy, że musi też rządzić. Ale tutaj musimy też pamiętać o tym, żeby nie zwalniać mężczyzn z tych działań.
2: Sztuka życia. Jak żyć świadomie i szczęśliwie.
3: Nie zwalniać, a stara prawda jest taka, że obok słabego mężczyzny kobieta staje się silna, a obok silnego mężczyzny staje się szczęśliwa.

we wtorek w Polskim Radiu PIK. O 16.30 cykl W Cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie i reportaż Rejs w kierunku zdrady. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śniechowskiego, człowieka morza i oficera wciągniętego w grę, w której nic nie jest przypadkiem. Dwudziestolecie międzywojenne to czas werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. Jedna decyzja wciąga drugą osobę, a granica między lojalnością a zdradą zaczyna znikać. Pomorze, Gdańsk, Grudziądz. Miejsca, gdzie sieć informacji oplata ludzi i instytucje coraz ciaśniej. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

wtorek, 5 dzień maja. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, Światowy Dzień Higieny Rąk i Dzień Bez Makijażu. Kto co chce świętować, może sobie wybrać. Okazji jest sporo, do tego jeszcze są dzisiejsi solenizanci, a świętują Irena, Stanisław, Stanisława i Waldemar. Oczywiście również dzisiejsi jubilaci, a kilka ważniejszych dat z kalendarza. Bardzo proszę, rok 1494 Krzysztof Kolumb odkrył Jamajkę. W 1819 urodził się Stanisław Moniuszko, polski kompozytor. W 1846 polski publicysta, powieściopisarz, laureat Nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz. W 1891 roku otwarto Carnegie Hall w Nowym Jorku, nowojorską halę koncertową, jedną z najbardziej prestiżowych na świecie. Została ona otwarta spektakularnym koncertem, w którym wystąpił Piotr Czajkowski, dyrygując własną muzyką. W roku 1939 minister spraw zagranicznych Józef Beck odrzucił w przemówieniu sejmowym żądania Niemiec włączenia Gdańska do III Rzeszy. W roku 1949 powstała Rada Europy, a w 2005 po raz pierwszy maturzyści trzyletnich szkół średnich pisali maturę według zasad tak zwanej nowej matury.

4 pory roku i Wiktor Waligura. Polskie Radio Pik po raz 17 organizuje konkurs artystycznych form radiowych Grand Prix 2026. Konkurs rozpocznie się 18 maja, potrwa do 22, a 21 maja w czwartek organizujemy wielką galę, która odbędzie się w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy o godzinie 17. Tam oczywiście wręczenie nagród laureatom, a także koncert Rozkochana. Piosenki legendarnych polskich wokalistów wykonają Judyta Wenda i Emilia Hammerlik, a galę poprowadzi aktor Kacper Kuszewski. Mamy na to wydarzenie zaproszenia dla naszych słuchaczy. Wystarczy zadzwonić 52 345 50 90, a więcej o konkursie Grand Prix 2026 na naszej stronie w zakładce odpowiedniej. Oczywiście tutaj znajdziecie pierwszy werdykt jury, skład jury, kto będzie prowadził warsztaty. Uczestników możecie również poznać. Zachęcam, zapoznajcie się z tym, co wydarzy się już u nas 18 maja.

Zaproszenia jeszcze czekają na galę konkursu Grand Prix 2026. Gala 21 maja, to będzie czwartek, godzina 17 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Jeszcze można dzwonić 52 345 50 90. Zadzwonić i wybrać się na tę galę, aby zobaczyć, poznać laureatów tego konkursu, posłuchać koncertu, który ten koncert i całą galę poprowadzi Kacper Kuszewski.

0: Radiowa Akademia Myśli.
1: Agnieszka Marszał powraca do konwersacji.
2: Dziś z doktorem Miłoszem Kłobukowskim rozmawiamy o regułach konwersacyjnych opracowanych przez brytyjskiego filozofa języka Paula Grice'a w XX wieku. To są cztery maksymy. O pierwszej już powiedzieliśmy w pierwszej części, to maksyma ilości, która mówi o tym, że należy przekazywać w komunikacji adekwatną ilość informacji do celu konwersacji i adekwatną do kontekstu, w jakim rozmawiamy. Druga maksyma to maksyma jakości. Czyli przekazywanie tylko prawdziwych informacji. Tu znowu myślę, że mamy często z tym kłopoty, zwłaszcza dziś.
3: No jest na pewno o czym rozmawiać. Mów prawdę, powiada nam Grice, radzi nam Grice. Przekazuj tylko te informacje, które są wiarygodne.
2: To nie chodzi tylko o to, żeby nie kłamać tak ewidentnie, ale nie przekazywać też informacji, co do których mamy wątpliwości,
3: właśnie,
2: albo które są niepotwierdzone.
3: Tak, niepotwierdzone, sami nie jesteśmy czasem pewni, albo usłyszeliśmy jakąś plotkę. Proszę zwrócić uwagę, drodzy państwo, i proszę tak nawet może zrobić taki mały rachunek sumienia w duszy. Ile to razy zdarzyło nam się przekazać komuś jakąś plotkę, jakąś pogłoskę, co do pewności, której no, sami nie mieliśmy przekonania, a jednak przekazaliśmy to dalej, tak? Utrwaliliśmy ją.
2: Wiesz, żyjemy w czasach szumu informacyjnego, więc to nawet czasem nie jest po prostu zawinione i zamierzone, tylko nam się te informacje czasem nakładają i faktycznie gdzieś usłyszymy jedno słowo, gdzieś usłyszymy drugie słowo zdanie. Nasz mózg to gdzieś sobie poskłada i puszczamy dalej niesprawdzoną informację.
3: Zgadza się. Tych informacji jest po prostu bardzo, bardzo dużo. One docierają do nas codziennie zewsząd. Wszyscy wokół coś mówią. Mówią coś nasi znajomi, koledzy z pracy, media, które towarzyszą nam na każdym kroku, odkąd otwieramy oczy do momentu, kiedy zamykamy oczy wieczorem. Nasi najbliżsi, rodzina, dzieci, partnerzy, małżonkowie, nasi rodzice,
2: internet,
3: dalsi krewni,
2: który co chwilę podsuwa nowe komunikaty, nowe
3: radio,
2: informacje.
3: Radio, w którym tutaj rozmawiają różni goście, na przykład na tematy językowe. Tak, więc zewsząd rzeczywiście otaczają nas różne treści. Nie wszystkie są równie prawdziwe, ani równie wartościowe, ani równie dobre pod względem jakości, więc może warto sobie zadać czasem nawet takie proste pytanie, nawet jeśli nie to, o czym mówi Grice, żeby mówić tylko prawdę albo przekazywać
2: sprawdzone
3: uwierzytelnione, sprawdzone informacje. Nawet tak po sokratejsku sobie zastanówmy się, drodzy państwo, czy to, co chcę powiedzieć, przyczyni się do jakiegoś dobra. Czy z tego, co ja powiem, co ja przekażę dalej, będzie wynikało jakieś dobro dla mnie, dla tego, kto będzie słuchał.
2: Panie doktorze, gdybyśmy my tak myśleli, to myślę, że częściej byśmy milczeli.
3: A no właśnie, ponieważ mowa jest srebrem, milczenie złotem, jak mawiają klasycy, ale może właśnie byłoby to wskazane, tak? Gdybyśmy spróbowali oddzielić, odsiać ziarna od plew i te niesprawdzone informacje, informacyjne śmieci, przepraszam za wyrażenie, od informacyjnych pereł. Może żylibyśmy w lepszym świecie, tak?
2: Tutaj
3: może
2: też pojawia mi się takie słowo jak pewna powściągliwość.
3: Mhm. Tak, tak. Czasem dobrze jest milczeć. Milczenie nie ma w sobie naprawdę niczego złego. Milczenie też może być komunikatem, o czym też wielokrotnie na antenie z panią redaktor rozmawialiśmy.
1: No tak, milczenie to też odpowiedź i to bardzo często dość wymowna.
0: Radiowa Akademia Myśli.

0: We wtorek w Polskim Radiu PIK.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Seria dokumentalna Adriany Andrzejewskiej-Kuras i Michała Zaręby.
2: Dwudziestolecie międzywojenne to świat werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śnichowskiego.
3: Najpierw był mój mąż, potem matka, a później oficer. Człowiek z mundurem i poczuciem obowiązku.
4: Miałem dostęp do informacji, do planów, do ludzi. I właśnie dlatego ktoś zwrócił na mnie uwagę. A gdzieś w ciszy portowej słychać zdrady już szum.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Na naszej antenie we wtorki o 16:30. Do posłuchania w serwisach Spotify i YouTube.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.
4: Autopromocja. Reportaż zaczyna się czasem od jednego zdania. Przypadkowego spotkania, telefonu. Od historii, której nikt wcześniej nie chciał opowiedzieć. Docieramy do ludzi. Słuchamy. Wracamy tam, gdzie inni już nie zaglądają. Oddajemy głos tym, których warto usłyszeć. To historie, które zostają w nas długo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.

0: Jest 11:00, wznowione poszukiwania w Solcu Kujawskim. Tragiczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu.
1: Jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego. Zaczął tracić przytomność.
0: Królowa nauk, łaskawa dla maturzystów?
2: To podstawa, więc powinno być w porządku.
3: Szybka godzinka i wychodzimy.
0: Wtorek, 5 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Kolejny dzień poszukiwań Kolumbijczyka w Solcu Kujawskim. Przedwczoraj 40-latek wszedł do Wisły i zniknął pod wodą. Jak ustaliliśmy, dziś policjanci przeszukują brzegi rzeki. Śmierć podczas interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który miał przeszkadzać w udzielaniu pomocy rannemu, mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.
1: Finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność. Policjanci udzielali mu pomocy, była przeprowadzona reanimacja, która okazała się, że była nieskuteczna, nie udało się przywrócić funkcji życiowych tego 40-latka.
0: Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia. Dramatyczna chwila w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Późną wieczorem na oddziale dziecięcym pojawił się dym. Konieczna była ewakuacja, mówi kapitan Łukasz Górczyński.
4: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że źródłem zadymienia jest stopiona częściowo instalacja elektryczna oraz lampa w pomieszczeniu technicznym, wentylatorowni. Była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
0: W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne.
5: Polskie Radio PIK. Najlepsze źródło informacji.
0: Jeszcze przez godzinę potrwa matura z matematyki. Co mówili uczniowie przed wejściem na salę egzaminacyjną?
2: Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, bo to jest podstawa, więc też no mniejsza presja niż na rozszerzeniu na pewno.
6: Nic trudnego nie będzie, nie zaskoczą mnie.
7: Trochę jestem zmęczona. Troszkę przez stres, troszkę przez niewyspanie, troszkę przez to, że to jest coś nowego, ale myślę, że będzie prosto, to jest podstawa, więc na spokojnie.
8: No raczej to nic takiego, ta matematyka podstawowa.
2: To podstawa, więc powinno być w porządku na szczęście.
3: Zobaczymy, czym będą nas próbowali zaskoczyć, ale myślę, że się nie damy i szybka godzinka i wychodzimy.
0: Jutro egzamin z języka obcego. Tanie bilety do Chorwacji już w sprzedaży. W czasie wakacji na tory ponownie wyjedzie pociąg, który zawiezie podróżnych z polskich miast do Rijeki. Za połączenie jest odpowiedzialna spółka PKP Intercity.
9: W zeszłym roku połączenie z Warszawy do Rijeki uruchomiono po raz pierwszy. Bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilku minut. Spółka PKP Intercity już dawno zapowiadała, że w czasie tegorocznych wakacji wróci to połączenie. Potwierdza to minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku.
9: Szef resortu infrastruktury zapowiedział także, że na czas wakacji pojawi się na torach więcej połączeń krajowych. Będzie także więcej miejsc w pociągach.
10: Na nasze piękne Mazury mamy 2 razy więcej połączeń niż dotychczas. Przedłużane pociągi do Zakopanego, do Ustki.
9: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 14 czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Więcej informacji na radiopik.pl i w aplikacji, a za godzinę Puls Regionu.
5: Pogoda.
0: Słońce dziś odpoczywa, chmury w roli głównej. Do końca dnia mogą poczęstować nas deszczem, możliwe też, że zagrzmi. Na termometrach od 16 do 23 stopni ciśnienie cały czas spada.
5: Reklama.
11: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot Fordońska 2, Bydgoszcz.
5: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
12: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
13: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
14: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
15: Reklama.

PIK to gramy, czyli Radiowe Ministerstwo Kultury, Sztuki, Edukacji i Dobrej Muzyki. Dziś zaprasza Ewa Kurzawa.

0: Radiowa Akademia Myśli.
1: Dobra konwersacja jest sztuką i warto się jej nauczyć, o czym przekonuje Agnieszka Marszał.
2: Dziś rozmawiamy o regułach konwersacyjnych Paula Graisa. Jeszcze dwie na liście. Była już maksyma ilości i reguła jakości. No to teraz reguła stosunku, czyli to, co istotne dla tematu rozmowy. I na portalu o języku.pl pojawia się taki oto przykład. Sytuacja, w której jedna osoba zaczyna kogoś obgadywać, a druga odpowiada, ach, piękną mamy dzisiaj pogodę, albo nie wiem, wręcz przeciwnie, o, za chwilę chyba będzie padać. Czyli ta druga wypowiedź nie ma żadnego związku z tą pierwszą, ale jest sygnałem i zwraca uwagę na to, że no, ta druga osoba chyba nie bardzo ma ochotę na to plotkowanie.
3: Tak, tutaj paradoksalnie jest to też swoisty komunikat, może nawet taki metakomunikat byśmy powiedzieli. Mówienie czegoś nie wprost, tak? Ponieważ ten przytoczony rozmówca wyraźnie zmienia temat, czyli mówi nie w odniesieniu do tego, o czym mówić rozpoczął jego interlokutor, tak? Jest to niedosłowne danie do zrozumienia komuś, że na ten temat z tobą rozmawiać po prostu nie chcę.
2: Trochę tu brakuje językowej asertywności, o czym też w najbliższym czasie będziemy rozmawiać.
3: Tak.
2: No bo asertywny komunikat byłby po prostu taki...
3: Wolałbym, żebyśmy o tym nie mówili.
2: Prawda? Tak. W ten sposób, tak. Ale no trudno jest nam czasami powiedzieć wprost, no więc w ten sposób można zmienić temat.
3: Można
2: całkiem
3: zmienić
2: kulturalnie.
3: Temat całkiem kulturalnie.
2: I na końcu maksyma sposobu. Mów jasno, zrozumiale, unikaj wieloznaczności i wypowiadaj się zwięźle. Chodzi oczywiście o taką naszą codzienną komunikację, to
3: właśnie
2: zaznaczamy, ponieważ przecież są teksty i sytuacje komunikacyjne, które no, te reguły akurat zupełnie łamią, żeby osiągnąć pewien zamierzony efekt.
3: Oczywiście, przykładem doskonałym niech będzie poezja. Przecież cała siła poezji leży właśnie w jej wieloznaczności, w tym, że jest ona niejasna, że mówi się nie wprost, tak, o tych sprawach, o których chce się powiedzieć językiem no nieco bardziej wyszukanym, wręcz odświętnym, jeżeli tak można powiedzieć. To jest tylko jeden z tych przykładów, w których regułę Graisa łamiemy, więc...
2: Ale jest to za każdym razem no, zamierzony efekt i myślenie o tym, jaki cel chcemy osiągnąć. A jeśli chodzi o taką codzienną komunikację, no to pewnie wszyscy znamy kogoś, kto na pytanie, co u ciebie słychać, streszcza nam połowę swojego życia,
3: połowę,
2: prawda?
3: Swojego życia, tak. Zwłaszcza jeśli trafiamy na osobę, która cierpi na tak zwaną logomanię, czyli mówiąc tak kolokwialnie, jest po prostu chronicznym gadułą. Nie brakuje takich przykładów wśród postaci historycznych. Uwieczniony chociażby w Weselu Wyspiańskiego Lucjan Rydel, młodopolski artysta, znany był właśnie ze swojego zamiłowania do języka, do mówienia, do takiego bujnego, kwiecistego i zarazem potoczystego mówienia, któremu nie było widać końca. I proszę sobie wyobrazić, kiedy spotkał kogoś, na przykład na ulicy, no wiadomo było, że słynął, że miał reputację właśnie niezłomnego gaduły, to potrafił posunąć się nawet do tego, że zbliżał się do swojego rozmówcy i kiedy był już na tyle blisko, no to po prostu łapał taką osobę za guzik.
2: I żeby trzymał, ją przytrzymać.
3: Tak, żeby ją przytrzymać i trzymał tak długo, aż skończył, prawda, co mogło trwać i trwać i trwać.
2: Z moich obserwacji wynika, że gaduły niekoniecznie sobie zdają sprawę ze swojego gadulstwa.
3: Zwłaszcza, że jest to znowu kwestia no, czysto indywidualna. Czy ktoś mówi długo, czy co to znaczy długo, tak? Minuta, dwie, trzy, pięć, piętnaście.
2: Subiektywne bardzo.
3: Subiektywne.
2: Warto o maksymach Graisa pamiętać i w takiej naszej codziennej komunikacji, czyli przekazywanie adekwatnej ilości informacji, nie za dużo, nie za mało, przekazywanie tylko sprawdzonych, potwierdzonych informacji, mówienie tego, co dla tematu danej rozmowy istotne i mówienie tego w sposób jasny, zrozumiały, rzeczowy, bez wieloznaczności, tam, gdzie one są po prostu zbędne i zupełnie niepotrzebne. I z tym Państwa zostawiamy dzisiaj.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Doktor Miłosz Kłobukowski, wielkie dzięki, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i warto pamiętać, że dobra

wtorek w Polskim Radiu PIK. Po 20 w PIK-owej kawiarence goście z Teatru Kameralnego. Aktor Filip Łach opowie o spektaklu Błękitny Ekspres, opartym na piosenkach z międzywojennego kabaretu. Natomiast z Agatą Zabrucką porozmawiamy o Kameralnej Akademii Musicalu, Broadway nad Brdą oraz Księdze Dżungli, jej nadchodzącej premierze. Po 21 bohaterem audycji będzie Henryk Sienkiewicz. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Podobno grillowanie było już pasją starożytnych Greków, bo grillowanie było popularne w starożytnej Grecji, gdzie jedzenie przyrządzano na takich specjalnych rusztach. Jak grillować zdrowo? Oto Iwona Mszytowska-Rzeszotek zapytała Radosława Kożuszka.
1: Kuchnia pika. Kuchnia pełna smaków.
2: Mamy maj i wiadomo, jeśli jest maj, no to jest sezon grillowy. Wyciągamy nasze grille na zewnątrz, odpalamy, czyścimy i przygotowujemy różnego rodzaju mięsiwa, które oczywiście będziemy na tych grillach smażyć, piec, rumienić, a później się chętnie tym zajadać. No i teraz co z tym grillem i co z tymi mięsami? Zasada jest jedna. Nigdy tłuszcz nie powinien padać na węgle. Czyli jak najlepiej grillować? Grillować wszystko na przykład na tacach, takich, które zbierają tłuszcz, no i ten tłuszcz możemy wylać, odlać. Każdy tłuszcz, który spadnie nam na węgle, momentalnie się spala. A spalony tłuszcz, no to niestety, ale jest to bomba wolnorodnikowa, która nie służy naszemu zdrowiu, tak jak wiele innych rzeczy. I no i najgorzej jest to, że ta bomba wolnorodnikowa wchłania się z powrotem do mięsa, no i takie mięso my spożywamy. I teraz jak takie mięso najlepiej przygotować? Na grilla nadają się naturalnie oczywiście mięsa tłuste. Dlaczego? Bo grill wysusza, bardzo mocno wysusza, szczególnie ten grill nieelektryczny, czyli węgielkowy, gazowy, tam, gdzie mamy rzeczywisty płomień, i mięsa naturalnie pozbawione tłuszczu, czyli na przykład piersi z kurczaka, kładzone tak po prostu na grilla, one są później suche jak podeszwa, więc takiego rodzaju mięsa muszą być najpierw traktowane w różnego rodzaju zalewach, oczywiście też tłuszczowych, i następnie dopiero wtedy na grill. Musimy uważać, grill to nie jest wyścig. Na grilla nie idziemy głodni, na zasadzie szybko zrób, bo musimy się szybko najeść. Nie ma sensu. Grilla nie można zrobić szybko. Szybko można zrobić kiełbasę z ogniska, ale na pewno nie grill. Grill musi dojść, muszą te mięsiwa, te kiełbasy, wszystkie być przecież upieczone. To wszystko musi być gorące w środku. Nie możemy spalić skóry, a w środku mamy surowe, więc dobrze przed grillem zrobić sobie jakieś przekąski, czy sałatki, czy nawet niektórzy robią jakąś pastę na chleb i sobie ten chleb fajnie zjedzą, bo chleb też można przecież zgrillować i to bardzo szybko, do tego pasta jajeczna, czy jakaś sałatka bardzo fajna, czy z tuńczykiem, cokolwiek, żebyśmy się może nie najedli, ale coś już zjedli i wtedy czekamy sobie na tego grilla powoli, niespiesznie. No i do grilla wypada mieć jakąś sałatkę, surówkę, dlatego że no niestety, ale samo mięso plus chleb, no to mamy niesamowite zakwaszenie organizmu. Musimy pić dużo wody, jakiś płynów, a co potem, jeśli nam zostanie trochę tego mięsa. Oczywiście to mięso zgrillowane, które już jest zgrillowane, możemy zabezpieczyć na przykład w folię jakąś aluminiową, czy w papier włożyć do lodówki i tak, można to odgrzać na drugi dzień, na przykład na patelni, czy w piekarniku, podlewając też czymś, co to zwilży, na przykład sosem jogurtowym, jakimś dressingiem na bazie oleju, czy oliwy z oliwek. Już nie powinniśmy tego piec. Te mięsa i tak one są takie troszkę podeszwowate, czasami wilgotnawe, więc niektórzy na przykład biorą tego rodzaju mięsa z grilla i wkładają do zamrażalnika. Później to odmrażają w odpowiednim czasie, na przykład gdzieś we wrześniu dopiero. Kroją w kostkę, dodają do bigosu albo do fasolki po bretońsku. Rewelacyjnie to się sprawdza. Mamy takie delikatnie, smakowite, obwędzone mięso. Bardzo delikatne, puszyste, które łatwo przechodzi smakiem bigosu lub fasolki po bretońsku, więc nie musimy naprawdę na siłę tego jeść, tylko podpiszmy to w tym naszym opakowaniu, że jest to mięso grillowane na przykład do fasolki lub do bigosu. Rewelacyjnie się sprawdza i naprawdę to dużo lepiej smakuje niż taka zwykła, surowa, pokrojona kiełbasa. Także sezon grillowy mamy otwarty, grillujemy, uważamy, żeby tylko tłuszcz nie padał nam na węgielki, no i staramy się do tego przynajmniej mieć jakąś jedną surówkę, żebyśmy też trochę tych warzyw zjedli razem z tym mięsem i na pewno ten grill będzie bezpieczny, fajny, przyjemny i miło spędzimy sobie przy nim wiosenny czas.

0: we wtorek w Polskim Radiu PIK.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Seria dokumentalna Adriany Andrzejewskiej-Kuras i Michała Zaręby.
2: Dwudziestolecie międzywojenne to świat werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śnichowskiego.
3: Najpierw był mój mąż, potem matka, a później oficer. Człowiek z mundurem i poczuciem obowiązku.
4: Miałem dostęp do informacji, do planów, do ludzi. I właśnie dlatego ktoś zwrócił na mnie uwagę. A gdzieś w ciszy portowej słychać zdrady już szum.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Na naszej antenie we wtorki o 16:30. Do posłuchania w serwisach Spotify i YouTube.

0: Robert Lewandowski wskazał, co stawia na pierwszym miejscu w końcówce sezonu. Trofea, świętowanie i dopiero potem wybór kolejnego kroku. Tak przynajmniej czytamy na stronie wp.pl. Sportowe fakty informują, że decyzji jeszcze nie podjął. A co powiedział w sobotę? Zrobienie parady z kibicami byłoby wspaniałe. Jeszcze odrobina cierpliwości. Jakie będą losy Roberta Lewandowskiego, się dowiemy. A jakie były? Posłuchajcie.
1: Czytamy dla ciebie. Kulisy transferów, sekrety szatni, historia rodziny, nieznane fakty z życia kapitana polskiej reprezentacji od początków kariery aż po szczyty światowego futbolu. Szczery, wnikliwy, burzący mity obraz słynnego piłkarza Lewandowski, prawdziwy, Sebastiana Staszewskiego. Czytają Bartosz Głogowski i sam autor.
2: Michał Probierz był 10. selekcjonerem w reprezentacyjnej karierze Lewandowskiego i 7. Polakiem, który stanął przed wyzwaniem okiełznania wymagającego gwiazdora. A ten od zawsze miał kłopot z polską myślą szkoleniową. Nie przekonał go do siebie ani staroświecki Smuda, ani introwertyczny Fornalik, ani Hardy Brzęczek, ani cwaniacki Michniewicz. Ale Probierz czymś go urzekł. Może bezpośrednim stylem bycia, albo wojskowym charakterem. Ludzie z otoczenia piłkarza mówią, że snajper go polubił. Potwierdzają to także słowa wypowiedziane przez kapitana w wywiadzie dla kanału Food Truck. Probierz podszedł do mnie nie jak do piłkarza czy Lewandowskiego, tylko normalnie, jak do człowieka. Z biegiem tych tygodni stwierdziłem, że obudził we mnie płomień. Stwierdziłem, że ciągle chcę, że mam ambicje, że łatwo się nie poddam. Nazywany polskim Guardiolą, szkoleniowiec objął kadrę w trudnym momencie. Zespół był rozbity, brakowało mu dobrej energii, a szanse na bezpośredni awans wydawały się iluzoryczne. Ale dzięki zdobyciu 5 punktów w 3 meczach udało się wślizgnąć do baraży, a w nich reprezentacja najpierw poradziła sobie z Estonią, a później po serii rzutów karnych z Walią, co otworzyło jej drogę do Mistrzostwa Europy. Przed turniejem trener dość niespodziewanie dał kibicom mały powód do optymizmu. Grająca pragmatyczny, ale skuteczny futbol kadra wygrała sparingi z wymagającymi rywalami, Ukrainą i Turcją. W tym drugim meczu Lewy nabawił się jednak kontuzji. Okazało się, że naderwał mięsień dwugłowy uda. Diagnoza nie pozostawiała złudzeń. Szansa na to, że zdąży wyzdrowieć przed mistrzostwami, wydawała się minimalna. Widziałem, że cierpi, funkcjonuje z bólem. Patrzyłem na niego i myślałem: stary, skąd masz w sobie tyle ognia? Lewy wybiegł na boisko po 12 dniach. Pytam Jaroszewskiego: jak byś nazwał to, co zrobiliście? To był medyczny cud. Piłkarz zacisnął zęby także dla Probierza. Chciał mu pomóc, bo czuł, że szkoleniowiec pokłada w nim nadzieję. Ale nic z tego nie wyszło. W Hamburgu, bez Lewandowskiego w składzie, Polacy przegrali z Holandią 1-2, a w Berlinie z Austrią 1-3. W tym drugim spotkaniu Lewy pojawił się na murawie na ostatnie pół godziny przy stanie 1-1, ale nie oddał żadnego strzału, dostał żółtą kartkę, a zespół stracił 2 bramki. Kolejne miesiące udowodniły, że zatrudnienie Probierza na stanowisku selekcjonera było błędem. Za ogrodzeniem z drewnianych listewek i bloków piaskowca, na którym wzrok przyciągała wielka dziewiątka oznaczająca numer posesji, świeciło się w oknach hiszpańskiej willi Lewandowskich. Piłkarz przygotowywał się do usypiania córek, ale akurat w tej chwili sprawdzał coś w telefonie. Gdy na wyświetlaczu pojawił się numer Probierza, zegar pokazywał 16 minut po 20. Snajper Barcelony pomyślał, że selekcjoner chce porozmawiać z nim o ostatnich wydarzeniach, a działo się sporo. Robert najpierw zrezygnował z przyjazdu na czerwcowe zgrupowanie, a później niespodziewanie przyleciał do Chorzowa, aby oddać hołd koledze żegnającemu się z drużyną narodową. Przeciągnął więc kciukiem po ekranie i odebrał. Chwilę później usłyszał coś, co ścięło go z nóg. Nowym kapitanem zostanie Piotrek Zieliński. Tak będzie lepiej dla drużyny. Przez kolejne 2 minuty selekcjoner uzasadniał tę decyzję, tłumacząc ją medialnym zgiełkiem wokół drużyny. Chcę zdjąć ciężar z twoich barków, to powinno ci pomóc. Robert odpowiadał półsłówkami. Rzucił na przykład, że zmiana kapitana i tak nie pomoże. Ale tak naprawdę marzył o końcu rozmowy z człowiekiem, którego traktował już jak słuchanego tylko z grzeczności telemarketera.
1: Był to fragment książki Sebastiana Staszewskiego Lewandowski. Prawdziwy. Książkę i audiobook wydawnictwa SQM poleca Polskie Radio Białystok.
3: Powtórka odcinka w Polskim Radiu PIK. Jutro o 5:45.

0: Za 12.12. Magda Jasińska.
1: Pamiętasz swoją maturę?
0: Dzień Pamiętam, dobry. Ale nie powiem, kiedy pisałam, bo wtedy będziecie mnie odklejać od mikrofonu. Niektórzy w tym radiu tak długo nie żyją, powiem tak, nasi koledzy dziennikarze. Dawno to było, ale to były czasy, kiedy jeszcze na przykład matematyka była obowiązkowa.
1: Tak, u mnie też była obowiązkowa. I kiedy były też ściągi fajne.
0: W kanapkach.
1: W kanapkach, tak, w ogóle teraz już nie ma kanapek. Rodzice nie przygotowują kanapek na
0: Wtedy były,
1: matury.
0: Wtedy były. Oj tak, no dobrze, tyle
1: wspominam. Właśnie dzisiaj o maturach będziemy rozmawiać.
0: Tegorocznych, czy tak
1: ogólnie?
0: Po
1: co nam matura? Tak zadam takie pytanie moim gościom.
0: Nie matura, ale...
1: Lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera, ale nie wiem, czy po to się akurat uczymy. Czy matura to jest takie niezbędne minimum potrzebne do życia, do przyszłego rozwoju zawodowego? O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Również będzie ekspert, przedstawiciel uniwersytetów, pan profesor Roman Lepert, który nam powie, z jakimi absolwentami ma do czynienia, jacy absolwenci przychodzą i ustudiują na uczelniach. Czy ta matura rzeczywiście to jest taki egzamin dojrzałości? Będzie też kuratorka oświaty i będą panie nauczycielki, konsultantki z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. O maturach będziemy rozważać.
0: Od 12.15 Magda Jasińska.

0: Reklama.
1: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
2: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass do Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: Jest 12. Atak nożownika we Włocławku, co dalej?
1: Prokurator już będzie podejmował dalsze decyzje.
0: Matura z poślizgiem.
2: Przyszła wiadomość i policja przyjechała, sprawdziła i wyjechała.
0: Jak odżywiać mózg?
3: Żeby w każdym posiłku było albo owoc, albo warzywo i wtedy dopiero jemy sobie coś słodkiego.
0: Wtorek, 5 maja, Patrycja Malinowska, zapraszam na Puls Regionu w Polskim Radiu PIK. Stabilny jest stan dwóch osób, które trafiły do włocławskiego szpitala po ataku nożownika. Nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio PIK. Chodzi o 44-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę, który miał ją zaatakować nożem, a później sam w odwecie także został zaatakowany. Do zdarzenia doszło w niedzielę około 23 podczas koncertu. Śledztwo w tej sprawie przejmie prokuratura rejonowa we Włocławku, powiedział nam młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski.
1: Na chwilę obecną policjanci cały czas prowadzą czynności, żeby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło w centrum Włocławka. Policjanci weryfikują wszystkie informacje, jakie już uzyskali. Dwie osoby, które są zatrzymane, czyli mężczyzna w wieku 37 lat oraz 46-latek, w dniu dzisiejszym po zebraniu całego materiału dowodowego zostaną doprowadzeni do prokuratury i to prokurator już będzie podejmował dalsze decyzje, jakie mężczyźni usłyszą zarzuty.
0: Poszkodowani byli pijani, gdy trafili do szpitala. Kobieta miała około 2 promili alkoholu we krwi, a mężczyzna 1,5. Dobiegła końca matura z matematyki, ale nie wszędzie. W pierwszym LO w Bydgoszczy potrwa dłużej, bo egzamin rozpoczął się później. Jak już informowaliśmy, do szkoły trafił niepokojący mail.
4: Przyjechały odpowiednie służby, sprawdziły każde pomieszczenie, każdą salę i stwierdzono, że na szczęście była to informacja fałszywa. Oczywiście został też niezwłocznie powiadomiony dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Pani dyrektor zezwoliła na kilkunastominutowe przesunięcie godziny egzaminu, ponieważ nie było kontaktu osób, które miały zamiar przystąpić do egzaminu z żadną osób z zewnątrz, w związku z tym nie mogło istnieć żadne podejrzenie o ujawnieniu ewentualnych materiałów egzaminacyjnych. W związku z tym taka decyzja, że egzamin o najwyżej 20 minut, ale jednak zostanie przeprowadzony w dniu dzisiejszym zgodnie z procedurami.
0: Powiedziała Polskiemu Radiu PIK Ewa Podgórska, rzecznik Kuratorium Oświaty. Nasz reporter był na miejscu, rozmawiał ze świadkiem zdarzenia.
2: Przyszła wiadomość i policja przyjechała, sprawdziła i wyjechała. Piesek pobiegał i na tym się skończyło.
0: Sprawę bada policja. Za fałszywy alarm grozi do 8 lat więzienia. W naszym regionie maturę zdaje prawie 17 tysięcy uczniów. Jutro egzamin z języka obcego. Maturalny maraton potrwa do końca miesiąca, a wyniki matur poznamy 8 lipca. Ten temat będzie także tematem audycji Pytać każdy może. Czym jest współczesna matura? Jakie są jej mocne i słabe strony? O to swoich gości zapytam Magda Jasińska, a początek po Pulsie Regionu. Osoby z niepełnosprawnością coraz rzadziej doświadczają dyskryminacji, choć nadal jest sporo problemów, z którymi się borykają. O tym była mowa w rozmowie dnia z okazji przypadającego dziś Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z Martą Młynarczyk, prezes Fundacji Arkadia z Torunia, rozmawiała Adriana Andrzejewska-Kuras.
5: Osoby z niepełnosprawnością to bardzo szeroka grupa, ale można wyznaczyć kilka obszarów, w których nadal jest problem. To chociażby kwestia pracy. Osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej ją podejmują, ale borykają się z dyskryminacją miękką, czyli na przykład mają gorsze warunki płacy albo nie mają możliwości awansu. Z kolei osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są zbyt chętnie zatrudniane.
6: Często zaczyna się od tego, że u mnie nie ma takiej pracy. I jeżeli pracodawca otworzy się i pozwoli nam tam zajrzeć w swoje kuluary, to się często okazuje, że jest ta praca. Jeżeli spojrzymy na pracę 5, 7 czy 10 pracowników, to zawsze każdy z nich wykonuje jakieś proste czynności, które odbierają mu jakby czas pracy, który mógłby przeznaczyć na bardziej specjalistyczne czynności. I jeżeli pozbieramy sobie od tych kilku osób te proste czynności, które wykonują, no to się tworzy jakaś część etatu dla osoby z niepełnosprawnością.
5: Ważną kwestią jest dostęp do asystencji osobistej. Dziś ta usługa jest realizowana w ramach projektów, więc nie wszędzie jest dostępna. A to zdaniem Marty Młynarczyk świetne narzędzie, które pozwala być samodzielnym we własnym domu, bo asystent pomaga na przykład w załatwieniu sprawy w urzędzie czy wyjściu na spacer. Ustawa o asystencji osobistej ma wejść w życie w 2027 roku. Moja rozmówczyni jednak ma pewne obawy.
6: Wprowadza pewne ograniczenia, których nie ma dzisiaj w naszych usługach. Bariera wiekowa. Ustawą zostaną objęte osoby między 18 a 65 rokiem życia, podczas gdy kiedy bardzo dużo osób powyżej 65 roku życia korzysta z usług asystenckich. Tam, gdzie projekty już działają i ludzie są objęci wsparciem, warto, żeby też tam pozostały.
5: Cała rozmowa dnia na radiopik.pl i w naszej aplikacji. Dla Pulsu Regionu Adriana Andrzejewska-Kuras.
7: Temat tygodnia w Polskim Radiu PIK.
0: To problem alkoholowy. Nie dla alkoholu w ciąży, apelują specjaliści. Każda dawka jest szkodliwa. Toruńska Fundacja Daj Szansę prowadzi w regionie diagnozę FAST. To spektrum poalkoholowych uszkodzeń płodu. Powstają na skutek spożywania alkoholu przez kobietę w czasie ciąży. Skala jest duża.
8: Jest i problem, i zwiększająca się świadomość rodzin. Skala jest na pewno duża i na pewno nie zmniejsza się procentowo liczba urodzeń dzieci z FAS na przestrzeni lat. My rocznie około 100-120 diagnoz przeprowadzamy. Najwięcej do nas trafia osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki współpracy z ROPS-em diagnoza dla rodzin jest bezpłatna.
9: Każda ilość alkoholu może uszkodzić dziecko. To zależy też właśnie w jakim etapie rozwojowym w życiu płodowym ten alkohol był, natomiast wpływ ma ogromny. Mogą być dysmorfie twarzy, ale one nie są zawsze. Dziecko później siada, później chodzi, później mówi. Ciężko jest tym dzieciom się skupić, one nie słuchają, bo często te zaburzenia koncentracji uwagi sprawiają, że one nie wiedzą, że akurat to, co się mówi do nich. Te problemy są naprawdę bardzo duże i one nie znikają z wiekiem.
0: Mówiły prezes Fundacji Ewa Grobelska i psycholog Anna Wiśniewska. W Bydgoszczy trwa konferencja Konkurencja i Prawo o nieuczciwych praktykach. Rozmawiają naukowcy z całego kraju oraz przedstawiciele urzędów ochrony konkurencji i zamówień publicznych.
10: Wykorzystywanie przez producentów niektórych produktów informacji o funkcji AI w danym produkcie tylko i wyłącznie jako komunikatu promocyjnego, a w rzeczywistości tej funkcji AI tam nie ma. Na przykład idzie pani do sklepu z małym AGD i widzi pani szczoteczkę do zębów z funkcją AI, która odczytuje ruchy ręki i ona się dopasowuje do zęba. W rzeczywistości może być tak, że tam ta funkcja AI jest, ale AI washing polega na tym, że tej funkcji nie ma albo jest znikoma i nie ma znaczenia dla funkcjonowania produktu. Ale jak wejdziemy sobie na strony znanych marek, jeżeli chodzi o duże sklepy właśnie z tego zakresu w Polsce i wpiszemy tylko w nazwie AI, nam wyskoczy ponad 500 produktów. Ale nie każdy ma podstawy ku temu, bo nie każdy technologicznie w tym produkcie rzeczywiście AI posiada. Więc to jest tak zwany AI washing, czyli wprowadzanie w błąd co do funkcji danego produktu. I to też jest po pierwsze nieuczciwa praktyka rynkowa względem konsumentów. Po drugie nieuczciwe konkurowanie, czyli czyn nieuczciwej konkurencji względem innych przedsiębiorców, którzy tego nie robią.
11: Jacek Marczak, zastępca dyrektora delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Influencer to jest takie pojęcie osoby, która wpływa na odbiorców. Problem się pojawia wtedy, kiedy zaczynają mówić o produktach i reklamować je, nie zaznaczając tego, że jest to płatna reklama. To znaczy, że producent danego produktu, na przykład kosmetyków, zapłacił takiej osobie, influencerowi, za mówienie dobrze o tym danym produkcie. A to trzeba zawsze, zgodnie z przepisami polskimi, unijnymi, zawsze zaznaczyć, że jest to współpraca płatna.
0: Usłyszała nasza reporterka Monika Siwak. Warsztaty Mózg w dobrym stanie odbywają się w Toruniu. Eksperci podpowiadają, co jeść, by odżywiać mózg.
3: Dbajmy o to, żeby te posiłki były sycące, czyli staramy się, żeby w każdym posiłku było źródło białka, dobrego tłuszczu, węglowodanów złożonych i jakieś warzywko i owoc. Dobrze, żeby docelowo stanowiły połowę naszego talerza, ale jeżeli dopiero zaczynamy przygodę z zdrowym odżywianiem, to po prostu, żeby w każdym posiłku było albo owoc, albo warzywo i wtedy dopiero jemy sobie coś słodkiego po, a nie zamiast posiłku. To jest taka złota zasada w zasadzie zdrowego odżywiania.
12: Co w tej diecie jest u Was do poprawki, a czego pilnujecie?
13: No ja na pewno muszę więcej warzyw, wiesz? No i więcej się ruszać na pewno.
14: Ja muszę chyba więcej owoców i więcej wody pić.
15: Ja więcej warzyw i mniej słodyczy.
16: Czasami sama się ograniczam, żeby nie jeść słodyczy, ale nie zawsze wychodzi.
0: Usłyszeliśmy od psychodietetyczki Marty Tylcz oraz uczniów ze szkoły podstawowej nr 7. Warsztaty odbywają się w ramach Toruńskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Tydzień potrwa do piątku. W Pulsie Regionu to już wszystko. Kolejne wiadomości o 13. Dziś w regionie od 16 do 23 stopni, chmury i deszcz, możliwe burze, ciśnienie spada.
7: Reklama.
17: Magin Vasks Greek. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griga. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
18: Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
19: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
20: Reklama.

0: Wczoraj egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich maturzystów, rozpoczęły się matury i nie o tematach będziemy rozmawiać, bo dzisiaj już jesteśmy po matematyce, a o sensie matur. Moi goście tak na mnie teraz popatrzyli, nie wiem czy ze zrozumieniem, w studiu, jak już mówiłam, goście, kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic.
1: Dzień dobry.
0: Justyna Prut i Iwona Rostenkowska, nauczycielki, konsultantki Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli.
2: Dzień dobry.
0: I przedstawiciel uniwersytetów, profesor Roman Lepert, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pamiętają państwo swoje matury? Nie pytam, kiedy to było, absolutnie. Natomiast no, pewne zmiany zaszły. Czy nasze matury były czymś więcej, czymś takim bardziej ważnym niż to, co dzieje się w tej chwili? Pani Iwona Rostenkowska.
2: Pamiętam dobrze swoją maturę.
0: Tego się nie zapomina.
2: Nie, to jest przeżycie właśnie niezapomniane. Ja zdawałam maturę w takiej formule, która odbywała się jeszcze w szkole i trzeba było na przykład z języka polskiego wybrać jeden temat i go zrealizować. Natomiast matematyka była dnia następnego i z pięciu zadań wybieraliśmy trzy i je rozwiązywaliśmy. Czy to był stres? Pewnie tak. Ale do opanowania.
0: Gdyby to nie był stres, to byśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali i byśmy pewnie nie pamiętali swoich matur, prawda, pani kurator?
1: Tak myślę. Poza tym jest to taki pierwszy ważny egzamin życiowy i każdy z nas pamięta te emocje, które towarzyszyły. Myślę, że większość uczniów ma poczucie, że jest dobrze przygotowana, więc te emocje trochę są tłumione, ale zawsze, ponieważ jest to takie przeżycie, że podchodzę do matury, która jest takim wstępem do dorosłości, no to pamięta się. Oczywiście, że też doskonale pamiętam swoją maturę i trochę żałuję, że ten czas już minął. Nawet ze stresem.
0: Pani Justyna Prut?
4: Ja myślę, że wspominam maturę bardzo sympatycznie. Nie przypominam sobie stresu. Nie wiem dlaczego, ale moje dwa ulubione przedmioty w szkole to język polski i matematyka. Więc pierwsze dwa dni matur jakoś tak spokojnie, a reszta to już jakoś tak poszła. Ale myślę sobie, że dzisiejsza młodzież, która mówi tekstem powtarzanym przez młodzież, matura to bzdura, ukrywa swoje emocje. Jednak matura jest bardzo ważna, decyduje o tym, co będziemy robić w dorosłym życiu. W pewien sposób nie musimy wykorzystywać matury i tych punktów, które tam dostaniemy i procentów i robić tego, co tam nam na tej maturze najlepiej wyszło. Natomiast bez tej matury jest bardzo trudno.
0: Profesor Roman Lepert też tak podchodził ze spokojem do swojej matury?
3: No, pamiętam, że towarzyszyły mi emocje, zwłaszcza w przypadku matematyki obowiązkowej, wtedy, kiedy przystępowałem do egzaminu maturalnego. Natomiast jak już mielibyśmy uogólnić i wyjść poza osobiste doświadczenia, to zwróciłbym uwagę na to, że ta zmiana, która się dokonała w przypadku nas wszystkich tutaj obecnych, polega przede wszystkim na tym, że co prawda wtedy, kiedy my przystępowaliśmy do matury, ona też miała status egzaminu państwowego, ale była egzaminem wewnętrznym, przeprowadzanym w danej szkole. Na poziomie szkoły powoływaliśmy komisje egzaminacyjne i tak dalej. Dzisiaj natomiast matura jest egzaminem zewnętrznym, jednolitym w skali całego kraju, którego wyniki decydują o możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia. No i uczelnie mają dzisiaj tę komfortową sytuację, że mogą porównywać wyniki poszczególnych kandydatów niezależnie od tego, gdzie oni przystępowali do matury. I z tego punktu widzenia paradoksalnie można by powiedzieć, że znaczenie matury wzrosło. Kiedyś przecież, pamiętacie państwo doskonale, oprócz matury za miesiąc czy za dwa miesiące zdawaliśmy egzaminy wstępne na studia. Dzisiaj egzaminy wstępne pozostały na nielicznych kierunkach, zwłaszcza takich, na których sprawdza się uzdolnienia czy umiejętności, natomiast w większości przypadków mamy do czynienia z rekrutacją na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Jak my patrzymy na to z perspektywy uczelni wyższych, to zauważamy, że No ze względu między innymi na nisze demograficzne, a z drugiej strony ze względu na coraz większą liczbę ofert, które uczelnie przygotowują, mamy do czynienia z coraz mniejszą liczbą kierunków studiów, w przypadku których trzeba rywalizować o miejsce.

0: na studiach. No taki status elitarności zachowała ciągle medycyna, ale już na przykład w znacznie mniejszym stopniu prawo. Są też takie kierunki, które są, nazwijmy to tak umownie, sezonowo popularne i one w pewnym momencie cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów, a w kolejnych latach na przykład to zainteresowanie spada, ale to już zupełnie inna kwestia. Nie chciałbym tutaj oczywiście zdominować tej naszej rozmowy wątkiem rekrutacji i roli matury w rekrutacji na studia.
1: Natomiast matura stała się, to co powiedział pan profesor, miarodajna, bo jest egzaminem zewnętrznym. Natomiast czy rzeczywiście potrzebny jest aż tak wielki stres młodym ludziom? Przed momentem rozmawialiśmy tutaj z niedawną maturzystką, no i ona mówi, wspomina ten egzamin jako wyjątkowo stresogenny moment. Pani kurator.
2: To chyba wszystko zależy od osobowości danego ucznia. Jeden stresuje się bardziej, drugi mniej. Jeden potrafi ten stres jakoś skanalizować. Słuchałam wczoraj wypowiedzi właśnie maturzystów, którzy byli jeszcze przed egzaminem i wielu na przykład chłopców mówią, że na luzie, tam podchodzimy na luzie i wydaje mi się, że to stworzenie sobie takiej myśli, że ja jestem na luzie, to też jest jakaś pojemność dla stresu i bardzo dobrze, że sobie tak potrafią to skanalizować. Natomiast kwestia danej osoby decyduje, osobowości decyduje o tym, czy ten stres uzewnętrzniamy, czy nie.
1: Ale czy te egzaminy w tej chwili to są egzaminy dojrzałości? Czy matura rzeczywiście stała się takim egzaminem dojrzałości? Osiągamy dojrzałość, zdając maturę. Pani Iwona Rastankowska.
3: No, zastanawiam się, czy to jest w dalszym ciągu ten egzamin dojrzałości. Jeśli spojrzymy na, no właśnie, na taką sytuację pracy ze stresem, no to rzeczywiście można to
1: odczytać. Chociaż wcześniej
3: jako,
1: ten stres się pojawia, bo tych egzaminów się namnożyło w ostatnich latach.
3: Oczywiście,
1: prawda?
3: Bo jest egzamin ósmoklasisty. Więc jeśli spojrzymy na to w tej kategorii, to rzeczywiście jest to w pewnym sensie taki egzamin dojrzałości, dotyczący tego, jak radzić sobie z sytuacją wyjątkowo stresującą, nieprzyjazną. Natomiast on rzeczywiście w tej chwili, egzamin maturalny w tej formule, o której mówił pan profesor, rzeczywiście albo otwiera, albo zamyka pewne furtki, więc dla osób takich mocno zdeterminowanych, już zdecydowanych na 100%, że chcą studiować dany kierunek, na przykład na danej uczelni, to może być trudna sytuacja, mało komfortowa, bo borykają się wtedy z taką straszliwą presją. Muszę uzyskać jak najlepszy wynik.
1: A jak państwo pewnie rozmawiają, szczególnie pan profesor rozmawia z przyszłymi studentami, to oni zdając, podchodząc do matury, wiedzą, że to jest przepustka dla nich na dobre uczelnie?
0: Tak. Większość maturzystów, którzy planują podjąć studia, tu od razu uwaga na marginesie, że wyniki badań pokazują nam, że tych, którzy planują podjąć studia, jest niestety mniej niż było kiedyś. Znaczy ten sposób myślenia, który dominował przez dziesięciolecia, że kończę na przykład liceum ogólnokształcące i od razu po liceum ubiegam się o przyjęcie na studia, należy już raczej do przeszłości. Dzisiaj średnio co na 10-6 maturzystów rozważa podjęcie studiów stacjonarnych, ale wracając do pytania pani redaktor, bo znowu trochę odbiegłem od tematu, wracając do pytania pani redaktor, tak, znaczna grupa maturzystów ma pełną świadomość tego, że wynik, jaki uzyskają w trakcie tego egzaminu, decyduje o możliwości przyjęcia na określony kierunek w określonej uczelni, bo to jeszcze właśnie musielibyśmy tu zniuansować ze względu na wymagania stawiane przez poszczególne uczelnie. Czasami jest to na przykład tak zwany próg wejścia, poniżej którego w ogóle ubieganie się o przyjęcie na studia nie jest możliwe. No i rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na rolę egzaminu maturalnego jako czynnika selekcyjnego przy przejściu na wyższy szczebel edukacji, to niewątpliwie odgrywa on bardzo duże znaczenie.
1: Pani kurator, a co by było, gdyby tej matury nie było?
2: No nie byłoby dobrze. Pewno ta forma matury musi ewoluować, bo tak się zmienia rzeczywistość, że powoli zmierzamy do tego, że ten egzamin będzie wyglądał zupełnie inaczej. Już w tej chwili się odbywają egzaminy na przykład dla prawników, którzy są na aplikacjach w zupełnie inny sposób, w pomieszczeniach, gdzie nie ma dostępu do internetu i nie ma takiego zagrożenia, że ktoś może się posiłkować jakimiś podpowiedziami z zewnątrz. I na pewno ku temu zmierzamy, że będziemy pewno pisać na komputerach, ale bez dostępu do internetu. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała ta matura za powiedzmy 5 lat, ale zmierzamy do zmian, bo one są konieczne. Rzeczywistość się tak szybko zmienia, technologie się zmieniają, że no, musimy się też zmienić. Nie tylko chodzi o przeciwdziałanie temu, żeby to był uczciwy egzamin, tylko żeby wyglądał trochę inaczej, żeby się dostosował do rzeczywistości.
1: Przedstawicielka języka polskiego, pani Iwona Rostankowska, sobie wyobraża, żeby pisać maturę z języka polskiego na komputerze?
3: Wyobrażam sobie. Nawet powiedziałabym, czekam na ten moment, ponieważ wyeliminowany zostanie wtedy jeden element, który zdecydowanie utrudnia pracę egzaminatorom, mianowicie sposób zapisu. Choć dzisiaj uczniów ze stwierdzoną dysfunkcją, dysgrafii jest... no powiedzmy kilka procent, gdzieś tak w okolicach 10%, to oczywiście mamy tak zwanych niezdiagnozowanych dysgrafików i wtedy my, egzaminatorzy, kiedy dostajemy taką kopertę, pracujemy o wiele wolniej, ale też myślę sobie, że podstawowym elementem wyposażenia egzaminatora, uważnego egzaminatora, staje się wtedy szkło powiększające, bo ono pozwala nam odczytać te niuanse zapisane w arkuszu.
1: A to rzeczywiście w tę stronę idziemy, żeby język polski pisać na komputerze? To przecież w ogóle nie będą potrafili pisać odręcznie.
2: Rozmawia się o tym. To nie znaczy, że idziemy w tę stronę. No, kaligrafia jako przedmiot na pewno się już skończył i musimy dbać o to, żeby móc umieć pisać, nie tylko czytać i liczyć, ale pisać również, niezależnie od tego, jaki zawód będziemy wykonywać. No niemniej, no osiągnięcia technologii, no musimy uwzględnić, bo to byśmy udawali, że tego nie ma.
1: Matematyka na komputerze, już oddaję głos.
4: Myślę, że z matematyką na komputerze dzisiaj byłby problem. Mhm. Większość uczniów, którzy mają takie prawo i mogą pisać na komputerze egzamin, czy to egzamin ósmoklasisty, czy maturalny, na komputerze rezygnują, dlatego że wpisywanie dosyć skomplikowanych wzorów wymaga wprawy, a uczniowie tej wprawy nie mają, nie piszą w tych programach właśnie w edytorach równań, albo na przykład w edytorach rysunku, gdzie trzeba robić rysunki i jednak na razie uczniowie rezygnują, ale być może zmieni się podstawa programowa, będą możliwości takie, żeby uczniowie ćwiczyli właśnie zapisywanie też tekstów matematycznych i rysowanie, no i wtedy myślę, że byłaby dopuszczalna.
1: Wszystko przed nami. Panie profesorze.
0: No właśnie ja, kontynuując wątek, który pani podjęła, powiedziałbym, że znając zdolności adaptacyjne systemu edukacyjnego, skłonny jestem zgodzić się z tym stwierdzeniem, że jeżeli pojawi się na przykład zapowiedź przeprowadzania egzaminu maturalnego w taki sposób, o jakim rozmawiamy, to szkoły również się do niego dostosują. Uczniowie nabędą takie umiejętności, które umożliwią im zdawanie egzaminu w ten sposób, ale chciałem nawiązać jeszcze do tego wątku, który pani redaktor podjęła, tego niepokoju, który się pojawił w pani pytaniu, czy w tę stronę idziemy. Zadaję studentom, zwłaszcza po tym doświadczeniu ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczonych, przypomnę tylko, że tam zdarzyła się taka sytuacja, że w jednym tylko stanie, bodajże to był stan Nevada, zakwestionowano 18 tysięcy podpisów młodych ludzi, którzy po raz pierwszy wzięli udział w wyborach.
1: Może po raz pierwszy się podpisywali.
0: A to dlatego, że ci młodzi ludzie nie potrafili się podpisać, bo ta sytuacja wymagająca ręcznego podpisu była pierwszą sytuacją, z jaką oni się spotkali, ponieważ wcześniej już właśnie z tego typu narzędzi korzystali. Więc tu rzeczywiście chyba zasada złotego środka byłaby najlepsza, żebyśmy jednak nie ulegali skrajnościom, prawda?
3: Tym bardziej, że sprawność grafomotoryczna, no ona jednocześnie bardzo, w sposób bardzo istotny łączy się ze sprawnością, że tak powiem, intelektualną, z pracą mózgu, więc tutaj nie da się tego tak jednoznacznie odciąć i powiedzieć, że dobra, od tej pory nasi uczniowie już nie będą pisać ręcznie, przechodzimy na komputery, tablety i tak dalej. To chyba nie tędy droga jednak.
0: A z drugiej strony rzeczywiście, tak jak pani kurator mówiła, trudno nie zauważyć tych zmian, które następują. Jak przychodzę dzisiaj na wykład, to zastanawiam się, co robią ci studenci w swoich smartfonach czy tabletach. Przechodzę się po sali i widzę, że oni sobie robią notatki w ten sposób, tak? Więc no właśnie, mamy do czynienia z taką, z takim napięciem, można by powiedzieć.
4: Ale
0: taką.
4: Z drugiej strony, ja myślę też o jeszcze jednej rzeczy. Jednak pisanie ręczne, oprócz tego, że no, ćwiczymy to pisanie i rzeczywiście się podpiszemy w dokumencie tak jak trzeba, wymaga na nas taką uważność. I myślę sobie, że takie zastosowanie pisania na komputerze, czyli przyspieszenie, spowoduje, że my tą uważność znowu gdzieś zgubimy po drodze. A tego nam brakuje. Właśnie tutaj przed audycją rozmawialiśmy, że brakuje uczniom uważności w czytaniu, w oglądaniu ilustracji, tabel, jakichś przetwarzaniu informacji. Także...
1: Ale czy ktoś uczy uważności w szkołach? Pani kurator.
2: No właśnie... Na tym polega myślenie nowoczesne, że trzeba wrócić do umiejętności, do kompetencji miękkich, do kształcenia kompetencji miękkich, wśród nich również uważności. I to są takie umiejętności, które się każdemu przydają, bez względu na to, ile ma lat. I to jest niesłychanie ważne.
1: Żyjemy w ciągłym pośpiechu, nie ma na to czasu.
2: Tak jest. I jestem daleka od tego, żeby wpadać ze skrajności w skrajność. To nie chodzi o to, żeby wszystko pisać ręcznie albo wszystko pisać na komputerze, tylko ważne jest, żeby wypośrodkować, żeby wiedzieć, kiedy się posługiwać narzędziami najnowszej technologii, a kiedy po prostu tym dobrym, sprawdzonym, starodawnym pismem, ale uważność, bez względu na to, czy to będzie najnowocześniejszy model komputera, czy pisania ręcznym, zawsze musi być. Chociażby w zrozumieniu polecenia, jakie się stawia przed młodym człowiekiem, które ma zrealizować poprzez pisanie w takiej czy innej formie.
1: Drodzy Państwo, gdyby Państwo chcieli dołączyć do naszej dyskusji, o coś nas zapytać, ewentualnie powspominać swoje matury, zapraszam 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzisiaj o maturach rozważamy, to zanim przejdziemy gładko i elegancko do kolejnego tematu związanego z maturami, to spytam o dzisiejszą maturę. Matura z matematyki na razie przebiegła spokojnie, tak? Z tego, co my wiemy do tej pory?
2: Przebiegła spokojnie, znaczy przebiega, bo ona jest jeszcze, ona trwa.
1: Do 13:00.
2: Tak, ona trwa, więc jeszcze myślę, że siedzą maturzyści i sprawdzają, czy to, co napisali, to jest na pewno słuszna decyzja.
1: Chyba już się skończyła, do 12:00, do 12:00
2: był
1: matura.
2: Był drobny incydent w jednym z liceów bydgoskich, ale został opanowany. Informacja o tym, że jest bomba, trochę sparaliżowała społeczność maturalną, ale została opanowana, dlatego że młodzież została zgromadzona w sali gimnastycznej i potem przeszła już do tych sal, w których miała pisać egzamin i myślę, że uspokoili się i mam nadzieję, że osiągną jak najwyższe wyniki.
1: Wczoraj język polski też spokojnie.
2: Też spokojnie.
1: Czy to, że maturę mamy od iluś lat z matematyki obowiązkową, to dobrze dla przyszłych chociażby studentów?
4: Ja myślę, że tak. Pod warunkiem, że uczymy, że liczy się po coś, nie tylko dla liczenia, liczenie dla liczenia, tylko że to ma jakiś sens i gdzieś to możemy wykorzystać. I w tym też kierunku idzie nowa podstawa programowa, żeby pokazywać uczniowi przydatność matematyki. Z drugiej strony to, że matura jest obowiązkowa już parę ładnych lat, też umożliwia uczniowi lepsze przygotowanie się do matury, bo ja zawsze się śmieję, następuje taka powtarzalność zadań, powtarzalność schematów i rzeczywiście kilka zadań standardowych, pomimo różnych zmian w podstawie programowej, powtarza się co roku. Także myślę i jestem pewna właściwie, że nasi uczniowie tutaj sobie poradzą i to im pomoże. Myślę też o tym, że niektórzy z nas sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że tą matematykę wykorzystują. Wczoraj rozmawiałam z panią doktor, lekarzem i mówi, jakbym musiała zdawać maturę teraz z matematyki, na pewno bym sobie nie poradziła. Ja mówię, no na pewno do takiego lekarza, który nie potrafi liczyć, to ja bym nie przyszła. Więc wszyscy sobie radzimy. Kierunki związane z socjologią, z psychologią, tam jest mnóstwo całe badań z pedagogiką, gdzie wszędzie te liczby przetwarzamy. I myślę sobie, że ważną rzeczą jest to, żeby widzieć, że te badania to nie tylko słupki, tylko wyciągać prawidłowe wnioski.
1: Chociaż jak co roku rozmawiamy z naszymi słuchaczami w audycji popołudniowej, to zwykle słyszę od naszych no już doświadczonych słuchaczy, po co mi to była ta matura z matematyki, do niczego się nie przydała. Pewnie sobie nie zdajemy sprawy, w których momentach jak najbardziej nam się przydaje, pani kurator.
2: Bardzo nam się przydaje i uważam, że matematyka jest bardzo potrzebna i niepotrzebnie z kolei przedstawia się ją jako takiego smoka nie do pokonania albo do pokonania tylko przez nielicznych, bo matematyka jest bardzo logiczna i jeśli buduje się wiedzę matematyczną tak jak klocki Lego od podstaw z podejściem pozytywnym, to nie będzie stanowiła żadnego kłopotu ani dla maturzysty, ani dla człowieka dorosłego. Mało tego, wtedy będziemy dopiero czuli, jak bardzo nam jest potrzebna w życiu, chociażby w tym, że potrafimy syntetyzować, potrafimy nie tylko liczyć, ale logicznie działać, potrafimy stwarzać pewne algorytmy w naszej pracy. Mało tego, w naszym życiu osobistym potrafimy też budować pewne algorytmy. To wszystko wynika z myślenia matematycznego.
1: Rozwiązywanie zadań matematycznych może być tak przyjemne, jak na przykład rozwiązywanie krzyżówek, szarat, czy też sudoku, tak?
4: Myślę, że tak. Też miałam kiedyś taką rozmowę dosyć miłą z księdzem, który powiedział, spóźniłem się na mszę, zapomniałem, rozwiązywałem sudoku. Bardzo lubiłem matematykę zawsze, więc to już jako żart. Myślę też, że są osoby, które przy matematyce, przy liczeniu, przy rozwiązywaniu łamigłówek odpoczywają i przenoszą to na swoje takie zachowania też zawodowe, gdzie ta matematyka i to liczenie dla nich nie jest trudne. I myślę, że praca, tak jak pani kurator powiedziała, z cierpliwością, ze spokojem i z takim, ja myślę też, jeżeli chodzi o naszych uczniów, z zaufaniem, że ten nauczyciel ich poprowadzi tak, jak trzeba. Trzeba też obdarzyć, no nie zawsze sukcesy osiągamy w pierwszej próbie. I myślę sobie, że to też jest ważne, żeby obdarzyć naszych nauczycieli zaufaniem, że poprowadzą nas dobrze, że wiedzą, co robią i że na pewno się uda.
1: Panie profesorze, a tak z pana punktu widzenia byłby koniec świata, gdyby tej matematyki na maturze nie było?
0: Końca świata pewnie by nie było, bo zwróćmy uwagę na to, że przez kilka lat matematyki na maturze nie było. Odczuliśmy pewnie jakieś tego konsekwencje, ale koniec świata nie nastąpił. Natomiast ja zwróciłbym uwagę jednak na takie dwie kwestie, które są w tym przypadku istotne. Otóż mamy w dyskursie publicznym o maturze, o którym pani redaktor wspomniała, jednak ten mocno wybrzmiewający głos, z którym wszyscy się spotykamy, że matura z matematyki nie powinna być obowiązkowa. Jego źródło stanowią przede wszystkim ci, którzy mieli problem ze zdaniem matury z matematyki lub też właśnie obawiają się matury z tego przedmiotu, bo taki głos wybrzmiewa zarówno ze strony rodziców, paradoksalnie również spotykam go w przypadku nauczycieli, może nie matematyków, ale nauczycieli innych przedmiotów. studentów, ale wybrzmiewa też ze strony samych uczniów. Jak pośledzimy sobie na przykład różne grupy funkcjonujące w mediach społecznościowych, no to tam bardzo dużo na ten temat możemy przeczytać. Natomiast ja zwróciłbym uwagę na pewną ważniejszą jeszcze kwestię. Otóż jak patrzymy sobie na wyniki egzaminów maturalnych, to widać jednak, że matematyka jest częściej powodem niezdanej matury niż inne przedmioty, niż język polski czy niż język obcy. Mówię o poziomie podstawowym, prawda? To po pierwsze. Po drugie, jak patrzymy na rozkład, jaki uzyskujemy, to widać wyraźnie, że mamy dwie takie grupy uczniów. Po pierwsze tych, którzy zdają egzamin bardzo dobrze i to jest ważne dla nich na przykład przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na politechnikach albo na różnego rodzaju kierunkach technicznych, a po drugie mamy do czynienia z taką grupą uczniów, którzy mieszczą się w tym dolnym stanie, jeżeli można tak to określić, czyli uzyskują gdzieś koło 30%. Problem, jaki mamy, to jest to rozwarstwienie i brak tego środka. Jak popatrzymy sobie na dane, które publikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, ja przygotowując się za poprzednie lata, oczywiście ja przygotowując się do dzisiejszej rozmowy spojrzałem na takie dane, to rzeczywiście w przypadku matematyki ten odwrotny niż krzywa Gaussa rozkład jest zaskakujący.
1: Pani Justyna.
4: Ja myślę, bo ja też sobie jeszcze raz przeglądałam z ostatnich lat i ten zapadnięta krzywa Gaussa się śmieje, bardziej się pojawia na matematyce w przypadku egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku matury krzywa Gaussa jest pochylona w kierunku lepszych wyników. W przypadku matury na poziomie podstawowym. Nie mówię o rozszerzonej, bo to tam jest zupełnie inaczej. I dominantą w ubiegłym roku było 100%, czyli najczęściej pojawiającym się wynikiem na maturze podstawowej. Więc to nie jest tak do końca, myślę, że mamy ten środek, że mamy mało osób w tym środku. Dlatego mówię, że to bardziej idzie w kierunku ósmoklasisty. Tak, tam to rozwarstwienie widać, taki ten podział wyraźny. Na poziomie szkoły średniej udaje się to troszkę poprawić, no ale myślę, no nie zadowolimy wszystkich, to się nie da.
2: Tak, ale 30%, proszę Państwa, to jest tak mało, 30%, że na poziomie podstawowym, że to są wymagania, które powinien osiągnąć każdy, kto chce się pochwalić, że ma egzamin maturalny.
1: Mamy telefon, za moment wrócimy do naszej rozmowy. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, witam.
1: Słuchamy.
5: Temat matematyki, fantastyczne są tu Państwa tłumaczenia, nawet można powiedzieć momentami egzotyczne, bo ja bym wolał jednak po lekarza, który by miał duże pojęcie o biologii niż matematyce. Większe znaczy się. Ja uważam, że w ogóle powinny być przedmioty do wyboru, bo zamyka się całe spektrum zainteresowań zgraniem, jak się też on jest narzuconych przedmiotów i ci ludzie po prostu są nie mogą się dalej rozwijać. To jest całkowita pomyłka, bo ktoś, kto chce zostać historykiem, no i wie o tym zawsze, że on chce ten historyk, choć nie wiem akurat, czy ta matematyka na tym poziomie jest tak niezbędna w jego życiu. Uważam, że będzie przeszkodą w jego rozwoju. Dziękuję
1: bardzo. Pani Justyna Prut?
4: Ja chciałam powiedzieć, że ja jednak wolę lekarza, który potrafi liczyć. Jakby mi anestezjolog się pomylił, dając dawkę, albo jakiś inny lekarz i dałby mi za dużo, ja dosyć mało ważę, więc jakby mi dał za dużo i bym się nie obudziła, byłoby mi przykro, myślę. Też chciałabym powiedzieć o historykach, a badanie czasu pochodzenia źródeł jakichś naszych eksponatów też odbywa się liczeniem matematycznym z wykorzystaniem rozpadu promieniotwórczego węgla, więc ja myślę sobie, że jednak jest przydatna. Ja nie mówię, że to jest główne źródło, bo lekarz wiadomo, że musi znać i anatomię i fizjologię i oczywiście farmację, czyli chemię też musi zdać i inne rzeczy, a przede wszystkim być też dobrym psychologiem, żeby z nami rozmawiał. Natomiast nie możemy zupełnie odsuwać, że nam liczenie zupełnie jest niepotrzebne. Także myślę, że w każdym zawodzie trochę matematyki jest.
1: Pani kurator.
2: Jeżeli ktoś zdaje na 30% matematykę na poziomie podstawowym, to znaczy, że przynajmniej na poziomie tym minimalnym umie myśleć logicznie. A taki musi być człowiek, który zdaje maturę. matura nie zamyka drogi do tego, żeby wybrać cały szereg przedmiotów, bo do 6 można wybrać. Jeśli ktoś jest humanistą, może zdawać język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie, łacinę, wiedzę o sztuce, wiedzę o muzyce. Cały szereg przedmiotów jest, które mogą dać mu,
1: nie zamyka mu
2: satysfakcję,
1: się drogi,
2: tak, że sprawdził się w swoich zainteresowaniach i w swojej wiedzy.
1: 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Za moment wracamy do naszej rozmowy.
6: Polskie Radio PIK.
1: To, że matura się zmienia, to wiemy. Natomiast jakie są mocne i słabe strony obecnej matury, pani kurator?
2: Na pewno do mocnych stron należy to, że jest porównywalna.
1: Czyli zewnętrznym egzaminem.
2: Ten
1: tak?
2: Wątek się już tutaj pojawił i niezależnie od tego, czy jestem z Podkarpacia, czy z Kujaw i Pomorza, ten egzamin jest taki sam i mogę być przyjmowany na studia w sposób sprawiedliwy, bo wynik jest porównywalny. Myślę, że słabym jak gdyby akcentem jest to, że ona jest taka troszkę bezduszna, no bo ta matura dawna pokazywała czasami ucznia, który był pracowity, wytrwały, ale nie umiał sobie radzić ze stresem i komisja wiedziała, że to jest uczeń pracowity, że on ma dużą wiedzę i mogła jak gdyby ten czynnik...
1: Ta matura pokazywała też zdolne golenia.
2: Również ten czynnik ludzki mógł po prostu zaistnieć i można było jak gdyby tak podejść bardziej lajtowo do tego, co się słyszy albo co się czyta w przypadku egzaminu pisemnego. No niemniej to też jest egzamin dojrzałości, że radzę sobie ze stresem i pokazuję, że w każdej sytuacji ten wynik powinien odzwierciedlać moją wiedzę.
1: Pani Iwona Rastankowska, tak patrząc na język polski?
3: Myślę, że rzeczą niezwykle istotną jest to, że ten egzamin ma swoją formułę. Są odpowiednio przygotowane, wcześniej standaryzowane arkusze. One nie zaskakują właściwie uczniów, ponieważ na przykład w odniesieniu do języka polskiego wiadomo, że egzamin maturalny w tej formule 2023 składa się z trzech części: język polski w użyciu, test historyczno-literacki i redagowanie wypowiedzi argumentacyjnej. Więc tutaj no nie ma nic takiego, co by ucznia zaskoczyło, tym bardziej, że to też warto podkreślić, to jest egzamin bardzo ściśle zespolony, że tak powiem, z egzaminem ósmoklasisty. Formuły są podobne, rozumienie czytanego tekstu jest oczywiście sprawdzane. Praca z tekstem literackim, nieliterackim, redagowanie wypowiedzi argumentacyjnej.
1: Czyli same mocne strony?
3: Dla niektórych to są mocne. Nie. A mamy całą grupę uczniów, którzy na przykład świadomie nie piszą na egzaminie ósmoklasisty rozprawki, bo uważają, że to jest forma wypowiedzi bardzo trudna i w takim razie wybierają opowiadanie. No, powiedzmy sobie szczerze, na egzaminie maturalnym tylko wypowiedź argumentacyjna jest do zredagowania.
1: Panie profesorze,
0: już włączam się do tej rozmowy. Otóż na dwie takie sprawy chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, matura jest egzaminem zewnętrznym, ale jednak przeprowadzanym siłami szkoły, do której uczeń uczęszczał i w oparciu o jej bazę i tak dalej, i tak dalej. Mnie w pewnym momencie bardzo ucieszyła taka zapowiedź, ale ona pojawiła się tylko raz, potem nie zauważyłem powrotu do niej, którą sformułował dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, pan profesor Gajderowicz, mówiąc o tym, że intencją przygotowujących reformę edukacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której matura zostanie wyprowadzona ze szkoły. Mówię o tym dlatego, że matura ma jednak to do siebie, że dezorganizuje pracę szkoły, tak? Znaczy pozbawia pozostałych uczniów możliwości przez kilka dni uczęszczania do szkoły, no bo musimy zapewnić warunki do odbycia tej matury. I druga sprawa, na którą zwróciłbym uwagę, którą obserwujemy wszyscy, to jest paragrafizacja matury. Mówiąc o paragrafizacji, mam na myśli to, że coraz częściej spotykamy się z różnego rodzaju odwołaniami, znaczy okręgowe komisje egzaminacyjne spotykają się z różnego rodzaju odwołaniami. No i jak to jest w takich sytuacjach, tworzy się wręcz swego rodzaju rynek, tak? Czytamy, ja nie mam okazji tego obserwować na podstawie osobistego doświadczenia, nie mam niestety dziecka, które przystępowałoby do matury, ale z medialnych doniesień wynika, że wytworzył się rynek pisania odwołań od wyników egzaminów maturalnych, co jest czymś dla mnie zaskakującym, no ale ja to traktuję właśnie jako konsekwencje takiej postępującej paragrafizacji, że musimy wszystko uregulować bardzo szczegółowymi przepisami. Anegdotę opowiem, jeżeli Państwo pozwolicie. Gościłem wczoraj i dzisiaj profesora Łukaszewicza, emerytowanego już profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, i on wspominaliśmy między innymi maturę, i on wspominał taką historię, jak to był bardzo dobrym, jeżeli chodzi o pisanie wypracowań z języka polskiego, ale popełnił na egzaminie maturalnym trzy błędy. Trzy błędy kiedyś oznaczały ocenę niedostateczną. I co zrobiła nauczycielka, która sprawdzała egzaminy maturalne? Otóż zaprosiła go do domu, oczywiście mówię teraz o pewnym nadużyciu, tak? I poprosiła go, żeby te błędy poprawił, bo to tak wyglądało kiedyś, że nauczyciel brał te prace maturalne do domu i je sprawdzał. Mówię oczywiście o tym humorystycznie, ale dzisiaj, no właśnie w sytuacji, kiedy każde nasze postępowanie jest uregulowane szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi, okazuje się, że te rozwiązania są obosieczne, tak? To znaczy z jednej strony...
1: Bezduszne też.
0: Ale też obosieczne, że z jednej strony one bardzo precyzyjnie określają, jak my się mamy zachować, ale z drugiej strony są przeciwko nam używane tak również.
1: Pani kurator, czy to jest możliwe, żeby matura na przykład na narodowym?
2: Myślę, ja przed chwilą wspominałam właśnie, że w tym kierunku zmierzamy, żeby wyprowadzić maturę ze szkoły, bo będą bardziej obiektywne zewnętrzne okoliczności, że uczeń pisze w takich warunkach, że nie ma możliwości komunikowania się z niczym, no ale ani z nikim, ale to oczywiście wymaga odpowiednich nakładów finansowych i to nie są rzeczy takie na pstryczek, że sobie wymyślimy, że w tym roku zrobimy tak, bo musi być do tego odpowiednie baza lokalowa i ludzka też, bo pomyślmy, że ci sami nauczyciele, jeśli będą nawet w innym budynku, to dzieci, które wrócą do szkoły na lekcje, nie będą miały z kim mieć tych zajęć, więc nie są to takie proste rzeczy do rozwiązania, ale na pewno myśli się o tym. Sądzę też, że jeśli młodzi ludzie w liceum w czasie matury mają trzy dni, bo to jest polski, matematyka i język obcy, najczęściej angielski, w tym trzy dni wolne mają, to nauka polska się nie zawali przez to, że oni nie korzystają z wiedzy. Może trochę odpoczną, wrócą z pełni sił, więc nic się nie dzieje. Gdyby to był cały tydzień, to już można by myśleć, że strata jest większa. Maluchy w podstawówce nie mają takiej sytuacji, bo tam są też funkcje opiekuńcze, więc to jest bardzo ważne. Rodzice no, coś muszą zrobić z tym dzieckiem, jeśli nie chodzi ono do szkoły, więc w czasie egzaminu ósmoklasisty to są tylko na ogół dwa dni, pomimo, że są trzy dni egzaminu, ale ten trzeci dzień na ogół już dzieciaki są w szkole, a poza tym wiem, że dyrektorzy są świetnymi menadżerami, świetnymi i tak organizują pracę szkoły, że może się odbywać i jedno, i drugie i mało tego, ten egzamin rzeczywiście przebiega w ciszy i w spokoju. Nie mamy takich doniesień, że są zaburzenia. Zresztą mam doświadczenia jako dyrektor szkoły i wiem, że można zorganizować egzamin, zresztą te wszystkie poza polskim, matematyką, językiem angielskim jednak przebiegają w trakcie normalnej nauki.
1: Czy jak się znajdzie miejsce w danym mieście, w miejscowości, to być może ta matura będzie...
2: Tak, ale jeszcze trzeba organizacyjnie siły tutaj no, przystosować do tego, żeby egzaminatorzy byli fizycznie i tu, i tu.
1: mocne i słabe strony matury z okiem i uchem matematyczki?
4: Ja myślę sobie, że osoby, które mają problemy z matematyką, boją się jej po ludzku, to dla nich pisanie w swojej szkole, w miejscu, które znam, z ludźmi i nauczycielami, których chociażby znam z widzenia, bo oczywiście żaden matematyk, który ich uczył, nie siedzi w komisji ani wychowawca, ale jest to ktoś, kto mnie zna, wydaje mi się, że pomaga w zdawaniu. Sama świadomość, ja zawsze mówię też, pracując też z nauczycielami obecnie, że przede wszystkim w matematyce liczy się cierpliwość, systematyczność i to, w jaki sposób komunikujemy porażki. Jeżeli ten uczeń wie, że 3 razy mu nie wyszło, a 5 razy mu wyszło, to ten nauczyciel wie, że mu też czasami wychodzi i on się czuje pewniejszy w swoim miejscu, więc pewnie jedni woleliby tak, drudzy tak. I nie ma chyba dobrego, złotego środka. Myślę, dobrego wyjścia nie ma.
1: Przez cały maj matury, pani kurator?
2: Do 21 maja są egzaminy pisemne, do końca maja są ustne. W zależności od szkoły, od ilości maturzystów, jak to jest zorganizowane. A to
1: na wyniki jest będziemy obfity. Musieli długo
2: do 8 lipca, tak.
1: Dlaczego tak długo?
2: No bo określonymi siłami ludzkimi.
1: Nie przepuszcza
2: ludzkimi.
1: Się tego przez maszyny.
2: No właśnie, to nie są skanery, które decydują o tym, czy taki, czy inny wynik jest.
1: Sztuczna inteligencja też nie ocenia.
2: Na szczęście nie, bo ona się też myli. Ocenia człowiek i to człowiek przygotowany do tego, żeby móc oceniać. I dlatego 8 lipca będą wyniki.
1: Tym bardziej, że ten człowiek wie, że za chwileczkę będzie odwołanie.
2: Tak, a tyle w tym roku jest bardzo wielu maturzystów, dlatego, że to są takie roczniki wzmocnione, bo 6-latki akurat doszły do egzaminu maturalnego.
1: No, drodzy Państwo, będziemy bacznie się przyglądać maturom, które się dopiero co rozpoczęły. Moimi gośćmi dzisiaj byli kuratorka oświaty, pani Grażyna Dzielic. Bardzo dziękuję. Justyna Pród i Iwona Rostankowska, nauczycielki, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Dziękuję paniom.
7: Dziękuję również.
1: I profesor Roman Lepert, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Również dziękuję.
0: Ja również dziękuję.

0: Jest 13. strażak ochotnik z promilami.
1: Przyjechał wozem bojowym, miał być pod wpływem alkoholu.
0: Apel premiera.
2: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i liczę na opamiętanie.
0: Maturzyści w napięciu.
3: No i stres był dosyć duży, ktoś tam mówił, że no najwyżej czerwiec, najwyżej czerwiec.
0: Wtorek, 5 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Jechali do pożaru. Strażak ochotnik kierujący wozem był pijany. Do zdarzenia doszło w piątek koło Tucholi, powiedział Polskiemu Radiu PIK młodszy aspirant Tomasz Gac z tucholskiej policji.
1: Policjanci zostali skierowani do Bielskiej Strugi, gdzie miało mieć miejsce zatuszenie ognia i tam świadek będący na miejscu wskazał kierującego mężczyznę, który przyjechał wozem bojowym z OSP, który to miał być pod wpływem alkoholu. Policjanci oczywiście po wykonaniu swoich czynności potwierdzili fakt bycia pod wpływem alkoholu mężczyzny, w związku z czym zostały prowadzone nasze czynności, które trwają.
0: 56-letni mężczyzna miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Kilkanaście minut później zaczęli pisać i kilkanaście minut później skończyli pisać maturę z matematyki uczniowie z bydgoskiej jedynki. Powodem był niepokojący mail. Jak na tę sytuację zareagowali uczniowie?
3: Ja przyjechałam do szkoły o 8.20, byłam zaskoczona, ponieważ wszystkie drzwi, którymi mieliśmy wchodzić, były zamknięte. Musieliśmy iść na salę gimnastyczną i chwilę potem poinformowano nas, że był alarm w szkole. Przyjechali policjanci, staliśmy na zewnątrz. No i stres był dosyć duży, bo była już 8.40, za 20 minut miała być matura, a my dalej nie wiedzieliśmy, czy uda nam się do godziny 9 wejść. Już ktoś tam mówił, że no najwyżej czerwiec, ale no wiadomo, że nikt tego w czerwcu nie chciałby pisać. O te 10-15 minut się wszystko opóźniło.
0: Sprawę bada policja i kuratorium oświaty. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia.
4: Więcej wiadomości z regionu na radiopik.pl, na Facebooku i w naszej aplikacji.
0: W tym tygodniu rząd skieruje do Sejmu nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jedyną zmianą w nowym projekcie będzie zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Szef rządu zaapelował do wszystkich sił politycznych o uchwalenie przepisów chroniących inwestorów.
2: I to jest mój apel ostatni do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
0: Prezydent dwukrotnie zawetował uchwalone przez Sejm ustawy dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Ulica w Lipsku na wschodzie Niemiec, na której wczoraj samochód wjechał w tłum ludzi, pozostaje zamknięta. Policja zabezpiecza ślady i szuka świadków. Dwie osoby zginęły, trzy są w ciężkim stanie, kilkadziesiąt osób potrzebowało pomocy medycznej.
5: Grimajsze Strasse jest zamknięta. Przy jednej z przecznic mieszkańcy Lipska i turyści układają wiązanki i znicze, żeby upamiętnić ofiary tragedii. 63-letnią kobietę i 77-letniego mężczyznę, którzy zginęli pod kołami samochodu prowadzonego przez 33-latka.
6: Zakładamy, że to był czyn szaleńca. Nic nie wskazuje na inną interpretację ani na potencjalnego współsprawcę.
5: Podkreśla Claudia Laube, stojąca na czele prokuratury Saksonii. Podczas zatrzymania kierowca Volkswagena Taygo nie stawiał oporu. Jest mieszkańcem Lipska i obywatelem Niemiec. Dziennikarze MDR ustalili, że w niedzielę, dzień przed tragedią, wyszedł ze szpitalnego oddziału psychiatrycznego. Lokalne redakcje informują, że jest trenerem bokserskim, ma żonę i dziecko, pracuje jako dozorca-konserwator. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych. Z Lipska, Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Zmieniamy temat. Wiosna w pełni, bydgoskie balkony kwitną. Nasza fotoreporterka Izabela Langnar uwieczniła to na zdjęciach. Można je już obejrzeć na naszym radiowym Facebooku. Koniecznie zobaczcie. Zachęcamy też, by w komentarzach pokazać nam, co u Państwa kwitnie. Pierwsze zdjęcia już do nas dotarły. Dziękujemy. Czekamy na kolejne. Kolejne wiadomości o 14.
7: Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź.
0: Na termometrach w regionie nawet 23 stopnie. Pochmurny widok za oknem, do końca dnia może przydać się parasol. Możliwe, że zagrzmi. Ciśnienie spada.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Reklama.
9: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Reklama.
4: Od ucha do ucha. Newsy, ciekawostki, plotki, wydarzenia, konkursy i dużo uśmiechu.
11: Od poniedziałku do piątku.
12: Od 13 do 15.
11: Bogumiła Wrosiło.
12: Eryk Chrobiniak.
11: Zapraszam.
4: Od ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
13: Dziś solo, ale równie serdecznie zapraszam. Do 15 bądźcie z nami.
14: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Od ucha do ucha. W Polskim Radiu PIK.
1: 10 minut po godzinie 13 powiem Państwu szczerze, że jestem pełna podziwu dla maturzystów, którzy właśnie mają za sobą drugi egzamin tegoroczny maturalny z matematyki. Tak sobie pomyślałam, że gdyby za moich czasów matematyka byłaby obowiązkowa na egzaminie maturalnym, no to byłoby chyba trochę ciężko, no ale maturzyści tegoroczni już chyba mają za sobą ten egzamin. Jutro języki obce. Trzymamy bardzo mocno kciuki o tym, jakie jeszcze dzisiaj święta i dni mówić będziemy w programie, bo dzisiaj, jeśli chodzi o wtorek, piąty dzień maja, sporo tego mamy, a na czele Światowy Dzień Higieny Rąk. Got a stranger in my mind.

0: ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
1: To był 2003 rok, kiedy Reni Jusis i ta piosenka po raz pierwszy można było usłyszeć tę piosenkę właśnie i konsekwentnie od tego czasu, od 2003 roku, mimo że Reni Jusis wydała kilka albumów i kilka hitów, konsekwentnie szuka, aż znajdzie. Dzisiaj, proszę Państwa, wtorek, 5 dzień maja, wspominałam już o tym, że mamy Światowy Dzień Higieny Rąk, wspominałam o tym, że drugi dzień matur, zresztą o tym informujemy na naszej antenie od samego rana, ale także w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Europy, a także Światowy Dzień Astmy. Takie oto dzisiaj mamy dni. Jeśli chodzi o Światowy Dzień Astmy, to myślę, że warto też zadbać o swoje zdrowie i o tym pomyśleć, zwłaszcza teraz w okresie, kiedy tyle osób cierpi na różne schorzenia związane z alergią właśnie, żeby tego momentu gdzieś się nie przegapić i przede wszystkim nie lekceważyć. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o dni. Teraz zagramy dla Was tak, skocznie, rytmicznie. Pan Jacek Dmachowski dzisiaj tempo nadaje takie, że proszę Państwa, nic, tylko ćwiczyć. Jakiś aerobik po 13 by się przydał.

0: Od ucha do ucha. Wasz program w Polskim Radiu PIK.
1: Sponsorem nagrody jest Fabryka Lloyda, organizator cyklu koncertów Muzyczne Lato w Fabryce Lloyda.
2: To się zacznie w połowie maja, proszę Państwa, 15 maja. Lemon akustycznie, inauguracja sezonu plenerowego w Fabryce Lloyda właśnie w Bydgoszczy. Koncert na sezon 2026. Koncertowy sezon rozpoczyna się razem z zespołem Lemon w wersji akustycznej. Początek tego koncertu warto sobie wpisać, jeżeli macie ochotę się wybrać, a jest szansa, żeby zdobyć u nas bilety. I to jedno podwójne zaproszenie mam jeszcze dzisiaj i jedno podwójne zaproszenie na Lemon akustycznie także jutro. To śmiało będzie można pisać już za momencik, już za chwilę padnie pytanie konkursowe, dzisiaj bardzo proste. Pytamy, co oznacza nazwa zespołu? Co oznacza nazwa zespołu Lemon? Piszcie od ucha do ucha @radiopik.pl, a na was czeka. Już przytupuję, żebyście odebrali ten podwójny bilet Lemon akustycznie na koncert 15 maja do końca tygodnia w naszym programie. Super podwójne zaproszenia na inaugurację sezonu plenerowego koncertowego w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy.
1: Sponsorem nagrody jest Fabryka Lloyda, organizator cyklu koncertów Muzyczne Lato w Fabryce Lloyda.

0: W Polskim Radiu PIK program Od ucha do ucha.
1: Katy Perry muzycznie przed momentem Hot and Cold. No hot, rzeczywiście gorąco wokół Katy Perry było, proszę Państwa, wczoraj podczas gali Met w Nowym Jorku, bo ta gala przyciąga czołowe postaci świata kultury i rozrywki, prezentując wyszukane kreacje. I na tej gali dziś jeszcze będziemy, ale chciałabym nawiązać do pani Katy Perry, która pojawiła się w masce. No nikt jej nie mógł rozpoznać. Gdyby nie wcześniej umieszczony film na TikToku, no to pewnie fotoreporterzy nie wiedzieliby, komu robią zdjęcia. No, ale później sprytnie to wszystko, oczywiście tę maskę zdejmowała na czerwonym dywanie. No było bardzo ciekawie i ta wokalistka z pewnością wie, jak się śpiewa i jak przykuć na czerwonym dywanie uwagę. A kto jeszcze przykuwał uwagę na czerwonym dywanie? O tym jeszcze dziś w programie mówić będę.

We wtorek w Polskim Radiu PIK. Po 20 w PIK-owej kawiarence goście z Teatru Kameralnego. Aktor Filip Łach opowie o spektaklu Błękitny Ekspres, opartym na piosenkach z międzywojennego kabaretu. Natomiast z Agatą Zabrucką porozmawiamy o Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brdą oraz Księdze Dżungli, jej nadchodzącej premierze. Po 21 bohaterem audycji będzie Henryk Sienkiewicz. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: od ucha do ucha.
1: Rain, czyli deszcz, pojawił się w tytule piosenki przed momentem i tego deszczu, proszę Państwa, trzeba nam bardzo. Dzisiaj takie dosyć temperatury jeszcze bardzo przyjemne, 20 stopni w całym naszym regionie i ten deszcz słaby, umiarkowany jest możliwy w ciągu dnia. Może nam co nieco pokropić. Ciśnienie 1000 hektopaskali, wiatr umiarkowany. Jeśli chodzi o środę, więcej deszczu. Nocą z wtorku na środę już ten deszcz może nam tutaj się pojawiać i pokropić. W ciągu dnia również może zagrzmieć. Deszczu nam trzeba i bardzo deszczowy będzie czwartek. Widzę, że w ciągu dnia ma być spore zachmurzenie i ma padać, ale jeszcze wrócę do temperatury w środę, czyli jutro, 19 stopni, 1001 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie i umiarkowany, dość silny wiatr. To w środę. W czwartek 14 stopni, proszę Państwa, więc powracamy do nieco cieplejszych kurtek, oczywiście bez przesady, ale nie będzie już tak cieplutko jak podczas majowego weekendu. Pokropi w czwartek, 1007 hektopaskali, umiarkowany wiatr. W piątek czasami możliwy deszcz nad ranem. Nad ranem w regionie może troszeczkę pokropić, ale to cały czas jest za mało tego deszczu. Rzeczywiście przydałby się taki porządny tydzień z opadami deszczu, żeby trochę faktycznie te susze zlikwidować, chociaż na chwilę. 13 stopni w ciągu dnia na plusie maksymalnie, 1012 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie, umiarkowany wiatr. W sobotę i w niedzielę, bo ten weekend wiele osób interesuje, w sobotę bez opadów, 14 stopni na plusie i duża dawka słońca, 1013 hektopaskali, słaby i umiarkowany wiatr. W niedzielę będzie szansa na spacer, będzie szansa na zażycie promieni słonecznych, ponieważ bardzo dużo słońca tutaj na horyzoncie widzę w całym naszym regionie i bez opadów. 19 stopni, ciśnienie 1012, umiarkowany wiatr, a od poniedziałku temperatura szybować zacznie w górę, 21 stopni i przelotny deszcz możliwy. Noce jeszcze tylko z wtorku na środę 11, na plusie oczywiście ze środy na czwartek 9, z czwartku na piątek tylko 6, z piątku na sobotę 6, a z soboty na niedzielę, proszę Państwa, i z niedzieli na poniedziałek w nocy w okolicach 3-4 stopni.

0: Od ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
1: Jak to dobrze trzymać rękę na pulsie, jak to dobrze śledzić naszą stronę, a także naszego radiowego Facebooka. Proszę Państwa, to ważna bardzo informacja, dosłownie sprzed chwili, a myślę, że istotna tym bardziej, że zaczynają się powroty z pracy i one zaczynają się powoli rozkręcać, bo są tacy, którzy kończą pracę o 14, są tacy, którzy kończą o 15. To ważna informacja dla podróżujących po Bydgoszczy. Tramwaje nie kursują na odcinku od ronda Jagiellonów przez ulicę Kujawską do Szarych Szeregów w Bydgoszczy. Powodem jest uszkodzony pantograf i sieć tramwajowa w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Magnuszewskiej. Linie 2, 9, 11 kierowane są objazdem przez ulicę Jagiellońską, Most Pomorski i Toruńską. Uruchomiona została również komunikacja zastępcza. Trwa usuwanie awarii. Na razie nie wiadomo, ile to wszystko czasu zabierze i zajmie. Śledźcie naszego radiowego Facebooka, naszą stronę, nasze wiadomości, te najbliższe, najświeższe, na bieżąco. Oczywiście trzymam rękę na pulsie już za 12 minut, czyli punktualnie o 14. Stay.

0: Od ucha do ucha. Wasz program w Polskim Radiu PIK.
1: Pytaliśmy dzisiaj o to, co oznacza nazwa zespołu Lemon. Polsko-łemkowsko-ukraiński zespół muzyczny, który został założony w 2011 roku z inicjatywy wokalisty Igora Herbuta oczywiście. Nazwa zespołu jest połączeniem cząstki nazwy Łemkowszczyzna. Lem to znaczy tylko oraz angielskiego on, czyli włącz. W wolnym tłumaczeniu tylko włącz. Zespół Lemon wystąpi akustycznie 15 maja w Bydgoszczy w Fabryce Lloyda. To będzie inauguracja sezonu plenerowego właśnie w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy. I dzisiaj, jeśli chodzi o bilety podwójne, Justyna wraz ze swoją córeczką Marysią wybiorą się na ten konkurs, na ten koncert. Być może jakiś konkurs też tam będzie. I pani Justyna pisze, oprócz tego, że napisały obszerną, poprawną odpowiedź, jesteśmy zafiksowane na wszystkie utwory, które gra zespół Lemon. Największym marzeniem córki jest zaśpiewać lub zagrać zespołem Lemon u boku pana Igora. Proszę bardzo, jakie marzenie. Może uda się spełnić 15 maja w Fabryce Lloyda. Gratulujemy. Ciąg dalszy konkursów oczywiście po godzinie 14. Zapraszam.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.
5: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja. Polskie Radio PIK.
6: Jest 14. Nieudany manewr w Radziejowie. Auto wjechało do sklepu. Bydgoski poseł o Radzie Nowej Konstytucji.
7: Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno delegować swoich przedstawicieli do tych prac.
6: Znany malarz w roli głównej.
8: To będzie taki moment, że zmusi mnie do wybrania i zrobienia czegoś, czego bym może nigdy nie zrobił.
6: Wtorek, 5 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Na początek informacja z ostatniej chwili. Awaria torowiska w Bydgoszczy. Tramwaje linii 2, 9 i 11 zmieniły trasy. Nie kursują na odcinku od Ronda Jagiellonów przez Kujawską i Szarych Szeregów. Zostały skierowane na objazd przez Jagiellońską, Most Pomorski i Toruńską. Uruchomiona została także komunikacja zastępcza. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii. Zaparkowała nie tam, gdzie planowała, bo w sklepie, w Radziejowie. Do zdarzenia doszło przedwczoraj na ulicy Objezdnej. Niefortunny manewr wykonała kierująca Mercedesem i uszkodziła drewniany budynek sklepu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 60-latka została ukarana mandatem i punktami. Zdjęcia są na naszym portalu. Przedstawiciele klubów parlamentarnych koalicji rządowej nie wejdą do Rady Nowej Konstytucji. Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i PSL odrzuciły tym samym zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego. Poseł PiS Łukasz Schreiber uważa, że to dobra inicjatywa i dlatego należy do niej przystąpić.
7: Ja ze wszech miar będę tą ideę wspierał i ze wszech miar uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno delegować swoich przedstawicieli do tych prac, nawet jeżeli w Sejmie tej kadencji nie będzie szans. Być może ona się pojawi w Sejmie kolejnej kadencji.
6: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszek wyjaśnia, dlaczego ludowcy nie wyślą do rady swojego przedstawiciela.
0: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji. Wystarczy przestrzegać dotychczasowej. Nie ma dzisiaj absolutnie większości, która by pozwalała marzyć o zmianie konstytucji. Uważam, że w przyszłej kadencji również nie będzie takiej większości. Przy takim zażartym spole politycznym...
6: Powołana w niedzielę Rada Nowej Konstytucji ma wypracować projekt ustawy zasadniczej. Prezydent chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku. To są wiadomości w polskim Radiu PIK. Premier Izraela ma dziś stanąć przed sądem w procesie korupcyjnym. Benjamin Netanyahu nie przyznaje się do winy. O szczegółach Wojciech Cegielski.
9: To najpoważniejszy prawny problem w karierze Benjamina Netanyahu. Premier jest oskarżony o łapownictwo, oszustwo i nadużycie zaufania. Nie przyznaje się do winy. W razie skazania może mu grozić więzienie, ale proces trwa od lat i nie ma szybkiego finału. Sprawa wraca w momencie politycznie trudnym dla rządu. Wybory muszą odbyć się najpóźniej do końca października. Sondaże i komentarze pokazują zmęczenie Izraelczyków wojnami w Iranie, Libanie i Gazie. Opozycja próbuje się jednoczyć przed głosowaniem. Dla Netanyahu sąd oznacza dodatkową presję. Jego zwolennicy mówią o politycznej kampanii przeciwko premierowi. Prezydent Izraela Isaac Herzog chce najpierw próby ugody, zanim rozpatrzy wniosek o ułaskawienie premiera. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
2: Dziennikarze Polskiego Radia PIK śledzą najważniejsze wydarzenia i relacjonują najistotniejsze fakty.
6: Powstanie film dokumentalny o znanym toruńskim malarzu Jacku Jerce. Za produkcję odpowiada reżyser Ryszard Kruk, który ma na swoim koncie takie dokumenty jak Flisak, Taksówkarz czy Republika Narodziny Legendy. To nie będzie klasyczna biografia. Filmowcy będą towarzyszyć artyście we wszystkich etapach tworzenia nowego dzieła.
10: Skupimy się na tym procesie twórczym, na miejscach inspiracji. Pan Jacek to sam nawet zaproponował, że on może namalować dla nas obraz od momentu szkicowania w zeszyciku, tam do takich tych pomysłów w głowie. Kolejny etap to są pastele, też różne wersje i na koniec akryl.
11: Pan Jacek Jerka.
8: To jest trochę tak, że ja jednocześnie robię kilka prac zawsze. Dla mnie będzie bardzo ważne wybrać odpowiedni obraz, który będzie powstawał, bo ja mam już tych w planie zrobienia 10-12 obrazów, jest płótna, są wszystko, jest nie ma czasu. I to będzie taki moment, że zmusi mnie do wybrania i zrobienia czegoś, czego bym może nigdy nie zrobił.
6: Zdjęcia ruszą w czerwcu, a premiera filmu za rok. Za godzinę kolejne wiadomości. Zapraszam w imieniu Macieja Wilkowskiego. Ja dziękuję za uwagę. Życzę miłego popołudnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego, producent i wykonawca blatów kuchennych, parapetów i schodów z kamienia naturalnego. Granit.pl.
6: Na termometrach w regionie od 16 do 23 stopni. Do końca dnia może przydać się parasol. Możliwe, że zagrzmi. Ciśnienie spada.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego, producent i wykonawca nagrobków. Granit.pl.

0: Sponsorem serwisu sportowego jest Radio Taxi Zrzeszenie, Bydgoszcz. Telefon 1-96-22.
1: Patryk Głowacki, zapraszam na serwis sportowy. Włocławek zorganizuje za 2 lata 104. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Zawody odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2028 roku i będą kluczowym elementem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Impreza zostanie zorganizowana zaledwie kilka dni po Mistrzostwach Europy w Chorzowie. Siatkarze Aniołów Toruń powalczą dziś o zakończenie sezonu pierwszej ligi na trzecim miejscu w tabeli. Torunianie w decydującym spotkaniu o brąz w drugiej klasie rozgrywkowej podejmą Mickiewicza Kluczbork. Początek ostatniego meczu w wykonaniu Aniołów w sezonie o 17:30. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 Arsenal podejmie Atletico Madryt. Przed rewanżem obie ekipy są równie blisko finału, gdyż pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Nadchodzi bardzo ważny sezon sprintu kajakowego, podczas którego zawodnicy powalczą o kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles. Rywalizacja rozpocznie się w najbliższy weekend podczas Pucharu Świata w węgierskim Szeged. Tegoroczny kalendarz jest napięty. Obejmuje 2 majowe Puchary Świata w Europie, czerwcowe Mistrzostwa Europy w Portugalii oraz lipcowe starty w Kanadzie. Intensywny grafik stanowi spore wyzwanie logistyczne. Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz krytycznie ocenia nowy system.
2: Musimy mieć minimum 2 garnitury łodzi, bo samo wysłanie naszych łodzi startowych do Kanady na inny kontynent to jest akcja kilkumiesięczna. Musimy startować tutaj w Europie na najważniejszych regatach i walczyć o punkty do kwalifikacji olimpijskiej. Także oczywiście damy sobie z tym radę, ale nie jest to proste, duże wyzwanie dla związku, no i dla zawodników też stres, bo łodzie, na których startują, a później przyjeżdżają po kilkumiesięcznych przygotowaniach i muszą wsiadać do innego kajaka, no to też jest takie troszeczkę dyskomfort, chociaż i tak dbają o siebie, zabierają swoje podnóżki i siedzenia, ale to jednak nie jest już to samo.
1: Najważniejszym punktem sezonu są sierpniowe Mistrzostwa Świata w Poznaniu, które będą najwyżej punktowaną imprezą w rankingu. Podsumowanie sportowego dnia w naszym programie po 21:00. Sport także na stronie radiopik.pl.
0: Sponsorem serwisu sportowego jest Radio Taxi Zrzeszenie, Bydgoszcz. Telefon 1-96-22.
3: Reklama. Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
4: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
5: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
3: Reklama.
0: Dokąd pójdziemy, a może pojedziemy w ten weekend? Co słychać na Pomorzu i Kujawach? Na który koncert, wydarzenie się wybrać? Które jeszcze nieodkryte miejsca w naszym regionie odwiedzić? Relacje na żywo, zaproszenia do aktywnego wypoczynku w audycji Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę na antenie Polskiego Radia PIK od 10 do 12. Sponsorem programu jest gmina Cekcyn, współorganizator rajdów na orientację cyklo Cekcyn 26 i 27 czerwca w Borach Tucholskich.

0: Od ucha do ucha. Newsy, ciekawostki, plotki, wydarzenia, konkursy i dużo uśmiechu.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Od 13 do 15.
1: Bogumiła Wrosiło.
2: Eryk Chrubiniak.
1: Zapraszam.
0: Od ucha do ucha. W Polskim Radiu PIK.
3: Eryk dziś wypoczywa, jutro też, ale będzie pojutrze, obiecuję.

0: ucha do ucha.
1: W Polskim Radiu PIK, proszę Państwa, 12 minut po godzinie 14. No myślę, że maturzyści już po maturze z matematyki odetchnęli. Miejmy nadzieję, że z ulgą. Miejmy nadzieję, że dobrze poszło. Jutro języki obce, pisemnie, trzymając bardzo mocno kciuki. Zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj mamy 5 dzień maja. Mamy wtorek. Pragnę robić filmy autorskie, w których mogę opowiadać to, co rzeczywiście mnie interesuje. W Polsce z jakiegoś powodu do dziś celebrujemy silniej klęski niż sukcesy. To kiedyś powiedział, a dziś obchodzi urodziny Jerzy Skolimowski, proszę Państwa. W 2022 roku gościł w Bydgoszczy na festiwalu filmowym Przeźrocza i otrzymał nagrodę specjalną. Wtedy też przypomnę, bo to było już ile? 4 lata temu. No tak, 4 lata temu. Odbył się wtedy pokaz jego filmu IO. Natomiast w ubiegłym roku, dokładnie w październiku, Jerzy Skolimowski jako producent, a reżyser Jan Komasa jako reżyser filmu Dobry Chłopiec gościli w Toruniu. Zresztą relacja z tego spotkania i dłuższa rozmowa z panami na naszej stronie internetowej www.radiopik.pl w dziale Kultura. Tak więc dziś, proszę Państwa, wielki reżyser Jerzy Skolimowski obchodzi urodziny. To ciekawe informacje, bo jego matka była atasze kulturalnym w Pradze. Tam też chodził do gimnazjum z Havlem, Wacławem między innymi. Studiował polonistykę, etnografię, a reżyserię ukończył w 1963 roku w Łodzi. Bardzo fajny tekst, bardzo ciekawy tekst, taka krótka, ale treściwa biografia Jerzego Skolimowskiego do poczytania na facebookowej stronie OFF Kultura. No i oczywiście 4 noce z Anną, Essential Killing, 11 minut, wspomniany IO, Latarniowiec, Wiosenne Wody, Fucha, Bariera, Start, Na Samym Dnie, Wrzask i wiele, wiele innych wspaniałych tytułów. Każdy, myślę, z Państwa widzów ma ulubiony tytuł Jerzego Skolimowskiego. Przypomnę, że za całokształt twórczości otrzymał i honorowego Złotego Lwa w Wenecji, a także platynowe Lwy w Gdyni.

0: Od ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
1: Ja myślę, że niektórzy fotoreporterzy doznali szoku, oglądając czerwony dywan. I to kto pojawiał się na czerwonym dywanie, proszę Państwa, podczas charytatywnej gali Met w Nowym Jorku. Jak zwykle przyciągnęła czołowe postaci świata kultury, rozrywki. No, szokiem było pojawienie się Madonny ze swoją świtą różnych pań, które pomagały jej utrzymać kreację i zaprezentować w całym szyku wyjątkową kreację Madonny. Nowa płyta blisko, coraz bliżej, bo w lipcu, zdaje się, zaraz na początku. Pojawiła się również Rihanna wraz ze swoim mężem. Pojawiła się córka Beyoncé na czerwonym dywanie. Jakby czytałam, 14-letnia córka Beyoncé pojawiła się na Met Gali tylko dlatego, że mama była współprzewodniczącą i współorganizatorką tegorocznej edycji Met Gala, bo generalnie uczestnicy, którzy pojawiają się na czerwonym dywanie, muszą mieć ukończone 18 lat. Tutaj córka Beyoncé, która wygląda na ciut więcej niż 14 lat, przynajmniej w tej kreacji, proszę zobaczyć, bo mnóstwo zdjęć pojawiło się dzisiaj w sieci. Zresztą nie tylko Blue Ivy jako córka Beyoncé pojawiła się na czerwonym dywanie, pojawiła się również 17-letnia Sunday Rose, która jest córką Nicole Kidman i tutaj podobnie. Nicole Kidman współorganizuje Met Gala i dlatego dopuszczono córkę 17-letnią, która nie ma ukończonych 18 lat, żeby obok mamy zaprezentowała się na czerwonym dywanie. W tym roku w wydarzeniu towarzyszyły protesty przeciw nierównościom społecznym. Komentatorzy zwrócili uwagę na nieobecność burmistrza Nowego Jorku, który deklaruje się jako socjalista. W czasie wydarzenia koncentrował się na problemie rosnących kosztów życia w metropolii. W wydarzeniu towarzyszyły napięcia poza murami nowojorskiego muzeum. Kilka przecznic dalej grupa blisko 50 osób protestowała przeciw nierównościom społecznym oraz powiązaniom biznesowym sponsorów gali. Jedna osoba próbowała przedostać się przez policyjne bariery i dotrzeć w okolice czerwonego dywanu, jednak została bardzo szybko zatrzymana. No i jak się okazuje, proszę Państwa, impreza pozwoliła zebrać rekordową kwotę, bo 42 miliony dolarów, które mają zostać przeznaczone na konserwację i digitalizację zbiorów Instytutu Kostiumów w Nowym Jorku, które to liczą te zbiory ponad 33 tysiące obiektów.

0: Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
1: Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
2: Wiem, że zaczynasz od tematu maturalnego. Ireneusz Sęk ze mną w studiu. Dzień dobry, witaj. Czy za twoich czasów, Irku, matura była obowiązkowa na maturze?
3: Matematyka?
2: Przepraszam, matura na maturze.
3: Oczywiście, że tak.
2: A widzisz, a za moich już nie. Był taki moment.
3: Dobrze, i to jest właśnie ta różnica wieku.
2: Może nie tyle różnica wieku, co wiedzy i umiejętności. Witamy bardzo serdecznie, Irku. No oczywiście, matematyka, choć tutaj się działo dzisiaj w Bydgoszczy, jeśli chodzi o ten egzamin, prawda?
3: Tak, ale to na marginesie. Natomiast rzeczywiście będzie o egzaminach maturalnych i pisemnej matematyce.
4: Matura była bardzo prosta. Najtrudniejszym zadaniem było przyklejenie naklejki i wpisanie PESEL-u.
3: A tak jak powiedziałeś, maturzyści z pierwszego liceum ogólnokształcącego mieli dodatkowe emocje, o tym będziemy mówić w popołudniu z nami. O seniorach i dla seniorów w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, czyli Kujawsko-Pomorskie Inicjatywy Senioralne, z kolei o konkurencji prawie, wprowadzaniu konsumentów w błąd i współpracy reklamowej w internecie. Mowa była na konferencji w Bydgoszczy.
5: Tak zwany AI washing, czyli wprowadzanie w błąd co do funkcji danego produktu, i to też jest po pierwsze nieuczciwa praktyka rynkowa względem konsumentów, po drugie czyn nieuczciwej konkurencji względem innych przedsiębiorców, którzy tego nie robią.
3: Czyli chodzi o taką sztuczną inteligencję na niby. Niby jest, ale jej nie ma. Uczennica Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, uhonorowana za bohaterską postawę i uratowanie życia mężczyźni, o tym także w naszym programie. Wczoraj zapowiadaliśmy, a dziś już relacja z warsztatów zorganizowanych w ramach Toruńskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego.
6: Dbajmy o to, żeby te posiłki były sycące, czyli staramy się, żeby w każdym posiłku było źródło białka, dobrego tłuszczu, węglowodanów złożonych i jakieś warzywko i owoc.
3: Bo to chodzi o zasadę, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ważne jest także jedzenie.
2: I ważne jest od czasu do czasu coś słodkiego.
3: Też.
2: Bo czytałam o tym dzisiaj u nas. Materiał Moniki Kaczyńskiej, polecamy.
3: Poza tym, Włocławek będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Seniorów w 2028 roku. I też dzisiaj poznaliśmy szczegóły realizacji filmu dokumentalnego Ryszarda Kruka, filmu zatytułowanego Być jak Jerka, o malarzu Jacku Jerce.
7: Skupimy się na tym procesie twórczym, na miejscach inspiracji.
8: Dla mnie będzie bardzo ważne wybrać odpowiedni obraz, który będzie powstawał, i to będzie taki moment, że zmusi mnie do wybrania i zrobienia czegoś, czego bym może nigdy nie zrobił.
2: Szczegóły oczywiście w naszym programie popołudniowym po 15:00, Ireneusz Sanger i nasi dziennikarze, ale też szczegóły naszych materiałów do posłuchania, odsłuchania, poczytania na naszej stronie www.radiopik.pl, w naszej radiowej aplikacji, a wszystkie informacje na bieżąco również na naszym radiowym Facebooku.
0: Dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Od ucha do ucha. Wasz program w Polskim Radiu PIK.
1: I kolejna porcja zaproszeń na wyjątkową galę finałową konkursu artystycznych form radiowych Grand PIK 2026. Przypominamy Państwu, że wyjątkowy konkurs organizowany przez Polskie Radio PIK od 18 maja w siedzibie Polskiego Radia PIK. To tutaj pojawią się najlepsi reportażyści z całej Polski. To właśnie w konkursie startują dwa utwory, dwa reportaże naszych radiowych, pikowych reportażystów, czyli Żanety Walentyn i Michała Słobodziana, a także Adriany Andrzejewskiej Kuras. Wszystkie nominowane w tym roku utwory znajdują się na naszej stronie internetowej www.radiopik.pl pod hasłem Grand PIK. Można, proszę Państwa, poczytać, ale przede wszystkim posłuchać tych reportaży, bo to jest też coś wyjątkowego, niesamowita, artystyczna, wspaniała forma. A my mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na galę finałową. Uroczystość odbędzie się w czwartek 21 maja o 17 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy przy Grodzkiej w programie. Oczywiście wręczenie nagród, a także koncert zespołu Rozkochana, podczas którego piosenki legendarnych polskich wokalistów wykonywać, śpiewać będą Judyta Benda i Emilia Hammerlik. Imprezę poprowadzi aktor Kacper Kuszewski. Kto z Państwa chętny na tę uroczystość, na to, aby być tego wieczoru w czwartek 21 maja od 17 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy, aby być z nami? Zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie nam bardzo miło, jeśli będą chcieli być Państwo z nami, jeśli będą chcieli Państwo zobaczyć tę niezwykłą uroczystość, a później posłuchać przepięknego koncertu. A gwarantuję Państwu, że te dwie aktorki cudownie śpiewają, nie tylko grają. 52 345 5090, czekam na telefony.

0: we wtorek w Polskim Radiu PIK.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Seria dokumentalna Adriany Andrzejewskiej-Kuras i Michała Zaręby.
2: Dwudziestolecie międzywojenne to świat werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śnichowskiego.
3: Najpierw był mój mąż, potem matka, a później oficer. Człowiek z mundurem i poczuciem obowiązku.
4: Miałem dostęp do informacji, do planów, do ludzi. I właśnie dlatego ktoś zwrócił na mnie uwagę. A gdzieś w ciszy portowej słychać zdrady już szum.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Na naszej antenie we wtorki o 16:30. Do posłuchania w serwisach Spotify i YouTube.

0: ucha do ucha.
1: No dobrze, proszę Państwa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza, taka bardzo literacka. Uznanie pokoleń Polaków zdobył przede wszystkim trylogią napisaną w latach 1844-1888 podczas zaborów Ku pokrzepieniu serc, składająca się z części Ogniem i Mieczem, Potop oraz Pan Wołodyjowski. Po sukcesie trylogii stał się pisarzem narodowym, odbierając nagrodę Nobla, literackiego Nobla przecież otrzymał za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki. Rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu, odbierając tę nagrodę, powiedział, że, i tu cytat, zaszczyt ten cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym musi być dla syna Polski. Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje. Głoszono ją pobitą, podbitą, a oto nowy dowód, że do zwycięstw jest zdolna. 180 lat temu, proszę Państwa, 5 maja w 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz, pisarz, podróżnik, nowelista, publicysta, pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla, którą otrzymał w 1905 roku za całokształt twórczości.

0: Od ucha do ucha. Wasz program w Polskim Radiu PIK.
1: I jesteśmy, wasz program, jesteśmy dla was jutro po godzinie 13, oczywiście trzymając bardzo mocno kciuki, ciąg dalszy trzymania kciuków za maturzystów, którzy jutro mierzyć się będą pisemnie, z językiem obcym. Polecamy się bardzo gorąco jutro po godzinie 13. Za dziś dziękuję, życząc miłego popołudnia i wieczoru, oczywiście z Polskim Radiem PIK. Bogumiła Prysiło, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski. Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi. Święto smaku i tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
0: Reklama.
9: Polskie Radio.

0: Jest 15. Do tragicznego wypadku doszło pod Lipnem. Trzeci raz rządowy projekt ustawy w sprawie kryptowalut trafia do Sejmu.
1: Zmieniono w niej tylko jeden paragraf.
0: Komisja Europejska odpowiada na najnowsze groźby Donalda Trumpa. Wtorek, 5 maja. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Śmiertelny wypadek w Krzyżówkach, niedaleko Lipna. Około 13.30 motorowerzysta zderzył się z samochodem osobowym.
2: Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali osobę poszkodowaną z motoroweru. To jest mężczyzna w wieku około 70 lat. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy, a następnie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Później wraz z pogotowiem cały czas działali i trwały działania medyczne, natomiast po jakimś tam okresie lekarz bądź ratownik medyczny stwierdził zgon u poszkodowanego.
0: Przekazał nam starszy kapitan Patryk Szajgicki, rzecznik lipnowskich strażaków. Policja pod nadzorem prokuratora będzie ustalać przyczyny i okoliczności tej tragedii. W miejscu tego zdarzenia, przypomnę, w Krzyżówkach pod Lipnem na drodze krajowej nr 67 kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Ruch odbywa się objazdem. Maturzyści piszący dzisiaj nie tylko w naszym regionie. Obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji ich własności oraz ciągów liczbowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz rozwiązanych przez maturzystów. Zawierał on 33 zadania. Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu wzoru funkcji kwadratowej w kartezjańskim układzie współrzędnych. Jutro egzamin z języka obcego.
3: To są Wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Premier Donald Tusk przekazał, że do końca tygodnia do Sejmu trafi ustawa w tej sprawie. Będzie to też, jak mówił szef rządu, odpowiedź na aferę z giełdą Zonda Krypto i nieprawidłowości, jakie ujawniono wokół tego podmiotu.
1: Rząd musi pilnie uregulować rynek kryptowalut, uważa premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu nie może być tak, że ludzie tracą pieniądze, swoje oszczędności, inwestując w podejrzaną giełdę. Dlatego po raz trzeci rząd wysyła do Sejmu ustawę. Zmieniono w niej tylko jeden paragraf i zwiększono kary dla oszustów. A przy okazji premier Donald Tusk apelował do prezydenta, prezesa PiS i liderów partii opozycyjnych o poważne podejście do sprawy.
4: I to jest mój apel ostatni. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad.
1: Zdaniem premiera to trzecie podejście do kryptowalut to ostatnia szansa dla prawej strony sceny politycznej, aby naprawiła wcześniejsze błędy, tym razem wspólnie z rządzącymi zadbała o lepsze prawo. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Komisja Europejska odpowiada na najnowsze groźby prezydenta USA dotyczące podwyższenia ceł na auta sprowadzane z Unii. Donald Trump zagroził, że podniesie z 15 do 25% cła, łamiąc tym samym porozumienie z lipca ubiegłego roku między Brukselą a Waszyngtonem. Szefowa komisji powiedziała, że Unia jest przygotowana na każdą ewentualność.
5: Przewodnicząca komisji komentowała tak.
6: A deal is a deal.
5: Umowa to umowa. Ursula von der Leyen podkreślała, że unijno-amerykańska współpraca powinna przynieść obopólne korzyści, ale też dodała. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Zasugerowała tym samym możliwość działań odwetowych, jeśli prezydent USA zrealizuje groźby. A ponieważ to nie pierwsze groźby, to Unia jest przygotowana. Wśród dostępnych opcji są przede wszystkim cła na amerykańskie produkty w wysokości 93 miliardów euro. Jest także jeszcze opcja atomowa, czyli bazuka handlowa. To przepisy pozwalające Unii na uderzenie w te kraje, które szantażują ją gospodarczo, a wtedy ucierpiałyby amerykańskie inwestycje w Europie, usługi czy firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Więcej informacji jest w naszej mobilnej aplikacji, a następne wiadomości o 16.
3: Pogoda.
0: Sporo chmur nad naszym regionem i na przykład w Borach Tucholskich pojawiły się opady deszczu. Ciśnienie 998, 1000 hektopaskali, a na termometrach od 17 do 20 stopni.
3: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
7: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. senioralna. Razem dla seniorów.
6: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
12: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass do Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Reklama.
16: Polskie Radio. Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
17: A w popołudniu z nami dziś drugi dzień egzaminów maturalnych, pisemna matematyka. Powiemy też o bohaterskiej Kamili z Włocławskiego Chemika. Mówić będziemy także o seniorach i dla seniorów, bo w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy kujawsko-pomorskie inicjatywy senioralne. Piotr Walczak i Renaud Sanger, zapraszamy do wysłuchania naszego programu. Będziemy z Państwem do 16.30.

0: Matura była bardzo prosta. Najtrudniejszym zadaniem było przyklejenie naklejki i wpisanie PESEL-u.
1: W końcu PESEL to też ciąg cyfr. O matematycznych zmaganiach już za chwilę.

0: popołudnie z nami.
1: Była geometria, funkcje i rachunek prawdopodobieństwa. Maturzyści dziś pisali obowiązkowy egzamin podstawowy z matematyki.
2: Egzamin trwał 3 godziny. W tym czasie zdający musieli rozwiązać 33 zadania i zaznaczyć poprawne odpowiedzi w pytaniach zamkniętych. Do zdobycia jest 50 punktów. Żeby zdać, trzeba mieć minimum 30%.
3: Bardzo dobrze. Ja idę na Politechnikę, więc podstawa to raczej była formalność.
4: Będzie 100%, no nie ma tutaj co dużo myśleć, no przewidywalne to było.
5: Tak z 80 będzie?
6: Zadanie jedynie takie, myślę, że najciekawsze tutaj było z pierwiastkami i z funkcją kwadratową. Postać kanoniczną wystarczyło wykorzystać i wychodziło, więc raczej bez zaskoczeń. I dużo bardzo zadań z ciągów było. To się raczej nie zdarza aż tak często.
7: Wszystko było takie w miarę proste i logiczne. Jak się potrafi się korzystać z kart, to powinno być okej. Oby też tak było na rozszerzonej maturze.
5: Funkcja kwadratowa to było tak naprawdę najtrudniejsze zadanie, no, z najwięcej punktów, no to można było się spodziewać, tak najwięcej obliczeń trzeba było zrobić.
8: Było w zasadzie wszystko, no nic nie zaskoczyło, bo nie ma co zaskakiwać na podstawowej. Chyba jeden punkt niestety stracony, więc jest 98, ale wyszedłem szybciutko. Zadowolony jestem, no na tyle, na ile mogę być zadowolony z 98, ale prosto było.
5: Takie typowe, no to było udowodnić, że jakaś cyfra jest podzielna przez ileś.
9: Niektóre były lekko podchwytliwe, ale tak to wszystkie były w miarę łatwe.
10: Ja już nie myślę, trzeba było jeszcze sprawdzić, czy wszystko dobrze zaznaczone. Po 2 godzinach siedzenia można coś źle zaznaczyć, ale nie było zbyt trudne.
11: Matura była bardzo prosta. Najtrudniejszym zadaniem było przyklejenie naklejki, wpisanie PESEL-u.
2: Zdający podkreślił, że zadania sprawdzały wiedzę z tego, co przerabiali przez ostatnie lata.
5: Stereometria i planimetria.
3: Była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły.
2: Jutro egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Ponad 95% zdających wybrało język angielski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: A maturzyści z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy zmagali się dziś także z dodatkowym stresem.
12: Nauczyciele, komisja egzaminacyjna i przede wszystkim maturzyści. Wszyscy byli gotowi, aby zacząć zmagania z matematyką, gdy do bydgoskiej jedynki imienia Norwida przyszedł mail informujący o zagrożeniu. Na miejsce zostały wezwane służby, powiedział nam świadek.
13: Przyszła wiadomość i policja przyjechała, sprawdziła i wyjechała. Piesek pobiegał i na tym się skończyło.
12: Policyjny pies niczego nie znalazł. Maturzyści mogli zatem przystąpić do pisania egzaminu. Po 2 godzinach niektórzy już uporali się z zadaniami i opuszczali budynek.
5: Ja przyjechałam do szkoły 8:20, byłam zaskoczona, ponieważ wszystkie drzwi, którymi mieliśmy wchodzić, były zamknięte. Musieliśmy iść na salę gimnastyczną i chwilę potem poinformowano nas, że był alarm w szkole. Przyjechali policjanci, staliśmy na zewnątrz. No i stres był dosyć duży, bo była już 8:40, za 20 minut miała być matura, a my dalej nie wiedzieliśmy, czy uda nam się do godziny 9:00 wejść. Już ktoś tam mówił, że no najwyżej czerwiec, ale no wiadomo, że nikt tego w czerwcu nie chciałby pisać. O te 10-15 minut się wszystko opóźniło.
12: O postępowaniu kuratorium w tej sprawie opowiedziała nam kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic.
14: My oczywiście jako kuratorium sprawdzamy tę sytuację. Wizytator, który opiekuje się szkołą, odwiedza szkołę. Wszystko skończyło się dobrze, bo młodzież została zgromadzona w sali gimnastycznej. Przemówiono do nich, uspokojono ich. W dobrych nastrojach powrócili do sal wyznaczonych na egzamin maturalny i ten egzamin się odbył w spokojny, normalny sposób, zgodnie z zasadami, z warunkami i standardami.
12: Teraz sprawą fałszywego alarmu zajmuje się policja. Za jego wywołanie grozi do 8 lat więzienia. Sprawca będzie też musiał ponieść koszty przeprowadzonej akcji. A służby nie mają wątpliwości, że prędzej czy później zostanie on złapany. Dla Popołudnia z nami Marcin Kupczyk.
1: I niech tak głośno się stanie i będzie kara dotkliwa. Polski Radio PIK, Popołudnie z nami. Już za chwilę o pewnym dniu z życia 18-letniej Kamili.
15: Zwykły dzień. Okazało się, że nam odwołali 2 pierwsze lekcje. Mieliśmy na 9:40. Poszłam na autobus, ale byłam 10 minut przed autobusem.
1: A co było dalej? Usłyszą Państwo za moment.

0: Południe z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie.
1: W plecaku nosi maseczkę do sztucznego oddychania. Kilka dni temu w drodze do szkoły ratowało życie mężczyźnie, który stracił przytomność. 18-letnia Kamila Wejer, uczennica włocławskiego chemika, za swoją postawę została dziś nagrodzona przez prezydenta miasta. O tym, co zrobiła, mówi: po prostu pomogłam komuś, kto tego potrzebował.
2: Zwykły dzień. Okazało się, że nam odwołali dwie pierwsze lekcje. Mieliśmy na 9:40. Poszłam na autobus, ale byłam 10 minut przed autobusem. Więc weszłam sobie do sklepu i nagle usłyszałam, po prostu ktoś woła o pomoc. Popatrzyłam się i widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze. Dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc. Nie mógł oddychać. Tracił przytomność. Pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. I wtedy poczułam, że przestał oddychać. Zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. Ja patrzyłam się w jego oczy, robiły się takie mętne mocno, takie mętne oczy po prostu. I już wtedy zaczęłam tak rozumieć, że on chyba straci życie, ale w końcu usłyszeliśmy te pierwsze próby odzyskania oddechu. W przeciągu, nie wiem, chyba 5 minut udało się, żeby przyjechała karetka. Wtedy, gdy przyjechali, wiedzieliśmy, że uda się po prostu, że oni się zajmą tak specjalistycznie.
3: Dumni rodzice z córki.
4: Oczywiście, ja muszę się przyznać, że jak opowiadała o tej scenie, to musiałem na chwilę odejść, bo łzy wzruszenia. Po prostu duma rozpiera. My zawsze mówiliśmy, że jeżeli tylko możesz pomóc, to zawsze pomagaj. Akurat tu była taka ekstremalna sytuacja.
5: Wykazać się trzeba naprawdę odwagą, żeby podejść, żeby zareagować.
6: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby.
3: Mówi Dawid Niedźwiecki, przedstawiciel sieci sklepów Stokrotka.
6: W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze. Życzę nam wszystkim, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję Ci bardzo.
7: Jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania.
3: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.
7: Podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku uczy, jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej i jak widać, robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie.
1: Taka młodzież jak pani Kamila to skarb i oczywiście szacunek dla rodziców i wychowawców. Relację przygotowała Agnieszka Marszałek.

0: Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie.
1: W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w ramach spotkania pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Inicjatywy Senioralne, prócz wymiany doświadczeń, dyskusji o finansowaniu różnych przedsięwzięć, nagrodzono też 3 organizacje w konkursie na najlepszą inicjatywę aktywizującą seniorów. A na miejscu był Tomasz Kaźmierski.
2: Gratuluję nagrody. Proszę powiedzieć, za co to wyróżnienie?
3: Paulina Ciepluch, członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubie Wobory oraz koordynator 5. Lubieskiej Olimpiady Sportowej Seniorów. Za 5. Lubieską Olimpiadę, czyli impreza skierowana dla seniorów sportowo, aktywnie i z uśmiechem.
2: Seniorzy na sportowo? Proszę powiedzieć, jak to się robi, jak zachęcić ludzi do aktywności.
4: Joanna Jastak, wójt gminy Lubiewo, jak również członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo Bory. W gminie Lubiewo bardzo aktywnie seniorzy uczestniczą w wszelkiego rodzaju wydarzeniach sportowych. Mamy naprawdę dla nich przygotowane atrakcje bezpieczne i to jest niesamowita atmosfera, kiedy wszyscy bawią się, ale również z takim duchem sportowym.
2: No to ja jeszcze raz Panią gratuluję.
3: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do gminy Lubiewo.
4: Pełnej uroku o każdej porze roku.
5: Marta Jadzińska, koordynator Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego. Dzisiaj otrzymaliśmy wyjątkową nagrodę. Nagrodę za najlepszą inicjatywę rok, której głównym celem jest właśnie aktywizowanie osób w wieku senioralnym. Dobrzyński Uniwersytet Ludowy oferuje wiele działań i przede wszystkim stwarza miejsce i przestrzeń do rozwoju osób z różnym talentem, z różnymi zainteresowaniami. Mamy ogromny wachlarz zajęć, począwszy od warsztatów języka angielskiego, począwszy od warsztatów ceramiki, poetyckich, czy też również rozwijających kreatywność i uzdolnienia.
6: Katarzyna Zwierzchowska, Fundacja Dum Spirospero. Wychodzimy do seniorów z ofertą dość szeroką, coraz szerszą, natomiast przede wszystkim są to ćwiczenia usprawniające, profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie skutkom starzenia. Merytorycznie najlepsza jest tutaj inicjatorka i spirytus mowę z przedsięwzięcia, czyli Irena.
7: Irena Wódz. Seniorzy bardzo potrzebują usprawniania, więc wyszłam do nich z taką inicjatywą jako fizjoterapeuta. Bardzo się ucieszyli, że mogą mieć rehabilitację nie tylko w szpitalach i w zakładach rehabilitacji, ale również w takim miejscu jak Centrum Seniorów czy Centrum Wolontariatu. I tutaj regularnie przychodzą i bardzo sobie chwalą tą regularność.
2: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel.
8: Seniorów jest coraz więcej, są aktywni, dlatego jako tak górnolotnie powiedziawszy usługi publiczne musimy wychodzić temu naprzód. To jak zagospodarować dobrze doświadczenie tych osób, to jest zadanie już dla wszystkich pokoleń, nie tylko dla tych starszych. Temu to służy, bo też wymieniamy się doświadczeniami, praktykami, wskazujemy te, które robią najlepsze inicjatywy, otrzymują one nagrody i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy to powtarzali i dzięki temu mobilizowali kolejnych.
1: A jutro po 18:05 na naszej antenie w audycji Regionalny Punkt Widzenia zapraszamy na obszerną relację z tego wydarzenia, czyli z Kujawsko-Pomorskich Inicjatyw Senioralnych.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: W studiu Tomasz Kazmierski, informacje dla tych, którzy za kółkiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W Bydgoszczy tłok na ulicy Gdańskiej, Kamiennej, Artyleryjskiej, a ponadto długi korek na Sułkowskiego. Na Górnym Tarasie korki na ulicy Pięknej, gdyż tam zapewne przeniósł się ruch z ulicy Żwirki i Wigury, gdzie budowany jest zbiornik na deszczówkę. Z tego powodu też zamknięta jest ulica Staszica. W Toruniu sporo aut na Łódzkiej, Poznańskiej, Kraszewskiego i na Placu Daszyńskiego. We Wrocławku duży ruch na Placu Kopernika, na ulicy Brzeskiej, Placu Wolności oraz na remontowanym moście Rydza Śmigłego. W Grudziądzu tłok na ulicy Włodka, Bydgoskiej i Drodze Łąkowej, a w Brodnicy korkuje się ulica Licbarska, Sienkiewicza, Podgórna i Sądowa. Jeśli chodzi o remonty, to przypominamy, że drogowcy pracują na drodze krajowej nr 91, to stara jedynka, niedaleko węzła Ciechocinek. Ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę w tym miejscu. No i niestety doszło do wypadków. Zablokowana jest droga krajowa nr 67 relacji Lipno-Włocławek w miejscowości Krzyżówki. Doszło do wypadku samochodu osobowego i motoroweru. Jedna osoba poszkodowana. Do zderzenia dwóch aut osobowych doszło także w Bydgoszczy na rondzie bernardyńskim.
0: Z Radiem PIK po drodze.
3: We wtorek w Polskim Radiu PIK. Po 20 w PIK-owej kawiarence goście z Teatru Kameralnego. Aktor Filip Łach opowie o spektaklu Błękitny Ekspres, opartym na piosenkach z międzywojennego kabaretu. Natomiast z Agatą Zabrucką porozmawiamy o Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brdą oraz Księdze Dżungli, jej nadchodzącej premierze. Po 21 bohaterem audycji będzie Henryk Sienkiewicz. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
0: Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
1: Już za chwilę o konkurencji i prawie, wprowadzaniu konsumentów w błąd i współpracy reklamowej w internecie. Poza tym wczoraj zapowiadaliśmy, a dziś już relacja z warsztatów zorganizowanych w ramach toruńskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego.

0: Jak zwalczać nieuczciwą konkurencję? Zastanawiają się w Bydgoszczy naukowcy, urzędnicy i przedsiębiorcy. Kto kogo zjada na śniadanie, który influencer zapomniał oznaczyć jako reklamę zachwycanie się jakimś produktem? Między innymi o tym rozmawiają naukowcy z kraju oraz przedstawiciele urzędów ochrony konkurencji i zamówień publicznych. W Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizowano konferencję pod nazwą Konkurencja i Prawo. Była mowa o na przykład nieuczciwych praktykach w skupowaniu produktów rolnych. Katalog nieuczciwych praktyk godzących w nas konsumentów i innych przedsiębiorców jest bardzo duży, mówi dr Anita Kubanek z UKW.
1: Przykładem nawet mogą być stosowane w e-commerce, czyli sprzedaży przez internet różnego rodzaju. Liczniki czasowe wywołujące presję. To może być taka agresywna praktyka, która wywołuje u nas poczucie lęku, żebyśmy dokonali pewnego zakupu. Albo może być to kwestia trudności w odsubskrybowaniu pewnego newslettera, czy innego benefitu, czy innej korzyści. To mogą być też czyny nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorcami. To mogą być zmowy cenowe. To mogą być również czyny konkurencji dotyczące reklamy wprowadzającej w błąd, czyli stosujemy etykietę, która jest zbliżona do etykiety naszego konkurenta, ale może być też kwestia oznaczenia geograficznego, że ta śliwka pochodzi ze Strzelce Dolne na przykład. Nie do końca ona rzeczywiście może pochodzić z tego źródła, albo może być kwestia też oznakowania nazwy znakiem zastrzeżonym R w kółeczku, a na przykład takiego zastrzeżenia dane przedsiębiorstwo w ogóle w urzędzie patentowym nie ma. Jeżeli chodzi o reklamy i komunikaty promocyjne kierowane do dzieci, to te przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne i rzeczywiście powinno być tak, żeby się nie wykorzystywało w reklamie łatwowierności dzieci, bo wierzą w idol, poszukują tych wzorców. Niestety zdarzają się influencerzy, którzy te wzorce wykorzystują komercyjnie. I to jest właśnie najgorsze, że komercyjnie, czyli na tym realnie zarabiają. Część tak zwanych patoinfluencerów, którzy nie tylko promują produkty i usługi, ale namawiają do dziwnych zachowań i tak zwanych pranków, już rzeczywiście dochodzi do pewnego rodzaju wyłączeń kanałów, usuwania ich działalności i pociągania ich do odpowiedzialności.
2: Pani mówiła o manipulacji w reklamie, co najtrudniej jest to wychwycić.
1: Pierwsza kwestia to jest tak zwane dark patterns, czyli takie zwodnicze interfejsy, czyli zasubskrybowaliśmy coś, nie możemy znaleźć możliwości odsubskrybowania. Albo dostajemy komunikat, odchodzisz, to bardzo przykro, będziesz w tej grupie osób, które tego nie widzą. Takie poczucie wykluczenia. Kwestia wywoływania takich uczuć lęku, strachu też jest zabronione, jeżeli chodzi o ochronę konsumentów. Druga kwestia to jest kwestia AI washingu, czyli wykorzystywanie przez producentów niektórych produktów informacji o funkcji AI w danym produkcie tylko i wyłącznie jako komunikatu promocyjnego, a w rzeczywistości tej funkcji AI tam nie ma. Na przykład idzie pani do sklepu z małym AGD i widzi pani szczoteczkę do zębów z funkcją AI, która odczytuje ruchy ręki i ona się dopasowuje do zęba. W rzeczywistości może być tak, że tam ta funkcja AI jest, ale AI washing polega na tym, że tej funkcji nie ma albo jest znikoma i nie ma znaczenia dla funkcjonowania produktu. Więc to jest tak zwany AI washing, czyli wprowadzanie w błąd co do funkcji danego produktu i to też jest po pierwsze nieuczciwa praktyka rynkowa względem konsumentów, po drugie czyn nieuczciwej konkurencji względem innych przedsiębiorców, którzy tego nie robią.
3: Jacek Marczak, zastępca dyrektora delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Influencer to jest takie pojęcie osoby, która wpływa na odbiorców. Problem się pojawia wtedy, kiedy zaczynają mówić o produktach i reklamować je, nie zaznaczając tego, że jest to płatna reklama. To znaczy, że producent danego produktu, na przykład kosmetyków, zapłacił takiej osobie, influencerowi, za mówienie dobrze o tym danym produkcie. Przewaga kontraktowa to jest taka relacja między dużymi nabywcami produktów rolnych i spożywczych, na przykład sieciami handlowymi, a dostawcami, czyli na przykład producentami, spółdzielniami mleczarskimi, zakładami mięsnymi i producentami innych codziennych produktów spożywczych. Delegatura w Bydgoszczy jako jedyna jednostka w Polsce tym się zajmuje. Jest to problem, który przez lata był opisywany m.in. nazwą opłaty pułkowe, czyli zapłata, no, żądanie zapłaty za sam fakt współpracy z siecią handlową, za to, że jakieś fikcyjne często usługi sieć handlowa miałaby świadczyć dla dostawców, na czym dostawcy po prostu tracili, to znaczy zamiast otrzymywać po prostu czystą cenę za swoje produkty, muszą jeszcze zapłacić
2: za to, że duży od nich bierze.
3: Te same relacje również występują między rolnikami, którzy mają słabą pozycję negocjacyjną, a odbiorcami ich produktów. Ich należy bronić też dla dobra nas jako konsumentów, żeby ta produkcja odbywała się, żeby oni nie byli, można powiedzieć, wyzyskiwani.
0: Rozmawiała Monika Siwek. Organizatorami konferencji są Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Akademia Humanitas.

0: popołudnie z nami.
1: Ekologia królowała w gminie Zławie się Wielka, wszystko za sprawą Dnia Ziemi, w którym uczestniczyło ponad 300 przedszkolaków. Organizatorzy postanowili połączyć zabawę z nauką o tym, jak dbać o naszą planetę. Dla dzieci przygotowano warsztaty ekologiczne, animacje i zajęcia edukacyjne.
2: Plastik szkodzi zwierzętom i nie wyrzucamy go do wody.
3: Taki kwadratowy element z naklejką pod spodem. Składamy domki dla ptaszków. Empatia dla zwierząt, działanie w grupie.
4: Jak dbacie na co dzień o planetę, o Ziemię?
5: Wyrzucam śmieci do dobrych koszy. Zielony, żółty, niebieski, brązowy.
6: Żeby nie jechać wozami, które produkują spaliny. Częściej jechać rowerem lub hulajnogą.
7: Nie wyrzucać do wody śmieci.
4: Komu to może zaszkodzić?
7: Zwierzętom.
8: Renata Dobrowolska, dyrektor Domu Kultury w Górsku. Z inicjatywy w zasadzie pana wójta i gminy w ubiegłym roku zaczęliśmy taki Dzień Ziemi, nie z tej ziemi. No i powtarzamy to w tym roku. Chodzi nam tutaj o to, żeby dzieci chroniły naszą ziemię już jako następne pokolenia, więc mają tutaj takie warsztaty, które zbliżają ich do tego, będą sadzić rośliny. Głównym celem to była ta nasza planeta Ziemia i jej ochrona.
4: Wójt gminy Zławieś Wielka, Marcin Swaczyna.
9: Nieprzypadkowo zaprosiliśmy do tego projektu najmłodszych mieszkańców naszej gminy, ponieważ od nich, mówiąc wprost, zależy przyszłość naszej planety, a przez to nas samych. Rzeczą fundamentalną jest wykształcenie właśnie w maluchach takiego poczucia odpowiedzialności za planetę, a przekładając to też na realia samorządowe, rzeczą bardzo ważną jest to, by od małego przyzwyczajać naszych mieszkańców do tego, żeby na przykład segregować śmieci. I to, czy my dobrze to robimy, czy nie, przekłada się po prostu na to, ile środków kosztuje nas budżet gminny, utylizacja odpadów. Cieszę się, bo w tym roku akurat tak się stało, że na tym wydarzeniu po raz pierwszy możemy zaprezentować nasze nowe nabytki w postaci dwóch nowych śmieciarek. To jest zakup, który w ostatnim czasie samorząd poczynił.
10: Paweł Krawański, prezes Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka. Jesteśmy spółką, która na terenie gminy odbiera odpady od mieszkańców, w związku z czym jesteśmy w sposób naturalny związani z tymi zagadnieniami, z tematyką i dlatego staramy się wspierać te inicjatywy proekologiczne, również po to, aby promować te pozytywne postawy wśród najmłodszych, co potem w przyszłości zaowocuje i przyczyni się do lepszej segregacji, lepszych wskaźników osiąganych przez gminę dla całej przyrody i natury.
4: Zauważają Państwo, że ta świadomość jest na wyższym poziomie, to znaczy, że może mniej mieszkańcy śmiecą, porzucają odpady w miejscach, które nie są do tego przeznaczone.
10: Według mnie tak, natomiast też na uwagę zasługują inicjatywy oddolne. Coraz więcej mamy od mieszkańców takich inicjatyw, które polegają na tym, że sami oni chcą uczestniczyć w Dniach Ziemi, zbierając odpady z lasów, z terenów niczyich, z łąk i coraz więcej odpadów z takich zbiórek musimy zbierać. Także no, widać pozytywny ruch. Ta świadomość ekologiczna jest obecna i rośnie moim zdaniem.
1: A tak przy okazji pewnie wielu dorosłych mogłoby się uczyć od tych przedszkolaków. Na Dniu Ziemi, nie z tej ziemi, był Michał Zaręba.

0: dbajmy o to, żeby te posiłki były sycące, czyli staramy się, żeby w każdym posiłku było źródło białka, dobrego tłuszczu, węglowodanów złożonych i jakieś warzywko i owoc.
1: Mówi się, że przez żołądek do serca, ale ważne jest także to, że to, co jemy, wpływa także chociażby na zdrowie psychiczne, bo karmimy dobrze mózg. O tym za moment.

0: popołudnie z nami.
1: Trwa Toruński Tydzień Zdrowia Psychicznego. To warsztaty, spotkania i prelekcje poświęcone zdrowiu psychicznemu, ale i fizycznemu. Wśród poruszanych tematów m.in. te dotyczące uczenia się i regularnej aktywności fizycznej. Dzisiaj młodzież wzięła udział w warsztatach Mózg w dobrym stanie. Jedzenie, które wspiera nastrój i energię.
2: Ja jestem Julia.
3: Jestem Marta.
4: Jestem Jakub. Szkoła podstawowa numer 7.
5: Jak to jest z tym żywieniem i naszą formą, kondycją? Jest ważne?
4: No jest ważne też, żeby dobrze odżywiać, żeby mózg sobie dobrze pracował też.
5: A to co to znaczy, żeby się dobrze odżywiać?
4: No, że na przykład, ja wiem, że dużo jeść warzyw na przykład, ale mało tłuszczu. Tłuszcz tych rzeczy. I dużo ćwiczyć trzeba też.
2: Muszą być białka na pewno, tłuszcze, ale zdrowe, nie zwierzęce, nieprzetworzone. Mogą być słodycze, ale w ograniczonej ilości.
5: To jak wy się do tego stosujecie teraz? Musi paść takie pytanie, co w tej diecie jest u was do poprawki, a czego pilnujecie?
4: No ja na pewno muszę więcej warzyw jeść, no i więcej się ruszać na pewno.
5: A u was dziewczyny, jak to wygląda?
2: Ja muszę chyba więcej owoców i więcej wody pić.
3: Ja więcej warzyw i mniej słodyczy.
6: Nazywam się Marta Tylcz, jestem dietetyczką kliniczną i psychodietetyczką. Uczestnicy dostali instrukcję, jak zhakować swój mózg, żeby lepiej i sprawniej działał, ale też porozmawialiśmy sobie o takiej właśnie psychodietetycznej stronie, czyli jak można jeść tak, żeby jednak może nie do końca rezygnować z tego całego jedzenia słodkiego i przetworzonego, które jednak jest tutaj na każdym rogu i na nas się czai.
5: Proszę zdradzić to, jak w takim razie jeść, żeby sobie też pozwalać na to, co lubimy, a co może nie do końca jest zdrowe zawsze.
6: To ja dam taką złotą radę. Zastanawiajmy się zawsze, co możemy dołożyć bardziej odżywczego, zamiast zastanawiać się, co znowu możemy sobie zabrać. Zabieranie zazwyczaj sprawia, że się potem tym przekarmiamy.
5: Czyli co, na przykład mamy ochotę na słodkie, ale moje doświadczenie już mówi, że to słodkie można zjeść, ale po posiłku.
6: Dokładnie tak. Dbajmy o to, żeby te posiłki były sycące, czyli staramy się, żeby w każdym posiłku było źródło białka, dobrego tłuszczu, węglowodanów złożonych i jakieś warzywko i owoc. Dobrze, żeby docelowo stanowiły połowę naszego talerza, ale jeżeli dopiero zaczynamy przygodę z zdrowym odżywianiem, to po prostu, żeby w każdym posiłku było albo owoc, albo warzywo i wtedy dopiero jemy sobie coś słodkiego po, a nie zamiast posiłku. To jest taka złota zasada w zasadzie zdrowego odżywiania.
5: Pani się tutaj spotyka z młodymi osobami, które rosną, rozwijają się. Co powinny jeść, żeby ten ich mózg pracował na pełnych obrotach?
6: Myślę, że tutaj nie odkryję Ameryki, ale faktycznie duża ilość warzyw i owoców będzie taką podstawą i jest to też naprawdę nasza taka podstawa tej piramidy żywności i żywienia dzieci i młodzieży. Dobre tłuszcze, awokado, ryby, źródła omega-3, one tutaj wspierają nasze okablowanie w mózgu, czyli wspierają nasz układ nerwowy. Paradoksalnie nawet nie tylko co jemy, ale też w jakich okolicznościach jemy, czyli może niekoniecznie przed ekranami, może niekoniecznie przed komputerem, może jak bardziej uważnie, bo to też będzie wspierało tutaj nasze prawidłowe trawienie i te nasze dobre samopoczucie. Węglowodany złożone, czyli na przykład właśnie pełnoziarnisty chlebek, kasza, jakiś makaron. One też sprawiają, że mamy stabilną glukozę po posiłku, dzięki czemu też mamy lepszą koncentrację, lepszą pamięć i więcej energii w ciągu dnia. No i białeczko. Białko jest potrzebne, dzieci potrzebują białka przede wszystkim, bo one się bardzo intensywnie rozwijają. Białko tak naprawdę jest najważniejszym elementem tutaj w naszym ciele, buduje wiele bardzo ważnych narządów, enzymów, hormonów. Także białko w każdym posiłku to też będzie taka podstawa.
1: A rozmawiała Monika Kaczyńska.

0: Polskie Radio PIK. Popołudnie z nami dzisiaj wtorek, więc w naszym cyklu W Cieniu o 16.30 kolejna opowieść, historia ze szpiegami w tle. O szczegółach Michał Zaremba.
1: Tak, i dzisiejszy odcinek nazwałem Rejs w kierunku zdrady, czyli oznacza to, że może na pewno trochę popływamy, ponieważ bohaterami audycji będą Janina Festenburg i Wacław Śniechowski. To jest oficer polskiej marynarki wojennej. Dużo nie zdradzę, jeśli powiem, że te osoby nie były dla siebie obojętne. Posłuchajmy.
2: Wie pan, co mnie zawsze fascynowało w ludziach munduru? Ta pewność, że świat jest uporządkowany, że wszystko ma swoje miejsce.
3: Bo tak właśnie powinno być. Bez porządku nie ma państwa.
2: Oczywiście, ale państwo to nie tylko rozkazy. To także ludzie, którzy potrafią myśleć samodzielnie.
3: Nie rozumiem, do czego pani zmierza.
2: Do niczego szczególnego. Po prostu uważam, że rozsądni ludzie powinni wiedzieć więcej niż inni i umieć z tej wiedzy korzystać.
3: To brzmi niejednoznacznie.
2: Nie, to brzmi realistycznie. Świat nie jest czarno-biały, panie podporuczniku. Są sytuacje, w których informacja ma większą wartość niż lojalność.
3: A jeśli ktoś zapłaci za tę informację zbyt wysoką cenę?
2: Najwyższą cenę płacą zwykle ci, którzy nie potrafią się dostosować do zmian.
1: Po 16.30 przekonają się państwo też, że niektórzy mają talenty wokalne i tutaj pełen spisek po 16.30 W Cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Zapraszam.
0: O 16.30 na antenie, a potem także w formie podcastów na YouTubie i na Spotify. Zapraszam, Michał Zaremba.

0: Reklama.
1: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
4: Polskie Radio.
5: Jest 16. Są wstępne ustalenia komisji w sprawie wypadku motoparolotniarza w Inowrocławiu. Projekt ustawy o bonie senioralnym przyjęty przez rząd. Policja ostrzega maturzystów przed oszustami.
6: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze.
5: Wtorek, 5 maja, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Są nowe ustalenia w sprawie czwartkowego wypadku motoparolotniarza w Inowrocławiu. Z informacji Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych wynika, że do zdarzenia doszło podczas szkolenia naziemnego. Uczeń miał wykonać ćwiczenie polegające na biegu z rozłożonym skrzydłem i włączonym silnikiem bez zamiaru startu. W pewnym momencie niespodziewanie oderwał się od ziemi, po czym stracił kontrolę i spadł na prywatną posesję przy ulicy Ikara. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń nóg i trafił do szpitala. Badanie przyczyn wypadku wciąż trwa, a raport końcowy zostanie opublikowany po zakończeniu postępowania.
7: Polskie Radio PIK. Wasze wiadomości, wasze sprawy.
5: Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia, które przewiduje przeznaczenie pieniędzy m.in. na usługi opiekuńcze dla seniorów czy pomoc w podstawowych czynnościach. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że ustawa przewiduje też powołanie lokalnych koordynatorów programu, którzy będą informowali o bonie senioralnym.
8: Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, na przykład wychodzi ze szpitala, żeby był poinformowany o tym, z jakich możliwości może skorzystać, jakie prawa mu przysługują i gdzie się powinien zwrócić w takiej sytuacji.
5: Bon będzie przysługiwał osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Kryterium będzie podlegało corocznej waloryzacji. Według szacunku rządu skorzysta z niego około 20 tysięcy osób. Ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
6: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu aż po dalsze konsekwencje prawne.
5: Wczoraj podczas pierwszego dnia matur w kraju kilkunastu maturzystów zostało złapanych na wnoszeniu na egzamin telefonu komórkowego, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
9: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego. Telefon, smartwatch to są takie urządzenia i już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
5: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw związanych z maturami już po zakończeniu ostatnich egzaminów. W internecie pojawiły się arkusze egzaminacyjne, ale już po rozpoczęciu matury. Najprawdopodobniej publikowali je maturzyści, którzy krótko po rozpoczęciu egzaminu zrezygnowali. W takim przypadku nie stanowi to podstawy do unieważnienia matury dla większej liczby osób. Rząd w Rumunii upadł. Parlament udzielił wotum nieufności rządowi premiera Ilie Bolojana. Nigdy w historii tak wielu posłów nie było przeciwnych urzędującemu gabinetowi.
10: Zbyt wiele reform, ostre cięcia budżetowe i zbyt proeuropejski kierunek tego rządu sprawiły, że za wnioskiem socjaldemokratów i skrajnej prawicy zagłosowało 281 członków rumuńskiego parlamentu. To historyczny rekord poparcia dla wniosku o wotum nieufności dla całego rządu. Chcemy szybko znaleźć rozwiązanie, pragniemy, abyśmy szybko mieli rząd. Wszystkie opcje są otwarte. Premier technokrata nie jest pożądany, ale nie chce tego wykluczać, powiedział szef socjaldemokratów Sorin Grindanu. Taka wypowiedź może sugerować nawet powstanie rządu z udziałem lub tylko z poparciem skrajnie prawicowych partii z Sojuszem na Rzecz Jedności Rumunów AUR na czele. Na powołanie nowego gabinetu pozostanie teraz 45 dni, ale prezydent Nikos Ordan już kilka dni temu zapowiedział, że nie powoła żadnego premiera z poparciem skrajnej prawicy, bo prozachodni kierunek kraju musi być zachowany. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: Więcej informacji jest w naszej aplikacji. O 17:00 popołudniowy puls regionu w Polskim Radiu PIK.
1: Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest Aquapark Fala w Łodzi.
5: Sporo chmur nad naszym regionem. W niektórych miejscach, na przykład na Krajnie, w Borach Tucholskich czy na Pojezierzu Brodnickim pojawiają się opady deszczu na termometrach od 16 do 20 stopni. 20 jest na przykład we Włocławku i w Piotrkowie Kujawskim. Ciśnienie 997-999 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Aquapark Fala w Łodzi. Kierowców.
0: Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. W Bydgoszczy korkuje się Śródmieście i Centrum. Długa kolejka aut też na ulicy Jagiellońskiej koło Pałacu Młodzieży. Duży ruch na alejach Kardynała Wyszyńskiego, a na węźle Bydgoszcz Wschód korek na ulicy Spornej. W Toruniu sporo aut na ulicy Kościuszki, Poznańskiej, Równinnej i Polnej. We Wrocławku duży ruch na ulicy Kardynała Wyszyńskiego, Brzeskiej, na Placu Wolności oraz na remontowanym moście Rydza Śmigłego. W Nakle tłok na ulicy Rynek i Gimnazjalnej. W Mogilnie korkuje się ulica Padnie, Kościuszki i ulica Generała Hallera. Jeśli chodzi o remonty, to przypominamy o drodze krajowej nr 25, czyli drodze na Koszalin i remoncie 9-kilometrowego odcinka między Mąkowarskiem a Sępólnem Krajeńskim dla samochodów ważących powyżej 3,5 tony. Objazd. Przypominamy o wypadkach. Zablokowana jest droga krajowa nr 67 Lipno-Włocławek w miejscowości Krzyżówki. Doszło do wypadku samochodu osobowego i motoroweru. Jedna osoba poszkodowana. Także cały czas utrudnienia w Bydgoszczy na rondzie bernardyńskim, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe.
1: Z Radiem PIK po drodze. Reklama.
4: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
11: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
12: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
13: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
14: Bo miłość jest piękna.
15: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Radio PIK. Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
1: Włocławek będzie gospodarzem dużej, lekkoatletycznej imprezy. Więcej na ten temat już za chwilę. Poznaliśmy także szczegóły realizacji filmu dokumentalnego Ryszarda Kruka o malarzu Jacku Jarce.

0: W 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce odbędą się we Włocławku. Wiadomość oficjalnie ogłosili prezydent miasta i przedstawiciele Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. A o szczegółach Marek Ledwosiński.
1: To naprawdę bardzo dobra wiadomość. Radosna wieść dla sportowców, dla kibiców i tak w istocie dla całego miasta. Na konferencji prasowej dobrą nowinę ogłosił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.
2: 104. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku i to nie jest termin przypadkowy, bo to jest chwila przed Mistrzostwami Europy i Igrzyskami Olimpijskimi, więc sportowcy, którzy przyjadą do Włocławka, będą walczyć o kwalifikacje olimpijskie i będą w najlepszej swojej formie tutaj we Włocławku rywalizować. Ale przede wszystkim dla Włocławka to jest duży zaszczyt, dlatego że Polski Związek Lekkiej Atletyki zaufał nam, zaufał też, a może przede wszystkim działaczom Atletycznego Klubu Sportowego Wektra w Włocławek, którzy organizowali już ogólnopolskie wydarzenia sportowe we Włocławku, a co roku też organizują półmaraton, który odbywa się w październiku.
3: Krzysztof Orszliński, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Tutaj we Włocławku raz, że są ludzie, którzy są pasjonatami, bo bez pasji to nie ma nic. Doświadczenie tutaj osób, które organizowały już te wiele imprez, no i patrząc na to, że urząd sprzyja i wielu sponsorów tej dyscypliny sportu, którą jest lekka atletyka. Wiele takich czynników, no jeżeli złożyło ofertę miasto Włocławek, to my w Polskim Związku Lekkiej Atletyki naprawdę nie mieliśmy wyjścia. To był bardzo dobry kandydat, silny i Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski.
4: Niech to będzie przepowiednia samosprawdzająca się.
3: Tak, bo marzy mi się, żeby we Włocławku w końcu odbyła się impreza międzynarodowa, bo organizujemy imprezy lekkoatletyczne na poziomie Mistrzostw Polski, ale może za chwilę miasto, wszyscy pasjonaci będą chcieli zorganizować imprezę europejską, tak jak organizuje to miasto Bydgoszcz, czy miasto Toruń, kiedyś był też w Inowrocławiu imprezy międzynarodowej, czy w Grudziądzu, więc mam nadzieję, że to właśnie miasto Włocławek trafi właśnie do tej grupy imprez międzynarodowych.
1: Prezydent przywołał klub sportowy Wektra, to wychowawca włocławskich olimpijczyków. Prezes Marek Wudecki jest świadomy rangi wydarzeń, ale jest przy tym optymistą.
5: W sensie technicznym tak naprawdę jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o stadion. Stadion posiada certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dlatego jeżeli chodzi o stadion, jestem bardzo spokojny. Oczywiście tutaj ważna jest również baza hotelowa i z tą bazą zwykłe były pewne problemy w mieście.
4: Ale właśnie, pozamykane hotele dziś we Włocławku, dobre, ale zamknięte.
5: Tak, i tutaj to spędza sens naszych powiek, ale liczymy, że w ciągu tych 2 lat zostanie to odbudowane, zbudowane. Natomiast oczywiście korzystamy z okolicznych hoteli i tutaj z tym również radzimy sobie.
4: Czyli co, sportowcy będą dojeżdżać na stadion z Torunia?
5: Nie aż tak daleko, chociażby ostatnio dojeżdżali z Wieńca czy z Podgrodzia. Natomiast ja myślę, że remonty wrocławskich hoteli przebiegną w ten sposób, że będziemy mieli gdzie umieścić tych zawodników.
4: Szanowny panie prezydencie, sport sportem, promocja promocją, radość radością, ale oto siada księgowa, patrzy na to wszystko i płacze. Panie prezydencie, ile to będzie ratusz kosztowało? Skąd pieniądze i dlaczego tak drogo?
2: Czy drogo to się okaże, jak już będziemy mieli ten budżet wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki pospinany. Wiadomo, że to są imprezy, które przyciągają sponsorów. Ostatecznie to znajdzie swoje odzwierciedlenie w 2028 roku w uchwale budżetowej. Natomiast uważam, że takie imprezy warte są, no nie powiem każdych pieniędzy.
4: Panie prezydencie, nikt tego nie kwestionuje. Pytanie brzmiało, ile ratusz do tego dołoży? Nie sprzeczajmy się o dziesiątki tysięcy. Rząd wielkości.
2: Jak mówimy o rzędach, to pewnie 100 tysięcy, ale czy to będzie 100 czy 900, to jest na pewno za wcześnie, żeby o tym mówić.
1: Z wieści nieoficjalnych wynika, że będzie jeszcze drożej. Według wstępnych kalkulacji ratusz wyłoży ponad 1 000 000, ale jeśli od władzy faktycznie wymaga się chleba i igrzysk, to te drugie na najwyższym poziomie. Włocławek, Marek Ledwosiński.
0: Dziękujemy za tę relację. Polskie Radio PIK po południe z nami. A za kilka chwil o filmie Być jak Jerka.
6: Skupimy się na tym procesie twórczym, na miejscach inspiracji.
7: Dla mnie będzie bardzo ważne wybrać odpowiedni obraz, który będzie powstawał. I to będzie taki moment, że zmusi mnie do wybrania i zrobienia czegoś, czego bym może nigdy nie zrobił.

0: popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie.
1: Ten film nie opowiada o wyobraźni, on ją uruchamia. Tak o swoim najnowszym projekcie mówi toruński reżyser Ryszard Kruk. W czerwcu w Toruniu rozpoczną się zdjęcia do filmu zatytułowanego Być jak Jerka. Jego bohaterem będzie związany z naszym regionem światowej sławy malarz Jacek Jerka. Film jest kolejnym projektem realizowanym przy wsparciu Funduszu Filmowego

0: twórczy.
1: To prawda, taki jest zamysł, ale myślę, że też przemycimy gdzieś dzieciństwo. Tu pan Jacek mówił, że to oczywiście jego życie, tak jak chyba każdego artysty, w jego dziełach przebija. No to, ale skupimy się na tym procesie twórczym, na miejscach inspiracji.
0: Jakie miejsca odwiedzicie, bo te lokacje zostały już też wybrane.
1: Tak, a więc jeśli chodzi o Toruń, to bydgoskie przedmieście, wiadomo, bo tu pan Jacek mieszkał i jako dziecko nadwiślańskie tereny. Oczywiście na Starówkę też zajrzymy. Do tego na pewno Grudziądz, bo tam w niektórych obrazach są motywy związane z tramwajami, tory. Panorama Grudziądza jest też taka jerkowska, bardzo ten Spichrz. Bory Tucholskie, czyli tam, gdzie mieszka. Pracownia, dom, który też jest specyficzny, bo to jest stary dom rozbudowywany. Kuchnia jest praktycznie tak jak z tych obrazów.
0: Pan Jacek Jerka, światowej sławy malarz, związany bardzo z naszym regionem, a przede wszystkim bohater filmu Ryszarda Kruka Być jak Jerka. Co dla pana to oznacza być jak Jerka?
2: To na pewno bycie poza tym normalnym życiem, trochę to poza społeczeństwem. Zawsze czuję się tak nawet trochę gorzej, bo wszyscy naokoło potrafią sobie poradzić z życiem codziennym, z problemami, z naprawami, z jakimiś, wiedzą gdzie pójść, gdzieś coś załatwić. Ja niczego nie wiem, muszę się wszystkiego dowiadywać, no dopiero oderwawszy się od malowania. Jestem jak biała karta i w ogóle nie znam się na niczym. Oprócz malowania, ale czasami czuję się lepiej, jak skończę obraz, to po prostu jestem szczęśliwym człowiekiem w euforii, no, że udało się coś zrobić. Tak.
0: I taki obraz będzie pan także tworzył podczas powstawania tego filmu. Takie jest też założenie, że my będziemy uczestniczyli niejako w procesie twórczym, od pomysłu, od szkicu.
2: To jest trochę tak, że ja jednocześnie robię kilka prac zawsze. Robię pastele, robię rysunki, robię projekty, maluję jakiś obraz. Dla mnie będzie bardzo ważne wybrać ten odpowiedni obraz, który będzie powstawał, bo ja mam już tych w planie zrobienia 10-12 obrazów, jest płótna, są wszystko, jest, nie ma czasu. I to będzie taki moment, że zmusi mnie do wybrania i zrobienia czegoś, czego bym może nigdy nie zrobił.
3: Premiera filmu Być jak Jerka planowana jest na maj przyszłego roku, a rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.

0: popołudnie z nami.
1: Tematem tygodnia jest na naszej antenie problem alkoholowy. Nie sposób nie powiedzieć więc o FAST, czyli spektrum poalkoholowych uszkodzeń płodu. Powstaje ono na skutek spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży. Tolmińska Fundacja Daj Szansę prowadzi Centrum Diagnozy i Terapii FAST. Jak mówi prezes Fundacji Ewa Grubelska, skala jest duża.
2: My rocznie około 100-120 diagnoz przeprowadzamy. Diagnoza w Fundacji Daj Szansę trwa 3 dni. Zespół terapeutów, psycholog, pedagog,

0: fizjoterapeuta i oczywiście lekarz medycyny, logopeda, prowadzą takie badania, ale też obserwacje dziecka, z których to potem jesteśmy w stanie wysnuć wniosek, czy pewne objawy, czy dysfunkcje, z którymi dziecko do nas przychodzi, czy ich przyczyną jest FAS, alkoholowy zespół płodowy, czy nie. Przez ostatnich kilka lat współpracujemy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i dzięki temu w partnerstwie ze wszystkimi powiatami kujawsko-pomorskiego, stąd siłą rzeczy najwięcej do nas trafia osób właśnie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki tej współpracy z ROPS-em diagnoza dla rodzin jest bezpłatna.
1: Anna Wiśniewska, psycholog. Schorzenie wywołane alkoholem w czasie ciąży jest takie ogólnoustrojowe. Także tak naprawdę na cały rozwój dziecka wpływa w różnym stopniu. To wpływa na pewno na rozwój psychomotoryki od małego dziecka, więc to dziecko już może się gorzej rozwijać. Ono też może uszkadzać narządy wewnętrzne. Wszystko zależy od skali też tego alkoholu, ile jego było w czasie ciąży, ale my dzisiaj z całą pewnością wiemy, że każda ilość alkoholu może uszkodzić dziecko. To zależy też właśnie w jakim etapie rozwojowym, w życiu płodowym ten alkohol był. Natomiast wpływ ma ogromny, ponieważ mimo, że czasem tego nie widać po dziecku, wiemy o tym, że mogą być dysmorfie twarzy, ale one nie są zawsze. Czasem są bardzo dyskretne. Dla osób postronnych mogą nie być widoczne. Natomiast układ nerwowy, układ koncentracji uwagi, umiejętności uczenia się, zapamiętywania, myślenia przyczynowo-skutkowego, które bardzo wpływa na to, że dziecko pozornie wyglądające jak każde inne dziecko nie jest w stanie przyswajać materiału, uczyć się, skupić na zadaniach. I to jest widoczne już w tym wieku przedszkolnym bardzo, a w wieku szkolnym te dzieci nie są w stanie przyswoić tego materiału tak jak powinny i bardzo często sprawiają ogromne problemy wychowawcze, co jest bardzo dużym problemem i dla rodziców, i dla placówek, w których są. Te problemy są naprawdę bardzo duże i one nie znikają z wiekiem. To nie jest tak, że dziecko wyrasta z tego. Tutaj jest potrzebna terapia, potrzebne prowadzenie i potrzebne zrozumienie otoczenia, też na przykład szkoły, bo te dzieci prędzej czy później trafiają do szkoły i tam jest taka duża konsternacja, że dziecko na przykład kradnie i nie rozumie, że to jest coś złego, że dziecko wchodzi w konflikty z innymi kolegami i nie rozumie, dlaczego, skąd te konflikty się biorą. Problem jest naprawdę poważny i myślę, że ważne jest, żeby w społeczeństwie też wzrosła ta świadomość, że jest to choroba, której można całkowicie uniknąć, a przyczynę i powód znamy, jest nim alkohol.
2: Rozmawiała Monika Kaczyńska, Polskie Radio PIK. Popołudnie z nami to wszystko na dziś. Zapraszam na jutro w imieniu Magdy Jasińskiej i Ireneusz Sanger. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
4: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
5: Radio PIK dla kierowców.
6: Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. Trudno się dzisiaj jeździ po Bydgoszczy. Na rondzie bernardyńskim wypadek dwóch samochodów osobowych, przez to utrudnienia. Zamknięta jest także ulica Żwirki i Wigury oraz Staszica. Korki także na skrzyżowaniu Kamiennej i Sułkowskiego, gdzie budowana jest droga rowerowa. W Toruniu sporo aut na ulicy Kościuszki, Żółkiewskiego, na Alei Jana Pawła II i na Poznańskiej. We Wrocławku duży ruch na ulicy Kardynała Wyszyńskiego, Brzeskiej, na placu Kopernika oraz na remontowanym moście Rydza Śmigłego. W Inowrocławiu tłok na ulicy Narutowicza, Świętokrzyskiej oraz na ulicy Świętego Ducha. W Strzelnie korkuje się ulica Michelsona oraz ulica Powstania Wielkopolskiego. Jeśli chodzi o remonty i utrudnienia, to przypominamy o tym, że na drodze krajowej nr 10 w Cierpiszewie mogą występować utrudnienia związane z budową drogi S10. No i przypominamy o wypadkach, tym bardziej, że mamy aktualizacje ich dotyczące. Droga krajowa nr 67 Lipno-Wrocławek. Do wypadku doszło w miejscowości Krzyżówki. Zderzyły się tam samochód osobowy i motorower. Jedna osoba jest poszkodowana. Droga nie jest już zablokowana, ale ruchem kieruje policja. W Bydgoszczy przypominam o wypadku na rondzie bernardyńskim. Tam zderzyły się dwa auta osobowe, także utrudnienia. Kolizja w Toruniu, dwóch samochodów osobowych na ulicy Poznańskiej, a także na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Gajewo w powiecie świeckim. Zderzenie samochodu ciężarowego i osobowego w kierunku Łodzi, w tym miejscu także utrudnienia.
5: Z radiem PIK po drodze.

0: Zawsze głupie obiecanki. Skończyło się obiecanie. Robimy do czynu.
1: Ja sobie nie życzę, żeby naruszano moją prywatność.
2: Było słychać szczekanie psów i krzyki.
3: Kilka lat. Przeszło 7 lat, to już tak jest.
4: Co panią sprowadza?
5: Emocje, przygody, sukcesy, zmagania i porażki. To, co w nas i wokół nas. W popołudniu z reportażem w Polskim Radiu PIK.
6: 16:30, kłania się Michał Zaręba. Audycję realizuje Piotr Walczak. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Mógł śpiewać tak podczas podróży bohater dzisiejszego podcastu. Wacław Śniechowski, oficer polskiej marynarki wojennej, który działał na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym i docierał między innymi do Grudziądza, a zwerbowała go Janina Festenburg. We wtorki prezentujemy nowe odcinki serii W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie, a dzisiejszy, pierwszy odcinek z serii o Wacławie Śniechowskim, zatytułowałem Rejs w kierunku zdrady.

0: Tu brzmi: płynę wiernie do portu, gdzie czeka mój kraj i sny.
1: Jesteśmy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, momentu, kiedy rozpoczyna się gra wywiadów i to na szeroką skalę.
2: Szczególne znaczenie miały informacje dotyczące funkcjonowania polskiej marynarki wojennej oraz rozmieszczenia jednostek wojskowych. W tym celu tworzono siatki wywiadowcze, które mają dostęp do urzędników i wojskowych. Opowiada Mariusz Żebrowski, historyk z Grudziądza, gdzie również dotrze nasza opowieść.
1: Z jednej strony wywiad polski, który na początku lat 20. miał olbrzymie problemy z poradzeniem sobie z inwigilacją ze strony Niemców. Jednym z takich czarnych charakterów dla nas jest przedstawiciel Abwehry. On występuje w różnych stopniach wojskowych. Ten człowiek spinał wszelkie sieci, które zostały rozciągnięte na całe Pomorze i miał, można powiedzieć, coś w rodzaju takiego pająka, który kontrolował.
3: Nie interesują mnie bohaterowie. Bohaterowie są nieprzewidywalni. Ja potrzebuję ludzi użytecznych. To właśnie takie osoby mają największe znaczenie w pracy wywiadowczej.
1: Nie miał jeszcze wtedy konkurencji pod tytułem Gestapo, więc on był monopolistą na rynku graczy wywiadu i ta gra dotyczyła głównie naszego wybrzeża. Udało nam się utrzymać w tajemnicy czy reformę floty morskiej, czy budowę tej floty morskiej, jej rozbudowę, czy na przykład kwestię Westerplatte, przeładunków. To przez długi, długi czas było dla Niemców zagadką i szukali kogoś, pod kogo mogliby się podpiąć. W kilku momentach ponieśli na innych frontach porażki, tutaj zwłaszcza mówimy o akcjach, które nasz wywiad prowadził w Berlinie, więc koniecznie chcieli się odegrać.
4: Ludzie myślą, że werbunek zaczyna się od propozycji. To błąd. Werbunek zaczyna się od obserwacji.
1: I tutaj trafia się postać tej Janiny Fürstenbergowej, która nie jest jasne, w jakich okolicznościach i dlaczego została zwerbowana, co ją popchnęło do tego. Bo nie ma mowy o tym, że pojawiają się gdzieś jakieś pieniądze. Nie ma mowy o tym, że była Niemką i w związku z tym mogła działać na rzecz swojej ojczyzny. Była Polką. Pracowała w Gdańsku, w Macierzy Polskiej, w instytucji, która była nastawiona pro-polsko, pro-patriotycznie i tutaj w zasadzie należałoby chyba zadać jej pytanie, dlaczego? Dlaczego nastąpiła taka zmiana i nagle znalazła się właśnie w rękach Abwehry niemieckiej, która pociągnęła ją, a ona zaczęła w tym momencie prowadzić normalną działalność agenturalną.
3: Dla nas, dla Abwehry, Janina Fürstenberg była wartościowym źródłem operacyjnym. Nie zajmowała wysokiego stanowiska, ale znajdowała się w miejscu, gdzie krzyżowały się informacje i ludzie, którzy mieli do nich dostęp. Znała środowisko, umiała budować relacje i nie zwracała na siebie uwagi. Miała pozyskiwać kolejnych agentów, docierać do osób związanych z wojskiem i administracją. Jej zadaniem nie było tylko przekazywanie informacji. Jej zadaniem było docieranie do ludzi, pozyskiwanie kolejnych kontaktów, osób, które miały dostęp do spraw wojskowych i państwowych.
4: Patrzę na człowieka i widzę więcej niż on sam o sobie wie. Widzę jego ambicje, jego zmęczenie, jego potrzebę uznania. A potem tylko czekam. Nie każdy się nadaje, jedni są zbyt głośni, inni zbyt lojalni, jeszcze inni zbyt głupi, żeby zrozumieć, co się wokół nich dzieje. Ja wybieram tych, którzy myślą, że są rozsądni, bo rozsądni ludzie najłatwiej usprawiedliwiają swoje decyzje.
0: Jedno słowo jak fala, jedna myśl jak wiatr w noc. Czy to droga do brzegu? Czy na mieliznę krok?
1: Gdańsk, tym momencie jest wolnym miastem. Bardzo specyficzna sytuacja. Mamy korytarz pomorski i w tym korytarzu mamy kilkanaście miast, zaczynając od Tczewa, Gdańska, Torunia, Grudziądza i wszystkie te miasteczka są dla Niemców bardzo interesujące. Trzeba pamiętać o tym, że jak duże skupiska mniejszości niemieckiej znajdowały się na tym terenie. Większa część Niemców w Grudziądzu, na przykład Browar Zomer, czy mamy rodziny tutaj Billerów, to byli ludzie nastawieni proniemiecko i prowadzili taką działalność na terenie Grudziądza, powiatu. I wracając jednak do niej, siłą rzeczy musiała mieć do czynienia z naszymi urzędami, a tym samym musiała dotrzeć także i do kadry oficerskiej. W ten sposób właśnie nasz główny bohater wpada w jej sieć.
5: Nazywam się Wacław Śniechowski. Jestem oficerem Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej. Podporucznikiem, człowiekiem morza i rozkazów. Służba nauczyła mnie dyscypliny, milczenia i tego, że państwo zawsze stoi ponad człowiekiem.
1: Nie wiadomo też, bo te dokumenty się nie zachowały, co jego pchnęło do tego, aby podjąć współpracę. Czy był na początku świadomy tego? Nie jest to jasne. Natomiast uderzające i to bardzo mocno jest to, że w pewien sposób zachowywał się nonszalancko. Bo spotkania w domu niemieckim w Gdańsku z szefem niemieckiej Abwery na teren Gdańska i Pomorza to jest, można powiedzieć tak, nawet nie ryzyko. To nie było miejsce, gdzie można było zadbać o bezpieczeństwo, to raczej można było powiedzieć, tam wszyscy wszystkich znali. Więc informacja o spotkaniu z szefem Abwery, polskiego oficera, byłoby no, dziwnym, gdyby nie było zauważone. Więc z jednej strony ten młody człowiek zachowywał się bezczelnie i głupio, albo zbyt pewnie, tak można było to precyzyjnie ująć, natomiast szef Abwery był u siebie. Czuł się pewnie i zdawał sobie sprawę, że ten oficer jest jemu całkowicie podporządkowany. Mimo tego, że nie był człowiekiem, który byłby zawieszony wysoko w hierarchii marynarki wojennej, podporucznik na ORP Wilia, no, statku transportowym, no to trudno powiedzieć, żeby to było marzenie jego życia. Ale warto pamiętać o jednej rzeczy, tak? Jeżeli Wilia była statkiem transportowym, zawijała na Westerplatte, pływała do portu wojennego w Pucku, tak, odwiedzała Hel, więc on miał do czynienia z, praktycznie ze wszystkimi tajemnicami dotyczącymi marynarki wojennej.
5: Trafiłem na Pomorze w czasie, kiedy Polska dopiero budowała swoją flotę. Każdy okręt, każda załoga, każdy transport to była sprawa państwowa. Miałem dostęp do informacji, do planów, do ludzi. I właśnie dlatego ktoś zwrócił na mnie uwagę.
4: Człowiek z mundurem i poczuciem obowiązku. Człowiek, który wierzył, że kontroluje sytuację. To zawsze działa. Nie zmuszam nikogo. Daję ludziom możliwość wyboru. A oni sami robią resztę.
1: Trudno sobie wyobrazić wtedy taką sytuację, żeby ten człowiek, mając dostęp do list przewozowych, nie miał na przykład informacji na temat wodno-samolotów i ich bazy w Pucku, że nie zdawał sobie na przykład sprawy z tego, z przygotowań umocnień na przykład na Helu. Tych umocnień, które no, potem sprawiły olbrzymie problemy Niemcom w 1939 roku, na pewno w tym wypadku kontrolował, co się działo na Westerplatte. Kwestia dostaw. To jest najprostsza rzecz, jaką można tylko sobie wyobrazić. Jeżeli znamy ilość dostaw, możemy przeliczyć garnizon, tak? I wiemy, ilu ludzi przebywało w tym momencie, więc jeżeli tranzytem jacyś żołnierze byli wymieniani, Niemcy mieli po prostu te informacje jak na talerzu podane dosłownie. Kolejna sprawa, jeżeli ten człowiek przebywał w Gdyni, przebywał także właśnie w pozostałych tych portach, miał do czynienia na co dzień z dowodzącymi oficerami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że on pisał opinie, i te opinie były interesujące dla Abwery i te opinie dotyczyły dowódców okrętów wojennych, musiał mieć w tym momencie do tych ludzi bezpośredni dostęp, ale także, co jest w tym wypadku no, przerażające trochę, to także miał dostęp do dokumentacji, czyli ich teczek osobowych w taki czy w inny sposób. Stąd nagle stał się tak cennym agentem, jeżeli chodzi o tą działalność.
3: Tego rodzaju źródła mają dla nas, dla Abwery, szczególną wartość, bo nie dostarczają pojedynczych danych, dają wgląd w cały system. Pomorze to nie jest teren, to jest układ nerwowy. porty, kolej, urzędy, wojsko. Wystarczy dotknąć się właściwego miejsca i cały organizm zaczyna mówić.

0: Pytaliście, dlaczego przeszłam na stronę Abwery. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Nie było jednego momentu, jednej decyzji, która wszystko zmieniła. To był proces. Życie toczyło się zwyczajnie. Praca, ludzie, rozmowy. Z czasem pojawiły się nowe znajomości, nowe możliwości. Trudno dziś wskazać granicę między tym, co było jeszcze zwykłą relacją, a tym, co stało się już współpracą. W takich sytuacjach wiele rzeczy dzieje się stopniowo. Człowiek nie zawsze widzi od razu, dokąd prowadzi droga, na którą wchodzi. Z czasem zaczęłam wykonywać kolejne zadania. Najpierw dotyczyły one najbliższych, potem kolejnych osób z mojego otoczenia. Tak budowała się sieć kontaktów. Jednym z tych ludzi był Wacław Śniechowski, oficer marynarki wojennej. W tamtym czasie był po prostu jedną z osób, z którymi przyszło mi rozmawiać. Dopiero później okazało się, jak duże znaczenie miały te decyzje.
1: Nie byłem bohaterem. Nie byłem też przestępcą. Byłem oficerem, który wykonywał swoje obowiązki. A potem w moim życiu pojawiła się kobieta. Rozmowa zaczęła się zwyczajnie. Bez gruźb, bez pieniędzy na stole. Od słów i od przekonania, że to nic wielkiego. Że to tylko informacja.
0: Wie pan, co mnie zawsze fascynowało w ludziach munduru? Ta pewność, że świat jest uporządkowany, że wszystko ma swoje miejsce.
1: Bo tak właśnie powinno być. Bez porządku nie ma państwa.
0: Oczywiście, ale państwo to nie tylko rozkazy. To także ludzie, którzy potrafią myśleć samodzielnie.
1: Nie rozumiem, do czego pani zmierza.
0: Do niczego szczególnego. Po prostu uważam, że rozsądni ludzie powinni wiedzieć więcej niż inni i umieć z tej wiedzy korzystać.
1: To brzmi niejednoznacznie.
0: Nie, to brzmi realistycznie. Świat nie jest czarno-biały, panie podporuczniku. Są sytuacje, w których informacja ma większą wartość niż lojalność.
1: A jeśli ktoś zapłaci za tę informację zbyt wysoką cenę?
0: Najwyższą cenę płacą zwykle ci, którzy nie potrafią się dostosować do zmian.
2: Walka między polskim wywiadem, niemieckim wywiadem, ale to zapominamy o tym, że mamy jeszcze wywiady innych państw, więc wszystkim zależało na zdobywaniu wiadomości. Dziwne jest, że Janina dostała tego typu pracę. Wychodzi drugi raz za mąż i werbuje swojego męża drugiego do tej siatki, więc to już świadczy o tym, że musiała być dobrze przygotowana, mieć ofertę i zabezpieczyć się przed ewentualną wpadką. Dla wywiadu niemieckiego, czyli dla Wery, była ona bezcenna i w tym wypadku musiała być przewidziana droga ewakuacji, pieniądze, którymi mogła dysponować, kwestia przekupowania ludzi. Teraz kolejna rzecz. Ona podróżowała. Prawdopodobnie miała dwa paszporty. Miała paszport obywatela Wolnego Miasta Gdańska, ale także musiała mieć paszport polski. Więc miała pełną swobodę ruchu. Wiemy o tym, że docierała do Tczewa. Dlaczego? Bo tam mieszkała rodzina Śniechowskiego i tam musiała zwerbować także jego siostrę. Jeżeli ona docierała na przykład do Świecia, Torunia, gdzie znajdowała się swego czasu szkoła marynarki wojennej, no to w tym momencie jakiś jest problem zorientować się, jak wygląda cała struktura organizacyjna, a to już tylko krok do tego, żeby pozyskać materiały szkoleniowe. Z drugiej strony, tak samo jak i wiele armii w tamtym okresie, my także publikowaliśmy tak zwane listy oficerskie, więc ona miała szersze możliwości rozpracowywania, odnajdywania ludzi niż my dzisiaj przy pomocy Facebooka.

0: Jeden krok za daleko i nagle wszystko wymknęło się spod kontroli. Gdybym mogła cofnąć czas, zrobiłabym dokładnie to samo, tylko ostrożniej.
1: To jest w tym wypadku perspektywa fatalna, jeżeli chodzi o to, jakie straty my ponieśliśmy jako Polska, Polacy, w wyniku jej działalności. Natomiast zaskakujące jest to, z drugiej strony, że wywiad, dwójka nasza, nie rozpracowała jej szybciej, bo tego typu informacji nie zdobywa się w 5 minut, trzeba niestety napracować się bardzo dużo, żeby zdobyć zaufanie, dotrzeć do tych dokumentów, przerzucić ich. Zresztą, gdy została zatrzymana i to wynika z tego, że musiała zostać zatrzymana już w pociągu, w trakcie podróży, miała w pończosze jeszcze dokumenty, które były zmikrofilmowane i dotyczyły właśnie funkcjonowania naszej armii na wybrzeżu, więc samo to już świadczy o tym, że pani odbywała te podróże zbierając dokumenty. Pytanie by było jeszcze jedno, czy ta grupa, która została zatrzymana i postawiona przed sądem polskim, to jest całość

0: Mówią, że to był przypadek, że pończocha, że potknięcie, że zwykły upadek. Ale ja wiem, co tam było schowane. I wiem, kto nie powinien się o tym dowiedzieć.
1: Wiemy o tym, że dokumentacja przykładowo dotycząca nie tylko jej, ale całej siatki znalazła się w forcie Czerniakowskim i prawdopodobnie w 1939 roku została przejęta przez oddziały niemieckie i na podstawie tej dokumentacji Niemcy przeprowadzali potem przez całą wojnę, dosłownie przez całą wojnę jeszcze aresztowań polskich agentów, a żeby było ciekawie, po II wojnie światowej, i tutaj warto zwrócić uwagę na to, polski wywiad i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego sam prowadził aresztowania na bazie dokumentacji niemieckiej. Więc w zasadzie ta wojna o Pomorze nie skończyła się w 1939 roku w wyniku wybuchu kampanii wrześniowej, ale ona trwała nadal. Żeby było jeszcze bardziej interesująco, pani dostała wyrok więzienia, przecież ona nie została skazana na karę śmierci. Nie wiemy w związku z tym, czy przypadkiem ona nie wyszła z tego więzienia w 1939 roku, bo władze polskie wypuszczały, opróżniały zakłady karne, nie zmieniła nazwiska i nie dożyła sobie spokojnie dalszego życia gdzieś w jakimś ciepłym zaułku. Co się stało z Janiną? Bardzo dobre pytanie i bez odpowiedzi.
0: Nie wiem, co się ze mną stało. Nie wiem, gdzie jestem teraz w tej historii. Może wcale mnie w niej już nie ma? Ale się o tym przekonacie i o Wacławie Śniechowskim, którego zwerbowałam.
2: Myślałem, że mam wybór. Może to było złudzenie? Jeśli to był błąd, przyjdzie mi za niego zapłacić.

0: Jesieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Seria dokumentalna Adriany Andrzejewskiej-Kuras i Michała Zaręby. Na naszej antenie we wtorki o 16.30. Do posłuchania w serwisach Spotify i YouTube.
1: Za tydzień kolejny odcinek o Wacławie Śniechowskim. W dzisiejszym wystąpili Adriana Andrzejewska-Kuras, Mariusz Kluszczyński, Ireneusz Sanger i historyk Mariusz Żebrowski. Była też skrzypaczka, ale na razie pozostanie dla nas tajemnicą. Dzisiejszy odcinek będzie do odsłuchania na stronie Radia Piki w naszej radiowej aplikacji. Jesteśmy oczywiście też na YouTube i Spotify, dlatego zachęcam do subskrybowania naszych kanałów. Kupię przyjaciela. Na fikcyjne ogłoszenie podobnej treści na portalu społecznościowym trafiła Żaneta Walentyn. Chodzi o rówieśnika, który z osobą z niepełnosprawnością będzie grał, słuchał muzyki, rozmawiał. Jednym słowem zostanie jego kolegą lub przyjacielem. Nie brakuje zdesperowanych rodziców, którzy gotowi są za taką obecność płacić. Czy system oferuje coś poza ulgami dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami? O tym w środę w popołudniu z reportażem zapraszam w imieniu Żanety Walentyn, a ja, jeśli są tematy, z którymi chcą się Państwo ze mną podzielić, będę czekał do 17.30 pod numerem telefonu 52 345 50 90. Audycję realizował Piotr Walczak. Michał Zaręba, do usłyszenia.

0: we wtorek w Polskim Radiu PIK. Po 20 w PIK-owej kawiarence goście z Teatru Kameralnego. Aktor Filip Łach opowie o spektaklu Błękitny Ekspres, opartym na piosenkach z międzywojennego kabaretu. Natomiast z Agatą Zabrucką porozmawiamy o Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brdą oraz Księdze Dżungli, jej nadchodzącej premierze. Po 21 bohaterem audycji będzie Henryk Sienkiewicz. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
1: Reklama.
2: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
3: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
1: Reklama.

0: Jest 17. Prokuratura wyjaśnia, co się stało w niedzielny wieczór w okolicach włocławskiego Starego Rynku. Powiemy o młodej bohaterce z naszego regionu.
1: W końcu usłyszeliśmy te pierwsze próby odzyskania oddechu.
2: Duma rozpiera.
0: Byliśmy razem z przedszkolakami na Dniu Ziemi w Górsku.
3: Wysucam śmieci do dobrych koszy. Częściej jechać rowerem lub hulajnogą.
0: Wtorek, 5 maja. Maciej Wilkowski, zapraszam na popołudniowy Puls Regionu w Polskim Radiu PIK. Prokuratura rejonowa we Włocławku przejęła śledztwo w sprawie tego, co wydarzyło się w pobliżu Starego Rynku. Według wstępnych ustaleń policji w zdarzeniu ucierpiała 44-latka oraz 6 lat młodszy mężczyzna, który miał ją zaatakować nożem. Oboje byli pijani. W chwili zdarzenia mieli odpowiednio około 1,5 i 2 promili alkoholu we krwi. Ponadto policja zatrzymała w niedzielę dwóch mężczyzn, którzy mieli pobić i zaatakować się nożem 38-latka. Nadal prowadzone jest śledztwo w tej sprawie, mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
4: Na chwilę obecną policjanci cały czas prowadzą czynności, żeby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło w centrum Włocławka. Policjanci weryfikują wszystkie informacje, jakie już uzyskali. Dwie osoby, które są zatrzymane, czyli mężczyzna w wieku 37 lat oraz 46-latek, w dniu dzisiejszym po zebraniu całego materiału dowodowego zostaną doprowadzeni do prokuratury i to prokurator już będzie podejmował dalsze decyzje, jakie mężczyźni usłyszą zarzuty.
0: Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio PIK, stan dwóch pokrzywdzonych osób, które trafiły do szpitala, jest stabilny. Dziś maturzyści zdawali matematykę. Z kilkunastominutowym opóźnieniem swój egzamin zaczęli pisać maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Bydgoszczy. Powodem był mail z informacją o rzekomym zagrożeniu. Na miejsce przyjechali policjanci z psem. Zagrożenia nie było, a jak na tę sytuację zareagowali maturzyści?
5: Ja przyjechałam do szkoły 8:20. Byłam zaskoczona, ponieważ wszystkie drzwi, którymi mieliśmy wchodzić, były zamknięte. Musieliśmy iść na salę gimnastyczną i chwilę potem poinformowano nas, że był alarm w szkole. Przyjechali policjanci, staliśmy na zewnątrz. No i stres był dosyć duży, bo była już 8:40, za 20 minut miała być matura, a my dalej nie wiedzieliśmy, czy uda nam się do godziny 9:00 wejść. Już ktoś tam mówił, że no najwyżej czerwiec, ale no wiadomo, że nikt tego w czerwcu nie chciałby pisać. O te 10-15 minut się wszystko opóźniło.
0: Sprawę bada policja i kuratorium oświaty. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia. Sprawca musi także zapłacić za koszty akcji.
6: W Polskim Radiu PIK. Puls regionu.
0: W plecaku nosi maseczkę do sztucznego oddychania, a kilka dni temu w drodze do szkoły uratowała życie mężczyźnie, który stracił przytomność w sklepie. 18-letnia Kamila Wejer, uczennica włocławskiego chemika, za bohaterską postawę została dziś nagrodzona przez prezydenta miasta. Jak mówi, rodzice nauczyli ją, by pomagać.
1: Weszłam sobie do sklepu, widzę pana, który leży na podłodze, nie mógł oddychać. Zaczęłam po prostu uciskać. Ja patrzyłam się w jego oczy, robiły się takie mętne mocno. Wtedy zaczęłam rozumieć, że on chyba straci życie, ale w końcu usłyszeliśmy te pierwsze próby odzyskania oddechu.
2: Duma rozpiera. Jestem bardzo zadowolony z tego, że córka jakieś takie nasze wartości też potrafiła sobie wpoić. My zawsze mówiliśmy, że jeżeli tylko możesz pomóc, to zawsze pomagaj.
7: Jestem szczerze wzruszony i dumny, naprawdę dumny, że mamy tak wspaniałą młodzież we Włocławku. Takich bohaterów jak Kamila. Gratulacje jeszcze raz.
1: Dziękuję.
0: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, który zadeklarował, że do zespołu szkół chemicznych w najbliższym czasie trafi defibrylator, urządzenie, które pozwala szybko i skutecznie udzielić pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia. Dzięki komunikatom dźwiękowym defibrylatory są łatwe w obsłudze nawet dla osób bez przeszkolenia medycznego. Spotkanie pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Inicjatywy Senioralne odbyło się dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Organizacje działające na rzecz seniorów mogły wymienić się doświadczeniami oraz dowiedzieć się, jak zdobywać pieniądze na swoją działalność, mówi Grażyna Żółkiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów w Cekcynie.
8: Bardzo potrzebne, po raz pierwszy zorganizowane przez wojewodę i uważam, że powinno być cykliczne absolutnie, bo nie dość, że tutaj możemy wymienić się doświadczeniem, to jeszcze pochwalić się tym, co robimy we własnych środowiskach dla seniorów.
9: Danuta Kaplan, seniorka Związku Emerytów i Rencistów w Więcborku. My się interesujemy, myśmy pisali program, tylko wie pan, to trzeba wiedzieć, jak napisać. Sponsorów to mamy, jak mamy Wieczór Seniora. To nam zakłady pracy, tam i burmistrz, wszyscy nam pomagają. Ale dajemy radę, kto nie jak my.
0: Dziś przyznano też nagrody w konkursie na najlepszą inicjatywę aktywizującą seniorów. Jedną z nich odebrała Marta Jadzińska, koordynatorka Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego.
10: Dobrzyński Uniwersytet Ludowy oferuje wiele działań i przede wszystkim stwarza miejsce i przestrzeń do rozwoju osób z różnym talentem, z różnymi zainteresowaniami. Mamy ogromny wachlarz zajęć, począwszy od warsztatów języka angielskiego, warsztatów ceramiki, poetyckich, czy też również rozwijających kreatywność i uzdolnienia.
0: Rozmowy z pozostałymi laureatami oraz obszerna relacja z wydarzenia jutro w audycji Regionalny Punkt Widzenia po 18.05 oraz na naszej stronie internetowej radiopik.pl. W podtoruńskim Górsku Dzień Ziemi w wydaniu najmłodszych. Ponad 300 przedszkolaków wzięło udział w wydarzeniu, które łączyło zabawę z nauką o tym, jak dbać o naszą planetę. Dla dzieci przygotowano warsztaty ekologiczne, animacje i zajęcia edukacyjne. Maluchy dowiedziały się, jak ważna jest ochrona przyrody.
11: Taki kwadratowy element z naklejką pod spodem. Składamy domki dla ptaszków. Empatia dla zwierząt, działanie w grupie.
12: Jak dbacie na co dzień o planetę, o Ziemię?
3: Wyrzucam śmieci do dobrych koszy. Zielony, żółty, niebieski, brązowy. Żeby nie jechać wozami, które produkują spaliny. Częściej jechać rowerem lub hulajnogą. Nie wyrzucać do wody śmieci.
12: Komu to może zaszkodzić?
3: Zwierzętom.
13: Renata Dobrowolska, dyrektor Domu Kultury w Górsku. Z inicjatywy w zasadzie pana wójta i gminy w ubiegłym roku zaczęliśmy taki Dzień Ziemi, nie z tej ziemi. No i powtarzamy to w tym roku. Chodzi nam tutaj o to, żeby dzieci chroniły naszą ziemię już jako następne pokolenia, więc mają tutaj takie warsztaty, które zbliżają ich do tego, będą sadzić rośliny. Głównym celem to była ta nasza planeta Ziemia i jej ochrona.
0: Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane dwie nowe śmieciarki, które odbierają odpady z terenów gminy Złapieś Wielka. Więcej informacji jest w naszej aplikacji. Następne wiadomości o 18.00. Najchłodniej jest teraz na przykład w Borach Tucholskich, czy też na Pojezierzu Brodnickim od 11 do 13 stopni. Najcieplej w okolicach Włocławka 19-20 stopni. W nocy sporo chmur i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Na termometrach w nocy minimalnie od 7 do 10 stopni.
14: Tomasz Kaźmierski. Dzień dobry. W Bydgoszczy korki w wielu miejscach, wolna jazda nadal w Śródmieściu i w centrum, na Górnym Tarasie, tłok na ulicy Wojska Polskiego oraz na ulicy Pięknej. W Toruniu sporo aut na ulicy Kościuszki, na trasie prezydenta Raczkiewicza i na ulicy Poznańskiej. We Włocławku duży ruch cały czas w obrębie Placu Wolności, na ulicy Łęckiej oraz na remontowanym moście Rydza Śmigłego. Grudziądz, tutaj tłok na ulicy Włodka, na drodze Łąkowej i na ulicy Bydgoskiej. W Brodnicy natomiast korkuje się ulica Sienkiewicza, Lidzbarska i Wiejska. Przypominamy o remontach. Na przykład utrudnienia są na autostradzie A1 koło Torunia. Jeden pas zamknięty jest w kierunku Gdańska. No i przypominamy o wypadkach, do których dzisiaj doszło w naszym regionie. Droga krajowa numer 67 Lipno-Włocławek, miejscowości Krzyżówki, doszło do wypadku samochodu osobowego i motoroweru. Motorowerzysta niestety nie żyje. Teraz ruchem w tym miejscu kieruje policja. W Bydgoszczy zderzenie dwóch aut osobowych na rondzie Bernardyńskim, cały czas w tym miejscu utrudnienia. W Toruniu kolizja na ulicy Poznańskiej, a na wysokości miejscowości Gajewo w powiecie świeckim na autostradzie A1 samochód ciężarowy zderzył się z samochodem osobowym. Chodzi o autostradę w kierunku Łodzi. Za pomoc w przygotowaniu serwisów dziękuję dyżurnym z Państwa Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
6: Z Radiem PIK po drodze. Reklama.
15: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot. Fordońska 2, Bydgoszcz.
16: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godzinę.

0: Kia Pralka jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Magin Wasks Grig. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griga. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
2: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: W kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Dostęp na komputerze, tablecie i telefonie bez instalowania dodatkowej aplikacji. Portal Rolnika. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl.
8: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass do Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: The Simon & Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon & Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Reklama.
11: W dobrym tonie.

Dzisiaj 5 dzień maja w 1981 roku urodził się Craig David. Przypominam jego największy hit Seven Days. Ten utwór pochodzi z jego debiutanckiego albumu pod tytułem Born to Do It z 14 sierpnia 2000 roku. A to oznacza, że ten utwór ma już 26 lat. W dobrym tonie jeszcze dzisiaj będą śpiewać ci, co obchodzą urodziny.

Seven Days, pełen miłości, utwór Craiga Davida z okazji jego 45. urodzin. Dzisiaj urodziny 38. obchodzi Adele i będzie śpiewać utwór, który nosi tytuł. No, myślę, że każdy umie przetłumaczyć. I drink wine.

Dlaczego mam obsesję na punkcie rzeczy, których nie mogę kontrolować? Dlaczego szukam aprobaty u ludzi, których nawet nie znam? W tych szalonych czasach mam nadzieję, że znajdę coś, czego będę mogła się uczepić. Potrzebuję tego czegoś, co wydaje się prawdziwe. Przed chwilą śpiewała Adele. Solenizantka dzisiaj kończy 38 lat. Ach, te trudne wybory. Ach, ta utracona miłość. To wszystko znajdziemy w utworze I Drink Wine. Na koniec jeszcze jedna solenizantka, najmłodsza. W 1994 roku, 5 maja, przyszła na świat. Celesta debiutowała w 2021 albumem pod tytułem Not Your Muse i z tego albumu pochodzi jej przebój. Tonight, Tonight. Nagranie, które można zaśpiewać. Tonight.

Polski na Radiu PIK. Słuchaj w dobrym tonie.

0: Rymownik muzyczny. Wykonywane są z różnych materiałów, w różnym kształcie i kolorze, chociaż najczęściej czarnym. Płyty gramofonowe, czarne płyty, winyle. Dwustronne o średnicy do 30 cm. Przenoszą dźwięk już od końca XIX wieku. I chociaż wraz z odkryciem zapisu cyfrowego wielu wróżyło im definitywny koniec, to i w XXI wieku mają się bardzo dobrze. Audiofile regularnie odwiedzają giełdy płyt winylowych, śledzą aukcje internetowe w poszukiwaniu czarnych pereł.
1: Trzyma pan tak, kilka płyt.
2: Dzisiaj zakupione, wymarzone? No jedna tak, Elo Omega. Co prawda nie w dobrej okładce oryginalnej, ale to jest to, co szukałem dość długo. Wójtowicz, moje nazwisko, Czarek.
1: Kolekcjonuje pan płyty?
2: No, podstawówki. Także stara miłość, tych płyt trochę jest. Ostatnio zmieniłem trochę sprzęt na lepszy, już nowocześniejszy, ale płyty odkurzyłem i dalej się słucha.
1: A był taki czas, kiedy powędrowały do piwnicy?
2: Był taki czas, krótki czas, 2 lata, nie więcej.
3: Płyta winylowa nie lubi wysokiej temperatury i nie lubi pełnego słońca. Nie możemy jej trzymać przy oknie, nie możemy jej przewozić trzymaną na tylnej półce samochodu. Wtedy może się odkształcić. One zaczynają fruwać, to znaczy nie odtwarzają, przeskakują. Cezary Bednarski, kolekcjoner płyt.
1: Najstarsza płyta, jaka tutaj się znajduje w tej kolekcji, w pana kolekcji?
3: To nie moja kolekcja, nie? Ja ją przeglądam, chciałbym coś kupić.
4: Najstarszą ja mam Elvisa Presleya z 57 roku, White Christmas, 30 tysięcy dolarów. Jakby pani chciała kupić?
1: Nie stać mnie.
4: Ja żartowałem, bo ja nie mam takiej płyty, ale ona tyle kosztuje.
1: Czarna płyta czarnej płycie nierówna.
4: No właśnie, no zależy kto tłoczy, nie? Najlepsze są amerykańskie i chyba japońskie.
3: Najbardziej można się zorientować z tego, jaka jest renesans czarnej płyty, śledząc aukcje internetowe, nasze Allegro i eBay międzynarodowe. Ceny systematycznie rosną. Jeszcze parę lat temu kolega nabył trzecią płytę Black Sabbath za 500 zł. Dzisiaj nie można jej dostać za 2,5 tysiąca. W komplecie. Ważny jest komplet, a w komplecie był plakat. Rozkładany na 6 w Wielkiej Brytanii i na 4 rozkładany w USA. To są niuanse. To jest tak głęboka dziedzina wiedzy, że można się tego uczyć całe życie.
5: Szanowni słuchacze, niniejsza płyta przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników gramofonów stereofonicznych jako środek pomocniczy do szybkiej kontroli i regulacji całej aparatury odtwarzającej jedynie przy pomocy słuchu, bez użycia przyrządów pomiarowych.
3: Wszystko zaczęło się od płyty szelakowej, czyli takiej, którą po uderzeniu na przykład o blat stołu można połamać na kawałki. Chociaż ona chyba nie osiąga jakichś wielkich cen, ale Enrico Caruso na przykład jest dostępny na płytach szelakowych i gwiazdy tamtych lat 30. Są specjalne czyszczarki od tanich, kosztujących kilkaset złotych, do kombajnów, za które trzeba zapłacić 15 tysięcy złotych. Na ten droższy kładziemy płytę, specjalna szczoteczka rozprowadza płyn, a później specjalna odsysarka odsysa ten płyn już z brudem. Najlepszej jakości wydania to można ocenić m.in. po wadze, po ciężarze płyty. Są z lat 60. i 50., jeszcze początek lat 70. W latach 80. po wynalezieniu kompaktu ta jakość drastycznie spadła. To był już jako wtórny nośnik traktowany. W międzyczasie była też kaseta, która też miała swoje 5 minut w latach 80.
1: Ile ich pan posiada?
3: No na pewno ponad 1000, ale to nie jest dużo. Moi koledzy mają kilka tysięcy. Dlaczego my robimy to, a nie na przykład łowimy ryby? No nie wiem. Sprawia mi to przyjemność. Jak upoluję starą polską płytę, upoluję ją w dobrym stanie, jestem przeszczęśliwy, chociaż ta płyta no, teoretycznie nie ma wielkiej wartości. Można udawać się co niedzielę na Stadion Chemika, gdzie ludzie czyszczą swoje piwnice i wystawiają takie płyty. Stoją po prostu z kilkoma sztukami. Tam można ciekawe rzeczy czasem zdobyć. No z polskich to na przykład pierwsza płyta Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry. Prawie nie graną. To jest unikat totalny. Ona przychodzi.
1: To główne dobro, które płynie z czarnej płyty, to co ją wyróżnia, to właśnie dźwięk analogowy, ciepły, przyjemny bardzo dla ucha.
3: Ale nie tylko, bo również okładka. Niektóre wydania miały dołączone plakaty duże. Były rozkładane na 2, na 3 razy, na całe płachty. Płyta grupy MAN po rozłożeniu tworzy mapę. Inna z kolei po rozłożeniu tworzy krzyż. Jakieś okienka powycinane, gdzie pod spodem ukazują się postacie albo jakieś sceny.
1: białe kruki, te, o których pan marzy?
3: Na przykład pierwsza płyta grupy Led Zeppelin, która w pierwszym nakładzie miała turkusowy napis Led Zeppelin. Szybko została wycofana i poszedł napis pomarańczowy, ale to jest takie marzenie każdego audiofila czy zbieracza, posiadanie pierwszego albumu Led Zeppelin, albo na przykład trzeciego albumu Black Sabbath z plakatem otwierany od góry w formie pudełka z wypukłymi literami. To są moje marzenia.
1: Czarne płyty wróciły do łask, razem z kompaktem pojawiają się winyle.
3: Tak, bardzo nas to cieszy. Aczkolwiek, szczerze powiedziawszy, współczesne wydania czarnych płyt nie są tak dobre pod względem edytorskim, jakości brzmienia i w sensie trwałości nośnika. One wrzucone na talerz gramofonu od pierwszego przesłuchania potrafią trzeszczeć niestety. I jest to dźwięk cyfrowy, to słychać, że to jest dźwięk cyfrowy przetworzony sztucznie na analogowy nośnik.
1: A czy serce panu nie pęka, jak widzi pan DJ-ów, którzy skreczują?
3: Tak, oczywiście. To jest jakaś, nie wiem, nieporozumienie, jakaś ślepa uliczka. Nie rozumiem tej sztuki, a to jest dla mnie po prostu niszczenie płyt.
1: Profanacja?
3: Tak, tak można to nazwać.
1: O takich ludziach jak pan mówi się, że kochają czarne płyty, czarną płytę.
3: Nie jest przesada. Najlepiej zapytać moją żonę o to. Płyta winylowa konkuruje z rodziną niestety, bo poświęca jej się tak dużo czasu. Każdą wolną chwilę.
6: Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą.
1: Czarna płyta. Inny świat, wielu go jednak woli, od zdominowanego przez sieć, przez cyfrę. Więcej słownika muzycznego na naszym portalu archiwumradiopik.pl.

Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego odbędzie się także i w tym roku, po raz 21. Źródło wciąż bije, 20 i 21 czerwca. Najpierw w otwartej przestrzeni Światłownia, Bydgoszcz, ulica Świętej Trójcy 15, kolejnego dnia 21 czerwca. Over the Under, Bydgoszcz, ulica Dworcowa 51A. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym festiwalu? Wystarczy przesłać zgłoszenie, przesłać także swoje nagrania, przejść pomyślnie eliminacje wstępne. Można startować w dwóch konkurencjach. Chodzi o piosenki Jacka Kaczmarskiego albo pojedynek z mistrzem, jeśli chodzi o tę drugą kategorię. No tutaj trzeba zaprezentować swój autorski utwór. Autorstwo może dotyczyć albo tekstu, albo muzyki, albo i tekstu, i muzyki. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja do godziny 23.59. Zgłoszenia trzeba przesłać na adres link@stowarzyszeniem.gmail.com. Wszelkie szczegóły, regulamin, no i festiwalowe nowinki znajdziemy na stronie www.źródłowciążbije.pl. W dobrym tonie Jacek Kaczmarski, znaczy to jest jego utwór, wielu znany, nosi tytuł Krzyk, u nas Habakuk.

0: Marek Napiórkowski prezentuje swoją Gotlandię, ale jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Organizatorzy festiwalu filmowego w Cannes ujawnili ostatni element programu, który pozostawał wielką tajemnicą. Chodzi o skład jury. Wyłoni przecież laureatów wydarzenia, w tym zdobywcę najbardziej prestiżowej nagrody Złotej Palmy. Przegląd filmowy w Cannes rozpocznie się już za tydzień. Uwaga, jest polski akcent.
1: Najbardziej rozpoznawalnymi członkami 9-osobowego jury są amerykańska aktorka Demi Moore, szwedzki aktor Stellan Skarsgård oraz chińska reżyserka Chloe Zhao. Tegoroczne jury wyróżnia się dużą różnorodnością. W jego skład wchodzą artyści z Etiopii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Chile, Belgii i Wielkiej Brytanii, a przewodniczyć mu będzie południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Zaskoczenie nad Sekwaną budzi fakt, że po raz pierwszy od dawna w jury nie ma żadnego przedstawiciela Francji. Jurorzy ocenią 22 filmy konkursowe, wśród których znalazły się produkcje znanych reżyserów, m.in. Pedro Almodovara i Jamesa Greya. Szansą dla Polski jest obecność w tym gronie Pawła Pawlikowskiego z filmem 1949. Jego poprzedni film, Zimna wojna, zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Laureaci festiwalu w Cannes zostaną wyłonieni 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No i wracamy do naszej Gotlandii. No właściwie to Marka Napiórkowskiego, nie naszej. W tym utworze wziął udział m.in. Michał Tokaj. Śliczna muzyka, bardzo ilustracyjna, pobudza wyobraźnię. Gotlandia znajduje się na płycie pod tytułem Wolno, ale ja już milknę i zostawiam nas wszystkich z tymi pięknymi dźwiękami. Do jutra w dobrym tonie. Do usłyszenia. Ewa Dąbrowska.

0: We wtorek w Polskim Radiu PIK. Po 20 w PIK-owej kawiarence goście z Teatru Kameralnego. Aktor Filip Łach opowie o spektaklu Błękitny Ekspres, opartym na piosenkach z międzywojennego kabaretu. Natomiast z Agatą Zabrucką porozmawiamy o Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brdą oraz Księdze Dżungli, jej nadchodzącej premierze. Po 21 bohaterem audycji będzie Henryk Sienkiewicz. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
1: Reklama. Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
2: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
3: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
4: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
5: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
6: Bo miłość jest piękna.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.

0: Jest 18. Policjanci wstępnie ustalili okoliczności tragicznego wypadku pod Lipnem. Włocławek będzie gościł najlepszych polskich lekkoatletów.
1: To jest chwila przed Mistrzostwami Europy i Igrzyskami Olimpijskimi.
0: Od września w szkołach rozpocznie się Wobasz. Wtorek, 5 maja. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Nieustąpienie pierwszeństwa było przyczyną śmiertelnego wypadku w krzyżówkach pod Lipnem. Tak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, przekazała nam nadkomisarz Małgorzata Małkińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.
2: Do tragicznego zdarzenia w krzyżówkach doszło około 13:20. Tam kierujący motorowerem 70-latek z gminy Lipno, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu Audi, który nadjeżdżał z przeciwnego kierunku ruchu. Niestety w wyniku zderzenia pojazdu senior poniósł śmierć na miejscu. Audi kierował 40-latek z gminy Lipno, był trzeźwy.
0: Droga numer 67 w krzyżówkach była zablokowana. Trzeba było korzystać z objazdów. Od ponad pół godziny ruch odbywa się normalnie. Mistrzostwa Polski seniorów w lekkiej atletyce odbędą się za 2 lata we Włocławku. Dobrą nowinę ogłosił na specjalnej konferencji prasowej prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.
1: 104. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku i to nie jest termin przypadkowy, bo to jest chwila przed Mistrzostwami Europy i Igrzyskami Olimpijskimi, więc sportowcy, którzy przyjadą do Włocławka, będą walczyć o kwalifikacje olimpijskie i będą w najlepszej swojej formie tutaj we Włocławku rywalizować.
0: Obecni na konferencji przedstawiciele Polskiego Związku Lekkiej Atletyki podkreślali, że o powierzeniu właśnie Włocławkowi organizacji tak ważnej imprezy zadecydowała doskonała jakość stadionu oraz, jak mówili, pasja i zaangażowanie tutejszych działaczy sportowych.
3: Więcej wiadomości z regionu na radiopik.pl, na Facebooku i w naszej aplikacji.
0: Od września startuje ogólnopolski program Wołasz. Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia dzieci, które ma sprawdzić stan zdrowia uczniów szkół podstawowych i średnich. Badanie obejmuje ponad 3,5 tysiąca dzieci w wieku od 7 do 18 lat ze 180 szkół. W projekt zaangażowały się Ministerstwa Zdrowia, Edukacji oraz Sportu i Turystyki.
4: Głównym założeniem badania jest wczesne rozpoznanie czynników ryzyka chorób układu krążenia. Chodzi o nadwagę, otyłość, złą dietę czy brak snu, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
5: Osoba młoda za kilka lat będzie osobą dorosłą i to u niej będą się potęgowały te problemy, którym dzisiaj nie zapobiegniemy.
4: Wiceminister sportu Piotr Borys zwraca uwagę, że w porównaniu do pokolenia rodziców dzisiaj dzieci są wyższe, cięższe i mniej sprawne ruchowo.
6: Jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
4: W badaniach będą mogli wziąć udział uczniowie, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę. Program obejmuje ankietę dotyczącą stylu życia, pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, a także badania laboratoryjne krwi i moczu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Ukraińskie ataki na zaplecze rosyjskiej armii skutecznie psują kremlowską narrację o sukcesach wojskowych. Taką opinię wyraża wielu rosyjskich niezależnych dziennikarzy i analityków. Wskazują oni, że po uderzeniach w rosyjskie instalacje naftowe, bazy wojskowe i infrastrukturę energetyczną Władimir Putin traci zaufanie Rosjan.
7: Niedawne ataki na czarnomorski port Tuapse spowodowały poważne uszkodzenia w jednej z największych rosyjskich rafinerii. Doszło też do wycieku ropy i skażenia linii brzegowej na odcinku 60 km. Według Sztabu Generalnego Ukrainy straty Rosji szacowane są na $300 milionów. Skuteczne są także uderzenia w lotniska wojskowe, bazy i arsenały, takie jak dzisiejsze uderzenie w Czeboksary, gdzie znajduje się kompleks wojskowo-przemysłowy. Rosjanie są również poruszeni tym, że dla ochrony Władimira Putina i Kremla zabrano systemy obrony powietrznej z wielu regionów, aby przetransportować je do Moskwy. Do tego dochodzą wyłączenia internetu i ograniczenia w działalności telefonii komórkowej. Putin obawia się zamachu stanu i słusznie, bo jego otoczenie, a przede wszystkim przeciętni Rosjanie, są coraz bardziej niezadowoleni z obecnej sytuacji. Tak oceniają to, co dzieje się w Rosji, niezależni dziennikarze i analitycy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Więcej informacji jest w naszej aplikacji, a następne wiadomości o 19:00. W nocy sporo chmur i w drugiej części nocy w takich powiatach jak Nakielski, Sępoleński czy Tucholski możliwy jest przelotny deszcz. W nocy termometry mają pokazać od 7 do 10 stopni, teraz pokazują od 16 do 19. Ciśnienie 997-998 hektopaskali.
8: Reklama.
9: Magin Wasks Grig. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griga. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
11: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama. Autopromocja.
17: Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są blisko spraw regionu i jego mieszkańców. Na naszej antenie są rozmowy, reportaże i programy publicystyczne. Mówimy o wydarzeniach w regionie, o gospodarce i rolnictwie, zdrowiu, kulturze i codziennym życiu mieszkańców Kujaw i Pomorza. Rozmawiamy z ekspertami, pytamy o sprawy ważne dla ludzi i sprawdzamy fakty. Tu najważniejsza jest odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.

serce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę

0: Polskim Radiu PIK, regionalny punkt widzenia.
1: Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam Państwa bardzo serdecznie. Kopernik Oblicza Nieznane to nowy projekt Unisławskiego Towarzystwa Historycznego. Specjalizują się w fabularyzowanych dokumentach historycznych dotyczących zbrodni niemieckich na Pomorzu podczas II wojny światowej. Ich produkcje to m.in. Barbarka 1939, Karolewo 1939 oraz Dzieci Szmalcówki, skupiające się na lokalnej historii Kujaw i Pomorza. Tym razem nakręcą film o Mikołaju Koperniku. O projekcie porozmawiamy z reżyserem Sebastianem Bartkowskim oraz Michałem Kłosińskim, kierownikiem domu Mikołaja Kopernika, gdzie kręcone będą zdjęcia właśnie do tej produkcji. Kilka dni temu odbył się tu pierwszy casting do tego filmu. Porozmawiamy przy tej okazji o ludziach, którzy to kino społeczne tworzą, najsłynniejszym portrecie astronoma, który prezentowany jest w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, a także o znaleziskach archeologicznych w domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszam.

0: Michał Kłosiński, kierownik Domu Mikołaja Kopernika, oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu. Domu Mikołaja Kopernika, który już niedługo stanie się planem filmowym, to chyba wymarzona rzecz.
1: To najprawdopodobniej będzie w lipcu, natomiast na razie jesteśmy na etapie poszukiwania głównych aktorów tego projektu filmowego. Dziś odbywa się casting właśnie w Domu Mikołaja Kopernika, gdzie w przyszłych miesiącach będą trwały zdjęcia do tej realizacji. Powstaje dokument fabularyzowany o życiu Mikołaja Kopernika. Oczywiście większość, duża część scen musi zostać nagrana w Toruniu, bo tu się urodził astronom. Tutaj przebiegało jego dzieciństwo, a więc będziemy poszukiwali takich miejsc, które będą mogły się stać tłem, będą mogły się stać, stworzyć tą atmosferę odtwarzającą dzieciństwo Mikołaja Kopernika.
0: No w zasadzie, jeżeli chodzi o scenografię, jeżeli chodzi o dom Mikołaja Kopernika rodzinny, no to tu jest wszystko gotowe. Widzimy zastawiony stół, prawda? Łoże za naszymi plecami, kuchnia także gotowa, więc w zasadzie wszystko jest gotowe.
1: Tak, tu naprawdę można powiedzieć, że filmowcy mają ułatwioną sprawę z tego względu, że wystawa stała, którą otwieraliśmy w 2018 roku, ona sobie zakładała za cel odtworzenie tych wnętrz z drugiej połowy XV wieku, a więc dzisiaj, kiedy kamera przyjdzie do tego wnętrza, niejako może tylko obfotografować te izby dawnego domu mieszczańskiego, dawnego domu kupieckiego, no ale cała tutaj główna rola będzie po stronie aktorów, żeby to życie do tych wnętrz wprowadzić. No i oczywiście tutaj już zamiary scenarzystów i reżysera, jak te sceny zostaną fabularnie rozegrane w tym miejscu. To nie jest oczywiście pierwszy film o Mikołaju Koperniku. Tych filmów powstało już kilka, ale każda produkcja cieszy. Każdy taki dodatkowy pomysł na ukazanie życia Kopernika to jest interesująca rzecz, a myślę, że ten film będzie ciekawy o tyle. Mieliśmy okazję też rozmawiać z twórcami tego filmu, że w tej warstwie dokumentalnej będzie odkrywał ciekawe problemy związane m.in. z ikonografią Mikołaja Kopernika. Tutaj twórcy sobie stawiają za cel odpowiedzenie na pytanie, jak Kopernik wyglądał, jak my sobie go dzisiaj wyobrażamy. Oczywiście znamy go z tych najstarszych obrazów, ale jaka była geneza powstania tych obrazów i z tego, co wiem po rozmowach z twórcami, ten wątek m.in. będzie bardzo tak dosyć dogłębnie w tym filmie analizowany. Tak więc zapowiada się ciekawy film, ale oczywiście nie tylko Toruń będzie jakby tłem tego filmu, bo jak dobrze wiemy, Kopernik nie tylko w Toruniu spędził swoje życie. Twórcy planują też zdjęcia na Warmii, we Fromborku, w Lubawie, tak więc no, zapowiada się ciekawa produkcja.
0: A jakie ulice, jakie miejsca powinni rzeczywiście jeszcze filmowcy z kamerą i z tym Kopernikiem, dzieckiem Kopernikiem odwiedzić?
1: Oczywiście wydaje mi się, że tak najbardziej taki realistyczny charakter, realistyczną atmosferę można odegrać w pobliżu murów Starego Miasta, tutaj na ulicy Rabiańskiej, w okolicach Krzywej Wieży. Tam naprawdę jest taka ciekawa atmosfera, w którą można tak realistycznie, stawiając kamerę, przenieść się już jeden do jeden do czasów drugiej połowy XV wieku. Oczywiście, jeżeli na rynku staromiejskim w odpowiednim miejscu ustawi się również kadr, tak więc też można te sceny w fantastyczny sposób nakręcić. Ten kwartał właśnie ulic Rabiańska, Kopernika też jest, wydaje mi się, dosyć ciekawy. Oczywiście w okolicach Kościoła Świętych Janów to też będzie dosyć interesujące, no ale tutaj już jakie główne ulice zostaną wybrane przez twórców, to już do nich należy decyzja.
0: W zasadzie rodzina Mikołaja Kopernika nie po raz pierwszy pojawiłaby się tutaj w domu Mikołaja Kopernika, dlatego że bardzo często te rodziny odtwarzacie na żywo w czasie różnych wydarzeń.
1: To jest taki element Muzeum Współczesnej edukacji, która polega na odgrywanych, fabularyzowanych scenach w przestrzeniach muzealnych. Tego typu animacje przygotowujemy m.in. na noce muzealne i to miało miejsce już kilkukrotnie w naszym muzeum, to się cieszyło wielkim powodzeniem. Co więcej, ten duch takiego żywego przewodnictwa, takiego oprowadzania w typie fabularnym, on się bardzo mocno rozwija w ostatnim czasie też przez całe grono przewodników w Toruniu, między innymi to bardzo tutaj sprzyja tej idei i te oprowadzania właśnie z takimi wybranymi tematami fabularnymi coraz częściej w Toruniu się odbywają i można w nich uczestniczyć. To jest naprawdę bardzo ciekawy element takiej współczesnej, nie tyle nawet turystyki, czy współczesnego poznawania historii.
0: Ale film powstanie także z twoim udziałem.
1: No mam taką propozycję zagrania ojca Mikołaja.

0: Sebastian Bartkowski, Unisławskie Towarzystwo Historyczne. Kolejna wasza produkcja, ale znacznie inna niż te, które realizowaliście do tej pory, jak Szmalcówka czy Barbarka. Tym razem Kopernik.
1: Tak, i to jest temat niewątpliwie bardzo ciekawy, bo wydawałoby się, że już jest wszystko o Koperniku powiedziane, a ten świat jego prywatnego życia, Oblicza nieznane są ten tytuł, jest niezwykle frapujący i myślę, że wielu jeszcze się zdziwi, co można powiedzieć o Koperniku. Scenariusz generalnie zakłada pokazanie Kopernika w swojej codzienności, tak? Czyli z kim się wadził, z kim się spotykał, jego stosunki z najbliższymi, jakich miał przyjaciół, jakich wrogów, jakie odegrały w jego życiu rolę kobiety, więc mnóstwo bardzo ciekawych do dzisiaj tak mało znanych w powszechnej narracji tematów. To jest dokument fabularyzowany, udało nam się zgromadzić najlepszych kopernikologów w kraju, nie boję się tego sformułowania, i na podstawie ogromnej kwerendy źródłowej i literatury plus wypowiedzi fachowców, no będziemy niektóre sceny fabularyzować, bo to bez wątpienia wzmocni przekaz.
0: Kogo w takim razie zaprosiliście?
1: No oczywiście toruńskich historyków, profesora Mikulskiego, profesora Małka, profesor Borawską, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Kokowskiego, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego profesora księdza Kopiczkę, ksiądz dr Garwoliński, profesor Skolimowska z Artis Liberalis z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Gdzie będą powstawały zdjęcia? Na pewno w domu Mikołaja Kopernika, gdzie odbywa się casting.
1: Tak, w domu Mikołaja Kopernika, w ogóle w Toruniu, jak gdyby tu w przestrzeni miasta, ale również w Fromborku, w Lubawie, w Olsztynie, w Lidzbarku Warmińskim, ale też za granicą w Uppsali i w Strasburgu. Ale jeszcze w Krakowie, Warszawie, no mnóstwo.
0: Wasze filmy to także przede wszystkim taki zryw społeczny, udział amatorów w tej produkcji jest taką podstawą, prawda, na wasze ogłoszenie, że szukacie właśnie od twórców różnych ról, odpowiedziało bardzo wiele osób.
1: Tak, i to jest niezwykle budujące. Na ten pierwszy, tylko toruński casting w tej pierwszej jak gdyby wersji, w pierwszej fazie zgłosiło się prawie 500 osób z tego województwa, ale również z Warszawy, z Krakowa. Także jesteśmy z tym niezwykle ucieszeni, bo to pokazuje, że warto to robić, że jest ogromny oddźwięk społeczny. Bo przypominam, że praca na planie ma charakter społeczny. W castingach szukamy dzisiaj, na przykład będzie się odbywał casting na rodzinę Mikołaja Kopernika w dzieciństwie. Kopernik, jak wiadomo, miał brata i dwie siostry. W następnej części, w drugiej turze, będziemy poszukiwali osób związanych z dorosłym życiem Mikołaja Kopernika.
0: No tak, i nie jest to łatwa praca, dlatego że to są ludzie, którzy najczęściej takiego doświadczenia nie mają, ale wy już wiecie, jak z nimi pracować.
1: Tak, i to jest tym wszystkim bardzo fajne, nie? Że nagle się okazuje, że w społeczeństwie jest mnóstwo osób, które ma takie predyspozycje, a nie ma możliwości wystąpić. Ale oprócz tych, którzy nic jeszcze nie potrafią, w cudzysłowie, że dopiero to jest ich pierwszy plan, to też mnóstwo się zgłosiło, szczególnie dzieci, ale nie tylko, które mają już ogranie i w Baju Pomorskim, i w wielu teatrach tutaj okolicznych, i też na planach filmowych, także jest z czego wybierać, co nas bardzo cieszy.
0: No, ale nierzadko także pojawiają się osoby, które już brały udział w kilku waszych produkcjach i dla nich udział, no sama wiem, bo z nimi rozmawiałam przy okazji różnych premier, jest wręcz takim obowiązkiem rodzinnym bardzo często.
1: Tak, i to jest też bardzo budujące, że niektórzy się z nami tak już utożsamiają, że sobie nawet nie wyobrażają, żeby nie grać w kolejnej produkcji, i to jest też, nas to bardzo cieszy i raduje.
0: Kiedy ruszacie ze zdjęciami?
1: No, największy taki większy plan będzie w połowie lipca, w pierwszej połowie lipca, już z profesjonalnymi również aktorami, i właśnie to będzie odzwierciedlenie życia rodzinnego Mikołaja Kopernika w dzieciństwie.
2: Joanna Kordyk, kierownik produkcji.
0: Profesjonalni aktorzy, czyli?
2: W rolę Mikołaja Kopernika wcieli się Mariusz Drężek, mamy też bardzo fajną Annę Szyling i będzie to Aleksandra Popławska. Jest jeszcze jedno nazwisko, też bardzo znane, w rolę kanonika Reicha wcieli się jeszcze jeden znany aktor, ale tego wam nie powiem.
0: Czekamy na potwierdzenie.
2: Potwierdzone już właściwie jest, ale zostawiamy sobie coś na potem, żeby trochę pobudować napięcie.
0: Jak organizuje się tak dużą produkcję? Pani ma już doświadczenie, no z jednej strony profesjonalni aktorzy, ale tak jak tu słyszałyśmy, mnóstwo planów filmowych i amatorów.
2: Z doświadczeniem to różnie, aczkolwiek dla nas to będzie na pewno trudne, bo zazwyczaj wszystkie plany były tutaj w okolicy, a teraz bardzo duży plan będzie przeniesiony na Warmię. I to będzie dla nas nie lada wyzwanie, bo plan, który będzie Morąg, Fromborg, Olsztyn i Lidzbark, to będzie bardzo duży plan i przenieść to wszystko, co my mamy zgromadzone tam, będzie dla nas logistyczną naprawdę nie lada zagwozdką, no ale myślę, że damy radę, bo ekipa

0: ekipę mamy bardzo zgraną.
1: Startujecie w lipcu. Jak dużo dajecie sobie czasu na zdjęcia?
0: De facto startujemy już teraz w maju, bo jedziemy do Krakowa nagrywać z profesorem Kokowskim, ale też będziemy w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy też w Muzeum Książąt Czartoryskich nagrywali sarkofag Kopernika, a potem właśnie będzie ten duży plan toruński, to będzie bodajże 13 lipiec. Zdjęcia nie będą długie, bo my nie mamy na to takiego czasu, bo my robimy to wszystko po godzinach naszej pracy, więc właściwie wszystko będzie się odbywało w weekendy, ale no musimy się zmieścić do końca roku. Budżet się tak naprawdę cały czas gromadzi, więc jakby nie mogę powiedzieć tutaj całości. Głównym naszym sponsorem jest Urząd Marszałkowski, ale także miasto Toruń, powiat toruński. Zadeklarowano także pomoc z miasta Włocławka, miasta Chełmna i z Lubawy, ale jesteśmy też w takich bardzo obiecujących rozmowach, jeśli chodzi o udział w projekcie z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim.
1: A w kalendarzu jest wpisana jakaś data premiery?
0: Jest. Marzy nam się. I myślę, że jest to realne, bo przenosimy tą premierę na przyszły rok i będzie to 19 lutego. O tyle fajnie, że wypada tu piątek, czyli urodziny Kopernika. Jak wiemy, to też był piątek. Marzy nam się, żeby to była ta data.

0: Dzień dobry, Maria Waszczak.
1: I przyjechała pani z synem?
0: Z synem Tymonem.
1: Tymon, kogo chcesz zagrać?
2: Kopernika młodego, no tylko młodszego, tak?
1: Co wiesz o Koperniku?
2: No, wstrzymał słońce, ruszył ziemię.
1: Jak wyobrażasz sobie pracę na planie?
2: Nie wiem, będą jakieś światła, kamera, dużo osób.
1: A lubisz występować na scenie?
2: A raczej lubię. Nie jakoś bardzo, żebym chciał do końca życia na niej stać, ale nie czuję jakiejś bardzo dużej tremy. Znaczy wiadomo, jakaś mała jest, ale nie, że jakaś bardzo duża. Dostałam się dalej...
0: W pewnym castingu. Tak, filmowym. I chodzisz do szkoły muzycznej, więc scena nie jest ci obca. Występujesz regularnie.
1: Syn zdolny.
0: Bardzo zdolny. W sumie występowałeś już w Baju Pomorskim. Przecież wygrałeś, zdobyłeś pierwszą nagrodę w konkursie recytatorskim, również w Domu Harcerza Wiersz Oklepka. Mamy dwie nagrody Grand Prix. Także do tej pory to była scena muzyczna, trochę taneczna, hip-hop, teatralna i recytatorska. A z filmem dopiero zaczynamy przygodę.
1: Tymon, to ty już masz menadżerkę świetną.
2: Może, kto wie.
1: O, proszę bardzo, nie wiadomo, czy panią zaangażuje.
0: Jak to dziecko, jak to syn? Mnie zależało, nie ukrywam, ale chyba bardziej synowi. Ja kocham kino, kocham teatr, kocham muzykę, kochamy sztukę, ale myślę, że te geny przeszły jeszcze lepsze, większe na syna. Kocha scenę, kocha muzykę, kocha światło, robi sam skateway'e w domu i na ogrodzie. Sztuka to jego drugie imię.
3: Joanna Olszańska, mama Antka Pniewskiego.
1: No to Antek, dlaczego chcesz zagrać Kopernika?
4: Chciałbym zagrać Kopernika z powodu, że nigdy nie grałem, a chciałbym zobaczyć, jak to wygląda.
1: No i w zasadzie włosy już masz odpowiedniej długości.
4: Tak.
1: A za co lubisz Kopernika?
4: Za to, że odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca i był bardzo mądry.
1: Jak pani widzi przyszłość filmową syna?
3: No zobaczymy, to będzie taka nasza pierwsza próba tak naprawdę. O castingu dowiedzieliśmy się na zajęciach z rysunku ze szkoły małego artysty, także trzymam kciuki i mam nadzieję, że pójdzie wszystko dobrze.
1: A nawet jeżeli nie, no to tak no, czy tak. Inaczej jest to przygoda,
3: tak,
1: prawda?
3: Dokładnie, to jest pewnego rodzaju przygoda, także to też będą jakieś wspomnienia i doświadczenie na przyszłość dla syna, także bardzo chętnie weźmiemy udział.
1: Antek, a jak sobie wyobrażasz pracę na planie filmowym?
4: Że jakoś mnie przebiorą, no w jakiś strój.
5: Dzień dobry, Wiśniewska Ewelina z tej strony i syn Kacperek.
1: Może przyszły mały Kopernik?
2: Nie, ja idę grać jako brat Mikołaja Kopernika, dlatego, bo akurat miałem wtedy zapuszczone włosy, ale byłem u fryzjera po prostu, ale może potem mi odrosną i będę tym, akurat mi się nada na brata Mikołaja Kopernika. Długie włosy, no i może jakieś tam fajne koszulka, po prostu fajne jakieś ubranie i długie włosy.
1: No na razie widzę, jesteś przebrany za Spidermana.
2: No tak, tak akurat mam, dzisiaj akurat tak poszłam.
1: Kto chciał bardziej przyjść do filmu, syn czy mama?
5: Myślę, że razem, bo my tutaj razem działamy, że tak powiem artystycznie, syn też w zespole Młody Toruń śpiewa i tańczy, więc tutaj z sceną jest za pan brat, więc zobaczymy, jak mu dzisiaj pójdzie.
1: Jakiś stresik?
5: No, nie wiem. Syn chyba mniej, bardziej jak rodzice, bo wiadomo, jakaś odpowiedzialność, ale że tak powiem, damy radę, umiemy sobie już ze stresem radzić.
6: Paulina Szymańska.
1: I syn?
7: Leon Szymański.
1: Leon, a ty kogo chcesz zagrać?
7: Mikołaja Kopernika jako dziecko.
1: No to trzeba byłoby ci chyba włosy pofarbować, co?
7: To nie jest problem. No, wiem, że miał tatę, który też się tak samo nazywał. Wiem, że no miał dosyć chyba sporą rodzinę, bo miał siostrę Barbarę. Matki imię nie pamiętam, ale tata na pewno się nazywał Mikołaj Kopernik. Wiem, że Mikołaj Kopernik powiedział wszystkim prawdę, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi.
1: A jak wyobrażasz sobie pracę na planie?
7: 3 godziny dziennie może, nie wiem.
1: A już wcześniej gdzieś grałeś, występowałeś?
7: No, w szkolnych przedstawieniach w Teatrze Baj Pomorskim, w Maurycy i Kolędnicy, Wędrownicy,
1: w Teatrze Muzycznym.
7: Tak.
1: Czyli co, artystyczny talent w waszym domu?
6: Na to wygląda. Wszystko z własnej inicjatywy. Trzeba będzie się z tym pogodzić jakoś i na pewno będziemy otwierać przed nim każde drzwi, które sobie tylko wymarzy.
1: No, a ty jak się nazywasz?
8: Stanisław Mikiciuk.
1: I ty już jesteś po castingu, po przesłuchaniach. O co pytał reżyser?
8: Jak się od tym zainteresowałem. No i w ogóle takie luźne zadania aktorskie.
1: I co zagrałeś przed kamerą?
8: Jeszcze nie grałem, ale były typu takie, żeby pokazać, jak się złościsz, no i bieganie takie, tam skąd dokądś. Aha. I takie właśnie zadania były.
1: Jak synkowi poszło, mamusiu?
9: Nie widziałam, aczkolwiek ufam, że na pewno wspaniale.
1: Czyli rodzicom nie wolno wchodzić.
9: Tak, wszystko było owiane lekką tajemnicą, żeby no nie peszyć chyba młodych adeptów.

0: Jak Państwo słyszeli, filmowcy chcą się także w swojej produkcji skupić na ikonografii kopernikańskiej. Szczególne miejsce z uwagi na walory artystyczne dzieła na tej liście zajmuje portret Kopernika, tak zwany gimnazjalny. Prezentowany jest w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Od 3 lat w nowej odsłonie. Zyskał nowy blask, nowe warunki ekspozycyjne i zabezpieczenie, wyjaśnia Michał Kłosiński.
1: Od razu dodajmy, że ta galeria portretu mieszczańskiego to też nie jest jakieś historyczne strój tego wnętrza. Ona jest tutaj prezentowana już w czasach powojennych. No i Kopernik był jako ten jeden z mieszczan wciśnięty w jeden z filarów tejże galerii, takiej nazwijmy umownej. Teraz to się zmieniło. Zmieniło się w tym sensie, że przede wszystkim został obniżony ten poziom prezentacji obrazu. On jest dostępny dla zwiedzających, dla ludzi. Można stanąć przy tym obrazie, podziwiać detale artystyczne tego dzieła, szczegóły malarskie. Przede wszystkim ta partia kołnierzyka dana dosyć bardzo precyzyjnie, dosyć w interesujący sposób. No i sama postać jest bliżej nas i w tym sensie wydaje nam się, że to szczególnie w roku 550. rocznicy urodzin astronoma warto było przybliżyć. To chyba najważniejsze też dzieło w tym sensie, że jest to bez dwóch zdań najbardziej rozpoznawalny wizerunek Mikołaja Kopernika na świecie.
0: No i także taka zabudowa czerwono-popielata, w związku z tym na tych białych ścianach no teraz ten portret się wyróżnia.
1: To już jest koncepcja
0: plastyczna
1: pana Jacka Nawrockiego, to mu tutaj oddajmy, on przy tym pracował. Tak nam doradzał też swoim doświadczeniem wykonanych wielu prac plastycznych przez całe swoje życie. Przede wszystkim tło jest w tym samym kolorze, w jakim jest kubrak portretowanego i to jeszcze wzmacnia jakby ten oddźwięk tego dzieła prezentowanego w tejże takiej quasi gablocie, można powiedzieć. Filar jest faktycznie w takim grafitowym kolorze, on nadaje takiej godności, wzniosłości całemu, nie tylko postaci, ale też dzieło, ale tu umówmy się, przede wszystkim chodzi o postać, to ona jest głównym bohaterem tego pokazu i tutaj dwa słowa komentarza. Oczywiście nie mamy do czynienia z arcydziełem. Można by powiedzieć, że ta oprawa jest jak niemal Monalizy, prawda, oprawa Monalizy w Luwrze, ale oczywiście my tutaj dobrze wiemy o tym, że to nie jest arcydzieło wybitnego malarstwa renesansowego, natomiast nie jest to też obraz zły.
0: Co wiemy, a czego nie wiemy o tym obrazie?
1: No, przede wszystkim do dzisiaj nie mamy ustalonego autorstwa tego dzieła. Nie znamy malarza, który był autorem tego obrazu. Wiemy, że prawdopodobnie powstał w latach 80. XVI wieku. Wiemy również z badań dendrochronologicznych, że drewno użyte do tego obrazu zostało ścięte około na początku lat 70. XVI wieku. To wiemy z całą pewnością, tak więc można go datować na tą drugą połowę XVI wieku. Jeżeli tak, to dobrze wiemy, że powstał już po śmierci bohatera, którego przedstawia. Natomiast ważna rzecz, że ta postać ukazana na tym obrazie jest też ukazana na innych obrazach, które zresztą zachowały się do dnia dzisiejszego, między innymi w Strasburgu, w katedrze Notre Dame. Tam znajduje się obraz Tobiasza Stimera, który powstał, to też wiemy, w 1574 roku. W każdym razie ten obraz znajduje się na zegarze astronomicznym w tejże katedrze i znamy datę ukończenia tego zegara, 1574 rok. Tak więc zakładamy, że ten obraz został wymalowany przez Stimera mniej więcej w tym roku. A więc lata 70., tu lata 80., podobne postaci ukazane na tych dwóch obrazach i wiemy również to już ze źródeł archiwalnych, że Dasypondius, czyli rzemieślnik, który wykonywał ten zegar w Strasburgu, otrzymał portret, który wysłano mu z Prus przez niejakiego Tidmana Gizego. To był bratanek tego właściwego Tidmana Gizego, przyjaciela Mikołaja Kopernika, który namówił przede wszystkim mistrza do opublikowania De Revolutionibus. Natomiast Tidman Gize, ten bratanek, wysłał portret, pierwowzór do Strasburga i to wiemy z akt, a więc istniał pierwowzór, który przedstawiał Mikołaja Kopernika, prawdopodobnie odmalowanego za życia, na żywo, z modela. I na podstawie tego pierwowzoru powstały te obrazy. Niestety ten pierwowzór, ten pierwszy tak zwany autografon, bo na portrecie w Strasburgu jest napisane, że jest odmalowane z autografonu. Tak więc ten autografon niestety do dnia dzisiejszego się nie zachował.
0: Właśnie, nasz się obraz zachował i oczywiście jego historia związana jest także z gimnazjum akademickim, dlatego mówi się o takim portrecie gimnazjalnym, Koperniku gimnazjalnym.
1: Tak, ten portret często jest przez nas nas, nie tylko przez nas, nazywany portretem gimnazjalnym i ta nazwa ma właśnie swój związek i z gimnazjum akademickim, a także z gimnazjum późniejszym funkcjonującym w dwudziestoleciu, gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika. Portret w gimnazjum akademickim znajdował się już od 1594 roku, to wiemy również z dokumentów, a więc ma bardzo dobrze zbadaną historię swojego istnienia i za sprawą gimnazjum przetrwał do dnia dzisiejszego. Tak jak wspomniałem, w dwudziestoleciu międzywojennym był już z kolei własnością gimnazjum protopasty dzisiejszego liceum imienia Mikołaja Kopernika i to chciałbym oddać, że on do dzisiaj jest formalnie własnością liceum pierwszego LO w Toruniu imienia Mikołaja Kopernika.
0: A tu w depozycie.
1: Tak, a tu w depozycie. No taka jest historia, w takiej jesteśmy sytuacji.
0: Jak przetrwał wojnę, bo jego losy też są ciekawe.
1: Tak, te losy wojenne są ciekawe, to znaczy do 43 roku w miarę dobrze się prezentował jeszcze w sali w ratuszu, to były czasy okupacji. Propaganda nazistowska, to był rok jubileuszowy również, rok śmierci Mikołaja Kopernika, przygotowała dużą wystawę kopernikańską. To było też połączone z odsłonięciem pomnika, tak więc ten portret był też ważnym elementem tejże wystawy prezentowanej w 43 roku. Natomiast już podczas ewakuacji, kiedy front z Prus coraz bardziej zbliżał się do Torunia, został on wywieziony do Wyżyska. Tam była taka składnica dzieł malarskich z terenu Pomorza i podczas tej ewakuacji został bardzo mocno uszkodzony. To jak się dzisiaj przyjrzymy, można podejść do portretu, lewa część, można zobaczyć lewy fragment deski jest wtórny, jest doklejony za sprawą Bogdana Marconiego, konserwatora tego dzieła z lat 1946-48, ale pomimo tych wtórnych kilku elementów, zachował się bardzo dobrze.
0: Wtedy wrócił do nas.
1: I wtedy wrócił, tak. On wrócił po wojnie, po wojnie poszedł do konserwacji, czyli przez 3 lata prawie do właśnie 48 roku był jeszcze w pracowni konserwacji zabytków w Warszawie.
0: Ten wizerunek jest najpopularniejszy.
1: Tym bardziej, że dzisiaj żyjemy w rzeczywistości obrazkowej, gdzie obraz po prostu jest, włada nami też w dużym stopniu. I jeżeli gdzieś pojawia się hasło Kopernik, to naprawdę ten obraz jest najczęściej. On być może jeszcze rywalizuje z grafiką Stimera, taką słynną grafiką z konwalią. To jest jeszcze inna, można by było wiele opowiadać o tym obrazie, bo on jest odcięty od dołu. To wykazał profesor Józef Flick i prawdopodobnie było takie domniemanie, że pierwotnie Kopernik trzymał konwalię w prawej dłoni na tym obrazie. Natomiast ta grafika Stimera, również jest popularna, ona jest bardzo rozpoznawalna, ale jeśli chodzi o taki wizualny wizerunek, to jest bez dwóch zdań najpopularniejszy obraz Kopernika.
2: W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.

0: a w regionalnym punkcie widzenia wracamy do domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który już w lipcu stanie się planem filmowym produkcji Unisławskiego Towarzystwa Historycznego. To właśnie między innymi tu nakręcą zdjęcia do filmu Kopernik – Oblicza nieznane. Muzeum stanowi dla nich gotową przestrzeń do grania, a dla archeologów jest od ubiegłego roku wyzwaniem, bo wydawałoby się, że przebudowa kamienic zakończona została w 2018 roku, a tu po latach obiekt odkrył przed archeologami kolejne swoje tajemnice. Są to odkryte na dziedzińcu doskonale zachowane drewniane relikty domu z XIII wieku, opowiadają Michał Kłosiński, kierownik domu Mikołaja Kopernika, oraz Leszek Kucharski, kierownik działu archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.
1: Decyzja o przeprowadzeniu tych badań nie była taka czysto akademicka, że zabierzmy się w końcu za ten fragment parceli Torunia, bo warto ją zbadać w sensie naukowym. I jak zawsze w życiu, w tego rodzaju przypadkach zadziałał los. Los niebezpieczny, to trzeba bardzo mocno podkreślić, dlatego że w 2024 roku zmagaliśmy się z problemem coraz większych pęknięć w piwnicach oficyny, w tym jej umiejscowieniu najbliżej ulicy Rabiańskiej w kierunku Wisły. Te pęknięcia już były na tyle niebezpieczne, że zostały podjęte decyzje o działaniach ratowniczych wręcz, żeby budynek nie uległ też jakiejś formie, no nawet można powiedzieć mocnymi słowami, katastrofy budowlanej. Oczywiście przyczyną jest po pierwsze niestabilny grunt w tej części Torunia. Przyczyną są na pewno pewnego rodzaju niedociągnięcia budowlane, które miały miejsce w latach 70., kiedy była prowadzona ta duża modernizacja całego kompleksu kamienic numer 15 i 17 przy ulicy Kopernika. Wówczas obiekty te były adoptowane do celów muzealnych. Te problemy się nawarstwiały przez lata. W 24 roku już nabrały takiego tempa, że trzeba było działać. Z jednej strony te działania ratownicze, służące ku temu, żeby tam się nic takiego poważnego nie stało, a z drugiej strony konieczna wręcz decyzja o podjęciu działań w kierunku zabezpieczenia całego tego terenu już w taki sposób, aby na lata rozwiązać ten problem, żeby ustabilizować grunt dla oficyny, dla muru granicznego z XV wieku, który również znajduje się na tej posesji. Przed podjęciem tych działań budowlanych, które będą miały miejsce, trzeba wykonać badania archeologiczne, a one są niszczące, czyli dobra sekwencja zdarzeń, że teraz robimy te badania naukowe. Oczywiście nie da się już powrócić do tej pierwotnej formy, później do tego pierwotnego kształtu tego terenu, no ale te badania, które trwały w 25 roku, bardzo dużo nam odsłoniły, bardzo dużo nam dały.
0: Im głębiej, tym ciekawiej, prawda, panie Leszku?
2: Można tak powiedzieć.
0: Dokładnie, więc zacznijmy od tych pierwszych warstw. Co udało wam się odkryć? Jakie konstrukcje?
2: No na początek była taka malutka niespodzianka. Odkryliśmy taki dwukomorowy śmietnik z przełomu XIX i XX wieku, który przyniósł nam bardzo dużą ilość, z punktu widzenia archeologicznego, powiedzmy, mniej interesujących rzeczy, bo dla nas to jest za młode troszeczkę, niemniej bardzo ciekawe. Tam dość duże ilości zastawy stołowej znaleźliśmy, sygnowanej KPM, czyli berlińską manufakturą porcelany, oraz fabryki w chodzieży przedwojennej. Więc takie sygnatury są bardzo przyjemne do oglądania ekspozycyjnie, bardzo ładnie będzie to wyglądało. No oprócz tego takich dużo ciekawostek, których chyba najbardziej taka interesująca, są fragmenty płytek łupkowych, łącznie z rylcami do pisania, które służyły właśnie do prowadzenia różnego rodzaju notatek. Niemniej to był taki wstęp bardzo dużej ilości.
1: Rozgrzewka
2: takich dużych, bardzo dużej ilości tych zabytków znaleźliśmy. Tu właśnie Michał się bardzo cieszy, bo wreszcie będą mieli zabytki należące tak, absolutnie związane z domem Kopernika. Właśnie taką ciekawostkę też powiemy, że z tego śmietnika udało się wydobyć takie koło zębate do zegara. A jak się okazuje, Michał się dogrzebał, że w XIX wieku, tak? W XIX tak. wieku miał tam swoją pracownię zegarmistrz. Więc jakie piękne nawiązanie, że rzeczywiście mamy ślady również tego rodzaju działalności. No ale po tym wstępie, po tej rozgrzewce zeszliśmy w głąb i teraz spodziewaliśmy się przede wszystkim znalezienia elementów przejazdu. To pani profesor Chudziakowa już w piwnicy takie elementy miała. Myśmy się też spodziewali właśnie po drugiej stronie muru. I rzeczywiście jakby tego rodzaju elementy nam się pojawiły, takie w formie legarów z zaciosami, dranice leżące na nich, więc prawdopodobnie ten przejazd był, to warto powiedzieć, że to był przejazd, który prowadził na teren posesji z ulicy Świętego Ducha, nie tak jak obecnie od ulicy Rabiańskiej, tylko od Świętego Ducha i tak do XIX wieku to egzystowało, więc ten przejazd był taki dość ważny z punktu widzenia użytkowego. To się tak bardzo ładnie zaczęło nam rysować, no a z boku tak nieznacznie pojawił nam się narożnik w konstrukcji jakiejś takiej trochę zrębowej. Początkowo nie wiedzieliśmy, co jest, być może duża studnia na przykład, no bo tak w podwórzach te studnie sobie były. No niemniej im schodziliśmy głębiej, tym rzeczywiście, tak jak pani mówi, było ciekawiej. Bo to już mogę powiedzieć, że okazało się, że mamy do czynienia ze ścianami bardzo solidnej chaty, bardzo solidnego budynku, no ale to tak 2-3 rzędy takich belek i koniec. Powiedzmy, no metr, 1,20 to już jest naprawdę olbrzymia wysokość takiej ściany, którą się odkrywa. Natomiast nam z każdym sztychem w głąb pojawiała się kolejna, przybywało. I tak w ten sposób z coraz większym trochę zadziwieniem, a trochę przerażeniem, no bo już schodziliśmy bardzo, bardzo, bardzo głęboko, doszliśmy do wysokości 2,80 tej ściany. Przy czym znowu kolejna ciekawostka była taka, że trzymając się ściśle archeologicznie, ta pierwsza warstwa użytkowa, która się tam znajduje i z niej prowadzony wkop jeszcze w głąb nas już bardzo zdziwił do głębokości 1,20 m. 1,20 m było to wkopane wcale, co jest niebywała wręcz głębokość. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy mamy do czynienia z piwnicą, czy co to jest takiego interesującego.
0: Co to za konstrukcja?
2: No do tej pory, do samego końca nie wiemy, dlatego że tam jest bardzo mało miejsca i to trzeba powiedzieć, że no niestety to jest negatyw kopania w mieście, że jesteśmy
0: te
2: bardzo
0: ograniczeni. Te badania są ograniczone.
2: Bardzo ograniczone, zarówno czysto fizycznie murami, które stoją, ale również względami bezpieczeństwa, to znaczy my nie możemy sobie założyć wykopu, powiedzmy długości 20 metrów, żeby zobaczyć, co nas tam interesuje. Bo możemy doprowadzić właśnie do katastrofy budowlanej. Już my, nie to, że tak jak do tej pory warunki, tylko my jako archeolodzy w związku z tym jesteśmy wyczuleni bardzo na to, żeby do czegoś takiego nie dopuścić. W związku z tym tam jest szerokość tego podwórza między murem a ścianą oficyny, to jest zaledwie 3 metry. Natomiast ta chata, to jest kolejna ciekawostka, była usytuowana jakby w poprzek dwóch działek.
0: Co świadczy o zupełnie innej zabudowie starówki.
2: No więc to jest, ja może najpierw skończę jeszcze z tą głębokością, bo po prostu rozbieraliśmy te konstrukcje w celu dokonania ich pełnej konserwacji. I na samym dnie, już na takiej olbrzymiej głębokości, okazało się, że w środku jest jeszcze jakaś konstrukcja. To nas już po prostu prawie dobiło, bo zima się już zrobiła. My ciągle głębiej. Już sądziliśmy, że wyjmiemy ostatnie belki i będziemy mieli święty spokój, koniec, wszystko załatwione. Okazało się, że na dnie pojawia się kolejna konstrukcja w środku tego domu. Również bardzo grube dranice, około 10-11 cm grubości, również na zrąb. No ale będziemy musieli w dalszym ciągu wejść i jeszcze spróbować kopać już ze strachem, bo jesteśmy naprawdę na olbrzymiej głębokości.
0: No ale wynika z tego, że odkryliście taki domek z zagrodą.
2: I teraz obok właśnie, bo to jest kolejna ciekawostka, że obok tegoż domu znaleźliśmy fragmenty takiej zagrody, bardzo takiej popularnej. Ja się zawsze śmieję, że na wszystkich filmach dotyczących średniowiecza, czy to polskiego, czy europejskiego, takie coś zawsze jest widoczne. To są po prostu paliki o średnicy, ja wiem, 6-7 centymetrów, wbite bardzo blisko jeden obok drugiego, oplecione wikliną, tworzące rodzaj takiego płotka. W środku, znaczy na narożniku duży, bardziej solidny słup, jakby trzymający ten całą konstrukcję. I taki właśnie narożnik, takiej właśnie jakby zagrody dla niewielkiego zwierzęcia, bo to oczywiście zaraz pada pytanie, dla konia, no raczej nie.
0: Raczej dla kozy?
2: Raczej dla kozy, może świnki, może kurki, w każdym razie, niemniej jest to taka zagroda dla zwierząt przy domu. Więc jakby nam się zaczyna taki kompleks, pełen kompleks rysować, tym bardziej, że z drugiej strony na końcu północnej tego domu odkryliśmy dużą studnię, również bardzo solidnie z dranic, tym razem dębowych, bo to warto powiedzieć, że cały dom, to jest trochę dziwne, z olbrzymich bel drewnianych, właściwie połówek pni, ale o średnicy od 36 do 40 centymetrów. Olbrzymie pnie sosnowe, jak się okazało. Natomiast ta studnia była już z dranic dębowych, bo dąb lepiej sprawuje się jako studnia. W związku z tym to jest coś, co nas potwornie zaskoczyło, że mamy taki piękny kompleks na takiej olbrzymiej głębokości i w miejscu, gdzie właściwie nie powinniśmy się tego spodziewać.
0: Czy w tym samym miejscu znaleźliście jeszcze jakieś inne artefakty?
2: Jesteśmy troszeczkę bardziej rozczarowani, bym powiedział, z tego względu, że no mamy nawarstwienia mierzw, czyli takich średniowiecznych warstw użytkowych z bardzo dużą ilością szczątków organicznych. I w tych warstwach najczęściej wiemy, że znajdują się bardzo ładne, bardzo, no tak naprawdę, no ładne zabytki. Natomiast tutaj jakoś tak jest bardzo ubogo. Być może dlatego, że mamy niewielki fragment, gdzie te mierzwy są, no bo to z każdej strony jest góra po metrze. No niemniej właśnie oprócz fragmentu skór, fragmentów butów, ze szczególnym uwzględnieniem tego bucika dziecięcego, co wszyscy bardzo by chcieli, żeby był Kopernik. Niemniej datowanie to na początek XIV wieku, bo prawdopodobnie tak te warstwy są, należy datować. No nie da rady niestety Kopernikowi przypisać. Takie nieliczne w sumie elementy wykonane z drewna, jakieś konstrukcyjne fragmenty desek, na przykład dno od beczki, dość dużej beczki.
0: Ale myślę, że te badania są niezwykle cenne także z jeszcze jednego powodu, dlatego że założeniem domu Mikołaja Kopernika jest prezentacja nie tylko życia i osiągnięć zawodowych Mikołaja Kopernika, naszego astronoma, ale także zilustrowanie życia średniowiecznych mieszczan. Na ile te odkrycia wnoszą, ubogacają tę historię, wnoszą coś nowego.
1: No tak, to może zacznijmy też od tego,
0: na ile ta narracja teraz się zmieni w domu Mikołaja Kopernika.
1: Zapewne się zmieni i nie ukrywam, że jest to pewnego rodzaju problem, z którym się musimy zmierzyć. Nie będzie to wcale łatwy problem, bo pierwsza sprawa jest taka, o której pani redaktor wspomniała, że tego życia mieszczańskiego faktycznie w obecnej odsłonie domu Kopernika jest bardzo dużo, czy też jest dużo więcej niż było wcześniej. Bo jest tego życia dużo, dużo więcej z tego względu, że też był taki zamysł scenograficzny, koncepcyjny tej nowej wystawy, która została otworzona w 2018 roku. Po prostu przyczyny były bardzo proste. Wychodziliśmy z założenia, że Kopernik w Toruniu mieszkał do 1491 roku. Nie jesteśmy w 100% pewni, czy dokładnie w tym domu przyszedł na świat, bo jak wiemy, ta historia domostw Mikołaja Kopernika jest trochę bardziej skomplikowana. Wiemy, że w 1473 roku rodzina posiadała kilka nieruchomości w Toruniu, ale ten dom się zachował w stanie, można powiedzieć, no, kapitalnym do dnia dzisiejszego. Jest pięknym świadectwem właśnie tego życia mieszczańskiego z drugiej połowy XV wieku, a więc no, siłą rzeczy to akurat ten kontekst, ten fragment opowieści o Mikołaju Koperniku dominuje w naszej wystawie stałej i jest go nawet nieco więcej niż na przykład takiej suchej biografii encyklopedycznej związanej z poszczególnymi faktami życia związanymi z Mikołajem Kopernikiem. I teraz, jeżeli idziemy jeszcze dalej w kierunku jakby odsłaniania tej historii, tej parceli, tego konkretnego miejsca, które z rodziną Koperników jest na wskroś związane, to oczywiście w tym kierunku idziemy, ale niewątpliwie z punktu widzenia muzeologicznego to też jest pewnego rodzaju namysł, pewnego rodzaju dyskusja, żeby znaleźć znowu taki złoty środek, tak? Że to nie może też w pewnym sensie stać się takim muzeum Torunia XIII-wiecznego. fizycznego.
2: Ołtarzyk Mikołaja Kopernika wyłącznie.
1: To z jednej strony, ale Leszku, bo z drugiej strony też, no, dla mnie jest to pewien ból głowy, już muszę powiedzieć, w chwili obecnej, jak właśnie tą wystawę przebudować, w sensie tym, chociażby tego parteru, w którym to miejscu, ta narracja się zmieni. Jeżeli teraz wprowadzimy do opowieści ekspozycyjnej właśnie ten fragment związany z XIII-wiecznym tak. Toruniem. Jak go włączyć w tą wystawę, prawda? Bo to nie może być taka bomba, prawda, wizualna dla zwiedzającego budowla XIII-wieczna, ale o co chodzi, prawda? To musi być dosyć w jakiś przemyślany sposób włączone właśnie w ten kontekst opowieści o samym budynku, o życiu mieszczan w Toruniu. Będziemy próbowali właśnie iść w tym kierunku i wydaje mi się, że dla zwiedzających to będzie również atrakcyjne, ale też to chciałbym podkreślić, musimy brać pod uwagę, żeby tego kontekstu Mikołaja Kopernika gdzieś nie utracić, prawda, po drodze, żeby próbować jakby wiązać historię tej parceli mimo wszystko z historią też rodziny Koperników, która z tym miejscem jest też w dużym stopniu związana.
0: Plan podziemnych ekspozycji na dziedzińcu domu Mikołaja Kopernika już w zasadzie powstał, ale na realizację tego projektu musimy jeszcze trochę poczekać. Nie przeszkodzi to oczywiście filmowcom w pracy nad filmem Kopernik – Oblicza nieznane, którego premiera zaplanowana jest na 19 lutego w przyszłym roku, w dniu urodzin astronoma. W Regionalnym Punkcie Widzenia w Polskim Radiu PIK z mojej strony dziś to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
3: Polskie Radio PIK.

0: we wtorek w Polskim Radiu PIK. Po 20 w pikowej kawiarence goście z Teatru Kameralnego. Aktor Filip Łach opowie o spektaklu Błękitny Ekspres, opartym na piosenkach z międzywojennego kabaretu. Natomiast z Agatą Zabrucką porozmawiamy o Kameralnej Akademii Musicalu, Broadway nad Brdą oraz Księdze Dżungli, jej nadchodzącej premierze. Po 21 bohaterem audycji będzie Henryk Sienkiewicz. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
3: Polskie Radio. PIK.
4: Jest 19. Nóż, maczeta, mieli je zatrzymani we Włocławku. Jak zmienia się w naszym regionie profil pijących?
5: Dzisiaj do poradni przychodzą różne osoby, wysoko funkcjonujące osoby, które zajmują stanowiska.
4: Rzecznik rządu powiedział, kiedy ma być podpisana umowa SAFE. Wtorek, 5 maja. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Włocławek żyje napaścią nożownika na kobietę po niedzielnym koncercie, a niewiele brakowało, a doszłoby do kolejnej tragedii. W poniedziałek wieczorem w centrum miasta na placu Zielony Rynek 5 ludzi zażywało narkotyki. Dostrzegła to operatorka miejskiego monitoringu i zawiadomiła Straż Miejską. Zanim przyjechali strażnicy, jeden z członków obserwowanej grupy wyciągnął nóż, kolejny wyjął maczetę i zaczął nią wymachiwać. I właśnie wtedy dojechali strażnicy i policjanci. Cała piątka została zatrzymana. Dalsze czynności służb będą uzależnione od wyników laboratoryjnego białego proszku, który na oczach przechodniów zażywali uczestnicy zajścia.
0: Temat tygodnia w Polskim Radiu PIK.
4: A są nim problemy wynikające z alkoholizmu. Polacy piją około 9 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie, włączając osoby nieletnie. Kto pije? Eksperci mówią, wszyscy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania czy status społeczny. Alkoholizm dotyczy nie tylko, jak często stereotypowo myśleliśmy, osób z marginesu. To coraz częściej osoby wysoko funkcjonujące, odnoszące sukcesy zawodowe, mówi Emilia Gałązka z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i współuzależnienia w Toruniu.
5: Już inaczej jest, jak kiedyś postrzegaliśmy osobę uzależnioną, że to jest ten spod sklepu. Dzisiaj do poradni przychodzą różne osoby, wysoko funkcjonujące osoby, które zajmują stanowiska. To są dyrektorzy, to są kierownicy, mają stanowiska, mają pracę. Osoby, które do nas trafiają, może w 90% bym poszła w tą stronę, ja mam takich pacjentów, którzy w większości gdzieś mają historię życia rodzinnego, alkohol, rodzice, mama bądź tata uzależnieni od alkoholu.
4: Kobiety częściej piją lżejsze alkohole, na przykład wino. U mężczyzn dominuje piwo i alkohole ciężkie, typu whisky i wódka. Przerażającym zjawiskiem są dla mnie małpki, podkreśla socjolog, doktor habilitowany Wojciech Goszczyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
6: Małpki służą do tego, żeby się napić w każdej możliwej sytuacji. One się mają zmieścić, one mają przykryć smak alkoholu. One mają być stosunkowo tanie, znaczy one są drogie, jak przeliczymy na litr alkoholu, natomiast stosunkowo dostępna ma być sama ta mała buteleczka. To jest wszystko taka próba upowszechnienia tego picia, nie? I wyrwania go z tej sytuacji towarzyskiej do takiej sytuacji codziennej, w stylu przed pracą, w pracy, po pracy, i to dla mnie już jest niebezpieczne.
4: Alkoholizm i problemy z nim związane to temat tygodnia w Polskim Radiu PIK. Więcej materiałów z nim związanych jest na naszej stronie internetowej radiopik.pl. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca SAFE, powiedział po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Dokument, który ma otworzyć drogę do wykorzystania wielu miliardów euro w ramach nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, według premiera może być gotowy już w piątek. Zależy nam na czasie, mówił Adam Szłapka.
7: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność, ale też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Żeby zwiększać nasze możliwości produkcji, polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
4: Program SAFE zakłada przekazanie Polsce w sumie prawie 44 miliardów euro na obronność. Rząd chciał poszerzyć inwestycje objęte funduszem na inne służby mundurowe, ale ustawa w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rada Ministrów odpowiedziała więc własną uchwałą w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony narodowej oraz finansów do podpisania umowy w imieniu rządu. Dokumenty Komisji Europejskiej potwierdzają, że mimo obowiązywania umowy z krajami Mercosuru są problemy z eksportem na rynek Brazylii. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała zestawienie dotyczące sektora rolno-spożywczego. W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje o problemach polskiego sektora mleczarskiego, który miał być jednym z wygranych na wejściu w życie umowy z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, tymczasowo stosowanej od 1 maja.
8: Według dokumentów Komisji Europejskiej uaktualnionych dziś, czyli 5 maja, Brazylia stosuje pozataryfowe utrudnienia. W praktyce chodzi o świadectwa weterynaryjne, których nie uznaje i domaga się dodatkowych badań. Na problemy zwraca także uwagę sektor mleczarski w Polsce, a tymczasem polska branża mleczarska ma się czym pochwalić, m.in. serami długo dojrzewającymi, które są dobrej jakości. W przyszłym miesiącu w Polsce będzie komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen. Ma wziąć udział w Dniach Pola w Szepietowie na Podlasiu. Biorąc pod uwagę silną tradycję w branży mleczarskiej w województwie podlaskim, nie ucieknie zapewne od tego tematu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Więcej informacji jest w naszej aplikacji. Następne wiadomości o 20.
2: Pogoda.
4: W nocy i jutro sporo chmur, informuje Rafał Maszewski, który przygotowuje dla nas prognozy pogody. Mają pojawiać się przelotne opady deszczu. W nocy minimalnie od 7 do 10 stopni, a jutro duże różnice temperatur w naszym regionie, bo od 10 do 20.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Reklama.
3: Polskie Radio. Grosz do grosza. W Polskim Radiu PIK, magazyn ekonomiczny.
10: Kłania się Wojciech Sobociński. Co dalej z zonda krypto? Klienci giełdy kryptowalut nie mogą wypłacić środków, a jej prezes przebywa prawdopodobnie w Izraelu. Wśród poszkodowanych są też olimpijczycy, którym zonda krypto nie wypłaciła nagród.
11: Prezes zonda krypto Przemysław Kral ma izraelski paszport. Zdaniem adwokata Tymoteusza Paprockiego nie powinno to być przeszkodą w ekstradycji do Polski.
12: Kluczowym elementem w tej sprawie jest po pierwsze w ogóle ściganie prezesa zonda krypto przez prokuraturę, dlatego że na dzisiaj nikomu zarzutów nie postawiono.
11: Śledczy w sprawie zonda krypto prowadzą kolejne czynności, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.
13: Czynności te mają postać przeszukań oraz zabezpieczeń danych teleinformatycznych. Przesłuchiwani są również świadkowie.
11: Afera uderza także w olimpijczyków. Nagród od zonda krypto nie otrzymali m.in. panczeniści, mówi prezes klubu sportowego Pilica Rafał Ślusarski.
14: Ja mam nadzieję, że Polski Komitet Olimpijski zareaguje w inny sposób.
11: Zdaniem prezesa PKO Radosława Piesiewicza sportowcy otrzymają nagrody do końca kwietnia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
10: Rząd zamierza przygotować nowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Dwie ostatnie próby uregulowania sytuacji na tym rynku skończyły się prezydenckimi wetami. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że winę za brak tej regulacji ponosi prawica, która czerpała korzyści z działalności giełd takich jak zonda krypto.
15: Organy ścigania powinny się tym zająć i dokładnie sprawdzić wszystkie powiązania również z politykami, bo dla mnie to jest najważniejsze, bo z jakichś powodów tu politycy w Sejmie z PiS-u i Konfederacji wprost robili wszystko, żeby ustawa, która by to regulowała, ale jednocześnie pokazywała, którzy politycy w tym siedzieli, którzy byli opłacani, oni to hamowali, myśleli, że to cicho przejdzie. Okazuje się, że upadek na horyzoncie firmy, ludzie potracili pieniądze, a w tle politycy zarówno z PiS-u, jak i Konfederacji.
10: Poseł PiS Łukasz Kmita odpowiada, że brak regulacji to wina rządu.
16: Przez ponad rok czasu Donald Tusk, mając informacje ze służb, nie przygotował właściwej, dobrej, stosownej i bezpiecznej ustawy, która gwarantowałaby po pierwsze, że instytucje finansowe nie będą podlegały kontroli, ale także, że poprzez ustawę nie wyprowadzą się do innych krajów.
10: W Ministerstwie Finansów trwają prace nad rozwiązaniami, które mogłyby doprowadzić do przyjęcia ustawy o rynku kryptowalut. Szef tego resortu Andrzej Domański przekazał, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie finalnego kształtu propozycji. Rzecznik finansowy mówi, że ma związane ręce w sprawie zonda krypto, ale zapewnia, że państwo nie składa broni. Rzecznik Michał Ziemiak powiedział, że w tej sprawie prawo nie daje mu narzędzi do działania.
17: Wobec braku regulacji krajowych dotyczących regulacji rynku kryptoaktywów, takie podmioty nie są podmiotami rynku finansowego, więc my niestety nie możemy podejmować działań w tym zakresie. Natomiast wiem, że odpowiednie organy państwa podejmują już działania w tym zakresie, dlatego sugerowałbym przede wszystkim obserwowanie działań, które są podejmowane w tej chwili przez państwo. Natomiast na razie wydaje się, że tutaj główną drogą do rozwiązania tych problemów będzie niestety droga sądowa.
10: Wszystkim rozważającym inwestowanie w kryptowaluty rzecznik finansowy przypomina, że są to inwestycje wysokiego ryzyka.
17: Można powiedzieć bardzo wysokiego ryzyka, więc są to inwestycje dla osób, które przede wszystkim wiedzą, jak działają kryptoaktywa i czym są kryptoaktywa i są gotowe pewne ryzyko ponieść, dodatkowo wiedząc, że w chwili obecnej niestety nie mamy regulacji prawnych w Polsce, które by pozwalały na objęcie klientów giełd krypto działalnością takich instytucji jak my.
10: Większość osób inwestujących w kryptowaluty brakuje wiedzy, a ich problemy mogą się nie skończyć na upadku zonda krypto. Tak aferę giełdy skomentował Rafał Pikuła z magazynu Spiders Web. Jak powiedział, wiele osób kupuje kryptowaluty pod wpływem emocji.
18: Lwia część osób, które inwestuje w kryptowaluty, są to osoby, którym brak wiedzy ekonomicznej. To są osoby, które na przykład uwierzyły w coachów z YouTube'a, z TikToka, z Instagrama, które nie wierzą tradycyjnym mediom, bo to jest tak naprawdę rozmowa o zaufaniu. Nie ufając tradycyjnym instytucjom takim jak banki, takim jak państwo, takim jak media, szukają alternatyw, więc po prostu inwestują właśnie w ryzykowne przedsięwzięcia takie jak kryptowaluty.
10: Rafał Pikuła obawia się, że dla niektórych poszkodowanych przez zonda krypto kłopoty jeszcze się nie skończyły.
18: Ci ludzie, którzy raz stracili, mogą stracić jeszcze raz. Dużo się mówi teraz o tym recovery scam, czyli oszustwach osób już oszukanych. Czyli ktoś, kto stracił swoje pieniądze, które zainwestował na giełdzie, próbuje odzyskać nawet jakiś procent tych funduszy. Do tych osób, które pisały o swoich problemach, zgłaszają się tacy oszuści. Ba, oni nawet tworzą wirtualnych ekspertów, tworzą swoje portfolia, swoje strony internetowe, na których przedstawiają rzekomych klientów, którym już pomogli.
10: W sprawie zonda krypto to postępowanie prowadzi katowicka prokuratura rejonowa. Z szacowanych kilkudziesięciu tysięcy pokrzywdzonych w aferze zonda krypto do prokuratury zgłosiło się ponad 1000 osób. Premier Donald Tusk powiedział, że poszkodowanych przez zonda krypto może być 30 tysięcy osób. Wśród nich są polscy olimpijczycy, którzy nie mogą odebrać nagród za wyniki w trakcie zimowych igrzysk we Włoszech.
3: Grosz do grosza. W Polskim Radiu PIK magazyn ekonomiczny.
10: Radca prawny Marcin Szołajski mówi o prokonsumenckim orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Unijny Trybunał rozstrzygnął kwestię umów frankowych, które pierwotnie były umowami o kredyt w złotych. Marcin Szołajski powiedział, że Unijny Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się po stronie kredytobiorców.
19: Potwierdził, że frankowicze, którzy zawarli aneksy do umów kredytów złotówkowych i zostali tak naprawdę poprzez ten aneks frankowy frankowiczami, mogą liczyć po pierwsze na uchylenie tych aneksów, bo zawierają one klauzule niedozwolone, a po drugie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że powrót do tej pierwotnej umowy kredytu złotówkowego jest pod pewnymi warunkami.
10: W praktyce Marcin Szołajski spodziewa się, że sądy będą przychylały się do wniosków konsumentów o unieważnienie umów.
19: ewidentnie Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się za uchyleniem zarówno aneksu, jak i umów pierwotnych. Te warunki, które zostały wprowadzone, w mojej ocenie nie zostaną spełnione przez żadne z tych umów kredytów złotówkowych, a zatem będą również uchylane te pierwotne umowy.
10: Związek Banków Polskich w opublikowanym komunikacie podkreślił, że pomimo unieważnienia aneksu, pierwotna umowa pozostaje w mocy. Przedstawiciele banków dodali, że sądy będą musiały rozpatrzyć każdą sytuację oddzielnie. Rzecznik finansowy Michał Ziemiak powiedział, że aneksy pozwalające na przewalutowanie kredytów na frankowe zawierały niedozwolone zapisy. Dlatego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opowiedział się za unieważnieniem tych aneksów.
20: Co do zasady mamy nieważny aneks, natomiast czy umowa kredytu wraca do stanu złotówkowego, należy to najpierw poprzedzić analizą tego, czy powrót do tej umowy złotowej będzie korzystny dla klienta.
10: Michał Ziemiak podkreślił, że TSUE podkreśla konieczność ochrony praw kredytobiorców.
20: Trybunał wyraźnie wskazał, że sąd, kiedy będzie miał podjąć decyzję, czy wracamy do złotówek, czy unieważniamy całą umowę, musi przede wszystkim rozpatrzyć tutaj interes konsumenta. To jest orzeczenie wyważone, które naszym zdaniem godzi zarówno interes konsumenta, jak i interes banku, dlatego nie powinno wzbudzać zbyt wielu kontrowersji.
10: A banki studzą emocje po orzeczeniu TSUE. Zamiast darmowych kredytów możliwy wzrost oprocentowania. To efekt orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 23 kwietnia. TSUE uznał, że banki nie mogą naliczać odsetek od kosztów kredytu. Część prawników uznała, że to otwiera drogę do zastosowania sankcji kredytu darmowego i zwrotu odsetek dla klientów. Wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka odpowiada jednak, że banki mają prawo pobierać wynagrodzenie w inny sposób.
21: TSUE wprawdzie powiedział, że nie można bezpośrednio od tych kosztów naliczać odsetek, to wprost przesądził jednak prawo kredytodawcy banku do rekompensaty tych kosztów poprzez proporcjonalnie wyższe oprocentowanie wypłaconej kwoty kredytu.
10: Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek jest zdania, że kancelarie prawne nadużywają przepisów, które mają chronić konsumentów.
22: 50 czy 60% pozwów to pozwy po nabyciu, po cesji roszczenia przez kancelarię odszkodowawczą. Tu już nie ma konsumenta. Konsument sprzedał swoje roszczenie za 10-15% wartości, a następnie kancelaria odszkodowawcza dochodzi 100% wartości tego roszczenia przed sądem, ale już na swój rachunek.
3: Grosz do grosza. W Polskim Radiu PIK magazyn ekonomiczny.
10: Umowa handlowa Unii z Mercosurem od 1 maja jest tymczasowo stosowana. Zniesione zostają cła na ponad 90% produktów. Porozumienie jest nazywane auto za krowy. Dla przemysłu, zwłaszcza sektora motoryzacyjnego, otwiera się rynek zbytu w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Jednak ucierpią rolnicy, głównie producenci wołowiny, którzy obawiają się napływu taniej żywności z Ameryki Łacińskiej. Kiedy kraje unijne zatwierdzały porozumienie, Polska była przeciwko, a ostatnio zapowiedziała skargę do Trybunału Sprawiedliwości.
8: Sektor motoryzacyjny, ale także sektory chemiczny, tekstylny czy maszynowy skorzystają najbardziej. Tworzy się strefa wolnego handlu dla ponad 720 milionów ludzi, mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen i przekonywała do korzyści płynących z umowy. Otwiera niezliczone możliwości i daje naszym małym i średnim firmom dostęp do rynków, umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć. Ale zastrzeżenia do umowy mają rolnicy, zwłaszcza producenci wołowiny, obawiają się napływu taniej żywności z krajów Mercosuru. Tak mówił mi wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
23: Rolnictwo jest składzione na stole ofiarnym w interesie innych sektorów gospodarki. Trzymujemy oddech.
8: Umowy z Mercosurem obawiają się też producenci drobiu czy cukru. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Podejmowane przez Polskę kroki w sprawie unijnej umowy handlowej z państwami Mercosur są niewystarczające, ocenił profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski poinformował, że Polska zawnioskuje do TSUE o wstrzymaniu stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia skargi.
0: Moim zdaniem działania Polski są spóźnione, niewiele tu uzyskamy. Natomiast druga strona, czyli kraje grupy Mercosur, bardzo mocno naciskają na otwarcie rynku europejskiego. Ja im się tutaj nie dziwię.
10: Polska chce ponadto złożyć do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości indywidualną skargę dotyczącą umowy z krajami Ameryki Łacińskiej. Na

0: kultur. Polscy producenci wołowiny, drobiu i cukru obawiają się napływu z 4 krajów Ameryki Łacińskiej taniej żywności niespełniającej wyśrubowanych unijnych wymogów. Komisja Europejska mówi z kolei o niezliczonych możliwościach związanych z otwarciem rynku. Europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman mówił, że polscy europosłowie i rząd zrobili wszystko, by zatrzymać wejście w życie tego porozumienia handlowego.
1: To, co do nas należało, zrobiliśmy. Złożyliśmy tą skargę jako Parlament Europejski. To było ekstremalnie trudne, ale udało się złożyć taką nieoczywistą koalicję. I druga sprawa to to, co udało się panu ministrowi Krajewskiemu, panu premierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, aby przekonać naszych partnerów, aby rząd polski także złożył tą skargę. Możemy złożyć oczywiście w tej skardze wniosek o zawieszenie tej tymczasowości stosowania tej umowy, no ale będziemy musieli czekać na decyzję niezawisłego Trybunału Sprawiedliwości.
0: Umowy z Mercosurem obawiają się też polscy producenci drobiu i cukru.
2: Grosz do grosza. W Polskim Radiu PIK magazyn ekonomiczny.
0: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy ponad 400 tysięcy tak zwanych śmieciówek zostanie zlikwidowanych. W lipcu wejdą w życie przepisy, które dadzą inspektorom PIP prawo do przekształcania takich umów w pracę. Z okazji Święta Pracy ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i inni politycy lewicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej mówiła, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy zmieni się sytuacja zatrudnionych.
3: Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać, że prawa zawartego w kodeksie pracy przestrzegać należy i że to przestrzeganie się bardziej opłaca, bo kary za jego nieprzestrzeganie w końcu będą naprawdę dotkliwe.
0: Najważniejsza zmiana to przyznanie okręgowym inspektorom pracy prawa do przekształcania nieprawidłowo zawartych umów, na przykład zleceń, w umowę o pracę. Procedura ma być dwuetapowa. Najpierw inspektor PIP nakaże usunięcie naruszeń. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do polecenia, sprawa trafi do okręgowego inspektora pracy, który będzie mógł wydać decyzję o zmianie umowy na etat. Ponadto maksymalne mandaty nadawane przez Państwową Inspekcję Pracy wzrosną dwukrotnie, nawet do 10 tysięcy złotych w przypadku ponownego naruszenia praw pracowniczych. Wprowadzenie takich przepisów to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Państwowa Inspekcja Pracy chce zamieniać umowy śmieciowe, które powinny być umowami o pracę, zapowiada główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Mówił, że trudno dokładnie oszacować skalę problemu. Dodał, że według ministra finansów to co najmniej 160 tysięcy kontraktów B2B powinno być uznanych za umowę o pracę.
4: Nie ma nic gorszego dla urzędnika państwowego, który ma za zadanie pomagać najsłabszym na rynku pracy. Taka jest nasza rola. My pomagamy najsłabszym na rynku pracy. Nie ma nic gorszego niż poczucie bezsilności, bo my mogliśmy, do dziś możemy, do dnia 8 lipca. Nie mamy środków o charakterze władczym, żeby uregulować kwestie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdy powinna być umowa o pracę.
0: Nowe przepisy dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy wejdą w życie w lipcu. Najważniejsza zmiana to przyznanie okręgowym inspektorom prawa do przekształcenia nieprawidłowo zawartych umów.
2: Grosz do grosza. W Polskim Radiu PIK magazyn ekonomiczny.
0: Zawirowania na rynkach paliw kolejny miesiąc z rzędu przekładają się na odczyt inflacji. Z szybkiego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu wyniosła ona 3,2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, podczas gdy w marcu 3%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska powiedziała, że rynek oczekiwał niewielkiego spadku wskaźnika lub jego stabilizacji na marcowym poziomie.
5: Kolejne miesiące powinny przynieść inflację zbliżoną do obecnego poziomu, chociaż nie można

0: Można wykluczyć, że za sprawą takich czynników statystycznych inflacja w maju, czerwcu wzrośnie i może przekroczyć nawet taki zakres dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, czyli może przekroczyć 3,5%. Niemniej jednak w całym roku powinna być zbliżona do celu inflacyjnego. Nie zakładamy, żeby na trwale ten poziom 3,5% został przesunięty. Średniorocznie w tym roku inflacja będzie nieco wyższa niż 3%.
1: Więcej danych na temat kwietniowej inflacji GUS poda w połowie maja. O obniżkach stóp procentowych w tym roku trzeba zapomnieć, uważa główny ekonomista banku PKO SA Ernest Pytlarczyk. Zdaniem eksperta przestrzeń do cięcia stóp pojawi się w przyszłym roku, kiedy inflacja prawdopodobnie spadnie.
2: Rynek cały czas wycenia podwyżki. My myślimy, że do końca roku ta rada może dojechać ze stabilnymi stopami procentowymi. Obecny poziom stóp procentowych jest neutralny dla gospodarki. Co to oznacza? To oznacza tyle, że to jest taki poziom, w którym ta akcja kredytowa ma szansę się materializować i być na naprawdę wysokim poziomie. Na początku roku wydawało się, że te 2-3 obniżki mogą się wydarzyć w tym roku, bo inflacja byłaby poniżej 2%. No teraz ta ścieżka inflacji jest już wyżej. Trzeba na nią patrzeć, co tam się dzieje.

0: Grosz do grosza. W Polskim Radiu PIK magazyn ekonomiczny.
1: Stany Zjednoczone oficjalnie poparły przyjęcie Polski do krajów grupy G20, czyli największych gospodarek świata. Stanowisko to znalazło się w oświadczeniu Departamentu Stanu opublikowanym po zakończeniu polsko-amerykańskiego dialogu strategicznego.
2: Polska wyraziła wdzięczność Stanom Zjednoczonym za zaproszenie do udziału na wszystkich szczeblach w pracach grupy G20 podczas amerykańskiej prezydencji. Z kolei Stany Zjednoczone wyraziły zdecydowane poparcie dla przystąpienia Polski do grupy G20 jako stałego członka, głosi oświadczenie. Dokument opublikowano na stronie Departamentu Stanu w Waszyngtonie, choć rozmowy w ramach 16. rundy dialogu strategicznego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi odbyły się w Warszawie. Dialogowi przewodniczyli podsekretarz stanu do spraw politycznych w Departamencie Stanu Alison Hooker oraz wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki. W dokumencie znalazły się także zapisy o wzmocnieniu współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi w obronności, energetyce, gospodarce i zabezpieczeniu minerałów ziem rzadkich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Polska gospodarka coraz wyraźniej zbliża się do granic dotychczasowego modelu rozwoju, ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. W 2025 roku nasz PKB zwiększył się o 3,6% i był to jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Jednak rosnące koszty pracy, kurczący się zasób pracowników i niższe niż w innych krajach inwestycje świadczą o tym, że trudno będzie się dalej rozwijać, opierając się na taniej pracy i funduszach unijnych.
3: W tej chwili rzeczywiście mamy okres, gdy przechodzimy transformację i ta transformacja jest widoczna i naoczna, bo widać to w przedsiębiorstwach i ich zachowaniu, o tym jak reagują na to, co się dzieje na świecie i jakie strategie przyjmują na przyszłość. Rzeczywiście widzimy jako gospodarka pewien mur, a w zasadzie ich jest i kilka, które stoją przed nami w niedalekiej przyszłości i od tych decyzji, które zapadają w tej chwili, będzie zależało to, czy my ten mur ominiemy, czy jednak się z nim zderzymy. Polska gospodarka przez ostatnie 35 lat opierała swój rozwój na niskich kosztach pracy, na taniej sile roboczej, dostępnej sile roboczej, jak również na funduszach europejskich. Ten model, on się wyczerpuje. Wyczerpuje się w takim znaczeniu, że te koszty pracy w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły o 40%. To bardzo szybki wzrost w stosunku do tego, co jest w Unii Europejskiej. Jednocześnie mamy koszty pracy, które są nadal niskie, więc ten model się nie wyczerpał. On jednak się wyczerpuje. Jeśli do tego dorzucimy kwestię demografii i tego, że na rynku pracy mamy coraz mniej pracowników, no to wchodzimy bardzo szybko w okres, w którym firmy i przedsiębiorstwa muszą dokonać pewnych zmian i to w znacznym stopniu zmian technologicznych, które podniosą produktywność bez podnoszenia ceny czy usługi finalnego produktu. Obecnie polska gospodarka traci konkurencyjność, tak jak cała gospodarka Unii Europejskiej. Największą słabością i dobrze zdefiniowaną i uwidocznioną przez Komisję Europejską jest nadregulacja. Nie dość, że próbujemy regulować bardzo wiele obszarów. Unia Europejska ma w tej chwili ponad 20 priorytetów, więc jeśli mamy taką liczbę priorytetów, no to żaden z tych obszarów nie jest odpowiednio zagospodarowany. Jednocześnie polskie prawo, próbując się dostosować do tego unijnego, jeszcze bardziej i jeszcze mocniej reguluje, co utrudnia życie przedsiębiorcom, ale też wpływa na to, w jaki sposób postrzegają polską gospodarkę obywatele. Stoimy rzeczywiście przed wielkim wyzwaniem, ponieważ gdy nie wykonamy odpowiednich ruchów, my stracimy tę konkurencyjność i stracimy możliwość znaczenia w świecie i Europie. Więc ten model gospodarki, który mamy w tej chwili, musi przechodzić przekształcenie w najlepszym stopniu, gdyby to przekształcenie było wspierane przez rząd i ten rząd, który niekoniecznie jest jednorazowo myśli o perspektywie kolejnych wyborów, a ta strategia na zmianę jest długofalowa i raczej bardzo skonkretyzowana, jeśli chodzi o priorytety. Patrząc na to, jak wyglądają nasze obecne wydatki, gdzie polska gospodarka czy polski rząd przeznacza blisko 5% PKB na zbrojenia, no to widzimy, że musimy mieć dobry pomysł na to, jak te środki spożytkować tak, żeby zostały w polskiej gospodarce, bo mało popularną opinią jest to, że wraz ze wzrostem deficytu, który w tej chwili sięga już blisko 7% PKB, rosną mimo wszystko przychody przedsiębiorstw. Ten deficyt, czyli te pieniądze, które pożycza rząd, przekładają się na wyższe rentowności firm i wspierają polską gospodarkę, więc musimy robić wszystko, żeby te środki, czy safe, czy krajowe, zostawały w Polsce i w Europie, tak jak zresztą to sugeruje Komisja Europejska.
1: Choć sytuacja firm w ostatnich miesiącach się poprawia, przedsiębiorstwa nadal ostrożnie podchodzą do inwestycji. W kwietniu 2026 roku miesięczny indeks koniunktury wzrósł do 103,6 punkta, co potwierdza ożywienie popytu. Jednocześnie wskaźnik inwestycji pozostaje wyraźnie niższy i wynosi 71,3 punkta. Oznacza to, że firmy wstrzymują się z decyzjami rozwojowymi. Poziom inwestycji w Polsce jest niższy niż w Unii Europejskiej. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, opierając się na danych Eurostatu, wynosi około 17% PKB, podczas gdy średnia unijna sięga około 21%.

0: Grosz do grosza. W Polskim Radiu PIK magazyn ekonomiczny.
1: W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 miliona zwolnień lekarskich. Przełożyło się to na 290 milionów dni nieobecności w pracy, o 500 000 dni więcej niż rok wcześniej i o 8 milionów więcej niż w 2021. Wyraźnie rośnie liczba dni absencji chorobowej związanej z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Osoby cierpiące na te dolegliwości przebywały na zwolnieniach lekarskich łącznie przez 34 miliony dni. A o szczegółach pani Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Absencja chorobowa nasila się wraz z sezonem jesienno-zimowym. To właśnie wtedy najwięcej osób korzysta ze zwolnień. W ubiegłym roku najwięcej zaświadczeń wystawiono w styczniu, lutym i marcu, a kolejny wzrost nastąpił w październiku. W 2025 roku przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wyniosła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi ubezpieczony w ZUS-ie. Choć ogólny czas trwania absencji chorobowej rośnie, coraz częściej chorzy korzystają ze zwolnień krótkoterminowych. W ubiegłym roku wystawiono 9 800 000 zaświadczeń z tytułu choroby własnej na okres do 5 dni, w tym 1 800 000 zaświadczeń jednodniowych. W województwie kujawsko-pomorskim w 2025 roku liczba zwolnień lekarskich oraz dni absencji chorobowej wyraźnie wzrosła. Dla osób ubezpieczonych w ZUS-ie wystawiono ponad 1 100 000 zwolnień z tytułu choroby własnej, co przełożyło się na 12 900 000 dni nieobecności w pracy. Oznacza to wzrost o niemal 2% dni absencji oraz o 3% wystawionych zwolnień w porównaniu z 2024 rokiem. Najczęstszymi przyczynami absencji chorobowej w 2025 roku w województwie kujawsko-pomorskim były choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych, choroby układu oddechowego, a także ciąża, poród i połóg. Coraz częściej absencja chorobowa spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniem. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz złymi relacjami w miejscu pracy. W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w województwie kujawsko-pomorskim osobom ubezpieczonym w ZUS-ie wystawiono 106 400 zaświadczeń lekarskich, łącznie na 2 205 000 dni absencji chorobowej. W porównaniu z 2024 rokiem liczba zaświadczeń wzrosła o 7,6%, a liczba dni nieobecności o 10,4%. Natomiast w regionie w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu, kod C, wystawiono 400 zaświadczeń obejmujących łącznie 4600 dni absencji chorobowej. W porównaniu z 2024 rokiem oznacza to spadek liczby wydanych zaświadczeń o 11,9% oraz liczby dni absencji o 13,8%.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców oraz opiekunów dzieci. To praktyczny materiał, który w prosty sposób wyjaśnia zasady ubezpieczeń i dostępnych dla nich świadczeń. Pokazuje też krok po kroku, jak skorzystać z przysługujących uprawnień.
2: W poradniku można znaleźć m.in. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, informacje dla pracowników, zleceniobiorców, a także osób prowadzących działalność, wyjaśnienia dotyczące zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, opis świadczeń przed porodem i po narodzinach dziecka, a także wskazówki, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. Poradnik omawia także bardziej skomplikowane sytuacje, wyjaśnia, co zrobić w przypadku zbiegu dwóch lub więcej tytułów do ubezpieczeń. Tłumaczy również zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym podczas urlopu wychowawczego lub prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS przypomina, że każdy, kto ma pytania, może skorzystać z infolinii, e-wizyty lub wizyty w placówce ZUS-u, przy czym wizytę najlepiej wcześniej umówić na konkretny dzień i godzinę. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0: Grosz do grosza. W Polskim Radiu PIK magazyn ekonomiczny.
1: W dobie kryzysu energetycznego musimy wrócić do dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym Polski. W trakcie tegorocznego spotkania Wellconomy 2026 w Toruniu jeden z paneli poświęcony był właśnie temu, z jakich źródeł energii warto w naszym kraju korzystać. Słowem, kopaliny czy atom. W dyskusji wzięli udział dr Daniel Kierwa, główny ekspert do spraw klimatu i energii z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dr Robert Pertkowski, ekspert w branżach FMCG i doktor habilitowany Robert Gwiazdowski, profesor uczelni Łazarskiego, polski prawnik, komentator polityczny i gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w centrum imienia Adama Smitha.
2: Od razu pytanie po wejściu. Panie Robercie, ten sam temat, który zadałem wszystkim panelistom, ale żeby też jakby tutaj przypomnieć panu, o czym chcemy porozmawiać. Czy jakby co z perspektywy Polski jest większym gwarantem bezpieczeństwa dla Polski? Czy takie nadal stabilne, niekonwencjonalne źródło energii, czy raczej dynamiczny rozwój OZE i technologii magazynowania, ale też jak powinna wyglądać realnie proporcja pomiędzy źródłami tradycyjnymi a odnawialnymi w polskim miksie energetycznym w tej perspektywie 10-15 lat? Oddaję głos.
3: Bardzo dziękuję, to jest świetne pytanie, a mam wrażenie, że tak naprawdę każdy z nas słucha czasami radia. Ja radia słucham zawsze jak podróżuję, nawet jadąc tutaj z Warszawy do Torunia słuchałem, ale czasami zdarza mi się, że wieczorem słyszę w polskim radio informację, że właśnie mamy takie i takie zapotrzebowanie na energię elektryczną i w 20% ta energia pochodzi ze źródeł odnawialnych. A ostatnio kilkukrotnie wieczorem słyszałem, że w całości pochodzi ze źródeł z węgla i z gazu. I to też w pewnym sensie może nam dać odpowiedź, że pomimo tak dużych, już relatywnie dużych mocy zainstalowanych w OZE, to faktycznie u podstawy bezpieczeństwa, bo to było podstawowe jakby pytanie, clue tego sformułowania i mojej rozumiem wypowiedzi, co może zapewnić nam bezpieczeństwo, to ja będę tutaj niestety bardzo konserwatywny i powiem, że bezpieczeństwo może nam zapewnić tylko i wyłącznie systemy oparte na konwencjonalnych źródłach. To jest chociażby taki bardzo aktualny dowód na to, bo posłuchamy radia albo poczytajmy sobie tak naprawdę faktycznie, z czego wytwarzany jest prąd, który dziś wieczorami konsumujemy. On jest wytwarzany właśnie z węgla i z gazu. Pamiętam jeszcze kilka drobnych lat temu, jak bardzo wszyscy wieścili szybki, rychły koniec gazu, kiedy te regulacje unijne cały czas w pewnym sensie wdrażane utrudniają gospodarstwom domowym, przedsiębiorcom, zakładom produkcyjnym, ekonomicznie zniechęcają do tego, żeby faktycznie źródła energii w różnej formie, bo gaz przecież, proszę Państwa, nie służy tylko i wyłącznie do wytwarzania ciepła, służy również do wytwarzania energii elektrycznej, a tak naprawdę w wielu zakładach przemysłowych służy do wytwarzania komponentów chemicznych. Jak ten gaz faktycznie miał przestać istnieć? Dziś, znowu kilka dni temu i też przypadkiem, widziałem raport czy prognozy spółki Gaz System, operatora magazynów, podziemnych magazynów gazu, który mówi, że dzięki temu, w tym raporcie wykresie, dzięki temu, że w ogóle tak naprawdę te magazyny w tej chwili są rozbudowywane, to jeszcze powiedzmy przez kolejnych 5 lat zapotrzebowanie na magazyny gazu zostanie, na pojemności w tychże podziemnych magazynach gazu zostanie zaspokojone, ale już po tak naprawdę 2030 roku to jesteśmy w czarnej dziurze, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie, czyli tak naprawdę zapotrzebowanie na pojemności. Czyli z tego też jest pośredni wniosek, że wszystkie dane wskazują na to, że udział albo zapotrzebowanie na konwencjonalne, bardzo stabilne źródła energii, tutaj atom też bym nas zaliczył, przepraszam, gdzieś bliżej tak naprawdę niż OZE, z jednego podstawowego powodu. One są po prostu niezależne od warunków pogodowych, atmosferycznych, są w stanie wytwarzać tą energię elektryczną wtedy, kiedy jej faktycznie potrzebujemy. Ale mowa była o...
2: Również... Mimo, że niezależne od dostawców zewnętrznych.
3: I tak,
2: zwróćmy na to uwagę.
3: To też jest bardzo ważne.
2: To jest
3: ważne.
2: Element budowania bezpieczeństwa energetycznego, tak?
3: Ależ oczywiście. W swojej karierze zawodowej byłem też, jakby miałem udział w prowadzeniu dyskusji, gdzie rozmawialiśmy o jakby opłacalności w ogóle posiadania własnych magazynów gazu. bo budowa tego jest niezwykle, proszę Państwa, trudna. O ile mówimy, powiedzmy sobie, o magazynach złożowych, takich jak wierzchowice, to jest, powiedzmy sobie, naturalna jakaś struktura, żeby ją przystosować jako magazyn gazu, też trzeba całą masę, setki milionów złotych zainwestować i można, powiedzmy sobie, tą naturalną strukturę po szczerpanych złożach gazu lub ropy naftowej wykorzystać. Ale jeżeli mówimy o tych nowocześniejszych, bardziej efektywnych, na przykład magazynach kawernowych, to są już, powiedzmy sobie, dziesięciokrotnie większe kwoty. Więc były tego typu dylematy. No skoro my mamy za granicą zaraz chociażby taki największy magazyn gazu ziemnego Katerina, skoro zaraz za granicą, mówię o niemieckiej granicy, polsko-niemieckiej granicy, te magazyny stoją w dużej mierze niewykorzystane, że tam jest zdecydowanie taniej ten gaz przechowywać. No tak, ale słusznie tutaj Pan powiedział, podstawą tego pytania jest cały czas bezpieczeństwo energetyczne. Skądinąd wiem, że regulacje w państwach, wiemy wszyscy, są różne. I akurat niemieckie są takie, co wcale mnie nie dziwi, że w przypadku sytuacji kryzysowej, nieważne kto jest właścicielem gazu w ich magazynie gazu, oni go zużywają i nie mają prawa tak naprawdę go oddać do prawidłowego właściciela. Jest, powiedzmy sobie, utrudniona możliwość w sytuacji krytycznej konsumpcji nas jako właścicieli, jako tych, którzy ten gaz zakupili, go gdzieś tam, powiedzmy sobie, w dobrej wierze przechowują. I co z tego, że taniej, jak go nie możemy zużyć, kiedy faktycznie go będziemy potrzebowali. Odniosę się jeszcze bardzo krótko do tego, że trzeba faktycznie te nowe rozwiązania źródeł odnawialnych bardzo rozwijać, ale na pograniczu źródeł odnawialnych i konwencjonalnych technologii mamy całą masę różnych innych przestrzeni rozwiązań, które już funkcjonują, chociażby elektrownie szczytowo-pompowe, które można powiedzieć są konwencjonalnym kinetycznym magazynem energii używanym od lat przez PGE, który w pewnym sensie, nie używając najnowocześniejszych technologii, rozwiązuje w istotny sposób te chwilowe, powiedzmy sobie, wzrosty zapotrzebowania, stabilizuje sieć elektroenergetyczną. Ale mówimy tutaj, albo inaczej się odniosę do takiego pytania, albo z takiego stwierdzenia, które tutaj nie padło, ale które czasami pada, że przecież będziemy mieli wiatraki, przecież będziemy mieli panele słoneczne, do tego magazyny gazu, akumulatory sobie postawimy i mamy problem rozwiązany. Słońce nam, proszę Państwa, w lato poświeci tak dużo, jesienią, wiosną tak powieje, tak mocno, że te wszystkie magazyny po prostu będą naładowane i po prostu hulaj dusza, piekła nie ma, będziemy mieli prąd na cały rok. No ale to, proszę Państwa, zerknijcie sobie, wygooglujcie nawet teraz w komórkach, jaki jest największy magazyn energii, taki bateryjny magazyn energii. No największy to jest w Kalifornii. Wiecie, jaką ma pojemność? Coś około 3, przepraszam, zaokrąglam, bo to też jakiś czas temu przeglądałem, coś ponad 3 terawatogodzin. Największy na świecie, proszę Państwa. A wiecie, jakie jest zapotrzebowanie szczytowe w Warszawie? 1,5 terawata. Czyli tak naprawdę ten magazyn w Warszawie wystarczyłby na 2 godziny.

0: Jest 20. Zarzuty po awanturze we Włocławku.
1: Jeden ze sprawców działał w warunkach recydywy.
0: Rząd przyjął oki.
2: To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
0: 100 hektarów lasu pali się na Lubelszczyźnie. Wtorek, 5 maja, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty po niedzielnej awanturze w okolicy Starego Rynku we Włocławku, ustalił reporter Polskiego Radia PIK. To mieszkańcy Włocławka w wieku 37 i 46 lat, którzy zostali zatrzymani przez policję. Według wstępnych ustaleń mundurowych mieli oni pobić i zaatakować nożem 38-latka. Poszkodowany mężczyzna z kolei wcześniej miał zaatakować również nożem 44-letnią kobietę. Oboje ranni trafili do szpitala. Nadal trwa ustalenie dokładnego przebiegu tego zdarzenia. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
1: W dniu dzisiejszym do prokuratury rejonowej we Włocławku zostało doprowadzonych dwóch uprzednio zatrzymanych mężczyzn. Mężczyznom tym postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Przyjęto, iż jeden ze sprawców działał w warunkach recydywy. Jeden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, drugi natomiast przyznał się jedynie częściowo. Aktualnie trwają czynności procesowe w związku z niedzielnym zdarzeniem. Prokuratorzy będą podejmowali decyzje co do wyboru i co do zastosowania bądź też niezastosowania względem zatrzymanych mężczyzn środków zapobiegawczych.
0: Zatrzymanym mężczyznom grozi od 3 do 20 lat więzienia. A zatrzymany w Bydgoszczy szpieg miał zostać wymieniony za osoby więzione w białoruskim więzieniu. W tej grupie był m.in. Andrzej Poczobut. Bydgoszcz pojawia się w tle międzynarodowej wymiany więźniów. To właśnie w Grodzie nad Brdą latem ubiegłego roku zatrzymano obywatela Kazachstanu, podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji, podaje portal Orda.kz. Mężczyzna miał działać pod przykryciem dyplomatycznym i zbierać informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski oraz struktur NATO. Szpieg został zwolniony pod koniec kwietnia w ramach wymiany przeprowadzonej na granicy polsko-białoruskiej. Miała ona formułę 5 zatrzymanych za 5 uwolnionych. W jej wyniku na wolność wyszedł m.in. dziennikarz Andrzej Poczobut. Sprawa miała międzynarodowy charakter i była efektem wielomiesięcznych negocjacji.
3: To są Wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Od stycznia 2027 roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które pozwolą swoim posiadaczom zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku.
4: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
2: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
4: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych, trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go, nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
5: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
4: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ponad 100 hektarów lasów i nieużytków płonie w okolicy miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. To bardzo wstępne szacunki strażaków, bo ogień cały czas się rozprzestrzenia, a akcję gaśniczą utrudnia susza i silny wiatr. Z ogniem walczy 200 strażaków z 60 zastępów. Zaangażowano też 2 helikoptery i grupę operacyjną. Irańskie ataki na statki w Zatoce Perskiej oraz port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wymagają powrotu do wojny, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent nie odpowiedział jednak, co stanowiłoby naruszenie zawieszenia broni między USA a Iranem.
6: Dowiecie się, ponieważ was o tym poinformuję. Oni wiedzą, co robić, wiedzą też, czego nie robić. Iran rozgląda się za małymi łodziami, próbując rywalizować z naszą wspaniałą marynarką wojenną, mówił dziennikarzom Donald Trump. Według prezydenta USA Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie, pomimo że publicznie deklarują co innego. Przyznał, że jest zirytowany takimi działaniami Teheranu. W cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia pomiędzy USA a Iranem krótko po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zamiaru przeprowadzenia części okrętów przez ten szlak. Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył wcześniej, że zawieszenie broni nie dobiegło końca. Władze w Teheranie natomiast odpowiedziały, że chcą porozumienia. porozumienia pokojowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Więcej informacji jest w naszej aplikacji, a następne wiadomości o 21:00. Przed nami pochmurna noc, mają pojawiać się miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokazują teraz od 10 do 16 stopni. Chłodniej jest m.in. w Borach Tucholskich. Jutro sporo chmur, ale z przebłyskami słońca, informuje Rafał Maszewski, który przygotowuje dla nas prognozy pogody. Opady będą się pojawiały, niewykluczone też, że zagrzmi.
7: Reklama. Magin Vasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Vasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: Dobry wieczór, Ewa Adamska-Wieczorkowska. Witam Państwa w pierwszej części Pikowej Kawiarenki. Ta piosenka zapowiada nasz pierwszy temat w dzisiejszym spotkaniu. Temat spektaklu zatytułowanego Błękitny Ekspres. Spektaklu, który miał swoją premierę w styczniu ubiegłego roku, 2025, 11 stycznia. A sprawcą tego spektaklu jest nasz dzisiejszy gość, aktor Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, Filip Łach. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I zaraz będziemy sobie o tym spektaklu rozmawiać, o tych piosenkach i też będziemy rozmawiać o Mieczysławie Fogu, którego rok, jak Państwo wiedzą, jest właśnie nominowany, dedykowany Fogowi ten rok 2026. I witam również bardzo serdecznie panią Agatę Zabrocką, pedagogzkę Teatru Kameralnego i choreografkę Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brdą w Teatrze Kameralnym.
2: Dobry wieczór.
0: Witamy serdecznie. Pani Agato, pani teraz będzie pewnie może jakoś nam w tej rozmowie towarzyszyła, coś wtrąci swojego, może swoje wrażenia, bo w drugiej części programu po rozmowie z Filipem Łachem będziemy mówić i o tejże akademii, którą pani prowadzi, ale również o spektaklu, który się zbliża, który będziecie z dzieciakami zdolnymi bardzo przygotowywać, czyli Księga Dżungli. To wszystko w tej godzinie programu. I teraz wracamy do
1: Błękitnego
0: Filipa
1: Ekspresu.
0: Łacha i Błękitnego Ekspresu. Filip Łach jest autorem koncepcji artystycznej tego spektaklu. To za jego sprawą ten Błękitny Ekspres po prostu wystartował, wyjechał.
1: Dokładnie.
0: I jedzie do dziś. I jest wyjątkowym spektaklem w repertuarze Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Myślę, że bardzo popularnym i taką perełką, która nam przypomina o czasach minionych, o tym przepięknym dwudziestoleciu międzywojennym i o tym, jak wtedy tworzono piosenki, jak je komponowano, jak pisano teksty i w ogóle jak myślano o utworach, o kabarecie i o rozrywce. A dodam, że aranżacje piosenek, które tutaj w tym spektaklu są, to jest autorstwo Marcina Nenko. Panie Filipie, proszę powiedzieć, jak w ogóle ten pomysł w pana głowie zakiełkował i skąd u takiego młodego człowieka miłość do piosenek Ordonówny, Hemara, tekstów piosenkowych Tuwima czy Andrzeja Własta.
1: Myślę, że te teksty są tak uniwersalne i traktują o tak bliskich nam też odczuciach współcześnie. Stąd ten pomysł. Zobaczyłem w tych tekstach i w dwudziestoleciu międzywojennym samym w sobie jako epoce jakąś analogię do współczesności, do tego życia, które my teraz toczymy. Ci ludzie mierzyli się z takim samym pędem ciągłego życia, z poszukiwaniem siebie w zmieniającym się otoczeniu. W końcu wyszli z niewoli, odzyskali niepodległą Polskę i musieli się jakoś w tej nowej rzeczywistości zmieniającej się cały czas, dnia na dzień odnaleźć. I zauważyłem te różne podobieństwa do tego, jak my teraz funkcjonujemy trochę już więcej minęło niż po pierwszej wojnie światowej od upadku komunizmu, ale też jako naród trochę się może mogliśmy poczuć bezpiecznie w naszym świecie, a już teraz, jak widać,
0: Trochę mniej.
1: Tak samo było w dwudziestoleciu międzywojennym, więc
0: tak,
1: zauważyłem
0: te
1: analogie tego życia z dwudziestolecia i chciałem stworzyć spektakl, który pokaże dwudziestolecie międzywojenne, ale w sposób bardzo współczesny nam.
0: No tak, te aranżacje są bardzo współczesne i bardzo nam bliskie, ale te linie melodyczne stworzone w dwudziestoleciu cały czas zachowały swoją moc, co jest ważne, bo nieraz aranżacje współczesne dawnych utworów są tak udziwaczone, przepraszam za wyrażenie, udziwnione może lepiej, że
1: tutaj
0: rzadko w ogóle rozpoznać,
1: ale
0: w ogóle linię melodyczną, która była pierwsza. No właśnie, to jest to, co pan powiedział, czyli to szybkie życie i zachłyśnięcie się wolnością, ale też pęd zmian, dlatego że oni mieli tyle do
1: nadrobienia,
0: tak, do stworzenia
1: w swoim własnym życiu, a nie
0: że,
1: w walce,
0: że to było coś nieprawdopodobnego.
1: Niepodległą Polskę mogli tworzyć w swoim życiu codziennym, tak, a nie zajmować się martyrologią
0: tak
1: narodu polskiego.
0: I kultura chyba była jedną z wielu dziedzin, która po prostu rozbłysła, bym powiedziała, bo tylu wspaniałych...
1: Kultura popularna.
0: I nie tylko, ale popularna przede wszystkim. Te literackie kabarety, bo jak mówimy dzisiaj kabaret, to nam się to kompletnie kojarzy z czym innym współcześnie, niż kabarety Kwi Pro Quo, czy wiele innych teatrów takich rozrywkowych, jak było w dwudziestoleciu. Tam właśnie przychodzili i spotykali się ludzie tacy jak Tuwim czy Słonimski, którego rok też obchodziliśmy w ubiegłym roku, tak, który tu też jest w tym utworze.
1: Był.
0: Jak Hemar, jak Ordonówna, która była gwiazdą absolutną. Więc to są takie osobowości i tyle osób wybitnych tam wtedy tworzyło i właśnie tworzyło swój świat poetycki, jak Tuwim, który był przecież jedną dziedziną, ale też te teksty piosenek, które tworzył, były drugą dziedziną jego, czy teksty kabaretowe.
1: No to był czas wielkich gwiazd.
0: Prawda? Ale też uniwersalnych osobowości artystycznych, które potrafiły i jedno, i drugie. I nie było to drugie uważane za jakąś chałturę albo miernotę, prawda? Tylko zupełnie inaczej. Tak samo było z kompozytorami, którzy byli absolwentami akademii muzycznych, czy też szkół muzycznych wyższych, jak to wtedy bywało, i byli przygotowani absolutnie super do swojego fachu kompozytorskiego, co słychać, prawda? Też zwróciliście razem z autorem aranżacji na to uwagę, Marcin.
1: Tak, przy pracy z Marcinem Marcin powtarzał, że te numery naprawdę są dobrze napisane, są dobrze skomponowane na wielu płaszczyznach. Aż żal czasem było je rozbrajać, ale zrobiliśmy to.
0: Tak, to była odważna decyzja, ale myślę, że przez publiczność przyjęta z dużą
1: radością.
0: Myślę, że tak.
1: To jest też spektakl dedykowany głównie, chyba tak się nie powinno mówić, kierowany do młodej widowni. Do młodej widowni, jak również do osób starszych. One też mogą w tym spektaklu znaleźć
0: wspomnienie czasów minionych.
1: Ale chcieliśmy przybliżyć tę twórczość dwudziestolecia międzywojennego młodszej widowni i też myślę, że młodzi ludzie mogą się utożsamiać z tym, o czym jest ten spektakl i o przeżyciach bohatera, którego kreuje w tym spektaklu. Młodego człowieka poszukującego właśnie własnej tożsamości, który jest, ma wiele... O, słów mi zabrakło. Wiele...
0: takich pomysłów na siebie i nie wie, w którą stronę pójść. Ale no właśnie, bo jeszcze nawiążę do Błękitnego Ekspresu, bo Błękitny Ekspres to też jest tytuł piosenki, którą śpiewała Hanka Ordonówna.
1: Jej słowa to są.
0: Jej słowa właśnie, bo nie pisała też teksty, o czym się może czasem zapomina. Ale tych piosenek było bardzo wiele, więc ten wybór, ile jest piosenek w spektaklu?
1: 7-8. 7-8 utworów.
0: To nie było łatwo wybrać pośród tylu przebojów międzywojennych.
1: Nie było. Bardzo długo siedziałem na stronie staremelodie.pl, gdzie jest dostęp, gdzie jest to wspaniały, jest to zbiór wszystkich melodii utworów z okresu międzywojnia. I przeglądałem, szukałem tych utworów, które coś o czymś współczesnym opowiadają, jakoś mnie poruszają, które mógłbym zobaczyć na scenie i też takich, które nie są powszechnie znane, bo myślę, że dobór repertuaru w tym spektaklu nie jest oczywisty. To są numery, które raczej w większości nie przychodzą jako pierwsze na myśl, kiedy rzuca się hasło o twórczości międzywojennej.
0: No tak, jak się mówi Hanka Ordonówna, to przychodzi Miłość i
1: Wszystko Wybaczy,
0: albo wiele innych.
1: Eugeniusz Bodo, akurat chyba nie mam.
0: A Błękitny Ekspres przychodzi dużo później, jeśli

0: Niedługo na miejscu i w najbliższy piątek pierwszy ze spektakli takiego setu, trzech spektakli, tak. Z trzech przedstawień.
1: Oprócz tego na scenie jeszcze towarzyszą nam muzycy Szymon Łukowski i Alan Balcerowski, którzy grają na instrumentach dętych, na żywo, tak, dogrywają do tych współczesnych aranżacji.
0: A Sara Lech nie mówi nic i nie śpiewa w tym przedstawieniu.
1: Tak można powiedzieć.
2: Ale jak tańczy.
1: Ale świetnie tańczy.
0: Świetnie tańczy. I taką ma rolę mimiczną, właściwie byśmy powiedzieli, mima, bo nic nie mówi, a wszystko nam pokazuje swoimi ruchami i tańcem.
1: Ale dopełnia tę historię.
0: Jest niezwykle też ważną postacią, więc też ją pozdrawiamy serdecznie i o niej tu wspominamy. A ja jeszcze wrócę do tych piosenek. Jest dużo kostiumów, znaczy zmienia pan jakoś tak troszkę swoje wizerunki.
1: Nie zmieniam. Zaczynam od futra, a później zostaję w tym samym kostiumie, ale kostiumy są niezwykłe, są bajeczne, tworzą całe światy, grają też w tym spektaklu inne postaci. Kostiumy stworzyła Natasza Kazak wraz z Politechniką Bydgoską, ze studentami z Politechniki Bydgoskiej.
0: To też warte podkreślenia.
1: I wszystkie kostiumy powstały z materiałów zdobytych z wtórnego obiegu. Więc jest
0: a są naprawdę piękne.
1: Ekologiczny pod tym względem.
0: Naprawdę
1: i tak
0: piękne.
1: Jak te piosenki z dwudziestolecia poddaliśmy lekkiej reinterpretacji, daliśmy im nowe życie, tak tym ubraniom. Taka przyświecała idea temu
0: projektowi.
1: No
0: i teraz czas najwyższy, abyśmy wspomnieli o Mieczysławie Fogu, bo to ten rok jest też jego rokiem, a jego piosenki i jego w ogóle osoba, twórczość, jego styl bycia na estradzie, sposób śpiewania, no też zrobił wrażenie panu, prawda? I też jemu trochę jest, no nie tyle poświęcony ten spektakl, ale jego osoba się tam przewija.
1: Te piosenki, dwie z jego repertuaru znajdują się w spektaklu i właśnie z tego względu, że rok 2026 jest rokiem Mieczysława Foga, nagraliśmy, zdecydowaliśmy się zrealizować nagrania piosenek Już Nigdy i może kiedyś innym razem, którą mieliśmy okazję wysłuchać.
0: Już Nigdy za chwilę zabrzmi, za kilka minut, ale pomówmy o tym Mieczysławie Fogu.
1: Postać niezwykle
0: legendarnym, który do młodych ludzi, ja pytałam państwa tu, jak weszliśmy do studia, to sobie pomyślałam, że Mieczysław Fog to jest takie, nie wiem, jakieś wspomnienie, które może jeszcze w moim i wcześniejszym trochę pokoleniu jakoś tak rezonuje, bośmy pamiętali jeszcze, jak w telewizji występował i tak dalej. Nasi dziadkowie, rodzice byli jego fanami, tak? No, ale jego legenda żyje, jak się okazuje.
1: Żyje,
0: bo
1: no ja od dawna wiedziałem,
0: ile pan Filip Łach ma lat?
1: Mam 29.
0: Proszę bardzo. No to,
1: więc
0: to jest
1: nie przeciąłem się z panem Mieczysławem Fogiem na tej planecie, ale wiedziałem, jakoś był w mojej świadomości, że taki artysta był legendą polskiej piosenki przez wiele, wiele lat. No i oczywiście lepiej zgłębiłem tę postać, jego historię, pracując nad spektaklem i teraz też przy okazji obchodów jego roku.
0: Jak się ten Mieczysław Fog jawi w pana głowie? Że jaki on mógł być? Jakim był artystą dla pana? I no, jak pan myśli, jakim był człowiekiem?
1: Myślę, że niezwykle inspirującym, eleganckim panem, który, jak też wiemy, był człowiekiem.
0: Tak jest, tak.
1: Ze swoimi wadami i zaletami.
0: Miłosnymi historiami, które teraz można dopiero przeczytać, ale nie o tym może mówimy. No właśnie, powiedział pan eleganckim, bo to był taki pan, rzeczywiście zawsze absolutnie elegancko w garniturze ubranym. Nigdy nie było w nim takiego jakiegoś luzu, czy jakiegoś, nie wiem, ruszania się podczas śpiewania, albo coś. On po prostu stał elegancko ubrany i śpiewał. Wszystko było w jego śpiewaniu i twarzy.
1: I robił to całe życie, bardzo długo.
0: I robił to całe życie, 60 lat prawie. Mm-hmm,
1: 60 lat na scenie.
0: No tak, jeszcze ta jego kariera przedwojenna jest i, i w wojnę też występował.
1: Tak, Café Fog, kawiarnię, którą założył w trakcie wojny, tak, też działał. I śpiewał bardzo dużo z chórem Dana. To też mu przyniosło sporą sławę. I współpracował z tymi wszystkimi artystami, którzy też widnieją na liście nazwisk w spektaklu, czyli z Ordonką, z Hemarem, pracował w tych samych kabaretach, w których tworzył też właśnie Antoni Słonimski.

0: No właśnie, wielu ludzi opowiadało o tej swojej pracy, znamy ich jakieś wspomnienia. Czesław Fok był taką osobą bardzo skrytą, nigdy tak nie przypominam sobie, żeby były jakieś takie opowieści o jego życiu, zapewne bardzo interesującym, bo spotkania z tyloma ludźmi i znajomości z nimi i tworzenie, współtworzenie, no to jest niesamowita historia, ale jakoś tak, prawda? Zawsze był takim skrytym człowiekiem.
1: Chyba tak, chyba tak.
0: No i jego piosenki. Te piosenki śpiewało wielu ludzi, już nigdy, czy
1: może kiedyś. Jesienne róże, tango milonga.
0: Tak, to tak, no jesienne róże, siwy włos, to mi się wydaje, że ujrzałem pierwszy siwy włos na twojej skroni, to jest chyba taka z nim zrośnięta strasznie piosenka, taka niezwykła, bo wielu artystów różnych potem przejmowało te piosenki i śpiewało. Czyli, drodzy państwo, Błękitny Ekspres, panie Filipie, proszę zaprosić wszystkich na ten set.
1: Dobrze, zapraszam wszystkich i starszych, i młodszych na najbliższy set Błękitnego Ekspresu. Gramy 8, 9 i 10 maja.
0: I tutaj przypomnę, 8 maja, czyli w piątek, grają państwo o godzinie 18. Bo każdego dnia o którejś innej godzinie. 9, czyli w sobotę o 19. A w niedzielę
1: o godzinie 16. Zapraszam na awangardowy kolaż piosenek Międzywojnia.
0: Tak jest. I Filip Łach, i Sara Lech, no i muzycy oczywiście.
1: Tak, przypomnę, w tym secie Alan Balcerowski gra.
0: No proszę. I przypomnę jeszcze autora aranżacji, Marcina Nenko, który to przygotował wszystko. A teraz już...
1: Już nigdy połączony z wierszem Czarna Wiosna Antoniego Słonimskiego.
0: Proszę bardzo.

Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałaś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałem, już wszystko zapomniałem, już wszystko zrozumiałem. I dziś wiem, wiem, czy warto samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz. Byłaś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochany mój i niezapomniany.

jesteś cieniem tego, co umarło już. Wolna, więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada i czuję pod nogą twardy grunt. Ja, co żyłem zawsze echem, oddechem, chłonę świat i pieśni bunt. Chcę dziś po grecku, chcę po francusku, chcę po niemiecku, turecku, po włosku, po chińsku, po rusku, dosyć po polsku. Dosyć czułem, dosyć cierpiałem i dziś wiem, że

0: kawiarenka.
1: I właśnie w pikowej kawiarence jesteśmy jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym za sprawą spektaklu Błękitny Ekspres Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Filip Łach, który wymyślił tą koncepcję artystyczną i występuje w tym spektaklu razem z Sarą Lech, jest z nami. Jest z nami też Agata Zabrowska, która już za chwilę opowie o młodych i Akademii Musicalu. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do Błękitnego Ekspresu i powiedzmy o ruchu niezwykłym tam, który występuje, bo też jest bardzo, bardzo ważny, prawda?
2: Tak, tak, nadaje dużo sensów choreografia i też postać właśnie Sary, która jest stricte taneczna. To jest jej główny środek wyrazu scenicznego. I choreografię do tego spektaklu stworzyła moja koleżanka z zespołu, aktorka Katarzyna Kłaczek, którą pewnie państwo kojarzą z naszej sceny Teatru Kameralnego.
1: I teraz państwo
2: bardzo zdolna
1: sobie uświadamiają, jak aktorzy tego teatru mają wiele zdolności, prawda? Sara Lech jest świetną aktorką, która również świetnie tańczy.
2: Świetnie tańczy, a Katarzyna Kłaczek.
1: Pan Filip Łach, Filip Łach też tutaj pokazuje swoje możliwości
2: fizyczne, żeby zobaczyć,
1: że tak
2: moje
1: powiem.
2: Możliwości.
1: Tak, no właśnie.
2: Taneczne
1: i to jeszcze
2: i wokalne,
1: tak.
2: I aktorskie,
1: na aktorskie,
2: bo w tym
1: też
2: spektaklu
1: znamy.
2: Również występują teksty mówione, które zaczerpnąłem z Pożegnania jesieni Stanisława Ignacego. Witkacego.
1: No
2: tak,
1: właśnie,
2: dokładnie.
1: Witkiewicza, czyli Witkacego. To też jest ważne. No
2: bardzo inspirująca
1: no
2: powieść.
1: Tak, a jak Witkacy, to są pewnie różne jeszcze pomysły, jak tu sobie poeksperymentować z różnymi używkami i uzależnieniami, które człowiek ulega.
2: Tak.
1: Także to nie jest taki
2: używkami, które kuszą,
1: bardzo, bardzo grzeczny.
2: Nie obiecują wiele. Tak.
1: Tak, więc jeszcze raz zapraszamy państwa. Błękitny Ekspres w piątek, sobotę i niedzielę w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy zaprasza Filip Łach. A teraz przewędrujemy do młodych bardzo aktorów i ludzi uzdolnionych, którzy już od najmłodszych lat w Teatrze Kameralnym mają szansę się spełniać. Nie mówimy tylko o spektaklach, które występują, ale też są przygotowani w takim zakresie. Agata Zabrocka, pedagogzka Teatru Kameralnego i choreografka Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brdą. I jak to jest z tymi najmłodszymi, najzdolniejszymi?
3: Z tymi najmłodszymi i najzdolniejszymi działa się nam wspaniale. To już jest kolejny rok i nasza trzecia już premiera. Nasz zespół to już ponad 40 wspaniałych, wyłonionych w castingach młodych ludzi, którzy z serca są w teatrze i też są już taką częścią Teatru Kameralnego, tak zżytą, że ten zespół jest jak taka jedna wielka rodzina i z premiery na premierę też mam wrażenie, że oni coraz bardziej się zżywają, że to nie jest tylko taka szkoła, w której każdy sobie jest jakoś obcy, tylko że to jest taka kameralna rodzina już.
2: Potwierdzam, te dzieci weszły w tkankę naszego teatru, też znają nas, my ich znamy, tak. Bo też mieliśmy okazję z nimi współpracować, z niektórymi z nich w spektaklach repertuarowych.
3: Tak, bo zamysłem też tej Akademii Teatralnej było właśnie to, żebyśmy mieli swój zespół młodych, ambitnych, przygotowanych do tego, aby również zajmować role repertuarowe. No i też już się tak dzieje, no bo mieliśmy naszych aktorów w Matyldzie,
2: w Drapandzie.
3: Drapandzie, tak. A propos Drapanda, no to właśnie reżyser Tomek Czarnecki również reżyseruje Księgę Dżungli, więc...
1: Czyli spektaklu, który będzie miał premierę już niedługo.
3: Tak, w ostatnią sobotę tego miesiąca.
1: To jest który dzień?
3: 30
1: maja.
3: Tak.
1: 30 maja dokładnie. 31
2: tak
1: dni ma maj. 30 maja mamy tu kalendarz, sprawdzamy. 30 maja, nikt się nie pomylił. Będzie już premiera Księgi Dżungli. Zaraz o tym opowiemy, jaki to będzie spektakl. A jeszcze powrócę do tych 40 młodych aktorów, uczniów Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brdą. Powiedziała pani Agato, że to są ludzie wybrani, dzieci młodzi. młodzież, mogę powiedzieć, wybrani w castingach. To znaczy, to jest ogólnopolski casting, czy to są z naszego regionu zdolni młodzi ludzie?
3: Początki były takie, że to były dzieci z naszego regionu, ale informacja na temat naszej szkoły
1: poszedł
3: już się nie zatrzyma, ponieważ mamy już również uczennice z Poznania, więc te dzieci już dojeżdżają do nas z różnych okolic Polski. Tak więc casting, myślę, że można już powiedzieć, że jest to przedsięwzięcie takie ogólnopolskie.
1: I kiedy są? Teraz jest taki zespół 40-osobowy, tak?
3: Tak.
1: I to są dzieciaki w jakim wieku?
3: To są dzieci od 9 do 15, 16 już nawet roku życia. W ogóle założeniem Akademii było, że będziemy uczyć do 14 roku życia, ale nie potrafimy wypuszczać spod skrzydeł. Jeżeli ktoś chce dalej kontynuować naukę, my na to pozwalamy i jesteśmy tak długo, jak długo ktoś chce się rozwijać pod naszymi skrzydłami, więc nie zamykamy tej drogi. I też zobaczyliśmy, że to jest fajne, że my widzimy, jak oni dojrzewają, co się z nimi dzieje. Ostatnio właśnie dotarłam do nagrania z pierwszego castingu. Te dzieci teraz, to już nie są dzieci, po prostu jak się na nich patrzy.
1: Bo ile trwa już Akademia?
3: Trzeci rok. To będzie trzecia premiera. Więc, a jeszcze przy produkcji Matyldy niektóre dzieci grały, więc to jeszcze szybciej, więc no tytułowa Matylda nawet, jak tam urosła.
1: To było niesamowite w ogóle.
3: No jest u nas w Akademii też.
1: Prawda? Pamiętam, jak była przygotowywana Matylda, to ci młodzi wykonawcy po prostu, oni tam mieszkali właściwie w tym teatrze.
3: Tak.
1: Żyli te wieczne próby i to wszystko. Nie, to było niesamowite.
2: Wspaniale się obserwuje, ile to dla tych dzieci znaczy, ile uczestnictwo w takiej profesjonalnej produkcji teatralnej, jakie to jest dla nich ważne, jak też ciężko było im, to było bardzo wzruszające, jak ciężko było im się żegnać z Matyldą, która była dla nich kawałem życia.
1: No tak, bo to one były zwolnione ze szkoły, te dzieci, potem musiały tam wracać i nadrabiać.
2: Ale to 4 lata, więc
1: ale
2: to
1: ciągłe
2: nich,
1: występy i niesamowite
3: tak,
1: to było. Jeszcze to było hitem absolutnym, więc to też było dla nich fascynujące, że właściwie każdy występ się kończył takimi owacjami i one takie były szczęśliwe, że tyle pracy włożyły. Czyli Akademia to jest całoroczne działanie, tak?
3: Tak, te dzieci...
1: Powiedzmy, jak to wygląda w ogóle na co dzień.
3: To też jest... To mnie bardzo wzrusza za każdym razem to, jak to wygląda, ponieważ te dzieci, one decydują się na kolejną zajętość w swoim tygodniu, na kolejne działania. Te dzieci w weekendy, w soboty i w niedzielę od 9 rano są już gotowe na sali prób w teatrze. Odbywają zajęcia...
1: Co tydzień, mniej
3: czasami
1: więcej.
3: Co dwa, tak, ale to są weekendy, kilka razy w miesiącu. Stawiają się na zajęciach wokalnych, choreograficznych i aktorskich. No i ciężko pracują, bo te zajęcia czasami trwają od 9 do 16. Próby przed samymi premierami trwają od 16 do 21, 2. Więc te dzieci na własną odpowiedzialność i z własnej chęci bardzo ciężko pracują nad tym, co kochają. Ale jednak poświęcają swój czas na to, żeby się rozwijać. I to, ile, tak jak Filip powiedział, ile to dla nich znaczy... To jest absolutnie wyjątkowe. Jak oni do tego podchodzą, jak dojrzale, jak buduje się w nich też taka współpraca, takie bycie w zespole. Więc to ponad wymiar tych wszystkich artystycznych
1: sukcesów
3: tak? Tak, dokonań.
1: To jest jeszcze taka terapia grupowa, byśmy powiedzieli.
3: Oni
1: przyzwyczajają do takiej pracy.
3: Tak, to co jest naddane. To, co ich spaja, to jest też piękne.
1: No tak, i to z jednej strony jest praca grupowa, ale z drugiej nie każdy może być głównym bohaterem albo w tym czołówkowym zestawie głównych bohaterów. I to też jest wybór, więc one też muszą, te dzieci się nauczyć tego, że nie wszyscy w danym spektaklu będą tymi gwiazdami tego spektaklu, prawda? No też to są takie uczucia, że każdy by chciał. Wśród dorosłych przecież są legendy o aktorskich zazdrościach i różnych intrygach, a co dopiero, jak mają sobie z tym poradzić dzieci, prawda?
2: To na pewno
1: to też się dzieją rzeczy. Przecież teraz ostatnio też mówi się o tym, jak te dzieci w tych wszystkich talent show, jak one płacą cenę za to, jak chcą wygrać, bo uważają, że no i słusznie, zrobiły tyle i poświęciły tyle swojego czasu, talentu i siły i potem no niestety trzeba się zderzyć z tym, że wygrany jest tylko jeden i co
3: to
1: zrobić.
3: To jest też właśnie bardzo ciekawe, bo my szczególnie pochyliliśmy się nad tym w Akademii. Współpracuje z nami, koordynuje w zasadzie całą tę Akademię, szefuje nad nią Karolina Kasprzak, która jest psychoterapeutką, która świetnie zaopiekowała się właśnie tą całą częścią tego, jak dzieci reagują na to, co się w zespole dzieje. Więc my też spotykamy się regularnie i rozmawiamy o tym, co się dzieje w zespole. Ale też, żeby było jakoś tak przejrzyście, sprawiedliwie, żeby te dzieci też mogły czuć sprawczość nad tym, że ja decyduję, że ja mogę coś zrobić, że ja mogę się czegoś nauczyć, że ja mogę przedstawić, co potrafię, to jeszcze robimy dodatkowy casting przed tym, kiedy zaczynamy produkcję. Wewnątrz zespołu robimy castingi na role. Więc oni przygotowują się, znają części scenariusza, więc szukają dla siebie też takiej przestrzeni, która im gdzieś odpowiada i my ich wszystkich, całą czterdziestkę, wysłuchujemy w tym, co mają nam do powiedzenia, poświęcamy na to cały dzień lub dwa, więc oni mogą się, każdy może się zaprezentować i wtedy my na podstawie tego przydzielamy te role. To nie jest tylko jakiś taki nasz wybór na podstawie naszej pamięci każdego. Nie, my dajemy im szansę być tu i teraz, zaprezentować się. Przy tym zawsze też jest reżyser, więc staramy się im dać jak największe pole do tego, żeby oni mogli
1: się reprezentować,
3: pokazywać, żeby czuli się widziani, słyszani. To jest dla nas też ważne, żeby każdy był z imienia, żebyśmy się znali. Żeby to nie było, dlatego też nie chcemy tworzyć większego zespołu.
1: No tak, bo to wszystko by się nie spełniło, co sobie założyliście i to przepiękna ta opieka też psychologiczna, taka, że mogą porozmawiać, mogą te swoje emocje też rozładować, które czasami bywają też i złe.
3: A jest ich dużo.
1: Nie, albo jakieś zawiedzione nadzieje i tak dalej, prawda? To dorośli, profesjonalni aktorzy wiedzą, ile to kosztuje ich taka sytuacja, co dopiero dzieci, które zaczynają. No ale taki już zespół, który składa się z takich zdolnych dzieci, no potem macie już taki rezerwuar obsadowy, że tak powiem, do wielu przedstawień. I to są już dzieci oswojone, ze sceną już też oswojone i chętnie występujące, więc to jest ich żywioł.
3: To są też dzieci, które chcą sięgać po więcej i więcej. I też zauważyliśmy, że na początku one tutaj czuły się w Bydgoszczy, jak w domu i to im wystarczało. Teraz wiemy, że biorą udział w castingach w całej Polsce, więc też rodzi się w nich taka pewność siebie z roku na rok.
1: No tak, im więcej się umie, tym ma się świadomość swoich umiejętności, czyli też jesteście takim pierwszym wiatrem, który ich popchnie do przodu. Bardzo pięknie. No dobrze, to teraz do tej Księgi Dżungli jeszcze przejdziemy. No, Księga Dżungli, lektura, wiadomo, też myślę, kiedyś przez dzieci bardzo ukochana, nie wiem jak dziś, czy ta miłość dalej trwa.
3: Nasza odsłona Księgi Dżungli, co prawda jest na motywach Kiplinga, ale Szymon Jachimek zrobił tam...
1: wyobrażam, tak?
3: Tak. Zrobił tam wspaniałą pracę nad tym tekstem, więc przenosimy się trochę do współczesnej szkoły, trochę do realiów, które są między młodymi ludźmi teraz. Tylko że nagle to wszystko przenosi się do dżungli. Jakkolwiek
2: to szkoła to dżungla, no. Tak.
3: No, dokładnie. I w tych realiach dżungli teraz każdy musi sobie jakoś odnaleźć siebie, poradzić. Jeden z uczniów, nasz Mowgli, to na początku jest Mowgliński, który w szkole no, jest raczej taki zdystansowany. No i nagle trafia do dżungli i musi sobie radzić. Więc to też jest o takim szukaniu tego, co jest gdzieś w nas głęboko. To, że my mamy zasoby do tego, żeby radzić sobie w różnych warunkach, tylko że musimy to jakoś z siebie wykrzesać i też no, w dżungli pojawia się prawda, jak jest między ludźmi. Kiedy...
1: No tak, w takich sytuacjach tak. Rzeczywiście trzeba się odkryć.
3: Więc spektakl jest ciekawy, jest zupełnie inny niż nasza premiera w tamtym roku, niż Wikingowie, ale myślę, że przed nami bardzo kolorowy, charyzmatyczny i niezwykły spektakl, no i 40 wspaniałych młodych aktorów na scenie. Momentami wszyscy
1: są.
3: Wszyscy są na tej scenie. I co jeszcze jest ciekawe, pewnie pamiętają państwo naszą zeszłoroczną premierę Madagaskar.
1: No oczywiście.
3: To myślę, że już tak delikatnie można uchylić rąbka tajemnicy, że będziemy grać w części tej scenografii. Zastanawiamy się, jak wykreować jeszcze całość tej scenografii w taki sposób, żeby ona była bezpieczna, bo pamiętamy, że tam są różne poziomy. Więc musimy tutaj dbać o bezpieczeństwo, a akrobacje też będą w tym spektaklu. Tak więc na pewno zobaczą państwo tę scenografię raz jeszcze, tylko w nieco innej odsłonie.
1: No, jak 40 młodych ludzi wybiegnie na scenę, to będzie energia absolutna. Jeszcze powiedzmy trochę o twórcach tego spektaklu.
3: Scenariusz Szymon Jachimek, muzyka Artur Guza, reżyseria Tomasz Czarnecki, wsparcie reżysera i przygotowanie aktorskie Nikodem Bogdański, przygotowanie wokalne Julia Witulska, przygotowanie choreograficzne i kreacja wszystkich choreografii Agata Maciejewska i ja i kierownictwo produkcji Karolina Kasprzak i Weronika Drybulska-Wielepska.
1: I to będzie praca teraz czekająca no, was, bo to taka najbardziej gorąca praca przed premierą, tak. Miesiąc.
3: Teraz działamy na pełnych obrotach. Dzieje się wszystko. Dzieje się szycie kostiumów, bo kostiumami zajęła się Sara Spławska. I kostiumy też są bardzo wyjątkowe.
1: Dżunglowe.
3: Tak więc nad tymi kostiumami też pracujemy i też pracujemy podobną metodą, którą pracował Filip przy swojej inicjatywie, czyli współpracujemy z materiałów wtórnych. Współpracujemy z Wtórpolem. Tak, współpracujemy z Wtórpolem, który używa materiałów wtórnych, więc... Więc to jest też taka wartość naddana, nie? Że jakby działamy, szyjemy z tego, co mamy. Więc trwa w teatrze kreatywny czas, bo staramy się jednak robić jak najmniej takich zakupów. No, staramy się być ekologiczni jednak w tym, co robimy. Z poszanowaniem dla planety, bo też widzimy, jak zapełniamy magazyny w teatrze. Jak tworzymy rzeczy na premiery, później one są, więc chcemy trochę spróbować w teatrze tego ekoducha też. I na razie wychodzi to dosyć fajnie.
1: Czyli młodzi ludzie muszą szybko wszystko pozaliczać, wszystkie przedmioty.
3: Tak.
1: Bo kończy się rok. Maj też dla nich jest egzaminy mają. I jeszcze tu ta praca i ta premiera. No tak. Niesamowite. A jak rodzice, którzy przywożą swoje pociechy do akademii?
3: Wspaniali
1: to dopiero
3: wspierający.
1: Przeżywają, prawda?
3: Tak, tak. Ci rodzice też już są częścią naszej rodziny. kameralnej, więc rodzice są jak najbardziej zaangażowani. Wspaniali ludzie, którzy wachlują w te skrzydełka swoich dzieci i to w dużej mierze właśnie dzięki nim te dzieci mogą być w ogóle z nami w Akademii. Więc rodzice są, wspierają.
1: Przeżywają każdą premierę.
3: Jak gramy, czasami są tacy rodzice, którzy są na każdym spektaklu, nieważne, że widzieli go już razy 5, nadal.
1: Albo i więcej.
2: Publiczność zawsze pęka w szwach na tych spektaklach Broadwayu.
3: Bardzo trudno jest tam zdobyć bilet na te spektakle. Też dlatego, że wsparcie rodzinne jest pewnie tak...
1: No tak, bo na premierze to trudno się wcisnąć, a potem... Tak. No właśnie, będzie premiera 30 maja i potem jeszcze jakieś spektakle?
3: Zagramy jeszcze w niedzielę i zagramy w tygodniu dla szkół.
1: A.
3: Więc jeszcze...
2: Dzień dziecka?
3: Jeszcze te bilety nie są ogłoszone. To jest jeszcze jesteśmy przed, ale to można już powiedzieć, że ta niespodzianka się wydarzy. Więc proszę śledzić naszą stronę teatru, bo już niebawem wystartuje sprzedaż biletów. Myślę, że to będzie w tym tygodniu.
1: Proszę bardzo. Czekamy. Czyli czekamy. Proszę śledzić stronę, bo to jest moment. I nie ma biletów.
3: W tej sytuacji, kiedy mamy 40 wspaniałych dzieciaków,
1: koleżanki, koledzy, rodzina, ciocia, wujek.
3: I szkoły,
1: to jest piękne.
3: To jest chwila i też wsparcie szkół jest wspaniałe, jak nauczyciele wspierają te dzieci, jak właśnie przyjaciele ze szkół. To nie jest granie w teatrze i bycie częścią tej akademii, to nie jest coś takiego zwykłego. To jest jednak coś, to jest taka wartość naddana, to jest jednak... Jednak jest to nauka w murach teatru, profesjonalnego teatru. Jakoś widzę, że te dzieci są tak głęboko szanowane i przez nauczycieli, i przez uczniów w szkole, że dostrzega się ich pracę. O tak, i to też jest wyjątkowe, że nie jest to traktowane jako, chodzi na zajęcia pozalekcyjne, coś tam robi. Tylko te dzieci naprawdę są wspierane. I to jest też takie dla nas, instruktorów, dodające wiatru w nasze skrzydła z kolei.
1: No tak, bo te dzieci się uczą, że to nie jest żadne gwiazdorstwo i nie wiadomo co, tylko to trzeba ciężko pracować, tak. Bardzo ciężko pracować na ten sukces, tak?
3: Tak.
1: To nie jest tylko, że się wyjdzie i pomacha i zaśpiewa pioseneczkę,
3: tak,
1: i koniec.
3: Tak, więc też ta determinacja, która w nich jest.
1: Ciężka robota.
3: I to, że oni próbują i są i nie rezygnują, chociaż bywa różnie.
1: Proszę państwa, tak więc istnieje Kameralna Akademia Musicalu Broadway nad Brdą. Jeśli państwo jeszcze o tym nie wiedzą, to mówię państwu i mówimy dzisiaj, że
3: jesteśmy.
1: Świetnie funkcjonuje już ta akademia i teraz jakby ktoś, kto nas słucha, sobie pomyślał, żeby tak marzył, aby jego dziecko też się w tej akademii znalazło, to co ma zrobić?
3: Na koniec sierpnia z pewnością będziemy ogłaszać, czy zwalniają nam się jakieś miejsca do akademii. Zawsze z końcem roku zadziewają się jakieś roszady, ponieważ ktoś decyduje się na dalszą drogę edukacyjną, wyprowadza się, wyjeżdża, rozpoczyna inny etap. Więc tych miejsc zawsze trochę jest, niewiele, bo to mogą być na przykład 2 lub 3 miejsca, ale zawsze taki casting ogłaszamy na koniec sierpnia. Odbywa się on gdzieś z początkiem września. Casting wokalny, aktorski i choreograficzny. Tak więc na pewno z końcem sierpnia będziemy na taki casting zapraszać. Utworzyliśmy też nową grupę początkującą, która w tym roku wystartowała. Dzieciaki usilnie ćwiczą i trenują i marzą o spektaklu. W tym roku jeszcze nie zagrają spektaklu, który byłby w repertuarze, ale myślimy, że w przyszłym roku już dołączą, już będą gotowi, bo robią świetny progres, więc mamy też taką grupę podstawową, do której też, myślę, nabór będzie otwarty, a o wszystkim będziemy informować z końcem sierpnia.
1: Tak więc chętni do Akademii, ich rodzice i jej opiekunowie muszą śledzić bardzo stronę i na końcu.
3: Tak, jeszcze jedną ważną rzecz tak, chciałabym powiedzieć,
1: tak.
3: Że my nie szukamy diamentów, my szukamy osoby, które bardzo chcą i marzą i pokazujemy, że można.
1: No i potem robicie diamenty. Bardzo dziękuję pięknie. Proszę Państwa, musimy już powolutku kończyć tę godzinę pikowej kawiarenki. Ja bardzo dziękuję moim gościom. Agata Zabrocka, pedagogzka Teatru Kameralnego i choreografka Kameralnej Akademii Musicalu Broadway nad Brudą.
3: Dziękuję.
1: I przypominamy Księga Dżungli, premiera w wykonaniu 40 młodych aktorów już 30 maja. I Filip Łach, aktor Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, według którego koncepcja artystycznej powstał spektakl Błękitny Ekspres i na ten Błękitny Ekspres zapraszamy w sobotę, w piątek, sobotę i niedzielę do Teatru Kameralnego.
2: Zapraszam.
1: W Bydgoszczy. I bardzo Państwu pięknie dziękuję za wizytę w studiu i trzymamy kciuki za wszelkie dalsze sukcesy. Dziękuję pięknie, a ja zapraszam Państwa na drugą część pikowej kawiarenki po 21. Naszym bohaterem będzie Henryk Sienkiewicz, bo jeśli Państwo gdzieś dzisiaj nie usłyszeli, to ja śpieszę powiedzieć, że dziś jest 180. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza, naszego pierwszego literackiego noblisty. Do usłyszenia. Polskie Radio.

0: 21. Wtorek, 5 maja. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Na 7 lat pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Toruniu skazał sprawców brutalnego pobicia w Grudziądzu. Poszkodowany zmarł w szpitalu. Do zdarzenia doszło w lutym zeszłego roku w jednym z mieszkań przy ulicy Kościuszki. Tam oskarżeni Adrian M. i Patryk I. spotkali się ze znajomym. Młodzi mężczyźni uderzali go pięściami, nogami. Później kazali wejść do wersalki. Do skrzyni wpuszczali łatwopalną ciecz, którą podpalili. Nie reagowali na krzyki. Gdy wyciągnęli znajomego z wersalki, ten był już nieprzytomny. Skazani mają też zapłacić bliskim z rodziny ofiary po 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny. Konstytucja może przejść pewne poprawki. Nie mam jednak wątpliwości, że przez najbliższe lata będziemy pracować na bazie obecnych zapisów, powiedział na otwartym spotkaniu w Toruniu wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego odniósł się w ten sposób do propozycji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej zmian w Konstytucji i powołania przez niego specjalnej rady. Wicemarszałek negatywnie odniósł się do unijnej pożyczki SAFE.
1: My jesteśmy przeciwni pożyczaniu pieniędzy poprzez Unię Europejską. Jeżeli potrzebujemy pożyczyć pieniądze na obronność, powinniśmy to robić jako niepodległe państwo na swoich własnych zasadach.
0: Program SAFE zakłada przekazanie Polsce prawie 44 miliardów euro na obronność. Umowa zostanie prawdopodobnie podpisana w piątek. W powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim płoną cenne przyrodnicze tereny. Pali się las w okolicy miejscowości Kozaki. Na miejscu jest edukator przyrodniczy i leśnik z Lublina, Jakub Orłowski, znany jako inspektor Bywak.
2: Zobaczyłem snop dymu, który ewidentnie nie był chmurą, tylko właśnie dymem. Zresztą w okolicy też czuć zapach taki spalenizny, takiego dymu, palonych drzew. Szybki rzut oka na horyzont i zorientowałem się, gdzie to mniej więcej jest. Płonie taki bór sosnowy, częściowo bagienny, między Józefowem a Osuchami. No i sytuacja jest o tyle niebezpieczna i dramatyczna, że to jest bardzo cenne siedlisko wielu gatunków ptaków, jak chociażby głuszec, suweczka, włochatka, ale nie tylko, bo również gady typu gniewosz miejsce, który jest bardzo rzadkim u nas wężem.
0: Płonie około 150 hektarów. Pożar wciąż nie jest opanowany. W akcji uczestniczy ponad 70 zastępów i prawie 300 strażaków. Ściągnięte zostały jednostki lotnicze z Radomia, Łodzi, Warszawy i Krakowa. Więcej informacji jest w naszej aplikacji. Następne wiadomości o 22.
3: Pogoda.
0: Są chmury. Są przejaśnienia, są niewielkie przelotne opady deszczu i tak będzie w najbliższych godzinach w naszym regionie. Jutro też sporo chmur z przebłyskami słońca. Pojawiać się będą także przelotne opady deszczu, niewykluczone też, że zagrzmi. Jutro od 10-11 stopni w Borach Tucholskich, 16-18 stopni w Bydgoszczy i Nowrocławiu i Żninie, a 20 w Toruniu, 21 we Włocławku.

0: Serwis sportowy Małgorzata Burchard. Dobry wieczór. Doskonała wiadomość dla kibiców lekkiej atletyki. Mistrzostwa Polski seniorów w Królowej Sportu odbędą się we Włocławku. Oczywiście nie teraz, za dwa lata, w roku 2028. Dobrą nowinę ogłosił na specjalnej konferencji prasowej prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.
1: 104. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku. I to nie jest termin przypadkowy, bo to jest chwila przed Mistrzostwami Europy i Igrzyskami Olimpijskimi, więc sportowcy, którzy przyjadą do Włocławka, będą walczyć o kwalifikacje olimpijskie i będą w najlepszej swojej formie tutaj we Włocławku rywalizować.
0: W ocenie władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Włocławek doskonale nadaje się do organizacji imprezy tej rangi. Jest tu certyfikowany stadion, a przede wszystkim ludzie pełni pasji.
2: Krzysztof Olsztyński, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Tutaj we Włocławku są ludzie, którzy są pasjonatami, bo bez pasji to nie ma nic. Doświadczenie tutaj osób, które organizowały już te wiele imprez, no i patrząc na to, że urząd sprzyja i wielu sponsorów tej dyscyplinie sportu, jeżeli złożyło ofertę miasto Włocławek, to my w Polskim Związku Lekkiej naprawdę nie mieliśmy wyjścia.
0: Imprezę sfinansuje Związek Sportowy i kluby. Swoje jednak musi dołożyć włocławski ratusz. Według wstępnych szacunków miasto przeznaczy na ten cel około 1 000 000 zł. Anioły Toruń wywalczyły trzecie miejsce w siatkarskiej pierwszej lidze. W decydującym spotkaniu wygrały we własnej hali z Mickiewiczem Kluczbork 3-1, a w rywalizacji do dwóch zwycięstw torunianie triumfowali 2-1. Reprezentacja Polski Siatkarzy rozpoczęła zgrupowanie w Spale, które jest pierwszym etapem przygotowań do docelowych imprez w tym sezonie. Mistrzostw Europy i corocznej Ligi Narodów. Na razie selekcjoner Nikola Grbić ma do dyspozycji przede wszystkim młodszych lub debiutujących zawodników. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski mówi o celach męskiej reprezentacji na ten rok.
3: Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie bardzo trudny. Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony. No my również. Czy damy radę? Zobaczymy. Nikola powtarza ten cykl, który był do tej pory, czyli najważniejsi zawodnicy, ci, którzy są najbardziej obciążeni sezonem ligowym, dołączą gdzieś tam pod koniec najprawdopodobniej czerwca. Natomiast młodzież, przegląd wojsk, ci, którzy już skończyli wcześniej rozgrywki ligowe, będą uczestniczyć od początku tutaj w przygotowaniach reprezentacyjnych. Oczywiście początek Ligi Narodów. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. To nie jest tak, że my wystawiamy drugi skład. Wiemy doskonale, że jeżeli chcemy podnosić swoje umiejętności, to trzeba rywalizować z najlepszymi i przede wszystkim wygrywać.
0: Pierwsze mecze towarzyskie podopieczni Grbicia rozegrają pod koniec maja w turnieju Silesia Cup z Serbią, Bułgarią i Ukrainą. Kilka minut temu w Londynie rozpoczął się jeden z najważniejszych meczów sezonu, rewanż półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów między Arsenalem a Atletico Madryt. Stawką jest awans do finału w Budapeszcie. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. 6 minut meczu za nami, 0-0. Więcej informacji w naszej radiowej aplikacji, a kolejny serwis jutro w programie porannym po godzinie 8. Do usłyszenia.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama. Pikowa kawiarenka.
5: Dobry wieczór, Ewa Dąbska-Wieczorkowska. Witam Państwa serdecznie w drugiej części Pikowej kawiarenki. A tę część poświęcimy niezwykłemu pisarzowi w historii polskiej literatury, bo pisarzowi, który pierwszy otrzymał z polskich pisarzy oczywiście Nagrodę Nobla, literacką Nagrodę Nobla. Już Państwo wiedzą, że mam na myśli Henryka Sienkiewicza. Dziś mija 180. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza. Urodził się w Woli Okrzejskiej, a zmarł 15 listopada 1916 roku we Wej w Szwajcarii. Natomiast literackiego Nobla, pierwszego literackiego Nobla dla Polski, otrzymał za całokształt twórczości w roku 1905. O Henryku Sienkiewiczu powiedziano już tyle, że dziś nie będę przypominać ani jego życiorysu, ani tego, co napisał, a napisał bardzo wiele. Był człowiekiem wielu talentów, był nie tylko pisarzem, ale i dziennikarzem, reporterem, podróżnikiem, człowiekiem kochającym teatr, artystów, admiratorem Heleny Modrzejewskiej. W swoim życiu zakochał się w 5 Mariach. 3 z nich zostały jego żonami. Tak więc jego życie było bardzo, bardzo interesujące i myślę, że gdyby powstał serial na podstawie jego życia, byłby niezmiernie ciekawy. Szkoda, że takiego na razie nikt nie nakręcił. Dziś chciałabym na początku, zanim goście zaistnieją w programie, powiedzieć Państwu o 2 ważnych rzeczach, a mianowicie najpierw zacytować artykuł, który jest relacją reportera, niestety nie znamy jego nazwiska, który pojawił się u Henryka Sienkiewicza w 1913 roku, chcąc uzyskać wywiad u pisarza. 13 czerwca, dokładnie w czasopiśmie Świat ukazał się ten artykuł i tak oto jego twórca pisze o mieszkaniu Sienkiewicza. Sienkiewicz mieszka w Warszawie przy ulicy Chopina. W ślicznym jego apartamencie panuje skupiony ład. Wszystko tu mówi o wytężonej trosce, wszystko wskazuje, że nie ma tu miejsca na żadną anarchię. Gabinet, w którym pracuje Sienkiewicz, jest obszerny. Duże biuro stoi na środku. Tuż nad głową Sienkiewicza wisi jego portret. Tylna ściana zajęta jest cała książkami. I tu opisuje autor tego artykułu, jak właśnie przybył do Sienkiewicza i poprosił go o rozmowę, a Sienkiewicz na to odpowiedział, że w takim razie poprosi o pytania i odpowie na nie pisemnie i wręczy je panu redaktorowi. Tak też się stało. I oto odpowiedzi na pytania redaktora. Niegdyś na pytanie, jak tworzę, odpowiedziałem, że tworzy jak kucharka, która nie lubi, by jej zaglądano do garnków. Mówić o sobie jest zawsze niezbyt przyjemnie. Ponieważ pańska ankieta ma na celu objąć wszystkich żyjących polskich pisarzy, przeto, nie chcąc się wyłączać, odpowiadam na zawarte w niej pytania. Co następuje? Po pierwsze, jak powstaje pomysł artystyczny? Na to trudno jest odpowiedzieć. Może on powstać pod wpływem wszelkich pobudek, pod wpływem uczuć i idei osobistych, albo zaobserwowanych w otoczeniu. Pod wpływem prądów społecznych, wypadków dziejowych, pod wpływem patriotyzmu i uczuć humanitarnych. Poddaje, a raczej podsuwa go czasem natura i jej zjawiska. Czasem przeczytane książki, widziane obrazy, słowem wszelkiego rodzaju pobudki działające na wyobraźnię artystyczną i jednocześnie na uczucie. Objaśniam to przykładami z moich własnych utworów. Szkice węglem powstały z obserwacji stosunków wiejskich po uwłaszczeniu, które to uwłaszczenie wytworzyło, dziś już na szczęście zasypaną, przepaść między dworem a chatą. Trylogia. Z rozczytania się w kronikach i pamiętnikach z epoki, którą odczuwałem artystycznie mocniej niż inne okresy dziejów. I z chęci pokrzepiania serc. Bez dogmatu. Z refleksji, do czego prowadzi rozmaitych geniuszów bez teki, zbytnia samoanaliza i w ogóle przerafinowanie. Quo vadis. Z wczytywania się w Tacyta, za czym poszły inne źródła, i z wrażeń zebranych podczas dłuższego pobytu w Rzymie. Krzyżacy. Z odczucia chwały narodowej w przeciwieństwie do dzisiejszej narodowej niedoli. W pustyni i w puszczy, z miłości do naszych dzieci i ze wspomnień podróżniczych. Punkt 2. Każdy pomysł leży we mnie długo i, jeżeli tak można rzec, fermentuje, nim się do niego zabiorę. Przykład. Zagłobę wprowadziłem do Ogniem i Mieczem, by całość obrazu nie była zbyt posępna. Tymczasem wyrósł mi on na jedną z głównych postaci. Nieraz w ciągu pracy wprowadzam nowe figury dla pełni życia lub dla dokładniejszego przeprowadzenia przewodniej idei. Po trzecie, ponieważ myślę, że najwyższą sztuką i najgłębszym psychologicznym zadaniem pisarza jest stworzenie żywego człowieka, który zostaje w pamięci ludzkiej jako typ, przeto staram się tworzyć postacie mające nie tylko ogólne, ale i indywidualne cechy życia i charakteru. Po czwarte, tematów nie spisuję, powieści nie rozkładam z góry na rozdziały i nie wyznaczam sobie, co w którym będę pisał. Zostawiam to logice rzeczy i naturalnemu rozwojowi wypadków. Po piąte, jakkolwiek pisanie nie przychodzi mi wcale z łatwością, rękopisy moje wyglądają dość czysto, albowiem przekreślam naprzód w myśli wszelkie zdania i określenia, które nie wydają mi się dość malownicze i silne. Wolę takich pisarzy, którzy trudno piszą, ale których się łatwo czyta, niż takich, którzy łatwo piszą, a trudni są do czytania. Po szóste, unikam przewagi słów nad treścią, by nie wpaść w popis stylowy i w literacki barok i aby zjawiska opisywane nie ginęły tak pod nadmiarem określeń, jak w zimie giną wszelkie kształty pod śnieżną zadymką. Po siódme, pracuję od 10 rano do 3, o ile pozwala mi na to panujący u nas zwyczaj rozporządzania czasem pisarzów na wszelkiego rodzaju cele publiczne, a nawet prywatne. Po ósme, co do książek i autorów, mogę zawsze czytać Iliadę i Odyseę, Tacyta, Liviusza, Horacego, Szekspira, Moliera i trójce naszych poetów. Z powieściopisarzy cenię Balzaka, Dickensa i Dimasa Ojca. Z zamiłowaniem czytam książki historyczne, kroniki, pamiętniki i podróże. W ostatnich czasach czytałem z ciekawością Bergsona. Czytuję od 4 do późnego wieczora. Po dziewiąte. W czasie natężonej pracy największym odpoczynkiem umysłowym jest dla mnie polowanie i w ogóle ruch. Sypiam koło 8 godzin na dobę, co do odżywiania się i jem, co mi dadzą. Zapomniałem dodać, że większą część moich powieści, prawie wszystkie prócz nowel, pisałem z dnia na dzień, odsyłając zaraz napisane kartki do druku. W ten sposób musiałem kończyć to, com zaczął, ale w ogóle jest to metoda wymagająca wielkiej czujności, niewygodna i niebezpieczna. Tak Sienkiewicz w 1913 roku odpowiedział na pytanie dziennikarza i to właśnie były obszerne fragmenty tego spisanego wywiadu.
6: Polskie Radio PIK.
5: Historia pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy. Był to pierwszy w Polsce pomnik Sienkiewicza w ogóle. Został odsłonięty 31 lipca 1927 roku. Inicjatywa zbudowania pomnika Henryka Sienkiewicza zrodziła się wśród bydgoskich pedagogów oraz działaczy kultury. Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Sienkiewicza powstał w Bydgoszczy w listopadzie 1924 roku po sprowadzeniu do Polski prochów pisarza. Jego prezesem został dyrektor Biblioteki Miejskiej dr Witold Bełza. Powołany komitet miał nie tylko zgromadzić potrzebne fundusze i dać miastu artystyczne dzieło w formie pomnika, ale spopularyzować szeroko sylwetkę pisarza i jego działalność patriotyczną. Dla zaprogramowania zadań komitetu i zebrania funduszy organizowano płatne spotkania i odczyty, zbierano składki w zakładach pracy, instytucjach i szkołach, sprzedawano cegiełki, przeprowadzano kwesty uliczne oraz łańcuchy składek w prasie. Dzięki staraniom komitetu i poparciu ze strony ówczesnego prezydenta Bernarda Śliwińskiego zebrano niezbędne fundusze, aby w Bydgoszczy powstał pierwszy w Polsce pomnik Henryka Sienkiewicza. Posąg z brązu został wykonany przez artystę rzeźbiarza Konstantego Laszczkę z Krakowa. Posąg spoczywał na cokole z czerwonego piaskowca, a po obu jego stronach znajdowały się orły z brązu oparte na niższych cokołach z tablicami pamiątkowymi. Odsłonięcie pomnika, tak jak powiedziałam, odbyło się 31 lipca 1927 roku. Dokonał tego odsłonięcia sam prezydent Polski Ignacy Mościcki. Ta uroczystość była nie tylko poważnym przeżyciem kulturalnym i narodowym dla Bydgoszczy i szerokiej okolicy, ale wydarzeniem ogólnopolskim. Przybyły delegacje z kraju i z zagranicy, nadesłano około 300 depesz gratulacyjnych z różnych uczelni, towarzystw naukowych, instytucji i placówek dyplomatycznych od szeregu znanych w świecie osobistości ze wszystkich kontynentów. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Farnym, w której uczestniczył prezydent Mościcki z małżonką, zaś kazanie wygłosił ksiądz profesor Michał Kozal, późniejszy biskup i błogosławiony kościoła katolickiego, patron diecezji bydgoskiej. W mieście pobudowano kilkanaście bram triumfalnych, udekorowano kwiatami balkony i okna oraz wywieszono sztandary o barwach narodowych. Podczas uroczystości do prezydenta przemawiał Józef Weissenhoff i dr Witold Bełza, zaś część muzykalno-wokalna była kierowana przez Feliksa Nowowiejskiego. Na placu zgromadziło się 8 tysięcy mieszkańców oraz przeszło 100 cechów delegacji i towarzystw ze sztandarami i chorągwiami. Po uroczystości odbył się bankiet w hotelu pod Orłem, a prezydent Ignacy Mościcki udał się statkiem Czajka na tor regatowy w Brdy-Ujściu, gdzie odbywały się międzynarodowe regaty wioślarskie. Wieczorem odbył się koncert symfoniczny w Teatrze Miejskim przy współudziale Zjednoczonych Chórów z Poznania i Bydgoszczy, dyrygowany przez Feliksa Nowowiejskiego. Ten pomnik zniszczyli hitlerowcy w pierwszych dniach okupacji we wrześniu 1939 roku. Po wojnie powstał nowy komitet budowy pomnika Henryka Sienkiewicza, który postawił sobie za cel odbudowę monumentu. Zbiórkę funduszy rozpoczęto już w 1946 roku, a uczestniczyli w niej czytelnicy Ilustrowanego Kuriera Polskiego, szkolna młodzież i społeczeństwo miasta. Najpierw odsłonięto tymczasową tablicę na głazie w miejscu dawnego pomnika, a odsłonięcie nowego pomnika nastąpiło 18 maja 1968 roku podczas Dni Oświaty Książki i Prasy. Odsłonięcia dokonał poseł Aleksander Schmidt. I dodajmy, że autorem wykonanego z granitu monumentu był wspaniały rzeźbiarz Stanisław Horno-Popławski.
6: Polskie Radio PIK.

0: za całokształt twórczości. A jak wiadomo, jego twórczość jest bardzo zróżnicowana i to pod względem gatunkowym i pod względem jakości, ale co ciekawe, od początku była bardzo popularna. Waga tej nagrody wzrasta, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Sienkiewicz już w przemowie, w której dziękował za otrzymane wyróżnienie, podkreślał, że jest ono też świadectwem istnienia kultury i narodu polskiego, a zatem wpisywał swoje osiągnięcia w bieg historii. Jego nagroda rozpoczęła nowy etap dla literatury polskiej, w której potem, no niewiele wprawdzie, ale jednak te nagrody Nobla dla polskich pisarzy były przyznawane, więc to jest ten pierwszy taki milowy krok, którym pierwszy polski pisarz znalazł się wśród laureatów. Trudno byłoby lekceważyć takie wydarzenie.
1: No właśnie, bo ta przemowa, bardzo słynna przemowa Sienkiewicza, który podnosi na duchu swoich rodaków, którzy nie mają swojego państwa i mówi o tym, że nie zginęła Polska i że ta nagroda jest też tego dowodem, że zauważono na świecie polską literaturę.
0: Tak, niewątpliwie Sienkiewicz jako patriota ewidentnie łączył swój sukces z sukcesem narodu i jakby dokonując tej kontaminacji podkreślał przyszłość dla kultury polskiej, przyszłość dla narodu polskiego, więc sztukę bardzo mocno łączył z poczuciem tożsamości i z trwaniem. Zatem dla Polaków wówczas żyjących zarówno ta nagroda, jak i przemówienie noblowskie było takim aktem patriotyzmu, honoru narodowego i rzeczywiście no, mogło stanowić coś, co współcześnie już bywa oklepane, ale to określenie, które odnosi się do całej twórczości pisarza, mianowicie to było takie pokrzepienie serc. W istocie artysta polski dostał pierwszy raz takie wyróżnienie, taką nagrodę.
1: Ciekawe, jaka była przyczyna, że właśnie Sienkiewicza wybrano na pierwszego polskiego laureata Nagrody Nobla. Z pewnością ta popularność i przekłady Sienkiewicza na niezliczoną ilość języków temu pomogły.
0: Niewątpliwie tak, bo przykład Sienkiewicza jest przykładem szczególnie interesującym, jeśli weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób utkwił on w pamięci współczesnych sobie i w kulturze. Sienkiewicz był taką gwiazdą pisarską, która zaspokoiła potrzeby czytelników o różnych kompetencjach odbiorczych i tych bardziej wyrafinowanych i tych, którzy z literaturą mieli trochę mniejszy kontakt, bo rzeczywiście był powszechnie czytany. Zresztą to między innymi Prust zauważył, że pana Sienkiewicza bodaj czytają wszyscy, nawet ci, którzy do lektury nie sięgają. O tej popularności świadczy nie tylko ta rzeczywiście znacząca ilość przekładów, bo ona się utrzymuje. Niedawno gdzieś zerkałam, że był przekładany także na język japoński, esperanto, czyli takie bardzo odległe języki i funkcjonuje w kulturach zupełnie obcych, zupełnie innych. Natomiast myślę, że świadectwem tej jego popularności było takie ugruntowanie się w świadomości zbiorowej. Sienkiewicz nie tylko dość szybko był przekładany, ale był tak dość masowo wydawany, przy czym sam się skarżył, że nie od wszystkich przekładów i wydań dostaje tantiemy, czyli ten problem płacenia artyście za sztukę istniał już, jak wiadomo, znacznie wcześniej. Sienkiewicz był bardzo szczery w tych wypowiedziach odnoszących się strony finansowej tych przedsięwzięć, ale co ciekawe, bardzo szybko wydawano nie tylko w przekładach, ale w innych wersjach znakowych. To znaczy bardzo szybko pojawiały się tak pocztówki przedstawiające tematykę związaną z sceny z powieści Sienkiewicza. Bardzo szybko zaczęły się pojawiać próby ekranizacji niektórych jego dzieł. Wykorzystywano sceny na przykład z Quo Vadis do reklamy. Reklamy takiej pocztówkowej, papierowej, jaka wówczas jeszcze istniała, na przykład cygar. Gdzieś tam się scena z Quo Vadis pojawiała. Dość szybko na przykład Quo Vadis próbowano ekranizować. I to jest dosyć ciekawe, dlatego że powieść tak naprawdę w ciągu 6 lat doczekała się pierwszej próby ekranizacji. Ferdynand Zecka w 1901 roku taki epizod filmowy nakręcił. W tym samym roku Lucien Nouget nakręcił Męczeństwo chrześcijan. Natomiast w 1912 roku, czyli już po Nagrodzie Nobla, powstał pierwszy film Enrica Guarconiego i to było jeszcze kino nieme, ale ono wówczas funkcjonowało jako niezwykła atrakcja kulturowa i ta jedna powieść rzeczywiście zasiedliła wyobraźnię zbiorowości, nie licząc już nieprawdopodobnych ilości na przykład kart pocztowych, które wydawano i które prezentowały właśnie wybrane sceny powieści. Sienkiewicz w takiej zbiorowej świadomości Polaków oczywiście istnieje w takim samym stopniu jako autor trylogii, jak autor Quo Vadis. Mniej znany jest natomiast w powszechnej takiej świadomości kulturowej Polaków, jako na przykład felietonista. Tu już mamy jakby mniejszą wiedzę, mniej czytany jest po prostu w tym obszarze, natomiast ewidentnie na Zachodzie jest znany bardziej, najbardziej jako autor Quo Vadis. To jest rzeczywiście Sienkiewicz, to jest kojarzone przede wszystkim z tą powieścią.
1: Mówimy, że Henryk Sienkiewicz był czytany.

0: czytane przez bardzo różnych ludzi o różnych kompetencjach czytelniczych. Czyli pisał na różne tematy i też o różnych ludzkich historiach. To jest fenomen, bo rzeczywiście chyba nie można dziś powiedzieć, że są pisarze, których czytają wszyscy.
1: To jest zaleta i wada. Otóż niewątpliwie twórczość Sienkiewicza jest twórczością bardzo różnorodną pod względem gatunkowym, no bo mamy powieści historyczne, mamy powieść psychologiczno-obyczajową bez dogmatu, mamy felietony, mamy nowele, które wymagają już pewnego kunsztu pisarskiego i to bogactwo rzeczywiście jest współcześnie jako twór artystyczny niewątpliwie jako całość doceniane. Natomiast czytelnicy mają oczywiście swoje preferencje i te preferencje czytelnicze są w dużej mierze warunkowane przez kulturę, w której odbiorcy żyją. Pod koniec XIX wieku, początek wieku XX rzeczywiście był tym momentem w dziejach kultury, w której czytanie, zwłaszcza dużych form narracyjnych, było szczególnie pożądane. Pamiętajmy, że wtedy kino dopiero raczkuje, a telewizji jeszcze nie ma. No nie mówiąc już o internecie, więc jakby tych źródeł rozrywki intelektualnej, no chociaż tutaj ich gatunek jest oczywiście zupełnie inny, nie było. W związku z tym to czytanie powieści było jedną z takich atrakcji, jaką sztuka oferowała człowiekowi i wówczas rzeczywiście Sienkiewicz był czytany przez odbiorców, którzy nie podróżowali, a przecież początek wieku to nie jest czas powszechnych podróży i epoka, w której można byłoby oglądać, tak jak dzisiaj w internecie, miejsca, których się nigdy nie odwiedziło, a być może i się nie odwiedzi. No to listy z Ameryki niewątpliwie były atrakcją, bo zawierały mnóstwo ciekawych spostrzeżeń, opisów. Sienkiewicz był bardzo zręczny, jeśli chodzi o opisywanie rzeczywistości, którą kreuje lub ogląda. I to niewątpliwie było źródłem także wiedzy o pewnych obszarach rzeczywistości, których po prostu w ogóle się nie znało i nie miało się okazji nawet w przyszłości myśleć o tym, że to się zdarzy. Więc niewątpliwie ta różnorodność i to zainteresowanie jego twórczością jest pewną zaletą, ale niesie też pewne niebezpieczeństwa. Sienkiewicz, jak twierdzi Jolanta Stachelska, jest takim pisarzem, który od początku miał dwie legendy. Czarno-biało, one jakby równolegle się kształtowały. To wynikało z tego, że z jednej strony pisarz był niezwykle popularny, ceniony, był taką postacią w jakimś sensie otoczoną kultem niemal narodowym, a z drugiej strony był postacią, która miała pewne tajemnice, budziła pewne kontrowersje. Słynne małżeństwa, trzy małżeństwa Sienkiewicza, no rodziły, były źródłem plotek i różnych, w tym także złośliwych komentarzy. Wreszcie był też artystą cenionym i niecenionym, bo w kulturze polskiej w największym stopniu eksponowany jest ten wątek, który można by zabojem nazwać brązowniczym, to znaczy ten, którym uchodzi on za artystę absolutnie wybitnego, ale musimy pamiętać, że Żyd, do tego można by dołączyć jeszcze Gombrowicza i Miłosza, krytykowali twórczość Sienkiewicza i trudno byłoby nie zgodzić się z niektórymi ich argumentami. Miłosz, między innymi w tekście Sienkiewicz, Homer, Gnębon, Puczy, Morda, wskazywał, że Sienkiewicz jest świetny, pyszny, doskonały, takich mniej więcej określeń używał, ale jednocześnie podkreślał, że brak mu wielkości, że sceny zbiorowe, które on bardzo zręcznie maluje, nie mają jakiejś głębi, która by dorównywała na przykład podobnym scenom w twórczości Tołstoja. No po prostu nie ma, nie widział tego. Zarzucano brak wyrazistości, osobowości. On rzeczywiście dobrze funkcjonował w ramach kultury epoki, ale mieścił się w pewnej, powiedzmy, konwencji. To, że Sienkiewicz był tak bardzo popularny i to, że funkcjonował w tak wielu przekładach, w tak różnych systemach semiotycznych, że dokonywano transkrypcji, powstawały opery, powstawały filmy, komiksy. W Polsce mamy komiks. Jeszcze w 1953 roku powstał komiks Nestora Rodondo, który wcale nie powstał na podstawie książki, tylko amerykańskiej wersji filmowej Quo Vadis, więc już takie ciągi się tych nawiązań tworzyły. To jednak to w jakimś stopniu też trochę niepokoi, bo to znaczy, że Sienkiewicz w jakimś stopniu, schlebiając różnym i spełniając oczekiwania różnych odbiorców, troszeczkę ociera się o kicz. I ten problem kiczu gdzieś tam przy twórczości Sienkiewicza raz na jakiś czas powraca. Bujnicki zwraca uwagę, że Sienkiewicz pisze bestseller, miał na myśli oczywiście Quo Vadis. Nie bez powodu użył tego określenia, bo jest to jednak zjawisko kulturowe związane z jakby zaspokajaniem potrzeb zbiorowości, tych mniej jakby wyrafinowanych. Stąd też ta twórczość no, może też budzić pewien opór. Niewątpliwie też odrębną kwestią jest to, że twórczość Sienkiewicza jest mocno związana z kulturą, w której wyrosła. Świat się w międzyczasie nieco zmienił, więc trudno byłoby oczekiwać, żeby na przykład trylogia wywołała ten sam entuzjazm na początku wieku XXI, bo żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości.
0: Zaraz do tego przejdziemy, jak jest dzisiaj z recepcją Sienkiewicza, ale jeszcze pozostańmy wśród tych apologetów i krytyków Sienkiewicza. To, że Sienkiewicz Sienkiewicz jest pisarzem ważnym, wielkim dla nas i że jest to legenda. Myślę o tym, nikogo przekonywać nie trzeba, ale właśnie jak już się znawcy do jego twórczości przyłożą, no to wtedy ta miara jest zupełnie inna. Gombrowicz też rzeczywiście go nie cenił, delikatnie mówiąc. Natomiast przecież Sienkiewicz nie był tylko pisarzem schlebiającym gustom i nie był tylko pisarzem, który tworzył dla pokrzepienia serc. Przecież właśnie, wymieniliśmy tu choćby książkę, która nazywa się Bez dogmatu. Wymieńmy chociażby bajki, które również pisał Sienkiewicz, o czym zresztą niewielu wie, że w ogóle coś takiego stworzył. Tak więc próbował, te listy z podróży do Ameryki to są reportaże właściwie, które on tworzył, więc próbował sił...
1: Rysował też,
0: prawda. Próbował sił w różnych dziedzinach i no, o tych przekładach, o których mówiłaś, to rzeczywiście było i szczęście, i nieszczęście jego życia, bo wszyscy ci, którzy w tym maczali palce, bardzo wielkie pieniądze na tym zbili, a sam Sienkiewicz prawie nic z tego nie miał, bo po prostu nie było wtedy praw autorskich, a poza tym był poddanym rosyjskim i nic mu się nie należało. Ani w Ameryce, ani w żadnych innych krajach. W związku z tym oblęgorek był właściwie radością dla niego wielką. W związku z tym te próby były i on nie był tylko takim jednostronnym twórcą, którego próbuje na przykład Gombrowicz tak upupić, taką gębę mu przyłożyć, już takiego piewcy bezkrytycznego i takiego właściwie no, wielkiego pisarza klasy B.
1: Tak.
0: Jak się o nim czasami mówi.
1: Myślę, że Gombrowicz był bardzo kategoryczny w swojej ocenie i nie bardzo wziął pod uwagę jeden szczegół, mianowicie taki, że twórczość Sienkiewicza jest twórczością różnorodną. I fakt, że w kulturze polskiej on się kojarzy w głównej mierze z powieścią historyczną, w takim duchu walter-scottowskim, w jakim stopniu jest ciężarem dla samej twórczości Sienkiewicza i jakiegoś wyobrażania o niej w kulturze. W związku z tym też jakby warto zwrócić uwagę na to, że istnieją takie utwory, wspomniałaś o Bez dogmatu, ale obok tego można by ustawić Quo Vadis, które, jedno jest znane, drugie mniej znane, proszę zauważyć. Obie powieści bardzo różnią się gatunkowo.
0: Tak, Bez dogmatu to myślę, że prawie nikt dzisiaj nie czyta.
1: Dokładnie. Pierwsza z nich to przecież powieść historyczna, druga to powieść dziennik, powieść w zapiskach, można powiedzieć. Więc zupełnie inne formy narracji, ale to są dwa przykłady tego, że czasami artysta, talent artysty ujawnia się wtedy, kiedy mu się nie udaje zrealizować zamiarów pisarskich. I to jest pewien paradoks, bo w obu przypadkach Sienkiewicz, pisząc te powieści, miał zupełnie inne zamiary, a nie to zostało przez odbiorców i krytykę docenione. Obie powieści łączy też fakt, że były najpierw drukowane w pismach. To jest dosyć znaczące, bo to znaczy, że były pisane w pewnym pośpiechu, przynajmniej w pewnym reżimie czasowym, co dla artysty zawsze jest wyzwanie. Po drugie, musiały stanowić ładne takie całostki narracyjne. Nie bez powodu Sienkiewicz też pisał w jednym z listów, że pisze powieść o obrazach, no bo to miały być barwne sceny do każdego tam odcinka pisma, co też nie jest bez wpływu na to, że Quo Vadis jest po prostu ekranizowany, no bo te sceny, te obrazy już jakby istnieją w samym toku narracji. Natomiast niewątpliwie takim zjawiskiem interesującym jest fakt, że w jednym i w drugim przypadku o co innego szło Sienkiewiczowi, a co innego dostrzeżono w tych powieściach. W przypadku Quo Vadis pisarz myślał o napisaniu epos chrześcijańskiego i chodziło mu mianowicie o pokazanie upadku Cesarstwa Rzymskiego, braku jakiegoś uformowanego korpusu wartości, które by ocaliły kulturę. Chodziło mu mianowicie o pokazanie triumfu chrześcijaństwa i wartości chrześcijańskich. De facto ten zamysł średnio się pisarzowi udał, bo już krytycy mu współcześnie podkreślali, że kiedy się skonfrontuje świat chrześcijan i światy zepsutych dekadentów, to ten drugi jest dużo barwniejszy, psychologicznie ciekawszy, że opisy są bardziej barwne i takie bardziej zdecydowanie plastyczniejsze, odnoszące się do i ciekawych obrazów architektury, przestrzeni, przyrody, że postaci, które...
0: Już nie mówiąc o postaciach, właśnie.
1: Postaci to już ewidentnie, przecież różnica między postaciami, nie wiem, Nerona na przykład, a Marka Winicjusza, no to, czy Petroniusza, no to już w ogóle należy uznać za zasadniczo odmienne. To samo dzieje się w Bez dogmatu. W Bez dogmatu zagubiona postać głównego bohatera Proszowskiego jest dużo bardziej interesująca niż jego oponenta, który kocha wartości typowe dla pozytywizmu, wierzy w rozum, pracę i tak dalej. Więc jakby Sienkiewiczowi, któremu się trochę jakby nie udało zrealizować tego pierwotnego zamysłu, udało się przez przypadek, albo i nie przypadek właśnie, pokazać wielki kunszt artystyczny. My czytamy w tej chwili Quo Vadis, ale często osoby, które czytają powieść, mają bardziej w świadomości uformowane obrazy z powieści przez film niż przez samą lekturę, ale gdybyśmy tych filmów nie oglądali, a dopiero w pierwszej kolejności jakby sięgnęli do samej powieści, to wówczas okazałoby się, że polski pisarz fantastycznie kreuje wirtualny świat z taką dbałością o detale, szczegóły, że jest on niezwykle plastyczny i nieomal można się do tej rzeczywistości przenieść, co dla czytelnika na początku wieku XX musiało być niewątpliwie wielką atrakcją. Atrakcją jest też dzisiaj tyle, że mniejszą, bo po prostu tych doznań zmysłowych mamy relatywnie więcej i obrazy, które nas zewsząd atakują, no po prostu są naszą powszedniością.
0: No właśnie, i ogląda się filmy, bo jest ich wiele, a nie czyta się książek. Sienkiewicz był człowiekiem z niezwykłą wyobraźnią i właśnie te obrazy, które malował, są takie sugestywne, ale też przecież on zrobił bardzo wiele, jeśli chodzi o język, czy w trylogii, czy w Krzyżakach, co dziś może stanowić pewną przeszkodę w poznawaniu jego twórczości, szczególnie dla młodych czytelników. To przecież musiał przejść wiele pewnie kwerend różnych, żeby wytworzyć taką powieść z takim językiem, z tak konsekwentnie napisanymi dialogami. Prawda? To też jest nieprawdopodobna praca.
1: Sienkiewicz był detalistą. My często, czytając jego powieści, nie bardzo zastanawiamy się nad tym, ile pracy wymagało na przykład stworzenie jakiegoś obszerniejszego opisu, nie wiem, starożytnego Rzymu, współczesnego Rzymu, Warszawy XIX-wiecznej, którą znał przecież niewątpliwie, ale pewne szczegóły gdzieś tam zawsze w naszej pamięci uchodzą. Pisarz był bardzo skrupulatny, jeśli chodzi o przygotowywanie się do pisania jakiegoś dzieła. W przypadku Quo Vadis, Sienkiewicz bywał wcześniej w Rzymie, ale przygotowując się do pisania powieści, czytał teksty historyczne, między innymi Tacyta, czytał współczesnych pisarzy francuskich, którzy podobną tematykę podejmowali, co więcej, bardzo uważnie zwiedzał Rzym z Siemirackim. To jest niezwykle ciekawe, dlatego że Siemiracki jest przecież autorem cyklu obrazów przedstawiających sceny. Niektóre są bezpośrednio zaczerpnięte z Quo Vadis, niektóre nie. Tutaj ta kwestia sporna, który był z nich pierwszy, poniekąd została już przez profesora Okonia rozwiązany. Niektóre po prostu są, pierwszy był po prostu w świadomości Siemirackiego, a równolegle gdzieś tam Sienkiewicz, oglądając z nim te same miejsca, zainspirowany nimi, włączył podobne motywy do powieści. Więc to były bardzo skrupulatne działania, kiedy badano, w jaki sposób pisarz kreował obraz starożytnego Rzymu, to stwierdzono, że tak naprawdę jest bodaj jedna mała pomyłeczka, taka niewielka, detaliczna. Gdzieś tam wzmiankuje się o tym, że chrześcijan pochowano w trumnach, wówczas nie było takiego zwyczaju, ale reszta była w miarę wiernie odtworzona. Wystarczy sięgnąć do jednej z pierwszych scen powieści, w której Marek Winicjusz z Petroniuszem przemierza Forum Romanum i tam jest taki bardzo ciekawy opis architektury, dźwięków, odgłosów, które dochodzą. No w zasadzie można powiedzieć, że zrobił on to z niezwykłą dbałością, bo prześledził, skąd pochodzili niewolnicy, którzy wówczas mogli się tam znajdować, jakimi językami się posługiwali, jakich instrumentów muzycznych używali. Więc to są takie detale, które w lekturze, no, sprawiają nam przyjemność, ale niekoniecznie się nad nimi bardzo zastanawiamy.
0: Teraz sobie wyobraźmy, skąd to wziął. Dzisiaj można wiele rzeczy znaleźć w internecie, a on żył w zupełnie innych czasach.
1: To była zupełnie inna rzeczywistość, gdzie jakby narzędziem poznawczym był, nie wiem, własny umysł i lektura, zeszyt i ołówek lub pióro, ślęczenie w bibliotece, przeglądanie tekstów i tylko tych, które ma się jakby dostępne w danym miejscu, bo przecież to nie jest sytuacja, w której odwiedzamy wszystkie biblioteki i korzystamy właśnie z wirtualnych źródeł informacji dostępnych 24 godziny na dobę.
0: Do tego Krzyżacy.
1: Tak.
0: Zupełnie inny świat.
1: Zupełnie inna rzeczywistość. W Krzyżakach niewątpliwie poza niezwykłą barwnością samej narracji, opisu, tą przygodowością w jakimś sensie również tam obecną, zaletą jest to, że jednak Sienkiewicz ewidentnie korzysta z tej spuścizny Waltera Scotta. To jest rzeczywiście zaleta, bo to jest powieść historyczna, ale ten element no trochę przygodowy też się pojawia, miłosny. Ten wątki miłosne w ogóle u Sienkiewicza są wszędzie obecne, melodramatyczne. To bardzo akcentowano w niektórych badaniach. Przy czym, co ciekawe, zarzucano Sienkiewiczowi, że postacie tych kochanek albo są takie dość drapieżne, jak Laura Davisowa w Bez dogmatu, ale większość z nich uchodziła za nazbyt cukierkową, taką trochę kiczowatą, ale to były takie pewnie wymogi epoki, wyobrażeń o miłości czystej i często niespełnionej, więc te obrazy były adekwatne do pewnych wyobrażeń kulturowych.
0: No, o to, że Sienkiewicz był bardzo kochliwy, to wiadomo, i mimo, że nie był jakoś niezwykle przystojny,
1: ale podobał się kobietom podobno.
0: Ale bardzo się podobał kobietom, no właśnie.
1: Bardzo podobał się kobietom, bo był elegancki. Kiedy zapuścił tak zwaną hiszpańską brudkę w Warszawie, stała się ona niezwykle popularna i istnieją istniały takie relacje, w których pojawiały się wzmianki, że po powrocie Sienkiewicza bodaj z Ameryki, każdy mężczyzna z hiszpańską bródką był od razu brany za wielkiego pisarza, co najlepiej świadczy o tym, jak bardzo był popularny i jak bardzo ta popularność przekładała się na takie reakcje, no, znane nam także dzisiaj, prawda, na takie zjawisko trochę celebrytyzmu,
0: tak, no to które funkcjonuje. Niewątpliwie byłby celebrytą dzisiaj, gdyby żył. Był niewysoki, w związku z tym u niewielu kobiet miał szansę, ale jednak był doceniany jako mężczyzna, nie tylko jako twórca.
1: Tak, ale widocznie jakiś urok osobisty, elegancja była tym, co zjednywało sobie przychylność pań. Był też wśród czytelniczek niezwykle popularny, ponieważ Sienkiewicz, wszystko wskazuje na to, że był hipochondrykiem i często podróżował po Europie, odwiedzając kolejne sanatoria, po czym zostawił bardzo bogatą korespondencję. No, był w tych sanatoriach oblegany przez wielbicielki, które chciały koniecznie uzyskać autograf wielkiego pisarza, którego adorowały, co pewnie było i źródłem przyjemności, no bo jakoś tam świadczyło o popularności, ale jednocześnie pewnie było i uciążliwe zwyczajnie dla artysty, który chciał poświęcić się własnemu zdrowiu i odpoczynkowi, a nadal spełnia jakieś obowiązki artystyczne.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pani profesor Ewa Górecka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy była dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: teraz przypomnimy to, co o Henryku Sienkiewiczu powiedziała mi podczas jednego z wywiadów, nieżyjąca już niestety, wielka admiratorka twórczości i osoby Henryka Sienkiewicza, Barbara Wachowicz.
1: To jest po prostu zawiść, która jest niestety jedną z czołowych naszych wad narodowych. Różni panowie Gombrowicze, którzy niegodni są nawet wyczyścić obcasa autorowi trylogii, prawda, formułują zręczne inwektywy, że to pierwszorzędny pisarz trzeciej kategorii. Natomiast wystarczy wziąć dzienniki wspaniałe Jana Lechonia i przeczytać, ile tam jest szacunku właśnie dla wielkości literatury polskiej. Tam są między innymi konstatacje, że na przykład Sienkiewicz był w każdym polskim żołnierzu i wśród legionistów marszałka Piłsudskiego i podczas II wojny światowej. Lawina pseudonimów przecież sienkiewiczowskich we wszystkich możliwych zgrupowaniach i w powstaniu warszawskim. Wie pani, ja walczyłam przez 15 lat, żeby powstał film i serial o Henryku Sienkiewiczu. Przyszło mnóstwo listów wtedy, które zresztą drukował tygodnik Film. I pamiętam, przyszedł taki list z miejscowości Gryfice i autorka tego listu, pamiętam nawet jej godność, pani Helena Miłkowska, napisała, że w czasie powstania warszawskiego czytaliśmy Potop przy ogarku w piwnicy. Wpadli powstańcy. Jeden był ranny. Skupili się wokół nas i tak czerpaliśmy siłę z sienkiewiczowskich stronic. A pan Porczyński, kiedy wyasygnował 150 tysięcy dolarów na budowę pomnika Henryka Sienkiewicza w Warszawie, który wreszcie stanął, prawda, w przeciwieństwie do Bydgoszczy, która była przecież prekursorką pomników sienkiewiczowskich, powiedział, że stawia ten pomnik dla pamięci towarzyszy niedoli w obozie koncentracyjnym, którzy pokrzepiali się wieczorami, każdy przypominał jakiś fragmencik trylogii. I to im pomagało przetrwać ten straszliwy koszmar. No, wydaje mi się, że to są argumenty wspaniałe, ale nie tylko. Ja, prezentując moją wystawę sienkiewiczowską, zawsze ogłaszam konkurs sienkiewiczowski na list do Sienkiewicza, konkurs dla młodzieży oczywiście, na fraszkę o Sienkiewiczu, na odpowiedź na pytanie, czy któryś z bohaterów sienkiewiczowskich dziś jeszcze może być wzorem dla nas, dla Polaków. I muszę powiedzieć, że finał tych konkursów jest imponujący. Bardzo piękne, bardzo mądre, wspaniałe motywacje są właśnie pisane przez młodzież i to od szkoły podstawowej począwszy. Oczywiście na licealistach skończywszy. Wybierają Kmicica, Stasia Tarkowskiego i Wołodyjowskiego i piszą, że bohaterowie Sienkiewicza uczą nas wierności, godności i honoru, odpowiedzialności i odwagi. Przepiękny list przyszedł do Sienkiewicza, pisany we wrześni. Tej wrześni, która wpisała się w naszą historię dramatyczną walką dzieci polskich, wysieczonych rózgami przez niemieckiego nauczyciela za to, że chciały się modlić po polsku. I w ich obronie przecież wystąpił Henryk Sienkiewicz, rzucając na szale swój wielki, wspaniały autorytet międzynarodowy, pisząc list otwarty do cesarza niemieckiego, który wydrukowała cała szanująca się prasa europejska. I w tym liście czytamy: Panie Sienkiewiczu, czarodzieju najukochańszy, są takie książki cudowne, które zawsze przebiją się przez agresywny mur współczesności. I taką książką jest trylogia, Biblia polskiego patriotyzmu, która uczy narodowej wspólnoty dusz. Tak młodzież dzisiaj potrafi czytać Henryka Sienkiewicza.
2: Mówimy tu o bardzo wielkiej wartości patriotycznej dzieł Henryka Sienkiewicza, ale nie możemy przecież zapominać, że to jest również wielka wartość literacka. to nie jest tak, że jest to pierwszorzędny pisarz trzeciorzędnej literatury, bo dziś taki pisarz miałby mnóstwo pieniędzy i byłby hitem wszystkich bestsellerowych list, jak to się współcześnie mówi, prawda? Bo to był niezwykle utalentowany, ale również czujący czytelnika człowiek.
1: Wie pani, przede wszystkim był to niedościgniony mistrz ojczyzny polszczyzny, o którym mój ukochany skądinąd Stefan Żeromski powiedział, że rozłamał w rzeciądze skarbca mowy naszych naddziadów. Rzeczywiście, przecież jak czytamy trylogię czy Krzyżaków, wydaje nam się, jakbyśmy ich słyszeli. Zapytany kiedyś kokieteryjnie przez fertyczną Francuzeczkę, kogo naprawdę pan kocha, mistrzu, Sienkiewicz odpowiedział, jeśli się kocham, to w języku polskim. Ja zawsze mówię, że z wzajemnością. I Melchior Wańkowicz, ostatni, co tak pióro wodził, zawsze mówił tak, popatrz, jak czytam Żeromskiego, to ja widzę ten żmudny trud poszywanych tych fiszek historycznych do popiołów na przykład, ale jak czytam Sienkiewicza, nie rozumiem, jak to się dzieje, że on siada na koń i galopuje ze swoimi bohaterami po tych zaściankach litewskich, że on idzie z nimi ramię przy ramieniu w szeregi walczących, tak jakby tam był. I to jest prawda, to jest prawda. Natomiast to, co jest szalenie ważne, o czym zawsze powinniśmy pamiętać, że potrafił uderzyć słowem jak szpadą w obronie wszystkich rodaków. I mój niedoszły serial o Sienkiewiczu i film miał się kończyć tą sceną, kiedy na mównicę Królewskiej Akademii w Sztokholmie wychodzi ten niewysoki, siwy pan i patrząc w oczy trzech kruków, trzech ambasadorów, trzech mocarstw, które rozdarły jego Rzeczypospolitą, obywatel państwa nieistniejącego na mapie świata, mówi te wspaniałe słowa, głoszono ją umarłą, a oto dowód, że żyje, głoszono ją podbitą, a oto dowód, jak umie zwyciężać. No i to, że umiała zwyciężać, to jest także wielka zasługa autora trylogii. Ja znalazłam w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie wiersz, który się zaczynał słowy: wszystkie jak jeden nasze stany ogarnął polski szał. Podpis Sienkiewiczowi Kolumb. Ja zawsze mówię, że to był jedyny pisarz świata, którego czytali prezydenci i kowboje. Nie ma takiego drugiego. Nie ma. Naprawdę, proszę mi łaskawie wymienić, czy istnieje w literaturze świata ktoś taki, kogo czytałby prezydent Theodore Roosevelt, a jednocześnie kowboje, którzy zamiast piętnować cielęta, zastanawiali się, co jeszcze ten Zagłoba wymyśli. To jest autentyk, to są relacje, prawda? No, Quo Vadis, które przetłumaczono na kilkaset języków, w tym na arabski, co dało Asumpt Sienkiewiczowi do żartu, że co to będzie, jak się sułtan nawróci, przegoni swoje żony z haremu i poprosi o rękę jakiejś ponętnej chrześcijanki. W samych Włoszech ponad 100 wydań Quo Vadis za życia Sienkiewicza jeszcze. I tu może bardzo istotna informacja w epoce, kiedy, prawda, finanse grają tak ważką rolę. Zapytano Sienkiewicza, jakiś dziennikarz zadał mu pytanie, na jakich zasadach jest zorganizowane jego biuro honorariów międzynarodowych, prawda? No bo był tłumaczony, jak my, na wszystkie możliwe języki świata. A Sienkiewicz odpowiedział, że nie mam takich zmartwień, dlatego że jestem poddanym rosyjskim, a Rosja nie podpisała konwencji berneńskiej, więc się moje książki tłumaczy bez pozwolenia i bez honorariów, prawda? No a w Rosji, zapytano, no w Rosji tak samo, ponieważ jestem poddanym, ale przecież cudzoziemcem. I to była prawda, że tłumacze obrastali w piórka i tłuszcze, a Sienkiewicz no, nie otrzymywał za to, to nieprawdopodobne, że absolutnie żadnego honorarium. Kochani, krzepmy serca, brońmy szańców.
0: Powiedziała pani Barbara Wachowicz. Wcześniej, przypomnę, rozmawialiśmy z panią profesor Ewą Górecką z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziś bohaterem naszego programu był Henryk Sienkiewicz. Przypominam, że właśnie dziś mija 180. rocznica jego urodzin. czytajmy, pamiętajmy o tym pierwszym polskim literackim nobliście. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Pikowej Kawiarenki. Ewa Dąbska-Wieczorkowska, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Do usłyszenia.
3: Pikowa Kawiarenka.

0: piątek i sobotę w Polskim Radiu PIK muzyka i sport. W piątek żużlowa uczta. Drużyny z naszego regionu rozegrają mecze piątej kolejki PGE Ekstraligi. O 18:00 na Motoarenie Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Falubas Zielona Góra. A o 20:30 Bayer System GKM Grudziądz pojedzie u siebie z Unią Leszno. W sobotę po 17:00 podsumujemy występy żużlowych drużyn z Torunia i Grudziądza oraz derbowe piłkarskie spotkanie Elany Toruń z Zawiszą Bydgoszcz. Będzie też o pierwszoligowych siatkarzach Aniołów Toruń, którym nie udało się awansować do Ekstraklasy. Muzyka i sport w piątek i sobotę w Polskim Radiu PIK.
1: Jest 22. Wtorek, 5 maja, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Nieustąpienie pierwszeństwa było przyczyną śmiertelnego wypadku w Krzyżówkach pod Lipnem. Tak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, informuje nadkomisarz Małgorzata Małkińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.
2: Do tragicznego zdarzenia w Krzyżówkach doszło około 13:20. Tam kierujący motorowerem 70-latek z gminy Lipno, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu Audi, który nadjeżdżał z przeciwnego kierunku ruchu. Niestety w wyniku zderzenia pojazdów senior poniósł śmierć na miejscu. Audi kierował 40-latek z gminy Lipno, był trzeźwy.
1: Droga numer 67 w Krzyżówkach była przez około 4 godziny zablokowana. Kierującego motorowerem, który miał wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi, zatrzymali policjanci w miejscowości Tomaszewo w gminie Lipno. Był to 42-letni mieszkaniec Lipna. Okazało się, że miał ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zakazali dalszej jazdy i należało przekazać pojazd. Na miejscu pojawiła się partnerka kierującego, która przejechała rowerem. Jak się okazało, ona także była nietrzeźwa, a jednoślad nie posiadał oświetlenia ani odpowiedniego wymaganego przepisami wyposażenia. Kierujący motorowerem odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem. Trafi tam również jego partnerka, która popełniła szereg wykroczeń. Duży pożar lasu w powiecie biłgorajskim wciąż nie jest opanowany. Ogień szybko się rozprzestrzenia, sytuację pogarsza silny wiatr i bardzo sucha ściółka. Płonie kilkadziesiąt hektarów lasu i nieużytków. W akcji jest około 300 strażaków. Z powietrza wspierają ich samoloty gaśnicze. Na miejscu pracują też policja i służby leśne. Jak przekazał Polskiemu Radiu starszy kapitan Mateusz Małyszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, sytuacja jest trudna, a działania mogą potrwać wiele godzin.
3: Trudne jest to do oszacowania, jednakże myślę, że co najmniej do późnych godzin nocnych, być może nawet do rana i dopiero wówczas będzie można coś więcej powiedzieć. W tym momencie pożar nadal trwa, działania strażaków trwają. Tutaj jest pożar lasu, obejmuje poszycie leśne, częściowo obejmuje również pożar całkowity drzewostanu, idzie wierzchołkami, pożar przenosi się, jest dosłownie przerzucany drzewa na drzewo, no i rozprzestrzenia.
1: Strażacy podkreślają, że ogień jest oddalony od zabudowań i na razie nie zagraża domom. Służby apelują jednak, by nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji ratunkowej. Podczas akcji w powiecie biłgorajskim rozbił się samolot gaśniczy typu dromader. Jedna osoba nie żyje. Na razie nie ma dokładnych informacji, ile osób znajdowało się na pokładzie maszyny. Trwają czynności sprawdzające i ustalone są szczegóły tego tragicznego zdarzenia. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Podpisanie umowy prawdopodobnie w piątek w Warszawie.
4: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: SAFE oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Ich spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku.
0: Więcej wiadomości z regionu, kraju i świata na radiopik.pl, na Facebooku i w naszej aplikacji.
1: W nocy sporo chmur i w drugiej połowie nocy możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Jutro sporo chmur, ale z przebłyskami słońca, a także z przelotnymi opadami deszczu. Pojawi się spory kontrast temperaturowy od 10-11 stopni np. w Borach Tucholskich do 20 stopni w Toruniu i 21 we Włocławku.
5: Reklama. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Reklama.
7: Rock Around od 22 do 23. Nowe spojrzenia i perły gatunku. Spotkania i wywiady. Premiery i artyści, których polecamy. Rock na świecie, w kraju i regionie. Dźwięki wysokooktanowe na antenie Polskiego Radia PIK. Uprzedź sąsiadów, że będzie głośno. Od 22 zapraszam Adam Drościk. Powoli spada nam temperaturowo-majówkowa rozgrzewka, a i świat się nieco pod chmurami skurczył, ale to późną wieczorną porą nie ma większego znaczenia, bo też rokowe wtorki na pomorsko-kujawskiej antenie zawsze imponują temperaturą wysokooktanowych hałasów. Zatem i ten wieczór nie groźny nam żadnym ochłodzeniem. Może zdarzyć się jeszcze nieco kwietniowych dźwięków, ale ten wybór pod koniec ubiegłego miesiąca jawił się imponująco. Przypomnę, że do godziny 23 przydadzą się słuchawki, by jutro nasi sąsiedzi nie mieli do nas pretensji. Adam Drościk. Kłaniam się i zapraszam.

I co ja mogę Państwu powiedzieć? Rozpoczęliśmy klasykiem, który zapisany w pamięci sympatyków rockowego gatunku pod szyldem Rainbow wróci 19 czerwca w kolekcji 14 tęczowych perełek na naszyjniku z metką Various Artists – The Ultimate Tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow. Czy muszę tłumaczyć? Brać, wybierać, śpiewać, bo przecież znane, i uśmiechać się do przyjaciół, wśród których znaleźli się Bob Daisley, Graham Bonnet, Don Airey, Joe Lynn Turner, Dougie White, Ronnie Romero, który jeszcze dzisiaj wróci, George Lynch, Jonathan Cain, Rick Wakeman, Sebastian Bach, Doug Aldrich, Mick Box, Carmine Epis, Vinnie Epis, Chris Adler, Tim Ripper Owens, Joel Hoekstra, Vivian Campbell, Derek Sherinian, Mike Tramp, Marty Friedman, a także purpurowi Candice Night i Steve Morse.

0: Since You've Begun oraz I Surrender, podpisane nazwiskiem Ross Ballard, wrócą 19 czerwca na płycie Ride the Rainbow, the ultimate tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow.
1: Polskie Radio.
0: My przydzieliśmy nieco czasu w pierwszym w maju spotkaniu w magazynie Rock Around na pomorsko-kujawskiej antenie, ale teraz sięgamy po dźwięki naznaczone datą 1 maja 2026.

1 maja Seven Dust, kwintet z Atlanty, wrócił z albumem One, a zatem podwójna już jedynka w tym zestawieniu, a przecież, o ile się nie mylę, to 11 już album studyjny tej amerykańskiej formacji, która aktywna jest w hałaśliwym obiegu już od 32 lat. Album niesie solidną dawkę miodu z benzyną, pokazuje pazury i kły, ale czasami wygładza wzburzone radiowe fale. Jest okej.

Threshold oraz We Won. Tyle Seven Dust z albumu One musi Państwu wystarczyć. Za chwilę jednak kolejna nowość z 1 maja.

1 maja mogliśmy obserwować księżyc w pełni kwiatów, ale też Supermoon na okładce najnowszej, 6 już produkcji studyjnej formacji Krabat. Ten kwartet z Pensylwanii potrafi świetnie łączyć klasyczne elementy hard rocka ze stonerowym przekazem, budząc tym samym zainteresowanie starszych i młodszych odbiorców. A ja cieszę się, że mimo upływu lat tego rodzaju rockowy hałas wciąż ma wzięcie, i to po każdej ze stron Wielkiej Wody.

0: days.
1: Pełnia księżyca może zaburzyć niektórym sen, obudzić falę złych emocji, ale Supermoon Rockersów ze składu Crobot powinien skierować Państwa myśli w kierunku dobrej energii. A pozostając wśród wykonawców z drugiej strony Atlantyku, czy pamiętają Państwo formację Green Jelly? Powstała 45 lat temu, a w pamięci większości fanów rockowych hałasów pozostała zapewne dzięki przebojowi Three Little Pigs, bogato lansowanego w 1993 roku na antenie kanału MTV. Właśnie w maju zespół ten po raz pierwszy w swojej historii odwiedzi Polskę. Grupa zagra w naszym kraju czterokrotnie. 7 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim, 8 maja w Krakowie, 9 maja w Warszawie i 10 maja w Bydgoszczy. I właśnie ten ostatni koncert zabrzmi na scenie bydgoskiego Over the Underpub. A my możemy udostępnić dwie wejściówki tym z Państwa, którzy najszybciej do skrzynki rock@radiopik.pl wrzucą odpowiedź na pytanie, pod jaką nazwą na początku swojej kariery tworzyła formacja Green Jelly? rock@radiopik.pl. Pod jaką nazwą na początku swojej kariery tworzyła amerykańska formacja Green Jelly? Dwie wejściówki do bydgoskiego Over the Underpub czekają na najszybszych.

Three Little Pigs i Green Jelly już w najbliższą niedzielę, 10 maja, zabrzmią ze sceny bydgoskiego Over the Under Pub. Przy okazji podziwiać będzie można na tej przyjaznej scenie bydgoską formację Blighted Reality i poniesie hałas po obrydzie. Coraz mniej czasu dzieli nas od 23, kiedy zakończymy pierwsze w maju spotkanie w magazynie Rock Around. Zaczerpnijmy zatem szybko z programu najnowszej płyty znajomego nam świetnie Greka. Nazywa się Kostas Karamitroudis, tworzy pod pseudonimem artystycznym Gasser G, a 24 kwietnia uraczył nas nową płytą pod tytułem Steel Burger.

Obiecałem Państwu, że dzisiaj wróci jeszcze Ronnie Romero i jego głos zabrzmiał przed chwilą w kompozycji Frenemy u boku Costasa, czyli Gasa G. Album Steel Burner daje nam wiele okazji do podziwiania maestrii gitarowej tego utalentowanego Greka w dominującej płytę warstwie instrumentalnej, ale mamy też szansę spotkać ciekawych gości. Ronnie Romero był i jeszcze będzie, ale najpierw zabrzmi głos jednej z królowych metalu, Doro Pesh.

Dzisiaj Gus G. i jego wokalni goście na płycie Steel Burner już za nami, ale pierwsze w maju spotkanie w magazynie Rock Around zamknie kwintet Seven Dust. Dziękuję wszystkim, którym sił zabrakło, by zostać z nami do północy, a z wytrwałymi spotkam się za kilka minut po drugiej stronie rockowego lustra. Kłaniam się. Dobranoc lub do usłyszenia.

Pierwszy wieczór wtorkowy w maju jest lepszy niż zapowiadały prognozy, ale nawet gdyby o szyby zaczął dzwonić deszcz, to przecież jest potrzebny bardzo, a my i tak damy się pochłonąć nastrojom, które ułożą się na nocnych już pięcioliniach. Barw tym dźwiękom nie zabraknie, jak również wszystkich cech, które malować mogą obrazy na płótnach naszej wyobraźni. Nie każmy zatem im i zainteresowanym czekać. Adam Drozdzik. Będę zaszczycony Państwa przy mnie obecnością do północy. Kłaniam się i zapraszam.

Ten pan już kusił głodnych rockowych nastrojów, gdy 2 tygodnie temu uszczknąłem urody albumu Trading River Songs. Brandon Perkins. Spoglądając na zdjęcia z jego domowego studia, można domyślić się, że w tym warsztacie czarownych dźwięków zatrudniony jest tylko jeden pracownik. Mnogość źródeł dźwięku wskazuje na multi-instrumentalistę. I za to już ukłon dla Brandona, że sam potrafi wymyślić, utrwalić i poukładać swoją rockową sztukę na 5 liniach tak, że płyniemy z jego muzyką, a ciemność nas w tym wspiera.

Goddess Earth oraz Rest at the Shoreline, Brenton Perkins z albumu Trading River Songs. Dzisiaj tylko tyle, bo w najbliższy piątek, 8 marca, zainteresowani i tak będą mogli poznać całość. Co nie znaczy, że nie będziemy do tego wracać. Teraz jednak wrócimy do końcówki marca, kiedy na świecie pojawiła się kolekcja nastrojów podpisanych nazwiskiem David K. Jones i tytułem Sceny z pokoju marzeń.

David K. Jones. Tego pana nie zdążyliśmy sobie jeszcze utrwalić. Scenes from the Dreaming Room to dopiero druga jego autorska produkcja, choć David już występował w składach, które przemknąć mogły przez naszą rzeczywistość. Występował u boku Tima Bowness w projekcie Plenty, udziela się w składzie Mama, projekcie Hołdzie dla zespołu Genesis i pod kilkoma innymi szyldami, z których artyści chętnie wystąpili na płycie swojego kolegi.

Uciekły nam w marcu te dźwięki, ale na początku maja też urzekają, prawda? Lepiej późno niż wcale. Polecam Państwa uwadze twórczość tego artysty David K. Jones. Ucieka nam czas pierwszego w maju spotkania z rokową poezją w polskim Radiu PIK, a przed nami kolejne zaległości i zapowiedzi.

Waters. Malowniczy niezwykle fragment albumu Veil on Life norweskiego kwintetu z Oslo formacji 35 Tapes, która potrafi wciągnąć nas w klimat progresywnych dzieł rodem z lat 70. XX wieku. Melotrony i dźwięki gitar trochę jak z płyty Steve'a Hacketa. To jeszcze jedna zaległość z 30 kwietnia bieżącego roku. Kolejne nuty i słowa to już zachęta, by wytrzymać do 21 maja, kiedy do kolekcji fanów Ricka Millera trafi całość albumu Temporal Illusion. Dzisiaj tylko 9 minut rocka w randze sztuki i do tego pachnącego żywicą. Time and Again, Rick Miller.

0: Bardzo mało słów, bardzo dużo wdzięku i te chóry, które tworzą w tej nocnej już przestrzeni niesamowite tło dla głosu Ricka Millera i jego przyjaciół, dokładających swoje serca i talenty do przebudzenia aury albumu Temporal Illusion. Całość ukaże się za 2 tygodnie, ale w spotkaniach z rockową poezją oczywiście skrócimy ten dystans.
1: Polskie Radio.
0: Co mało czasu zostało, by w spotkaniu z rockową poezją w Polskim Radiu PIK zajrzeć do klasyków gatunku rockowego, a przecież jeden z nich, Bill Ward, odpowiedzialny za perkusyjną stronę legendy Black Sabbath, kończy dzisiaj 78 lat. By podkreślić jego święto, zaczerpniemy z autorskiej twórczości Billa, a tutaj od początku spotkamy ciekawych przyjaciół. Wśród nich Jack Bruce, nieżyjąca już, a w naszej pamięci wciąż żywa legenda rocka, wpisana w twórczość Cream. W roku 1990 znalazł się wśród gości na pierwszej płycie Billa Warda, Ward One Along the Way, a jego głos zabrzmiał w kompozycji Light Up the Candles, Let There Be Peace Tonight. Nie przerywając Państwu zasłuchania, pożegnam się jednak kompozycją Nighthawks, Stars and Pines z drugiej płyty Billa Warda zatytułowanej When the Bough Breaks. Adam Drościk, dziękuję za Państwa czas i wytrwałość. Spokojnych snów życzę wszystkim i pogodnego majowego przebudzenia. Kłaniam się. Dobranoc.

0: Minęła północ. Polskie Radio. PIK. Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.
1: Dzień dobry wieczór. Już za moment w strefie dobrego nastroju startujemy z kolejną w ostatnim czasie urodzinową imprezą. Dla mnie będzie to spotkanie szczególne, od razu wam powiem, bo czas do drugiej wypełnią kawałki jednego z moich ulubionych songwriterów, muzyków, multiinstrumentalistów i wokalistów z polskiej sceny muzycznej. Artura Rojka, który dzisiaj świętował będzie urodziny. To już za chwilę, ale tradycyjnie zaczynamy od najważniejszej u nas premiery tego tygodnia. Ja się

0: to wiem.
1: SDA nowa piosenka tygodnia, nareszcie i męskie granie Orkiestra 2026, które w tym roku tworzą Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A teraz już rzut oka na muzyczny kalendarz, a w nim, jak już wspomniałem, Artur Rojek, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, który urodził się 6 maja 1972 roku.

Artur Rojek świętował będzie dzisiaj 54. urodziny, a my razem z nim i to już teraz, bo do godziny 2 w Polskim Radiu Piknocą słuchać będziemy zarówno jego solowych dokonań, jak i piosenek, które skomponował z zespołem Lene Valentino i naturalnie z grupą Meslowitz. Będzie też kilka kawałków, które napisał we współpracy z innymi artystami, ale zaczniemy od solowych piosenek Artura.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

Dzisiaj w Polskim Radiu Piknocą urządzamy urodzinową imprezę Artura Rojka, które zapewne przez wielu z Was nadal kojarzone jest z grupą, którą założył w 1992 roku. Na początku występowali pod nazwą The Freshmen, ale na krótko, bo dość szybko przemianowali się na Meslowitz.

Do piosenek, które Artur Rojek napisał dla grupy Meslowicz, jeszcze tej nocy wrócimy. Teraz jednak chciałbym przypomnieć projekt, który zainicjował w 1998 roku pod nazwą Lene Valentino.

0: Dziękuję bardzo.
1: Dzisiaj w Polskim Radiu Piknocą świętujemy 54. urodziny Artura Rojka. Skoro obiecałem, to teraz wracamy do piosenek, które napisał dla grupy Meslowicz.

chciałbym umrzeć z miłości. Tę piękną balladę Artur napisał w 2002 roku i tu mam niespodziankę, bo kilka miesięcy po premierze tego numeru grupa Meslowitz przygotowała zupełnie nowy aranż i wydała ten właśnie numer w wersji anglojęzycznej. Posłuchajcie.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

Wspomniałem już, że Artur Rojek jest artystą, który bardzo chętnie współpracuje z innymi muzykami. Nadszedł więc czas na piosenki, które napisał i zrealizował z przyjaciółmi Kasią Nosowską, Markiem Grechutą i Marią Peszek.

ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzie

Tej nocy Strefa Dobrego Nastroju rozbrzmiewa przebojami autorstwa Artura Rojka, a okazja ku temu nie byle jaka, bo Artur kończy dzisiaj 54 lata.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

Artur Rojek nagrał z grupą Meslowice aż 8 albumów, jednak w 2012 roku podjął ostateczną decyzję o rozstaniu z zespołem. Skupił się wtedy na karierze solowej, którą z powodzeniem kontynuuje do dzisiaj.

Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

hamował, nie byłoby mnie. Lato 76.

176. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował,

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła druga. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.